Orkiestra Symfoniczna Radia Szwedzkiego pod dyrekcją Nicolasa Collona wykonała suitę Ma Mère Loi, Moja Matka Gęś, Maurice'a Ravela. W dalszej części koncertu zabrzmiała kompozycja Esa-Pekka Salonena, fińskiego artysty, którego kojarzymy głównie jako dyrygenta, a jest on również wziętym kompozytorem. Choć sam jest zodiakalnym rakiem, skomponował utwór zatytułowany Gemini, Bliźnięta.

Wysłuchaliśmy kompozycji Essy Pekki Salonena zatytułowanej Gemini, Bliźnięta. W muzycznej nocy Euroradia jesteśmy dziś w Berwaldhallen w Sztokholmie, gdzie 7 listopada wystąpiła Orkiestra Symfoniczna Radia Szwedzkiego. W dalszej części do zespołu dołączyła Camilla Tilling i razem wykonali cykl pieśniowy Scheherezada Maurice'a Ravela.

To była Szeherezada Morisa Ravela w wykonaniu Kamili Tilling i Orkiestry Symfonicznej Radia Szwedzkiego pod dyrekcją Nikolasa Kolona. Na zakończenie zabrzmiał koncert na orkiestrę Witolda Lutosławskiego. Jeden z jego najsłynniejszych utworów. Intrada Allegro Maestoso, Capriccio Notturno ed Arioso Vivace i finałowa Passacaglia Toccata e Corale Andante con Moto Allegro Giusto.

To był koncert na orkiestrę Witolda Lutosławskiego w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Radia Szwedzkiego pod dyrekcją Nikolasa Kollona. Tak zakończył się występ tego zespołu w sztokholmskim Berwaldhallen 7 listopada zeszłego roku. Pozostajemy jeszcze przez krótką chwilę z muzyką Witolda Lutosławskiego, bo oto przed nami epitafium na obój i fortepian. Grają Adrian Wilson na oboju i John Seeley na fortepianie.

Adrian Wilson na oboju i Joan Seely na fortepianie wykonali epitafium Witolda Lutosławskiego. Większość czasu w tej części muzycznej nocy Euroradia spędziliśmy w Szwecji, w Sztokholmie, słuchając muzyki kompozytorów z różnych krajów. Teraz natomiast czas na szwedzkiego twórcę Ludwiga Normana. Przed nami kwartet smyczkowy E-dur op. 20 skomponowany w 1855 roku. A gra Berwald Quartet.

Allegro grazioso, scherzo allegro moderato, andante cantabile i finale allegro. To części kwartetu smyczkowego E-dur op. 20 Ludwiga Normana. Grał Berwald Quartet. Tak kończymy pierwszą część muzycznej nocy Euroradia.

W programie drugim Polskiego Radia trwa Muzyczna Noc Euroradia. Ja nazywam się Grzegorz Dąbrowski. Witam Państwa ponownie i zapraszam jeszcze do godziny piątej. Tę część naszego spotkania zdominuje jeden kompozytor i jedno dzieło. Maska The Fairy Queen, Królowa Elfów Henry'ego Purcella. W nagraniu ze studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. To inspirowane snem nocy letniej Szekspira dzieło zabrzmi w wykonaniu Elodie Fonard i Rachel Redmond, soprany, Reynold van Mechelen, tenor, Janis François, bas, baryton i orkiestra barokowa Unii Europejskiej. Całość prowadzi Paul Agnew.

7 grudnia 2012 roku w warszawskim studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego wystąpili Elodie Fonard i Rachel Redmond, soprany, Reinoud van Mechelen, tenor, Janis François, bas baryton i Orkiestra Barokowa Unii Europejskiej pod dyrekcją Paula Agnew. Wysłuchaliśmy The Fairy Queen, królowej elfów, maski Henry'ego Purcella. Na zakończenie posłuchajmy jeszcze czwartej ballady F-moll op. 52 Fryderyka Chopina. Gra Seong Hee Hyun.

0: To była czwarta ballada F-moll op. 52 Fryderyka Chopina w wykonaniu Siong i Hian. Tak kończymy to wydanie muzycznej Nocy Euroradia. Grzegorz Dąbrowski, bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia.
1: Słuchają Państwo programu drugiego. Dziś jest wtorek, to 18 dzień sierpnia.
2: Fantazja Polska.

Dzień dobry, witam Państwa przed mikrofonem Magdalena Łoś i zapraszam na kolejne spotkanie Fantazji Polskiej, w której słuchać będziemy razem dziś muzyki Władysława Żeleńskiego, Henryka Wieniawskiego, Jakuba Gołąbka, Ignacego Friedmana, a nasze spotkanie rozpoczynamy w tym tygodniu o tej porze codziennie nagraniami Marcina Bronikowskiego, znakomitego śpiewaka, podziwianego na estradach i scenach operowych świata, wybitnego artysty, który zmarł 2 lata temu. Ostatni album z jego udziałem ukazał się niecały rok przed śmiercią. Rzecz to bardzo oryginalna, piękna, jaką Marcin Bronikowski nagrał z przyjaciółmi Elwirą Ślązak i Gabrielem Kole, grającymi na marimbach, tworzącymi duet Axum Duo. Gabriel Kole, francuski perkusista i kompozytor, jest też autorem muzyki, której słuchamy. Jest też zafascynowany twórczością Adama Mickiewicza i skomponował 11 pieśni do jego poezji. Album zatytułowany Mickiewicz na 3 głosy to właśnie płyta, po którą teraz sięgam i słuchamy jednej z pieśni do sonetów Mickiewicza, Mówię z sobą.

Mickiewicz na trzy głosy, czyli pieśń do sonetów Adama Mickiewicza, skomponowane przez Gabriela Cole. Za nami pieśń Mówię z sobą, Marcin Brońkowski, baryton i Aksum Duo, czyli Elwira Ślązak, marimba i Gabriel Cole, autor słuchanej muzyki, grający także na marimbie. Przed nami w Fantazji Polskiej teraz wariacje na temat własnopust 21 Władysława Żeleńskiego. Ten pierwszy utwór na kwartet smyczkowy w dorobku Żeleńskiego powstał między 1868 a 69 rokiem podczas studiów w Paryżu. Wariacje G-moll, których posłuchamy, wydane zostały dopiero kilkanaście lat później. To był rok 1883 w Lipsku. Słuchamy interpretacji na instrumentach historycznych. To Equilibrium String Quartet.

Wariacje na temat Własny opus 21 Władysława Żeleńskiego i nagranie na instrumentach historycznych Equilibrium String Quartet, temat Andante Manon Troppo Lento i 8 opartych na niego wariacji wywiedzionych z tego autorskiego tematu. Fantazji polskiej teraz wracamy do wątku, który wprowadziłam tu wczoraj, obiecując kontynuację przed kolejnym konkursem imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, a to już niedługo, w październiku, słuchamy nagrań, które są wspomnieniami, bo to interpretacje laureatów tego konkursu. Wczoraj słuchaliśmy interpretacji Piotra Pławnera, dziś Bartłomiej Nizioł, który w tym samym roku, 91, na tym samym 10. Międzynarodowym Konkursie imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu zdobył pierwsze miejsce ex aequo z Piotrem Pławnerem. Przed nami Fantazja Brion na motywach z Fausta Gounod, Henryk Wieniawski zatem. I nagranie, które Bartłomiej Nizioł zrealizował z BBC Scottish Symphony Orchestra, całość poprowadził Łukasz Borowicz.

Fantazja Brion na motywach z Fausta opery Gounod, Bartłomiej Nizioł, skrzypce BBC Scottish Symphony Orchestra, całość prowadzi Łukasz Borowicz. Słuchaliśmy kompozycji Henryka Wieniawskiego wydanej w tej interpretacji na płycie 10 lat temu. A przed nami fantazji polskiej, brzmienie instrumentów dętych, tak jak wczoraj, ale zupełnie inny styl muzyczny, inni też wykonawcy. Posłuchamy partity C-dur właśnie na zespół instrumentów dętych w nagraniu muzyków z Och Orkiestry Historycznej. Wówczas jeszcze zespół tak się nazywał. Poprowadził to nagranie, tę kompozycję, partitę C-dur Jakuba Gołąbka, Lorenzo Coppola, klarnecista. Sięgam zatem po album wydany przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w 2020 roku. W programie oprócz utworów Jakuba Gołąbka znalazły się także kompozycje Karola Kurpińskiego, dwa różne oblicza polskiej muzyki klasycznej.

Partita C-dur na zespół instrumentów dętych Jakuba Gołąbka, kompozytora urodzonego w 1739 roku, najpewniej na Śląsku. Słuchaliśmy instrumentów historycznych, to członkowie Och Orkiestry, których poprowadził Lorenzo Coppola. A partita C-dur to kolejno Adagio Allegro, druga część Andante Moderato i finał Allegro Molto. Zamykamy dzisiejsze spotkanie w Fantazji Polskiej. Dziękuję za nie Państwu, życząc dobrego dnia. Do usłyszenia. Magdalena Łoś.

0: Słowo na dzień.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę powiadam wam, bogatemu trudno będzie wejść do Królestwa Niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się przerazili i pytali, któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i rzekł, u ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr rzekł do niego, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą, cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich, zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach, aby sądzić 12 szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Przychodzi nam dziś rozważyć Słowo Boże, w którym uczniowie odkrywają bardzo ludzką stronę. Otóż często być może patrzymy na apostołów w Ewangelii jako na tych, którzy są szczególnie wybrani, posłani do wyjątkowej misji. Pierwsi apostołowie to ci, którzy są najbliżej Jezusa. A tymczasem dziś zadają pytanie Jezusowi bardzo, ale to bardzo przyziemne. Chodzi im o zysk. Odkrywa się ich ziemskie przywiązanie, a można powiedzieć nawet i mentalność, która wiąże się z tym, że zawsze robimy coś za coś. Tymczasem Jezus z tym pytaniem nie zostawia apostołów. Widzi słabą i ludzką kondycję człowieka. Nie chce, aby pozostał w swojej niewiedzy, w swoim lęku, w swojej obawie, czy coś będzie miał z tego, że jest wierny. Takie pytanie może i dziś pojawiać się w sercu każdej i każdego z nas. Co mam z tego, że będę wierny przykazaniom? Co mam z tego, że będę wiernym uczniem Kościoła, że nigdy nie zdradzę? Jezus jasno wskazuje, że ci, którzy opuścili wszystko i poszli za Nim, stokroć tyle, ile oddali, tyle otrzymają. Mają przygotowany tron w Królestwie Niebieskim, chwałę nieba. W przepiękny sposób z tymże słowem dialoguje jedno z przyrzeczeń jasnogórskich ślubów narodu, które dla nas pozostawił jako dziedzictwo narodowe błogosławiony kardynał Wyszyński. To przyrzeczenie jest jednocześnie pragnieniem. Tak czytamy całą tą modlitwę. Z jednej strony pragnienie, ponieważ chcemy tak żyć, a z drugiej strony przyrzekamy, że tak będziemy żyli. Przyrzekamy zdobywać cnoty wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania miłości i sprawiedliwości społecznej. Przyrzekamy wyrzeczenia się siebie na rzecz pójścia za Jezusem. Właśnie w tym zawiera się nasza nagroda. Ukorzenione jest nasze życie wieczne. Właśnie kiedy wypowiadamy walkę lenistwu, lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiozłości, jak mówi nam ta przepiękna modlitwa, chcemy wyrzekać się siebie na rzecz miłości, wówczas możemy być spokojni. Stokroć więcej otrzymamy w przyszłym życiu. Do tego właśnie zaprasza nas dziś Boże Słowo. W tym właśnie chcemy odnajdywać sens naszego trudu codziennego wyrzeczenia i pójścia za Jezusem.
2: Mówił ojciec Tadeusz Iwaszczyszyn, Paulin. Za uwagę dziękuję. Małgorzata Bartas-Witan.

0: Tu program drugi Polskiego Radia z Warszawy, wybiła szósta. Witamy Państwa tym deszczowym, sierpniowym świtem. Katarzyna Fitzwilliams, czuwająca nad całością, Wojciech Ciarka za konsoletą, Michał Dębski, który wybrał muzykę, i przed mikrofonem Marcin Pesta. Dzień dobry.
1: Poranek dwójki.
0: A dziś jest wtorek, 18 sierpnia, 230 dzień roku. Słońce w znaku lwa pojawiło się na horyzoncie, jeśli to pojawieniem można nazwać, 37 minut temu. Zajdzie o 19:55, a więc dzień będzie trwał 14 godzin i 32 minuty. Na życzenia imieninowe czekają dziś Bogdan, Bogusława, Bronisław, Helena, Ilona, Laura oraz Ludwik. Wszystkiego najlepszego również od dwójki. Ze świąt nietypowych dziś Dzień Szczęśliwego Przypadku, który przypomina, że czasem coś dobrego może wydarzyć się zupełnie niespodziewanie. To także Dzień Niepoddawania się, czyli dobra okazja, by pomyśleć o sprawach, które wymagały od nas cierpliwości, kilku prób i odrobiny uporu. No a na deser dosłownie mamy Dzień Tortu Lodowego.
1: Pogoda.
0: Dziś zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, a na wschodzie kraju i Pomorzu Gdańskim możliwe są również burze. W Wysokich Tatrach opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 16 stopni na wschodzie i Podhalu do 20 stopni na przeważającym obszarze kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porwisty, nad morzem dość silny, w porywach do 55 km/h. Północno-zachodni i zachodni.

0: Energetyczna muzyka późnego baroku, jak najbardziej wskazana na powitanie. Allegro z koncerto G-dur włoskiego mistrza Nicoli Antonia Porpory grał Gaetano Nazillo z Ensemble 415 pod dyrekcją Chiary Banchini. Jest prawie 7 minut po 6.
1: Poranek dwójki.
0: Nowatorski performans oparty na zmysłowej poezji Bolesława Leśmiana, spektakl z muzyką Jerzego Wasowskiego i piosenkami przypominającymi o sile inteligentnej satyry, spotkanie wokół tradycji kulinarnej, rodzinnych opowieści i pamięci o żydowskich korzeniach, a także pełne humoru i energii widowisko przywołujące najlepsze tradycje przedwojennego warszawskiego kabaretu. W najbliższą sobotę rozpoczyna się Festiwal Warszawa Singera, którego jednym z najważniejszych punktów jest sztuka żywego słowa. Szczególne miejsce w programie zajmuje żydowski salon literacki tworzony przez Remigiusza Grzele. Z kuratorem programu literackiego 23. Festiwalu Kultury Żydowskiej porozmawiamy w poranku po 8.30. Będziemy też mieć dla Państwa zaproszenia na wybrane spektakle tego festiwalu. Nieco wcześniej reżyserka filmowa Agnieszka Smoczyńska opowie o najnowszym filmie Hot Spot.
2: Jest to antykryminał, jest to thriller, jest to film też można powiedzieć erotyczny, jest to science fiction, elementy również w nim znajdziemy komedii, horroru i dramatu psychologicznego.
0: No i prawie wszystko już Państwo wiedzą o tym filmie. Hot Spot to w drugiej godzinie poranka. W drugiej godzinie również Agata Kwiecińska i Adam Banaszak tym razem wyślą Państwu aż dwie pocztówki operowe. Opowiemy o nominacjach w konkursie o Nagrodę Literacką Księgarni Kameralnych.
3: Widać po naszych nominacjach, jest trochę więcej tej literatury takiej, która ma mniejsze szanse na przebicie się. Czasami jest trudniejsza. Zazwyczaj jednym hasłem reklamowym się nie sprzeda. Potrzebny jest właśnie taki człowiek, który tę książkę chociaż przejrzał, zna się na literaturze i nawet jeżeli to nie jest jego literatura, bo przecież księgarz też nie musi lubić wszystkiego, co ma na półce, to jest w stanie dopasować tę książkę do czytelnika.
0: Zaprosimy też Państwa na festiwal Teatr Jaracza w Zabytkach Warmii i Mazur, a wspólnie z powracającym z urlopu Jerzym Kisielewskim zajrzymy do wtorkowych gazet. Oczywiście nie zabraknie naszych stałych propozycji, kalendarium, wiersza na dzień dobry oraz nowej płyty tygodnia zatytułowanej Mozart Organista w opracowaniu i wykonaniu profesora Andrzeja Szadejki. Tak w skrócie wyglądają nasze dzisiejsze propozycje aż do godziny 9:00.

0: pierwszą część Symfonii de Dur La Veneziana Antonia Salieriego grał Lucas Consort pod dyrekcją Wiktora Lucasa. No, ten włoski kompozytor urodził się dokładnie 18 sierpnia 1750 roku. Dziś kojarzymy go przede wszystkim jako filmowego rywala Wolfganga Amadeusza Mozarta z Amadeusza, choć w swoich czasach był bardzo cenionym kompozytorem wiedeńskiego dworu, jednym z ważnych twórców swojej epoki. 14 minut po szóstej.
1: Kalendarium.
0: Czterysta 15 lat temu w Paryżu urodziła się Ludwika Maria Gonzaga de Nevers, żona dwóch polskich królów, Władysława IV i Jana II Kazimierza. Z kolei 101 lat temu spółka Polskie Radio otrzymała koncesję na eksploatację radiofonii w Polsce. A co jeszcze wydarzyło się 18 sierpnia na przestrzeni lat?
2: Początkowo miał zostać kupcem, na szczęście jednak wybrał drogę artystyczną. 127 lat temu urodził się aktor, śpiewak, reżyser Ludwik Sempoliński.
3: Jeszcze nie wspominałem o najnowszym moim hobby, najnowszej mojej pasji, mianowicie o kształceniu młodzieży aktorskiej w szkole dramatycznej. To jest dzisiaj moja, można powiedzieć, jedyna pasja, jedyna radość życia. No więc jeżeli mi się uda wykształcić następców, będę niesłychanie szczęśliwy.
4: Ten wąsik, ach, ten wąsik, ten wzrok, ten lok, ten pląsik, i wydzięk, i lęk, i mina.

0: ja.
1: Dziś dzień urodzin wielkich sław. Do Ludwika Sempolińskiego dołącza Roman Polański. Reżyser kończy dziś 93 lata.
2: Są niektóre rzeczy, które pozostają w głowie i czasami powracają same, jak na przykład muzyka do Ghostwriter, zwłaszcza pierwsza scena w filmie i ta pogoń. Jeśli chodzi o dawną muzykę, to oczywiście mój krótki metraż Dwóch ludzi z szafą i muzyka Krzysia Konego.

0: Dwaj ludzie z szafą. Film w reżyserii Jubilata Romana Polańskiego z muzyką Krzysztofa Komedy. 89 lat temu urodził się poeta, prozaik, tłumacz, autor piosenek Edward Stachura. Tak mówił o swojej twórczości.
1: Wszystko, co mam do powiedzenia, jest tam. Daję tam wszystko. Tak się staram, by nie zapominać o niczym. Nie o słońcu, nie o gwiazdach, nie o ludziach, nie o trawie. Co można więcej? Piszę bardzo wolno i w miarę upływu czasu coraz wolniej, a zdawało mi się, że będzie odwrotnie. Cieszę się, jeśli komuś podoba się to, co napisałem, i smutno mi, jeśli komuś się to nie podoba.
0: Krótko i na temat. Edward Stachura. 86 lat kończy dziś pianista jazzowy Adam Makowicz.
2: Ja codziennie pracuję, jak mam możliwość, przy instrumencie i bez instrumentu tak samo. Się pracuje wirtualnie, to znaczy wyobraźnia, i gram te nutury, ale tylko wyobraźni. Później przychodzę do instrumentu i mam go. Jestem przygotowany. Muszę, każdy artysta to zresztą wie o tym, musi się nastroić właściwie do grania, bo zanim wejdzie się w muzykę, my improwizujemy na żywo, ale musimy mieć plan tej improwizacji zrobiony i przygotowany ten plan.
0: Najlepsze improwizacje to te zaplanowane i coś o tym w radiu wiemy. 80 lat temu w Srebrnej Górze urodziła się prawdziwa gwiazda, Irena Jarocka.

Piosenkę Odpływają kawiarenki skomponował Wojciech Trzciński, autorem słów jest Jerzy Klejny, a piosenkę rozsławiła Irena Jarocka. Dzisiejsze rocznice pełne wielkich nazwisk sprawdziła i przypomniała w naszym dwójkowym kalendarium Maria Czok.

Allegro z koncertu fletowego G-dur Johanna Joachima Kwanza, niemieckiego flecisty, budowniczego instrumentów, a także kompozytora i teoretyka muzyki. Grali Emmanuel Pei flet,

0: Worpinok, Klawesyn i Kamer Akademii Poczdam. Wtorkowy poranek dwójki, 25 minut po godzinie 6. Mural, wystawa i ceramiczna rzeźba Tak Toruń świętował wczoraj dokładne 130 urodziny Lotte Jacobi, jednej z najwybitniejszych fotografek XX wieku, urodzonej właśnie w tym mieście. Nieprzypadkowo wydarzenia odbywały się przy ulicy Podmurnej, gdzie jej rodzina mieszkała i prowadziła atelier fotograficzne. Przed obiektywem Jacobi stawali m.in. Albert Einstein czy Marc Chagall. Ich portrety znalazły się na muralu autorstwa Jakuba Machowskiego.
1: Chciałem, żeby była w opozycji trochę do tych portretów, które sama wykonywała, które jednak jako zdjęcia portretowe były centralnie skierowane na widza do obiektywu. To była bardzo charakterystycznej urody kobieta. Też chciałem, żeby to wybrzmiało, okay? I żeby takie tajemniczości to trochę dodało, dlatego też ta postać się patrzy w dół i wybrałem też takie zdjęcie właśnie w 100% celowo.
0: A na parapecie sąsiedniej kamienicy można zobaczyć ceramiczną rzeźbę przedstawiającą młodą artystkę Lotte Jacobi w kapeluszu. O pomyśle mówi jej autor Dariusz Przewięźlikowski.
2: Uważałem, że jest to chyba jedno z lepszych zdjęć portretowych, które dostałem, aby zaprojektować i wykonać tą postać. A poza tym stwierdziłem, że w tymże stroju będzie nawiązywała do Galerii Mieszczan Toruńskich. Oczywiście z aparatem fotograficznym, bo jak wiemy, jest to atrybut Lotte Jacobi.
0: Do końca tygodnia w Toruniu w związku z tą rocznicą i odsłonięciem pomnika i murali zaplanowano także wykłady, panel dyskusyjny, plener fotograficzny oraz pokaz animowanych fotografii artystki. To wszystko do końca tygodnia w Toruniu.

0: To był słynny hymn koronacyjny kapłan Sadok Jerzego Fryderyka Händla. Muzyka napisana niemal 300 lat temu na koronację Jerzego II. No i do dziś obecna podczas brytyjskich ceremonii koronacyjnych. Śpiewał chór King's College w Cambridge. Grała Academy of Ancient Music pod dyrekcją Pawła Beznosiuka. Proszę się nie obawiać, w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nic się nie zmieniło. Nadal panuje król Karol III. Poranek dwójki, 33 minuty po szóstej.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: A w tym tygodniu o tej porze słuchamy wierszy Federica Garcia Lorchi. Jutro przypada 90. rocznica śmierci poety, dramaturga, a także aktora, reżysera i muzyka. Przyszedł na świat w Andaluzji, w małej miejscowości Fuente Vaqueros w roku 1898. Rodzina poety mieszkała w tej okolicy od pokoleń i wielu jej przedstawicieli wykazywało artystyczne uzdolnienia. Stryjeczny dziadek Federica na przykład był gitarzystą oraz autorem tomu wierszy. Ojciec poety był właścicielem ziemskim i udziałowcem w cukrowni. Matka nauczycielką, której rodzina wywodziła się z okolic miasta Lorca. Gdy Federico miał 11 lat, jego rodzina przeprowadziła się do znanej ze swojej wspaniałej historii zabytków Granady. To miasto Lorca uwielbiał, ale zarazem nienawidził go za jego skrajny konserwatyzm i kołtuństwo. Granada stała się miejscem akcji wielu jego dramatów, a pejzaże Andaluzji znalazły odbicie w jego poetyckiej twórczości. Wiersz Federica Garcia Lorchi w przekładzie Ireny Kuran-Boguckiej czyta Halina Winiarska.
2: Drzewa, szumiące drzewa. Drzewa, szumiące drzewa. Wiatr pośród drzew zawiewa. Zbiera ciemne oliwki młoda, piękna dziewczyna. Wiatr, zalotnik podniebny, przytulać ją zaczyna. Klusują cztery jeźdźcy na ognistych mierzynach, w zielono-modrych strojach i w czarnych pelerynach. Jedź z nami do Kordoby! Nie słucha ich dziewczyna. Nadchodzi trzech matadorów, gibkich w talii jak trzcina. Srebrzyste mają szpady i stroje barwy wina. Jedź z nami do Sewilli! Nie słucha ich dziewczyna. Fiołkowy dzień przygasa, zapada szara godzina.

0: Młodzieniec księżycowe róże i mirty ścina. Jedź ze mną do Granady. Nie słucha go dziewczyna. I wciąż zbiera oliwki. Młoda, piękna dziewczyna, a szare ramię wiatru mocno ją w pasie trzyma. Drzewa, szumiące drzewa, wiatr pośród drzew zawiewa.
1: Jutro, dokładnie w 90. rocznicę rozstrzelania Federica Garcia Lorki, posłuchamy wiersza zatytułowanego Skarga śmierci. A przed nami w poranku muzykę Fryderyka Chopina w opracowaniu dzisiejszego jubilata.

To był czwarty mazurek Amol, opus 17 Fryderyka Chopina w jazzowym opracowaniu Adama Makowicza. Grał dzisiejszy jubilat, jak Państwo pamiętają, w dzisiejszym kalendarium, który kończy 86 lat. No i właśnie takie spotkania Chopina z jazzową swobodą są jednym ze znaków rozpoznania.

0: Wykonawczych pianisty Adama Makowicza. Wtorkowy poranek za 20 minut siódma. Promocji czytelnictwa nigdy za wiele. Taki jest też jeden z celów nowej Nagrody Literackiej Księgarni Kameralnych. Tym drugim celem jest oczywiście wsparcie niezależnych księgarni, miejsc z własnym charakterem, w którym książki wciąż są pretekstem do rozmowy. Do nagrody księgarze nominowali 10 tytułów w dwóch kategoriach. Literatura polska dla dorosłych oraz literatura polska dla dzieci i młodzieży. Jak to nowe wyróżnienie może wpłynąć na zainteresowanie nowościami wydawniczymi i wybory czytelników? O to Jan Kantyzienko zapytał Paulinę Bandurę z Polskiej Izby Książki.
1: Każdy księgarz i księgarka na co dzień są takimi jurorami. Przychodzi czytelnik i pyta, co mogą polecić, co mają fajnego, nowego, co kupić na prezent. Każda witryna każdej księgarni jest trochę inna albo czasami bardzo inna, w zależności od tego, kto pracuje w tej księgarni. Witryna jest sumą kompromisów, bo ja sama pracowałam jako księgarka i mieliśmy z kolegą i z koleżankami bardzo różne gusta. Przyznaję, tu oddaję koledze zawsze, kiedy o nim wspominam, że polecił mi dwóch autorów i to byli moi ukochani, są do dzisiaj moi dwaj ukochani autorzy, ale poza tym to się bardzo pięknie rozmijaliśmy, więc musieliśmy się dogadać. To też jest fajne. Myślę, że jeżeli ktoś przychodzi do księgarni i wyczuwa, że księgarz jest no, w jakimś tam bractwie księgarskim, książkowym razem z nim, to jest fajniejsze. Widać po naszych nominacjach, jest trochę więcej tej literatury takiej, która ma mniejsze szanse na przebicie się. Czasami jest trudniejsza. Zazwyczaj jednym hasłem reklamowym się nie sprzeda. Potrzebny jest właśnie taki człowiek, który tę książkę chociaż przejrzał, zna się na literaturze i nawet jeżeli to nie jest jego literatura, bo przecież księgarz też nie musi lubić wszystkiego, co ma na półce, to jest w stanie dopasować tę książkę do czytelnika, czyli to jest taki autorski wybór tych księgarzy, bardzo różnorodny.
2: No i też stąd pewnie ta interdyscyplinarność tej nagrody od księgarzy, którzy sumą swoich kompromisów wybrali 10 pozycji. Co to za obraz świata w tych 10 pozycjach? Ma pani jako sekretarz tej nagrody jakieś takie refleksje jakiegoś naczelnego tematu, który tutaj się tak odezwał? I jaki duch się unosił nad tym gronem, jak to wybierało? Czego szukali? Co znaleźli?
1: Na pewno przy kategorii dla dzieci jury szukało takich książek, które są opowieścią, są też dobrą historią, nie tylko edukują, bo tych książek takich edukacyjnych, które opiekunowie, rodzice, dziadkowie chętniej kupują, to jest sporo, one są różnej jakości, różnie wydane. Natomiast...
2: Co tam u dorosłych? Czym żyją?
1: Żyją sprawami bieżącymi, ale żyją też trochę historią. Mamy i powieść Wita Szostaka, która jest taką książką mocno krakowską, ale niech to nie odstrasza. Jest taką książką, piękną opowieścią z takim twistem fabularnym, że no, ja byłam w szoku i bardzo długo nie wierzyłam, że to tak można świetnie zrobić. Jest książka Łukasza Suskiewicza Kauri, która jest opowieścią o wydarzeniach z XVIII wieku. Na Oceanie Indyjskim rozbija się statek, którym podróżowali wolni i osoby, które miały zostać sprzedane do niewoli. I statek rozbija się przy wyspie o powierzchni 1 km². I ci ludzie muszą tam ze sobą żyć. Jest zbiór poetycki Wnyki dla światła Justyny Kulikowskiej. Księgarze powiedzieli, że ta książka musi być, że to jest tak świetne, że jury uznało, że musi być wyróżniona właśnie tą nominacją. Jest zbiór esejów graficzki Alicji Kobzy. Taka książka, która pokazuje, jak świetne projekty powstawały w Polsce w XX wieku, ale też wpisuje się w ten nurt przypominania o ważnych, zdolnych kobietach, które tworzyły, które gdzieś tam do tej pory były na marginesie historii, a wracają. No jest też taka powieść, chyba mogę powiedzieć, że to powieść, Rzeczy robione specjalnie Emilii Konwerskiej, która jest w ogóle poza kategoriami, jest taką opowieścią, gdzie w ogóle zdradzę, nie wiem czy wolno, ale zdradzę, że jury toczyło dyskusję, bo część jury twierdziła, że nie rozumie tej książki w ogóle i dlaczego ona ma być nagrodzona, ale...
2: Albo udawało, że nie rozumie.
1: Może chodziło o to, żeby dłużej sobie pogadać. No tak mają księgarze, tak, tak.

0: Tak było.
1: No ale możemy też pójść do księgarni, zacząć przekonywać naszych księgarzy ulubionych, żeby zagłosowali, prawda?
0: Dokładnie.
1: Z petycjami.
0: Dokładnie. Do tego zachęcam, żeby po prostu rozejrzeć się, przyjrzeć się najpierw liście dwóch piątek nominowanych, a później, jeżeli macie swoich faworytów, a jeśli nie macie, to wybrać, przeczytać i wybrać. I wybrać się do swojej ulubionej księgarni albo księgarni w okolicy i powiedzieć, słuchajcie, jest taki plebiscyt, pomóżcie mojej ukochanej książce wygrać. Zachęcamy do zachęcania księgarzy. Księgarze sami tworzyli takie listy bestsellerów. Jest profil Lista Bestsellerów Księgarni Kameralnych na Facebooku i tam można porównać te tytuły i jeżeli którejś z tych książek jeszcze Państwo nie czytali, to można do tych list zajrzeć i skorzystać z tych rekomendacji.
2: A głosowanie księgarzy i księgarek do nowej Nagrody Literackiej Księgarni Kameralnych potrwa do 1 września.

0: muzyka Mikołajusa Konstantinasa Ciurlionisa w opracowaniu na harfę. Tymczasem jest za 13 minut siódma.
1: Przegląd prasy.
0: Pora dowiedzieć się, co ciekawego w dzisiejszych gazetach. W studiu pojawił się już wypoczęty po urlopie i pełen zapału Jerzy Kisielewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Na co dziś warto zwrócić uwagę?
2: Ten zapał troszkę ostudzony przez pogodę dzisiejszą.
0: Ale mamy za to gazetę, jest na czym się skupić zamiast na tym deszczu.
2: Chociaż sierpniowo są takie troszkę chudsze, ale to nie znaczy, że teksty są mniej ważkie. Gazeta Wyborcza, bodaj 1/3 pierwszej strony, to fotografia Jana Frycza z taką charakterystyczną dla niego miną. Nie żyje Jan Frycz. 15 sierpnia w wieku 72 lat zmarł wybitny aktor teatralny i filmowy. Będzie nam bardzo brakować jego charyzmy na próbach, jego śmiechu w kuluarach, długich rozmów i analiz. Przede wszystkim jednak będzie nam go brakować jako pięknego człowieka. Mieliśmy wielkie szczęście, mogąc spotykać się na co dzień. Tak, Teatr Narodowy żegnał Jana Frycza, z którym Jan Frycz był związany przez 20 ostatnich lat, a duży tytuł poniżej, tytuł spoza dziedziny kultury, Macki Iranu w Polsce, pranie pieniędzy.
0: A propos Jana Frycza, to wczoraj na antenie Dwójki oczywiście żegnaliśmy tego znakomitego aktora. Między innymi wspominał Krystian Lupa, Wojciech Majcherek i Tomasz Mościcki. I zapis tych wspomnień znajdą również Państwo na naszej stronie internetowej.
2: Tak, Jana Frycza również żegna pisząca o kulturze w Gazecie Polskiej Codziennie Sylwia Krasnodębska. Odszedł Jan Frycz, aktor o magnetycznej osobowości. I może istotne, bo przytacza słowa Frycza w wywiadzie udzielonym swego czasu w Polityce. Grając jakąś postać, nie chcę wszystkiego rozumieć. Nie chcę epatować swoim wnętrzem, pokazywać, jaki jestem bogaty duchowo. Aktor przecież wzorem postaci szekspirowskich powinien być bezradny wobec świata, wobec uczuć. Tak mówił

0: Jan Frycz. Zostańmy jeszcze przy wyborczej. Zuchwały rabunek w muzeum w Messynie. Zuchwały i to niestety świat i kultura. I można powiedzieć idiotyczny, dlatego że to dzieło i złodzieje porzucili część poliptyku. Rabusie wybrali moment, kiedy uwaga sił porządkowych była skierowana gdzie indziej. W tym czasie dbali o bezpieczeństwo uczestników obchodów święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na Placu Katedralnym. Co najmniej 4 osoby, zakrywając twarze kaskach, weszły na teren muzeum, rozbiły pancerne gabloty i wykradły 2 dzieła Antonella da Messina, najważniejszego sycylijskiego malarza XV wieku. Kamery bezpieczeństwa nie zostały wyłączone, alarm zadziałał prawidłowo, ale złodzieje uciekli, zanim przyjechali policjanci. Ofiarą złodziei padł poliptyk świętego Grzegorza z 1473 roku, pochodzący z pobliskiego klasztoru benedyktynek. To dzieło po przejściach. Najpierw ucierpiało z powodu trzęsienia ziemi i to w 1783. W 1842 był poddany nieudolnej renowacji. Był już wcześniej był zdekompletowany. Złodzieje zabrali, do naszych czasów przetrwał bez górnej i środkowej części, która prawdopodobnie przedstawiała Pietę lub Chrystusa podtrzymywanego przez aniołów. Złodzieje zabrali pozostałe 5 części, ale podczas ucieczki 2 porzucili w uliczce przy muzeum. Czyli coś absurdalnego. Kradzież jest wielkim ciosem dla rodzinnego miasta artysty, ponieważ obydwa skradzione dzieła były jedynymi, które zachowały się w Messynie. Żal po barbarzyńskiej kradzieży. Tyle Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita. Rzeczpospolita, kultura, można powiedzieć, temat lżejszy, ale jakże ważny dla niektórych fanów. Tytuł Gwiazdy Roka na wojennej ścieżce to Jacek Cieślak, ale okazuje się rzecz z pozoru niemożliwa. Założyciel Deep Purple, Richie Blackmore, po 33 latach sporów zagrał z macierzystym zespołem i wykonał Smoke on the Water. To wyjątek pośród hipisowskich zespołów. Natomiast
1: to bardzo pozytywna informacja.
0: Tak, czyli to warto.
1: Po 30 latach można się pogodzić.
0: Tak, warto zwrócić uwagę na tekst Estery Fliger, 50 twarzy Polski, relacje polsko-ukraińskie to echo społecznych oczekiwań. A na pierwszej stronie ten tekst jest rekomendowany zapowiedzią Szkodliwa narracja o brunatnej Polsce. Dlaczego mamy pozwolić na to, żeby agresywny mężczyzna z autobusu miał determinować obraz stosunków polsko-ukraińskich? Relacje są w kryzysie, ale opowieść o brunatnej fali, która ma iść przez Polskę, ich nie opisuje. I cytat podkreślony przez redakcję, że aby na pewno część komentatorów nie przydaje agresorom mocy, kreując obraz powszechności ich postaw. Warto zwrócić uwagę, bo to przecież jest temat dyskutowany przez wszystkich. Dziennik Gazeta Prawna straszy, ale straszymy się wszyscy. Oszuści podszywają się nie tylko pod banki i kurierów. Wykorzystują wszystko, co kojarzy się ze skarbówką. Warte przeczytania. A poza tym dobre są tytuły. Bardzo cenimy tytuły Dziennika Gazety Prawnej. Czy zwrot puszek zachęcał do ponownego zakupu piwa? Sprawa trafiła do prokuratury. Okazuje się, reklama, która łączyła oddawanie puszek i jednocześnie kupowanie nowych, została przez niektórych uznana jako promocja alkoholizmu. I jeszcze jeden, jeśli ci, którzy myślą, że ekonomia to jest nauka ścisła, są w błędzie. Tytuł jest następujący. Deficyt budżetowy rośnie, ale jednocześnie maleje. I okazuje się, tak jest.
1: Kot Schrödingera.
0: Wyśmiewałem się kiedyś z określenia, które jest używane przez ekonomistów, mianowicie spadek dynamiki wzrostu.
1: No tak, to czasem też trzeba mieć silną, słabą, silną wolę albo

0: silną, słabą wolę.
1: Słabą wolę. Tak to jest. I na koniec dobra wiadomość, bo miesięcznik Kino się ukazał, a na okładce Być jak Godard. A z informacji krótkich, Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła listę, uwaga, 529 nowych osób zaproszonych do swojego grona. Wśród nich znalazło się aż 5 nazwisk związanych z naszym krajem. Hania Rani, Paweł Łoziński, Katarzyna Lewińska, Maciek Szczerbowski i Andrzej Radka.
0: Dziękuję bardzo.
1: Kłaniam się.
0: Ponowne spotkanie z Jerzym Kisielewskim i tym, co w dzisiejszej prasie tradycyjnie po 7:45. A na razie za 4 minuty 6:00 przed nami muzyczna podróż w czasie, bo oto zespół Lauten Company zestawia barok Henry'ego Purcella z melodiami The Beatles. No i pokazuje, że między 17 a 20 wiekiem czasem jest zaskakująco blisko.

0: Autopromocja.
1: To się czyta.
2: Roberto Bolaño, 2666. Wyobrazili sobie starego prusaka mizantropa, który budzi się pewnego dnia kompletnie szalony. A jeśli Archimboldi rzeczywiście uciekał? A jeśli znalazł nowy powód, żeby uciekać?
3: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
2: Akcja przenosi się do Ameryki. Przed nami kolejne zagadki i tajemnice, które nie pozwalają oderwać się od lektury. Polecam, Marcin Przybylski.
0: Autopromocja.
4: Właśnie minęła 7.
5: Dwójka. Jesteś na miejscu. Krzysztof Gosztyła.
4: Witamy w drugiej godzinie naszego spotkania. Katarzyna Fitzwilliams, Wojciech Ciarka i przed mikrofonem Marcin Pesta. Będziemy z Państwem do 9:00.

0: Poranek dwójki.
1: Mamy wtorek, 18 sierpnia, to 230 dzień roku. Słońce w znaku lwa zajdzie 5 minut przed 20. Dzień będzie trwał 14 godzin i 32 minuty. Bogdan, Bogusława, Bronisław, Helena, Ilona, Laura oraz Ludwik to dzisiejsi solenizanci, którym składamy najlepsze dwójkowe życzenia. Ze świąt nietypowych dziś dzień niepoddawania się, więc dobra okazja, żeby przypomnieć sobie sprawy, przy których warto było próbować raz jeszcze i raz jeszcze. To także dzień szczęśliwego przypadku, poświęcony tym niespodziewanym zbiegom okoliczności, które potrafią zmienić bieg dnia, a czasami nawet całego życia. A na deser, już całkiem dosłownie, dziś dzień tortu lodowego. Przed nami pierwsze dziś wydanie Wiadomości Kulturalnych, które przedstawi Jan Kantyzienko.
2: Dzień dobry. Ponad 1 000 000 złotych trafiło do Poznańskiego Muzeum Narodowego na zabezpieczenie zbiorów tego muzeum. Dzięki funduszom, które przekazał Wielkopolski Urząd Wojewódzki, w sytuacji kryzysowej Muzeum Narodowe w Poznaniu będzie miało więcej pieniędzy na ochronę najcenniejszych obiektów. Podobne plany i działania zawsze miały miejsce, jednak w sytuacji związanej z zagrożeniami jesteśmy po raz pierwszy, mówi wicedyrektorka muzeum Maria Gołąb.
3: Są inne wymagania, inne oczekiwania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na to, jak muzea przygotowują się do zagrożeń z wojny na przykład. Te pieniądze, które uzyskaliśmy z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, będą przeznaczone właśnie na bezpieczeństwo transportu, na przygotowanie opakowań dzieł sztuki. Jak Państwo wiedzą, to jest wielkie muzeum. Ogromna liczba zabytków, w tym dziesiątki najcenniejszych dóbr kultury, do których dobrego przechowywania, dobrego transportowania, dobrej ewakuacji musimy być przygotowani. Kupimy na przykład agregat prądotwórczy, by w przypadku przerwania dostaw prądu możliwe było choćby utrzymanie właściwych warunków konserwatorskich w pomieszczeniach magazynowych, ale też w pomieszczeniach galeryjnych.
2: Dotacja ma pomóc w zabezpieczeniu nie tylko kolekcji malarstwa z gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Poznaniu, ale także wszystkich, również tych pozapoznańskich oddziałów muzeum. Nowe wydanie Pasażerki Zofii Posmysz trafi w październiku do księgarni. To będzie pierwsza publikacja od czasu śmierci pisarki w 2022 roku. Paulina Subocz-Białek z Państwowego Instytutu Wydawniczego zapowiada, że wydawnictwo, nowe wydanie Pasażerki, zostanie wzbogacone o scenariusz słuchowiska radiowego Pasażerkę z kabiny 45, która była początkiem opowieści o doświadczaniu Auschwitz.
4: Jest to szczególne wydanie Pasażerki. Po pierwsze, jest to pierwsze pośmiertne wydanie. Po drugie, po raz pierwszy publikujemy razem tekst słuchowiska i powieść Pasażerka, czyli można się przejrzeć w tych dwóch tekstach. To właściwie są dwa osobne i gatunkowo teksty, ale też i w kontekście dynamiki. Z jednej strony widać taki zmysł dziennikarski, bo Zofia Posmysz była dziennikarką też świetną, taki reporterski, właśnie bardziej dramatyczny. Nerw w tym słuchowisku radiowym słychać. To słuchowisko jest wspaniale też skonstruowane dźwiękowo, żeby to pięknie pracowało. No i właśnie Pasażerka, powieść.
2: Słuchowisko, o którym mowa, czyli Pasażerka z kabiny 45, powstało dla Polskiego Radia już w 1959 roku. Przyniosło autorce wielki rozgłos i to właśnie sukces słuchowiska skłonił Zofię Posmysz do napisania powieści Pasażerka. W niej pogłębiła motywy psychologiczne i refleksje nad pamięcią o obozie. Pasażerka, w skrócie, to opowieść o spotkaniu byłej SS-manki z obozu Auschwitz i jej dawnej więźniarki na pokładzie statku. Historia stała się też podstawą filmowego dzieła Andrzeja Mąka i opery Mieczysława Weinberga. Zofia Posmysz, pisarka, scenarzystka i dziennikarka, była więźniarka obozu Auschwitz, zmarła 8 sierpnia 2022 roku. Film Spider-Man Całkiem Nowy Dzień osiągnął ważny kamień milowy w wynikach kasowych. To najnowsza odsłona przygód Spider-Mana z Tomem Hollandem w roli Petera Parkera, która po 3 weekendach wyświetlania w amerykańskich kinach przekroczyła granicę $2 miliardów wpływów na całym świecie.
5: Produkcja ta dołączyła do grona 7 innych filmów, które osiągnęły wynik powyżej $2 miliardów w skali globalnej. Są to m.in. dwie części Awatara, Gwiezdne Wojny czy Titanic. Jest to również 3 film wydany w tej dekadzie, któremu udało się osiągnąć taki wynik. Najnowszy film o Spider-Manie bije rekordy od momentu premiery kinowej, która odbyła się 31 lipca. W ostatni weekend otwarcia obraz ten zarobił w Stanach Zjednoczonych 3

360 milionów dolarów, ustanawiając tym samym rekord najnowszego otwarcia w historii na rynku krajowym. Film zarobił ponad 785 milionów dolarów w Ameryce Północnej i ponad 1 200 000 000 dolarów w skali międzynarodowej. Ostatni Spider-Man to drugi w historii film, który najszybciej osiągnął pułap 2 miliardów dolarów, ustępując jedynie produkcji

0: na Niewiadomości Kulturalnych. Bardzo dziękuję za uwagę, zachęcam do słuchania następnych wiadomości o 9 i śledzenia ich na naszym portalu.
1: Pogoda.
2: Dziś zachmurzenie będzie zmienne, od umiarkowanego do dużego, miejscami przelotne opady deszczu, a na wschodzie kraju i Pomorzu Gdańskim mogą pojawić się także burze. W Wysokich Tatrach możliwy deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 16 stopni na wschodzie i Podhalu do około 20 stopni w większości kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porwisty, nad morzem silniejszy, w porywach do 55 km na godzinę z zachodu i północnego zachodu.
3: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Reklama.
2: 7 minut po 7. No i tradycyjnie o tej porze w poranku czeka na Państwa nasza nowa płyta tygodnia. Album zatytułowany Mozart the Organist, część pierwsza, którego pomysłodawcą i wykonawcą jest profesor Andrzej Szadejko, organista, kompozytor, dyrygent i pedagog związany z Akademią Muzyczną w Gdańsku. Mozart i organy mogą oczywiście zaskakiwać, ale kompozytor sam grywał na tym instrumencie i improwizował na nim od najmłodszych lat. A na tej płycie Andrzej Szadejko przenosi na organy 5 utworów fortepianowych Mozarta. Między innymi Fantazje de Mol i Adagio H-Mol. To nagranie powstało na historycznych organach w kościele świętego Jakuba w Stralsundzie. No, aby ten krążek zdobyć, należy wysłać do nas maila poranek2@polskieradio.pl, a w treści proszę oczywiście wpisać swój dokładny adres pocztowy. Nagrodą dodatkową jest w tym tygodniu Opus, ostatnia płyta zmarłego w 2023 roku japońskiego pianisty, wizjonera Ruichiego Sakamoto, a przed nami w poranku muzyka Mozarta na organach.

0: To była trzecia część sonaty C-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta z naszej płyty tygodnia w organowym opracowaniu i wykonaniu Andrzeja Szadejki, który grał na organach Kościoła Świętego Jakuba w Stralsundzie. 51 głosów, 3246 piszczałek i 6 miechów klinowych. Tak prezentują się te znakomite organy, a najnowszy album Mozart Organista może być państwa. Czekamy na zgłoszenia mailowe poranek@polskieradio.pl. Jest 14 minut po siódmej.
1: Poranek dwójki.
0: Jeszcze w tej godzinie porozmawiamy z reżyserką Agnieszką Smoczyńską o jej najnowszym filmie Hotspot, którego akcja rozgrywa się w świecie zarządzanym przez sztuczną inteligencję.
2: My się nie odnosimy tutaj do systemu totalitarnego, tylko do systemu, w którym żyjemy, gdzie jesteśmy kontrolowani, gdzie czujemy się bezpiecznie, ale gdzie przez cały czas tak naprawdę, jeżeli zboczymy z tej drogi, no to czekają nas takie, a nie inne konsekwencje i wydaje mi się, że to jest lustro, metafora właśnie naszego świata.
0: Ponownie wraz z Jerzym Kisielewskim zajrzymy do wtorkowych gazet, a Agata Kwiecińska i Adam Banaszak tym razem wyślą państwu aż dwie pocztówki operowe z Żar i z Pszczyny, bo te właśnie miejscowości łączy jeden znany twórca.
3: Rodzina nie akceptowała jego pomysłu na zostanie zawodowym muzykiem, szczególnie matka chciała dla syna bardziej lukratywnego zawodu i po prostu skonfiskowała mu wszystkie instrumenty.
0: Wszystko się wyjaśni jeszcze w tej godzinie, a po ósmej zaprosimy państwa na Festiwal Teatr Jaracza w Zabytkach.

Warmii i Mazur, a także na 23. Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. Dziś oficjalnie ogłoszony zostanie program tego wydarzenia. Będziemy mieć również dla Państwa bilety na wybrane spektakle tego festiwalu.

egipska śpiewaczka Fatma Saiti, nasz słynny kontratenor Jakub Józef Orliński w pierwszej części Laetatus Sum Jana Dismasa Zelenki, czyli barokowe opracowanie psalmu 122. Towarzyszył im zespół Il Pomodoro pod dyrekcją Francesca Cortiego. Wtorkowy poranek dwójki, 20 minut po siódmej. Teraz coś o sztucznej inteligencji na wielkim ekranie. Najnowszy film Agnieszki Smoczyńskiej, Hotspot, za kilka dni trafi do amerykańskich kin, a we wrześniu zobaczą go także polscy widzowie. Na razie film podróżuje po festiwalach i ma już pierwsze sukcesy i wyróżnienie. Podczas kanadyjskiego

0: do 30. Festiwalu Filmowego Fantazja w Montrealu otrzymało specjalne wyróżnienie jury dla zespołu aktorskiego. We wrześniu nowe dzieło twórczyni Córek Dancingu powalczy też o Złote Lwy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Z reżyserką Agnieszką Smoczyńską i odtwórcą głównej roli Andrzejem Konopką rozmawia Dorota Piotrowska.
1: Bardzo bym Państwa chciała poprosić o scharakteryzowanie gatunkowo filmu Hotspot. Czy to jest thriller, science fiction? Tu jest tyle przemieszanych konwencji i gatunków, że sama jestem ciekawa, jak Pani go charakteryzuje.
2: No to jest właśnie dokładnie tak, jak Pani powiedziała, mieszanka gatunkowa. Taka nawet bym powiedziała wybuchowa. Jest to antykryminał. Jest to thriller. Jest to film też można powiedzieć erotyczny. Jest to science fiction. Elementy również w nim znajdziemy komedii, horroru i dramatu psychologicznego.
1: Czym dla Pana był udział w takim filmie? Co to było za wyzwanie aktorskie? Bo jest Pan tam zresztą nie do poznania dzięki charakteryzacji.
3: No tak, to było dla mnie wielkie wyzwanie, ponieważ grałem w świecie, który musieliśmy stworzyć, bo nie wiemy, jak będzie wyglądał świat i społeczeństwo w niedalekiej przyszłości. No a też musiałem zagrać w kostiumie, który wymyślił scenarzysta Robert Bolesto, który to kostium i charakteryzacja również były dla mnie totalnym wyzwaniem, ale miałem dużo frajdy, też przekraczając pewne granice, jeżeli chodzi o kostium zwłaszcza.
1: A co dla Pani było ważniejsze, wymieszanie tych konwencji, czy jednak ten temat, który tutaj jest tak bardzo, bardzo współczesny?
2: Obie rzeczy są bardzo ważne, dlatego że kiedy pracuję nad filmem, bardzo ważny dla mnie jest temat. No to jest jakby punkt wyjścia, bohater, jaką drogę on przechodzi, ale też sposób opowiedzenia historii, dlatego że tutaj ten sposób opowiedzenia był kompletnie różny od tego, w jaki sposób się przyzwyczaiłam opowiadać. Ten zapis był też zupełnie różny. On mnie bardzo pociągał i mnie interesował, dlatego że to jest też połączenie takiego opowiadania komiksowego, gdzie ta psychologia nie jest najważniejszym budulcem, jeśli chodzi o relacje między bohaterami, jeśli chodzi o samego bohatera i o sposób opowiedzenia tej historii.
1: Ten temat jest niezwykle ważny i też chyba taki uniwersalny dzięki temu, jak pani to przekazała, bo to się dzieje nie wiadomo gdzie.
2: To jest napisane zresztą na pierwszej stronie, nigdzie w niedalekiej przyszłości, czyli od razu jest wzięty pewien nawias to, gdzie opowiadamy i wiemy, że to będzie rzeczywistość kompletnie wykreowana, że to będzie blisko baśni dla dorosłych, czyli takiej rzeczywistości, gdzie symbolika, gdzie pewne elementy, o których opowiadamy, one opowiadają o naszych wspólnych, nieuświadomionych lękach i że przejdziemy razem drogę z tym bohaterem, właśnie nie do końca opowiadając to w konwencji filmu psychologicznego.
1: Czyli to taka trochę przypowieść? Przestroga?
3: Można powiedzieć, że właściwie baśń, która pozwoli nam oswoić pewne lęki związane z tym, co się dzieje teraz chociażby w technologii. Są badania prowadzone, które pokazują, że nasze mózgi zostały takie same przez tysiące ostatnich lat, a może nawet i miliony. Natomiast skok technologiczny w ostatnich latach jest niesamowity, w związku z czym nasze mózgi nie nadążają z przetwarzaniem tych wszystkich bodźców, które są dostarczane przez współczesne technologię, co powoduje moim zdaniem i zdaniem, mam wrażenie, autora scenariusza Roberta Bolesty, powoduje zachwianie odbioru rzeczywistości. Nawet zaryzykowałbym słowo halucynację. Ale właśnie dzięki tej formie baśni mamy okazję spotkać się z naszymi lękami i je w jakiś sposób oswoić.
1: Kiedyś był wielki brat, teraz jest wielka głowa.
2: Po prostu głowa, ale ten wielki brat, pamiętam też, że on bardzo kontrolował i był bardzo opresyjny. A głowa nie jest do końca taka opresyjna. Głowa nie ocenia, głowa ustanawia pewne reguły, na które się ludzie umówili i jeżeli po prostu przekroczysz te reguły, to czekają cię konsekwencje. Ale też to, co jest bardzo ważne w tym świecie hotspota, że to nie jest właśnie wielki brat patrzy. My się nie odnosimy tutaj do systemu totalitarnego, tylko do systemu, w którym żyjemy, gdzie jesteśmy kontrolowani, nie czujemy się bezpiecznie, ale gdzie przez cały czas tak naprawdę, jeżeli zboczymy z tej drogi, no to czekają nas takie, a nie inne konsekwencje i wydaje mi się, że to jest lustro, metafora właśnie naszego świata.
1: Jak ten film już jest odbierany, bo na przykład w Montrealu bardzo chyba był doceniony. Jak zamierza Pani go dalej promować i czy stawia Pani na zagranicę, czy na Polskę?
2: Jednocześnie jedziemy do Stanów promować film, dlatego że wchodzi do

0: Stanów do kin 21 sierpnia, a do Polski już 25 września, więc rozmowy o filmie się bardzo nakładają, zarówno w Stanach, w Kanadzie, jak i właśnie w Polsce. I to jest dla nas no, taki bardzo intensywny czas, ale też możliwość na spotkanie i porozmawianie z widzami, na spotkania się po seansach i rozmowa właśnie o filmie, jak i też o tym świecie, w którym żyjemy. Także to jest super.
1: I co widzowie mówią po seansach, już po tych festiwalach, na których film był pokazywany?
2: Bardzo było to przyjemne, ten fakt, o którym pani wspomniała, czyli dostanie nagrody dla zespołu aktorskiego na festiwalu Fantazja Film w Montrealu. Jesteśmy po pokazach na Nowych Horyzontach we Wrocławiu. Odbiór filmu jest totalnie skrajny czasami. Są zachwyty, ale są też widzowie, którzy odrzucają ten film. Ja tylko tak sobie myślę czasami, że być może ci, którzy odrzucają ten film, za bardzo się nastawiają na to, że to jest science fiction. To jest science fiction, ale nie w takim sensie hollywoodzkim, że tak powiem. Nam nie chodziło o jakieś epickie sceny jazdy na jakichś dziwnych stworach przez pustynię. To nie o to chodziło w tym naszym filmie, w tych naszych wysiłkach. Chodziło nam zupełnie o coś innego. Jeżeli się zobaczy te różnice, to myślę, że wtedy można spokojnie ten film przyswoić.
1: Pięknie, dziękuję. To życzę samych sukcesów.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Bardzo dziękuję i tego samego pani i słuchaczom.
0: I zapraszamy do kin od 25 września w całej Polsce.
3: Pozdrawiali państwa Andrzej Konopka i Agnieszka Smoczyńska. Myślę, że w tym filmie najciekawsze jest pytanie o to, co zostaje z ludzkiej wolności, gdy system zarządzający światem zna nasze potrzeby, nasze zachowania i komunikuje lepiej niż my sami. Przekonamy się we wrześniu. Wcześniej najnowszy film Agnieszki Smoczyńskiej, Hotspot, powalczy o Złote Lwy na festiwalu filmowym w Gdyni.

0: To był walce z baletu Lucarion, Jules Massenetta z płyty orkiestry Le Siècle pod dyrekcją François Xaviera Rota. Poranek dwójki minęła 7:33.
1: Pocztówki operowe.
0: Jak zawsze w wakacyjne wtorki odbieramy kolejną kartkę pocztową od Adama Banaszaka i Agaty Kwiecińskiej.
2: Dzień dobry Państwu. Wakacje powoli się kończą, ale to jest jeszcze znakomity czas, by wysłać Państwu dwie pocztówki w jednej. Boimy się, że nie zdążymy przekazać Państwu wszystkich rekomendacji na czas, a więc dzisiaj jedna pocztówka z Żar, a druga z Pszczyny. Łączy je jeden twórca i to taki, który obfitością swojego dorobku mógłby obdzielić kilka kompozytorskich katalogów.
3: Georg Philipp Telemann, bo o nim mowa, urodził się w 1681 roku w Magdeburgu. Swą pierwszą operę zatytułowaną Zygmunt napisał w wieku 12 lat. Rodzina nie akceptowała jego pomysłu na zostanie zawodowym muzykiem, szczególnie matka chciała dla syna bardziej lukratywnego zawodu i po prostu skonfiskowała mu wszystkie instrumenty.
2: Wspaniała metoda wychowawcza. Jak wiadomo, jednak prawdziwego talentu nie da się powstrzymać. Telemann sam nauczył się grać na skrzypcach, violi da gambie, na kontrabasie, organach, klawesynie, a także na szałamai, puzonie, oboju i na różnych rodzajach fletów. Po studiach prawniczych w Lipsku przebywał w różnych miastach. W 1702 roku został dyrektorem muzycznym opery w Lipsku, a w latach 1704-1708 Telemann przebywał na dworze hrabiego Promnica, który był dworzaninem króla Augusta II, w Żarach właśnie jako kapelmistrz.
3: Dwór ten uchodził wówczas za jeden z najświetniejszych saskopolskich dworów magnackich. Pełen ceremoniału, przepychu, utrzymywana była tutaj stała kapela składająca się z muzyków polskich, czeskich i niemieckich. Wzory czerpano z najbogatszych królewskich monarchii. Ideałem była oczywiście monarchia Ludwika XIV. W pałacu mieściła się składająca ze wspaniałych płócien galeria malarstwa. Niemal bez przerwy gościły włoskie i francuskie trupy operowe i baletowe. Do obowiązków Telemana zaś jako kapelmistrza należało komponowanie, rozpisywanie nut, prowadzenie kapeli dworskiej, która przygotowywała oprawę muzyczną zarówno nabożeństw w kaplicy pałacowej, jak i uroczystości dworskich. Dochody Telemana, o czym też wiemy, musiały być zadowalające, gdyż nie ma tradycyjnej i typowej dla wielu jego kolegów po fachu z tamtego czasu ani jednej wzmianki o kłopotach finansowych kapelmistrza w okresie jego pobytu w Żarach.
2: A w miesiącach letnich Telemann był częstym gościem w Pszczynie. Muzeum zamkowe w Pszczynie można zwiedzać.

0: Organizowane są tutaj różne koncerty, festiwale, wieczory u Telemana. Ostatnim przedwojennym właścicielem Pszczyny był Hans Heinrich XV, a jego żoną była kojarzona bez wątpienia bardziej z zamkiem książ w Wałbrzychu, księżna Daisy, czyli Maria Teresa Olivia Cornwallis West.
1: W pamiętniku po przyjeździe do Pszczyny zanotowała. Znajdowały się tu hektary tarasów i ogrodów oraz wiele obojętnych rzeźb. Wspaniały porządek reprezentacyjny przestrzeni z ciężkim bogactwem luksusu, ale bez komfortu i wygody, a nawet bez osobistej łazienki.
0: No cóż, ale z kolei dzisiaj to jest to muzeum, które ty lubisz, ten typ muzeum, który cenisz, bo zachowało się bardzo dużo, około 80% oryginalnego wyposażenia z przełomu XIX i XX wieku. No nie z czasów Telemana niestety, a w ostatniej dekadzie ubiegłego stulecia przeprowadzono prace konserwatorskie w oparciu o zachowaną ikonografię i archiwalne spisy inwentarzowe. Przywrócono dawne funkcje i aranżacje wnętrz, odkrywając także oryginalne kolory i złocenia.
1: W kamieniczce Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie zwiedzać można izbę Telemana. To mała sala, w której prezentowane są dawne instrumenty muzyczne z terenu Śląska. Zobaczyć tutaj możemy instrumenty używane dawniej w domach mieszczan, ale także te najpopularniejsze, których używały orkiestry dęte, czy też wykonane własnoręcznie przez ludowych artystów na pszczyńskich wsiach. Szczególnym zabytkiem w inwentarzu jest XVII-wieczny pozytyw.
0: No ale Telemann to nie jest kompozytor, którego kojarzymy z operą. Wiadomo, że jego dorobek jest gigantyczny, 12 roczników kantat kościelnych, msze, pasje, oratoria, 1000 suit orkiestrowych. Sam mawiał, że wie, że niektóre utwory skomponował 3 lub 4 razy, co jest tylko jednym z wielu dowodów na to, że muzyczny recykling w dobie baroku miał się znakomicie. No a jak jest z operami?
1: Zostawił ich około 50. One wciąż czekają na swój pełen renesans i odkrycie. Nie dotyczy to opery Pimpinone, która często gości jako propozycja dla najmłodszych odbiorców. Co ciekawe, Telemann zarówno podczas pobytów tak w Żarach, jak i w Pszczynie oraz późniejszych podróży, m.in. do Krakowa i Warszawy, bardzo interesował się muzyką polską. Nawiązują do tych odkryć sonaty skrzypcowe, suita polska, tak zwane koncerty polskie na czworoskrzypiec, które nawiązują obsadą do polskich kapel skrzypcowych, wreszcie 6 suit alla Polacca na skrzypce flet traverso i basso continuo. Czy słychać w nich polski krajobraz, echa polskiej muzyki ludowej, czy może jest jednak Telemann dzieckiem swojej epoki? Sądzę, że pewniej to drugie, co nie zmienia faktu, że najlepiej próbować rozstrzygać te wątpliwości, przechadzając się po pięknym zamkowym muzeum w Pszczynie.

słuchaliśmy Poloneza B-dur w wersji Jerzego Filipa Telemana, nieodkrytego wciąż jako kompozytora operowego, ale jego śladami można wędrować także w Polsce, to wspomniane już Żary i Pszczyna. Co ciekawe, Teleman bywał na zamku w Pszczynie, który kilka stuleci później stał się planem filmowym Magnata Filipa Bayona. To właśnie tam rozgrywa się jedna z najbardziej pamiętnych scen filmu z Grażyną Szapołowską i Bogusławem Lindą w rolach głównych ze słynnym zdaniem: cała jestem w maku. A kolejnej operowej pocztówki proszę się spodziewać w poranku w najbliższy czwartek.

0: To było skerco z muzyki scenicznej do snu nocy letniej Feliksa Mendelssohna, czyli sygnału letniego festiwalu muzycznego w Dwójce. Grała orkiestra Champs-Élysées pod dyrekcją Filipa Herewehe i właśnie tę orkiestrę usłyszymy dziś wieczorem ponownie, tym razem w nagraniach z ubiegłorocznego koncertu, który zaprezentuje Róża Świadczyńska. Poranek Dwójki za 13 minut ósma.
1: Przegląd prasy.
0: Pora na lekturę wtorkowej prasy. Tak jak obiecałem, do studia powrócił wypoczęty po urlopie Jerzy Kisielewski. I zaraz dowiemy się, co dziś ciekawego w gazetach.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Witam raz jeszcze.
2: Może jeszcze okruchy w cudzysłowie. Gazet codziennych, o których mówiliśmy godzinę temu. Ciekawy tekst Kasper Kalinowski w Wyborczej. Wyniki badań neuronaukowców z Uniwersytetu w Tel Awiwie. Jak zmiana poglądów zmienia pracę mózgu? Kiedy zmieniamy poglądy polityczne, zmienia się również sposób, w jaki mózg reaguje na komunikaty polityczne. I Kasper Kalinowski rozpoczyna swój tekst bardzo ciekawym cytatem. Gdy miałem 14 lat, mój ojciec nie znał się na niczym. Gdy skończyłem 21, nie mogłem wyjść z podziwu, jak wiele nauczył się w ciągu 7 lat, pisał Mark Twain. Nowe badanie pokazuje, że podobny proces może zachodzić także w przypadku naszych poglądów politycznych. Neuronaukowcy to jest bardzo rozwijający się nurt psychologii. I okazuje się, to może cytat, który streszcza wyniki tych badań. W dobie narastającej polaryzacji kluczowe pytanie z perspektywy funkcjonowania naszego mózgu brzmi, czy jesteś z nami, czy przeciwko nam, a nie jaki program proponujesz. Warto zwrócić na ten tekst uwagę. Jak zmiana poglądów zmienia pracę mózgu. Ale przechodzimy do kultury. Tekst nie tylko dla teatromanów, ale dla tych, którzy chcieliby dogłębnej informacji, co w teatrach piszczało i piszczeć będzie, co się dzieje. To Tomasz Miłkowski w tygodniku Przegląd, który podsumowuje sezon. Ciekawy tytuł. Hamlet spogląda Dulskiej przez ramię. Uwaga, Hamlet spogląda Dulskiej przez ramię. Tomasz Miłkowski pisze, tematem dominującym w polskim teatrze jest demaskacja, docieranie do jądra sprawy i prawdziwego oblicza bohaterów strojących się w cudze piórka. Tak jest w dramatach klasycznych, na nowo interpretowanych, ale i najnowszych, jak choćby w Pacyfistach Marka Modzelewskiego, w reżyserii Jacka Braciaka, Teatr Współczesny, Eksie Mariusza von Mayenburga, w reżyserii Artura Tyszkiewicza w Teatrze Ateneum, czy Żarze Sandora Marajego w reżyserii Jana Englerta, to Teatr Polonia. Wszędzie chodzi o to samo, o prawdę, czyli przywrócenie równowagi w przyrodzie społecznej. Duński książę w roli głównej to przypomnienie, że w tym sezonie rządził Hamlet, nie tylko na Międzynarodowym Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku.
0: Ale też w kilku teatrach w całej Polsce.
2: Tak. I te wszystkie teatry są wymienione, przywołane. Były jeszcze inne Hamlety, a nawet para Hamlety. Mam coś w głębi nie do przedstawienia. Hamlet Pawła Władymirskiego z Narodowego Teatru Starego w Krakowie, czy też Hej Hamlet w

0: reżyserii Anieli Płudowskiej ze Szczecina. Festiwal Gdański poprzedził też prolog z głośnym Hamletem Jana Englerta, żegnającym się tym spektaklem z dyrekcją Teatru Narodowego. Rzecz ciekawa, Miłkowski analizuje grę aktorów i też pisze rzecz ciekawa, ale Kamil Mrozek jako Zbyszko Dulski w Moralności pani Dulskiej wydaje się zainfekowany wygodnickim Hamletem. Także i on po pozornym buncie ustaje w swoich demonstracjach i wraca potulnie na rodziny łono. Za Polska i Szekspir? Cóż to za dziwaczne połączenie, a jednak... W repertuarze Teatru Narodowego Hamlet sąsiaduje z Moralnością pani Dulskiej, najnowszą premierą w reżyserii Anny Augustynowicz. I przypomina, że Tomasz Miłkowski, że w tym sezonie pojawiło się aż 5 premier za Polskiej. Aż 5 premier jej dramatów w teatrach żywego planu, w tym 2 w teatrach offowych i premiera w Teatrze Telewizji, nie licząc spektakli dogrywanych w Teatrze Narodowym, wspomniana Moralność pani Dulskiej, w Lubelskim Teatrze Osterwy pod koniec sezonu żegnano ich czworo po 5 latach obecności w repertuarze, a w Warszawskim Teatrze Komedia premierę tej jej komedii ludzi głupich, jak pisała Za Polska, przygotował Marek Kalita. Tak więc Szekspir i Za Polska podali sobie ręce jako koryfeusze repertuaru. Co więcej, Za Polska doczekała się specjalnego wydania miesięcznika Raptularz, w całości poświęconego jej obecności w teatrze. No rzeczywiście panorama...
1: Ciekawe połączenie Szekspir
0: tak,
1: i Za Polska.
0: Panorama teatrów polskich i może jeszcze ten aspekt... W poczuciu historycznego sukcesu, wkrótce przeżywający swoją największą klęskę, spektakl lśnił kreacjami aktorskimi. By wspomnieć tylko o Danucie Stęce, Oskarze Hamerskim czy Janie Fryczu. To jest oczywiście na czoło tych widowisk wysuwają się Termopile Polskie Tadeusza Micińskiego w reżyserii Jana Klaty, który tym spektaklem inaugurował dyrekcję w Teatrze Narodowym. Premierze towarzyszył krajobraz wojny, wystawa Bartłomieja Kiełbowicza, interwencja artystyczna z hasłami odnoszącymi się do wojny w Ukrainie.
1: Jan Frycz za tę rolę króla na tegorocznych kaliskich spotkaniach teatralnych otrzymał nagrodę właśnie za tę rolę.
0: Także wspomnienie i można powiedzieć, to tekst, w którym nie ma narzekania na kondycję teatru, a wręcz odwrotnie. A to zawsze robi wrażenie. Mamy jeszcze chwilę.
1: Małą minutkę.
0: Mała minutka to Trójkąt na kozetce, Newsweek. Tekst z Newsweeka amerykańskiego. Sztuczna inteligencja może kiedyś będzie pomagać psychoterapeutom.
1: No właśnie, bo ja już trochę byłem rozczarowany. Drugi przegląd prasy się kończy, a nie było o SI jeszcze
0: a
1: nic.
0: A jednak SI, proszę bardzo. I SI musi uważać. Na razie najczęściej przeszkadza w skutecznym leczeniu. I co jest ciekawe, jedna z psychoterapeutek amerykańskich wyznaje, jednym z najważniejszych aspektów terapii dla pacjentów, którzy doświadczyli psychozy, jest uświadomienie im różnicy między faktem a osądem. Kiedy rozmawiają ze mną i przedstawiają swoje myśli lub pomysły jako fakty, mogę skłonić ich do podania tego w wątpliwość. Kiedy przedstawiają coś swojemu chatbotowi jako fakt, SI zazwyczaj traktuje to jako fakt, co tylko utwierdza ich w przekonaniach. Wielu pacjentów to, co mówi im SI lub AI, jak wolą Amerykanie, traktuje tak, jakby informacja została zweryfikowana lub była naukowo udowodniona. Czyli pułapki SI. Bądźmy ostrożni.
1: I straszmy SI. Jerzy Kisielewski od samego świtu przeglądał wtorkowe gazety. Bardzo dziękuję. Polecamy ich lekturę, a jutro będą tygodniki.
0: Będą.
1: I Jerzy Kisielewski będzie również jutro. Za 8:05 na zakończenie tej godziny polski jazz w smyczkowym wydaniu, czyli Triton Blues Mateusza Smoczyńskiego w wykonaniu Atom String Quartet.

0: Autopromocja.
1: Na Festiwal Pieśni Naszych Korzeni w Jarosławiu wraca w tym roku włoski zespół La Reverdy, specjalizujący się w muzyce średniowiecza. Jest ku temu szczególna okazja, którą świętować będziemy muzycznie. To przypadająca w tym roku 800. rocznica śmierci świętego Franciszka z Asyżu. La Reverdy wykona program pokazujący pejzaż muzyczny tamtych czasów zatytułowany Tradycja franciszkańskiej laudy w środkowych Włoszech i regionie Veneto. Transmisja koncertu w czwartek o 20:00. Zapraszam, Magdalena Łoś.
0: Autopromocja.
2: Tu program Drugi Polskiego Radia, minęła 8:00. Katarzyna Fitz-Williams, Wojciech Ciarka i przed mikrofonem Marcin Pesta. Witamy w trzeciej godzinie poranka. Będziemy z Państwem do 9:00.
3: Poranek Dwójki.
2: Dziś jest wtorek, 18 sierpnia, 230 dzień roku. Słońce w znaku lwa zajdzie o 19:55. Dzień potrwa 14 godzin i 32 minuty. Na życzenia imieninowe czekają dziś Bogdan, Bogusława, Bronisław, Helena, Ilona, Laura oraz Ludwik. Wszystkiego najlepszego, również od Dwójki. Ze świąt nietypowych dziś Dzień Szczęśliwego Przypadku i Dzień Niepoddawania się, a kulinarnym akcentem dnia jest Dzień Tortu Lodowego.

0: pogoda.
1: Dziś sporo chmur, ale miejscami większe przejaśnienia. Lokalnie przelotny deszcz, a na wschodzie kraju i Pomorzu Gdańskim możliwe także burze. W Wysokich Tatrach deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 16 stopni na wschodzie i Podhalu do około 20 stopni na przeważającym obszarze kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porwisty, nad morzem silniejszy do 55 km na godzinę. A przed nami w poranku muzyka inspirowana fińską historią i surowymi krajobrazami.

To była trzecia część suity Karelia Jana Sibeliusa, muzyki wyrastającej z fascynacji fińską historią i krajobrazem Karelii w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Radia Bawarskiego pod dyrekcją Marisa Janssonsa. Tymczasem jest

0: Piotr Jaracza w zabytkach Warmii i Mazur. Swoje kulturalne rekomendacje przedstawi pisarka i reporterka Katarzyna Boni.
1: Czarownice, które siedzą na strychu i mieszają w kotle ciuchów znalezionych w Ciuchlandach. I mieszają, i mieszają, i przymierzają, i przymierzają, i doradzają sobie, i nad tym kotłem opowiadają sobie całe swoje życie.
0: No właśnie, szczegóły za niecałe 20 minut, a po 8.30 zaprosimy Państwa na 23. Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. Dziś oficjalnie ogłoszony zostanie program tego wydarzenia. Naszym gościem będzie Remigiusz Grzela, pisarz, dramaturg i kierownik literacki Teatru Żydowskiego w Warszawie, odpowiedzialny za część literacką tego festiwalu. Będziemy mieć również dla Państwa zaproszenia na wybrane spektakle.

0: To była druga część Rapsodii Hiszpańskiej Maurycego Ravela w wykonaniu London Symphony Orchestra pod dyrekcją Claudia Bado. Więcej nagrań tej legendarnej orkiestry usłyszą Państwo dziś po 14:00, tym razem pod dyrekcją Ryana Bancrofta, na retransmisję ubiegłorocznego koncertu promenadowego. Zapraszamy w imieniu Adama Suprynowicza. Wtorkowy poranek dwójki, 10 minut po 8:00. Połączyliśmy się ze studiem Polskiego Radia w Olsztynie, gdzie jest Andrzej Fabisiak, reżyser, animator kultury i wicedyrektor Teatru Stefana Jaracza w Olsztynie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Teatr w zamku, teatr w muzeum, w zabytkowym kościele, a nawet w ruinach. No, olsztyńska scena od kilku lat objeżdża Warmię i Mazury ze swoim festiwalem, łącząc właśnie spektakle z odkrywaniem historycznych miejsc tego regionu. To jest już 7. odsłona festiwalu Teatru Jaracza w zabytkach Warmii i Mazur. Co w tym roku jest dla Państwa najważniejsze? Te właśnie nowe miejsca, nowe spektakle? Takle, czy może rozwijanie relacji z publicznością poza Olsztynem?
1: Myślę, że przede wszystkim ta idea festiwalu, która polega na prezentowaniu spektakli naszych w niekonwencjonalnych przestrzeniach zabytkowych w Warmii i Mazur, koncentruje się jednak długofalowo właśnie na tych relacjach z widzami. Ten długofalowy kontakt z widzami Teatru Jaracza jest bardzo ciekawie wpisany w strategię, bo z jednej strony ci widzowie przyjeżdżają do nas, do teatru, z drugiej zaś strony wpisuje się to w strategię dyrektora Pawła Dobrowolskiego, który chciałby, żeby teatr nie był utożsamiany, Teatr Jaracza, tylko z Olsztynem,

0: ale bardzo mocno z całym regionem Warmii i Mazur. Więc to jest oferta dla mieszkańców, ale też, co trzeba podkreślić, dla turystów, którzy przecież dość licznie przybywają do naszego regionu, zwłaszcza w okresie letnim.
1: No, ja też tak sobie myślę, że to jest taki mocny regionalny akcent, bo oczywiście dla widza z Warmii i Mazur inaczej brzmi spektakl opowiadający o jego własnym miejscu i historii, kiedy ogląda go właśnie w jednej z lokalnych, takich zabytkowych przestrzeni.
0: To jest charakterystyczne, że mamy dość sporo spektakli, które nawiązują bardzo mocno do naszej kultury regionalnej. Oczywiście, że tak. Jeśli graliśmy spektakl Warmia i Mazury, Ballada o miłości w reżyserii Marty Miłoszewskiej w Stodole Kultury w Dobrym Mieście, no to ten spektakl był zupełnie inny niż u nas na scenie. W budynku teatru i to zawsze jest kontekst, w którym te spektakle no, mają zupełnie inną atmosferę, ale też inne klimaty estetyczne. No już nie mówiąc o metafizyce. W ubiegły piątek graliśmy spektakl Sztuka w Muzeum Michała Kajki w Ogródku i fantastycznie mieszkanie Serża, głównego bohatera sztuki, Jasminy Rezy, wpisało się w kontekst architektoniczny tej przestrzeni otwartej, bo spektakl był plenerowy. Publiczność siedziała na łące, tak wznoszącej się amfiteatralnie, a podczas spektaklu słychać było przez praktycznie 3/4 spektaklu Klangor. Więc to są takie bardzo, bardzo oryginalne, niesamowite konteksty, których nie sposób wyreżyserować, które po prostu dzieją się w tych przestrzeniach zabytkowych.
1: Myślę, no właśnie, że... bo festiwal rzeczywiście wędruje po regionie. W sierpniu będą jeszcze państwo w Dobrym Mieście, w Lidzbarku Warmińskim, w Kętrzynie. We wrześniu to będzie Ełk, Ryn i Pasłęk. Jak się wybiera takie miejsca? Czy najpierw jest spektakl, do którego szukacie państwo przestrzeni, czy odwrotnie? Najpierw jest miejsce.
0: Nie, mówiliśmy o tych relacjach z widzami, ale też my staramy się budować długofalowe relacje z organizatorami, z animatorami kultury i w przeciwieństwie do wielu różnych innych festiwali, to nie my wybieramy spektakle, które mają być grane w przestrzeniach zabytkowych, ale nasi partnerzy. Oni mają propozycje od nas kilkunastu spektakli, bowiem te spektakle, należy podkreślić, są kameralne i w którymś momencie po różnych rozmowach w tych instytucjach padają decyzje, że wybierają właśnie taki, a nie inny spektakl.
1: Festiwal dociera również do tych mniejszych miejscowości, do których takie duże produkcje teatralne nie przyjeżdżają zbyt często, nie oszukujmy się. Czy spotykają tam państwo publiczność, która dzięki temu po raz pierwszy ma kontakt z takim profesjonalnym, zawodowym teatrem?
0: Tak, jest to niesamowite, wręcz nazwałbym kulturotwórcze, bowiem mamy do czynienia z osobami, które po raz pierwszy widzą teatr i jest to dla nich niesamowite przeżycie, szalenie egzotyczne, ale też mówiąc o tych strategiach długofalowych, mamy tych, którzy już po raz siódmy, nie wiem, trzeci, uczestniczą w tych spektaklach, bo oczekują tego, że jeśli będzie lato, to na pewno w ich miejscowości będziemy prezentowali spektakle. Więc to jest no, swoistego rodzaju taka inicjacja teatralna dla też wielu mieszkańców naszego regionu.
1: A co jest największym wyzwaniem dla zespołu teatralnego? Bo no, teatr

0: trzeba przecież za każdym razem właściwie zbudować od nowa. Inne warunki akustyczne, inne światło, pogoda, przestrzeń, inna widownia. Co tutaj jest takim największym wyzwaniem?
1: No to, tak jak pan wspomniał, głównie adaptacja do tych nowych warunków. Czasami jest to dość karkołomne, ale to też jest bardzo twórcze, bowiem usytuowanie czasami scenografii w zupełnie innych kontekstach daje nieoczekiwany efekt. Tak było też w kościele poewangelickim w Barczewie, w Skarbcu Kultury, gdzie graliśmy Wejdera, Wojnę Totalną. I okazało się, że jeszcze innych barw, jeszcze innej wymowy nabrał ten spektakl w tym kościele.
0: Ten spektakl również w najbliższą sobotę w Stodole Kultury w Dobrym Mieście, Wejder, Wojna Totalna, to jest spektakl związany z historią olsztyńskiego zespołu metalowego.
1: Tak, to jest bardzo interesująca próba przeniesienia książki Jarka Szubrychta do teatru za sprawą bardzo ciekawego pomysłu reżysera Tomasza Manna. I sięgamy właśnie do rodowodu, do takiego kasusu przedziwnego, że chłopiec, który marzył o tym, żeby grać, żeby występować, doszedł do takiego poziomu, że jest w tej chwili jednym z najbardziej znanych zespołów na świecie.
0: A kilka dni później Więzi rodzinne, one pojawią się na dziedzińcu Przedzamcza w Lidzbarku Warmińskim, a potem na dziedzińcu Zamku w Kętrzynie. Czy to zabytkowe otoczenie potrafi zmienić zupełnie odbiór spektaklu, który wcześniej widz znał ze sceny Teatru Jaracza w Olsztynie?
1: Całkowicie myślę, że nie, bo ta idea i koncepcja reżyserska zbudowana z zespołem aktorskim i nie tylko jest bardzo mocna. Natomiast niewątpliwie jest to zawsze jakiś walor, gdzie aktorzy po spektaklu bardzo mocno dyskutują na temat inności przestrzeni. A w związku z tym inaczej grają. No i pamiętajmy o tym, że przecież teatr to nie tylko scena, ale przede wszystkim widz. A więc te reakcje widzów też są bardzo różne w zależności od miejsca, w którym się znajdujemy.
0: To już na zakończenie zapytam, czy po tych 7 odsłonach festiwalu są miejsca, do których wracają państwo jak do zaprzyjaźnionych scen? I takie, które nadal potrafią państwa zaskoczyć?
1: Myślę, że tak. To jest na pewno bardzo ciekawa przestrzeń zabytkowego spichlerza i oficyny pałacowej w Sztynorcie z XIX wieku. Tam się zawsze fantastycznie gra w tych przestrzeniach, ale też na przykład Muzeum Historyczne w Ełku, w Muzeum Kolejnictwa. Dziedziniec Zamku Kętrzyńskiego też zawsze wypełniony po brzegi stwarza absolutnie jedną, jedyną oryginalną przestrzeń, której nie da się znaleźć nigdzie, ani w naszym regionie, ani w Polsce.
0: O tegorocznym programie Festiwalu Teatru Jaracza w Zabytkach, Warmii i Mazur opowiadał Andrzej Fabisiak, reżyser, animator kultury i wicedyrektor Teatru Stefana Jaracza w Olsztynie. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję i zapraszam.
0: Zapraszamy na stronie internetowej teatru oczywiście te wszystkie miejsca, gdzie te spektakle będą grane aż do 10 października mogą państwo sobie znaleźć.

0: To był menuet z 10 serenady B-dur Grand Partita Wolfganga Amadeusza Mozarta w nagraniu zespołu Akademii für Alte Musik Berlin. Wtorkowy poranek dwójki, 26 minut po 8.
1: Rekomendacje.
0: A ich autorką jest w tym tygodniu Katarzyna Boni, pisarka, reporterka, która od lat przygląda się temu, jak różne kultury radzą sobie z doświadczeniem straty i jak szukają sposobów, by odzyskać równowagę. Dużą część życia spędziła w Azji, a z Japonii przywiozła książkę Ganbare, Warsztaty umierania oraz Ideę telefonu na wietrze. Co Katarzyna

0: Katarzyna Boni tym razem poleca w poranku?
1: Dzisiaj chciałam polecić również książkę, ponieważ głównie czytam i myślałam o tym, co zachwyciło mnie ostatnio. Na wakacje zabrałam ze sobą książkę Karoliny Lewestam, Szmaty, która wyszła w tym roku, która jest niezwykłą opowieścią o relacji z matkami, czyli z kobietami, które pomagały nam budować naszą tożsamość w dzieciństwie. I tą tożsamość budowałyśmy na różne sposoby. Najpierw uwielbiając te kobiety, a później nienawidząc każdej możliwej rzeczy w nich. Karolina Lewestam zadaje sobie pytanie, po pierwsze opisuje te matki w niezwykły sposób, jak czarownice, które siedzą na strychu i mieszają w kotle ciuchów znalezionych w ciuchlandach. I mieszają, i mieszają, i przymierzają, i przymierzają, i doradzają sobie, i nad tym kotłem opowiadają sobie całe swoje życie. I wspierają się, i odprawiają czary, które pozwalają im trwać w rzeczywistości nie do końca dla nich przychylnej. W brutalności, w okrucieństwie, w agresji, w życiu, które jest podporządkowane mężczyznom, w trudnym momencie transformacji w Polsce. I to są niezwykłe historie, które myślę, że niezależnie od tego, czy tak jak Karolina Lewestam, która opisuje zachodnie tereny, na których się wychowywała jej bohaterka, czy ludzie, którzy się wychowywali w innych regionach Polski, ale w tamtym momencie, w tamtym czasie, to wiele z nas ma bardzo podobne doświadczenia. Jest to książka, która jest też dowcipna, bo to jest pisane i z ironią, i z uśmiechem do samej siebie. I jest bardzo wzruszająca, bo jest pisana w formie listu do córki. Z taką świadomością, że moja córka też kiedyś będzie na mnie patrzyła, tak jak ja patrzyłam na swoją matkę. Więc jest to książka, która myślę, że pozwala samej sobie i zadać wiele pytań, odpowiedzieć na wiele pytań i jakoś zbliżyć się do własnej historii. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz na temat tej książki. Krótkie rozdziały sprzyjające czytaniu i poczuciu takiej kompletności tego, że mogę coś skończyć w 5 minut, mieć coś do pomyślenia, jakiś obraz do zachowania w pamięci i do udania się do moich matczynych obowiązków i mogę do tego wrócić bez takiego poczucia, że straciłam wątek.
0: Szmaty to wydana w tym roku książka z pogranicza eseju i autofikcji Karoliny Lewestam. To była wtorkowa rekomendacja Katarzyny Boni. Kolejne spotkanie z tą pisarką i reporterką już jutro.

0: To był taniec do Boscha w wykonaniu The Klezmatics. Zespół świętuje w tym roku 40-lecie działalności, a Frank London, trębacz, kompozytor i jeden z jego założycieli, od początku współtworzy charakterystyczne brzmienie tej nowojorskiej formacji. Nagranie pochodzi z tegorocznej płyty zespołu. Minęła 8:32.
1: Gość poranka dwójki.
0: Muzyka Franka Londona pojawi się w tym roku na 23. Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera, który rozpocznie się w najbliższą sobotę. A w studiu Remigiusz Grzela, pisarz, dramaturg i kierownik literacki Teatru Żydowskiego w Warszawie, kurator programu literackiego festiwalu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Warszawa Singera ma już 23 lata. Jak dziś definiujecie jej rolę? Czy nadal to przede wszystkim jest przywracanie w Warszawie pamięci o kulturze żydowskiej, czy coraz bardziej chodzi o pokazywanie, czym kultura żydowska jest dzisiaj?
2: Ja myślę, że kultura żydowska jest tak wielowątkowa i jest na tylu płaszczyznach we współczesnym świecie. Właśnie Frank London przyjeżdża z operą klezmerską w nocy na Starym Rynku z wspaniałym amerykańskim broadwayowskim zespołem, z którym wystąpi w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej na zakończenie naszego festiwalu. Rzeczywiście jest kultura żydowska jest takim poszukiwaniem. Ja myślę, że też poszukiwaniem jakiegoś dialogu z aktualnością, ze współczesnością, z tym, co nas boli, co nas interesuje. Trochę też 23 lata minęły, więc zaczynamy się przyglądać pewnym zjawiskom już z perspektywy. Choćby w tym roku bardzo ciekawe spotkanie wokół projektu Próżna, który przez wiele lat był takim projektem, którego kuratorką jest artystka Krystyna Piotrowska. Brali w nim udział najwybitniejsi polscy artyści. No nie wiem, Joanna Rajkowska, Paweł Althammer, Mirosław Bałka. No mógłbym długo wymieniać i w tym roku Krystyna Piotrowska z Andą Rottenberg i z Katarzyną Krakowiak-Bałką podsumują też te poprzednie edycje. Ja myślę, że to jest rodzaj poszukiwania.
0: Myślę, że dla was jako dla organizatorów to też jest ciekawe właśnie takie poszukiwanie tych obszarów.
2: Myślę, że my musimy trochę zacząć podsumowywać, nie tylko pędzić do przodu, ale też trochę patrzeć, jaką narrację pisze ten festiwal. Narracja jednak, no to jest jakaś metafora festiwalu, którego patronem jest Yitzhak Bashevis Singer, nasz noblista z 78 roku.
0: Wiem, że rodzina już też...
2: Pojutrze wnuczka z mężem, potem prawnuk dojedzie do Warszawy. Taki symboliczne wydało mi się, że ostatniego dnia lipca, czy krótko przed naszym festiwalem, urodziła się praprawnuczka Singerowi o pięknym imieniu Niwi, co po hebrajsku znaczy moja mowa, ale biblijnie może też znaczyć prorok. I jak dostałem zdjęcie od wnuczki Singera, jej z kolei wnuczki, to pomyślałem sobie, że jest jakaś ciągłość pomiędzy tym światem, który był i światem, na który ona przyszła teraz, takim światem bardzo często też konfliktu.
0: No właśnie, bo festiwal, to podkreślacie, że nie chce opowiadać wyłącznie o przeszłości, o zagładzie, ale także łapać taki puls współczesnej kultury, gdzie w tegorocznym programie ten puls współczesny słychać najmocniej.
2: Ja myślę, że literatura, czyli też to ta moja działka, jest bardzo takim dobrym
0: przykładem.
2: Dobrym przykładem na opowieść o nas dzisiaj. Będę rozmawiał między innymi z Mateuszem

0: Kukułą, który jest wspaniałym dramaturgiem, reżyserem, jest autorem głośnej książki Jak nie zabiłem swojego ojca, jak bardzo tego żałuję, też zrealizowanej przez Teatr Telewizji, ale też głośnej książki Skóra po dziadku. To jest trzecie pokolenie, Mateusz Pakuła jako trzecie pokolenie Kielczan po pogromie w Kielcach, który mierzy się z tą historią kielecką ze swojej perspektywy i opowiada o tym, jak to jako młody, kilkunastoletni chłopak chodzący do szkoły dowiedział się, że jest antysemitą, bo przyjechała wycieczka z Izraela spotkać się ze swoimi rówieśnikami polskimi i jakiekolwiek porozumienie i dialog pomiędzy jedną i drugą grupą był niemożliwy. I właściwie on wtedy sobie po raz pierwszy uświadomił, że jest antysemitą w sensie takim postrzegany jako, nie on, ale w ogóle ta polska młodzież. I napisał wspaniałą książkę, gdzie z jednej strony opowiada historię swojego dziadka, Skóra po dziadku, w sensie płaszcz ze skóry po dziadku. Opowiada taką historię dziadka trochę wymykającego się wszelkim normom jakiejkolwiek kontroli prawnej jako młodego człowieka, czy zbuntowanego, rebeliant, walczący z systemem. Z drugiej strony przygląda się zarówno ofiarom, jak i sprawcom pogromu w Kielcach. I to jest bardzo mocna książka, którą zrealizujemy w Teatrze Żydowskim. Jesienią Magdalena Łazarkiewicz zaczyna próby do tego spektaklu. Ja poprowadzę rozmowę, ale myślę, że choćby książka Weroniki Kostyrko Róży Luksemburg, Moim domem jest cały świat, jest również takim przykładem, jak próbujemy dzisiaj mierzyć historię, to znaczy ta Róża Luksemburg, dlaczego ona jest niewygodna ciągle, tak? Znaczy była komunistka, pacyfistka, rewolucjonistka, nie pasuje do żadnego określenia. Wolna, niezależna kobieta wymykająca się wszelkim etykietom.
1: I cały czas wzbudza kontrowersje.
0: Wzbudza, nie wiadomo, czy tam w Zamościu tablica ma być, nie ma, została zdjęta w domu, w którym z którego ona pochodziła. Ciągle jest postacią, która wywołuje bardzo wiele emocji i stąd myślę, że literatura, ale też sztuki wizualne, bo to są w tym roku jest więcej u nas reprezentantów właśnie sztuk wizualnych. Będzie spotkanie z Mirosławem Bałką i z Andą Rotenberg, które poprowadzę ostatniego dnia festiwalu w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, gdzie mam poczucie, że artyści mają taką intuicję, która wyprzedza czas. To znaczy nie tylko dobrze czują to, co się dzieje dzisiaj, ale też wyprzedzają rzeczywistość. I nawet jeżeli mówią bardzo ostro i nawet jeśli my nie rozumiemy tego, w jaki sposób, jak metaforycznie mówią i co przeczuwają, to jednak czas weryfikuje, że mieli rację.
1: To skoro wspomniałeś już o teraźniejszości, to czy festiwal może być także przestrzenią do rozmowy o tym, jak jednocześnie pielęgnować zainteresowanie i szacunek dla kultury żydowskiej oraz wyrażać na przykład solidarność z palestyńskimi cywilami w Strefie Gazy? Jak to robić odpowiedzialnie, żeby ta solidarność nie prowadziła do takich antysemickich uproszczeń?
0: Ja myślę, że tak. Po pierwsze trzeba być przyzwoitym i to nie jest górnolotne i to nie jest jakieś wyświechtane hasło i trzeba mieć poczucie człowieczeństwa. Trzeba mieć zrozumienie dla bardzo skomplikowanej historii, ale trzeba mieć też świadomość, że społeczeństwo jest spolaryzowane. To nie jest tylko spolaryzowane społeczeństwo polskie, czy spolaryzowane społeczeństwo diaspory żydowskiej, która jest tu, czy w innych krajach, czy spolaryzowane społeczeństwo izraelskie, przecież też w Izraelu nie wszyscy popierają
1: Benjamina Netanyahu. Protesty.
0: Protesty były, one były jeszcze zanim on został po raz drugi premierem. Walka była o Sąd Najwyższy. Myśmy już wiedzieli, czym jest Trybunał Konstytucyjny tutaj odbierany w Polsce. Więc nie tworzymy społeczeństwa, które mówi jednym głosem, jest monolitem. Niebezpieczne jest napuszczanie przez polityków po prostu na tych, którzy bardzo często słuchają tylko jakby jednej strony. W temacie izraelskim, nie wiem na ile mogę się rozwinąć, ale w temacie izraelskim bardzo istotne tutaj są te dwie kwestie. Jedna to jest kwestia Hamasu i tego, w jaki sposób

0: społeczeństwo izraelskie poniosło stratę. Zarówno kiedy zabijano ludzi, jak i porywano, przetrzymywano zakładników. I przecież to jest mały, pięciomilionowy kraj, który przeżywa swoją żałobę również i jakby dotkliwie odczuwał to, co się wydarzyło. Zresztą my okazywaliśmy solidarność na samym początku. W Polsce solidarność, ona nie jest wieczna. A z drugiej strony jest Gaza i sytuacja, która dzieje się do dzisiaj w strefie Gazy. I są ortodoksyjni politycy, ale i ortodoksja, która jest też w Izraelu, ale jest część diaspory, która się identyfikuje też z Izraelem. Więc to jest bardzo skomplikowane. Ja myślę, że ludzie mają bardzo różne poglądy i wcale nie jest łatwo usiąść i ze sobą o tym rozmawiać. Ja też mam sytuację, w których jeżeli deklaruję jakieś swoje poparcie przeciwko ludobójstwu, a poparcie dla ofiar ludobójstwa i o tym mówię, no to też czasem słyszę, że jestem antysemitą, chociaż się całe życie zajmuję tematem żydowskim. Powiem więcej, bardzo wielu badaczy zajmujących się zagładą, czy ludzi, którzy zajmują się pamięcią, dostają tę etykietę też antysemity. I choćby ostatnio po głośnym wywiadzie Wilhelm Sasnal, do którego też zaczęła taka etykieta być przyszywana, człowieka, który się zajmował tematem zagłady, a teraz niektórzy mówią, że na tym temacie się promował. No więc my musimy jednak spuścić z tonu trochę, spróbować zobaczyć, że ten konflikt jest bardzo skomplikowany. Że ofiary są po obu stronach, że oczywiście sytuacja Gazy jest beznadziejna w tej chwili i no, nie będę tego też ukrywał i ukrywał swoich poglądów, co nie zmienia jakby faktu, że staram się z tym tematem żydowskim, z którym jestem na co dzień od, nie wiem, 25 lat, myśleć o jakiejś wspólnej przestrzeni porozumienia i dialogu. Na wojnie nikt jeszcze nie wygrał w takim sensie humanistycznym, ani humanitarnym.
1: Ja tak sobie myślę, że jednym z ważnych spektakli w programie tegorocznym festiwalu jest Dziedzictwo i ono jest zbudowane między innymi na dworze i spuściźnie Singera. Ta akcja sięga jeszcze XIX wieku, no ale twórcy pytają o to, co to znaczy być dziś Żydem w Polsce.
0: Tak, i twórcy, i tu właśnie ja jestem współautorem scenariusza, więc do siebie też to do siebie też to biorę. Rzeczywiście z Robertem Talarczykiem, kiedy zaczęliśmy myśleć o tych dwóch powieściach Singera, Dwór i Spuścizna, powieściach, które są o końcu pewnej epoki, zaczynają się po upadku Powstania Styczniowego, a kończą się z początkiem XX wieku, kiedy Żydzi porzucają swoją ortodoksję, próbują się asymilować w społeczeństwie, sięgają po europejskie wzorce, a równocześnie myślą o tym, że z jednej strony jest jakaś kultura, jest judaizm, jest religia, są tradycje, ale z drugiej strony jest nowy świat, który kompletnie przeorganizuje tę rzeczywistość. I teraz myśmy przenieśli te powieści trochę w czasie. Znaczy, to nadal jest kostium i nadal jest scenografia, ale myśmy zaczęli myśleć o tym jako końcu pewnej żydowskiej epoki, bo ten świat, on się kończy w jakimś sensie. To znaczy, my nie będziemy mieli za chwilę świadków zagłady, ich już prawie nie ma. Uczestników zagłady, ich już prawie nie ma. Ja jestem może 18 lat przy festiwalu Warszawa Singera. Wielokrotnie prowadziłem spotkanie z ocalałymi z zagłady. Poznałem bardzo wiele, wiele osób, które były, opowiadały mi rzeczy z pierwszej ręki, bardzo trudne często. Dzisiaj tych ludzi już prawie nie ma. I w związku z tym my będziemy musieli trochę też przeformułować swoje myślenie o temacie żydowskim i o pamięci, która jest bardzo ważna, ale zamyka się jakiś rozdział. I teraz my będziemy musieli nowy rozdział zacząć pisać.
1: No właśnie, bo festiwal nie zamyka się tylko w literaturze, w teatrze i w pamięci. Jest na przykład aerobik przy muzyce klezmerskiej, są warsztaty kulinarne, są jidyszowe zajęcia o pomidorach, spacery, wydarzenia.

0: czytania dla dzieci, czy tak trochę celowo? To jest sposób na odczarowanie przekonania, że o kulturze żydowskiej trzeba zawsze mówić tak bardzo serio?
1: Nie, ja myślę, że też Muzeum POLIN prezentuje temat zagłady tylko w jednej części. Jest wielki muzeum w jednym wymiarze, ale mówię jakby w pewnym rozdziale. Jest tylko jedna prawda. Jest jedna część muzeum, która jest poświęcona zagładzie, a wielkie muzeum jest poświęcone wielkiej tradycji i historii obecności Żydów w Polsce, w tym miejscu POLIN, prawda? I wydaje mi się, że też ten festiwal, on patrzy na absolutną złożoność tego fenomenu, czym jest kultura żydowska, czy też kuchnia żydowska też oczywiście i czym jest dzisiaj Warszawa. Są spacery też po Warszawie, nie tylko po cmentarzu, ale są, bo też są takie spacery, ale są też choćby spacer śladami Singerów, że możemy sobie pomyśleć o tym, że miasto jak Feniks, prawda, ono trwa, budzi się, jest nowe, pulsujące, energetyczne, a ludzie są, potem są następni ludzie, potem są następni, zostawiają jakiś ślad i pamiętamy, że oni byli, a jednocześnie no my piszemy historię tego miasta ciągle i tak samo piszemy historię tego festiwalu, jednak starając się myśleć, żeby on był inkluzywny, żeby on był dostępny dla wszystkich, żeby on jednak niósł jakieś zainteresowanie bardzo wielu ludziom, nie tylko tym, którzy identyfikują się z kulturą żydowską, czy mają jakieś poczucie tożsamości, ale też ludziom, którzy chcą poznać. Mhm. Że nie do końca muszą rozumieć, co to jest koszerne, z czym się wiąże i to oczywiście jest jakiś jeden z detali, ale wydaje mi się istotne i zarówno jak teatr, jak i muzyka, jak i sztuki wizualne, jak i właśnie literatura, architektura, którą się też w tym roku zajmujemy, są takimi przykładami bardzo znaczącymi.
0: Mm-hmm. O tegorocznym programie Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera, który rozpocznie się w najbliższą sobotę, opowiadał w Dwójce Remigiusz Grzela, pisarz, dramaturg i kierownik literacki Teatru Żydowskiego w Warszawie, kurator programu literackiego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Mamy dla Państwa zaproszenia na wybrane spektakle tegorocznego festiwalu. W tej sprawie prosimy o zgłoszenia mailowe poranek@polskieradio.pl.

Wszystko wiem, nie zobaczysz mnie więcej, jeśli ci ze mną źle. Ten list potem spal, niech nie wpadnie w jej ręce. Spal i zapomnij mnie. Tylko powiedz.

mój Boże, nie kochałam. A jeśli uwierzy, wyrzuci z serca nawet wspomnienia tych dni. Nie, nie, tak być nie może. Niech do mnie chociaż przeszłość należy, więc inaczej, spod serca, przez łzy.

szalik noś. Już nie pal tak dużo, 20 sztuk to dość. Bądź zdrów, nie znam jej.

To były trzy listy w wykonaniu Wiery Gran. Muzykę napisał Leon Boruński, słowa Jerzy Jurandot. No, jedna z tych przedwojennych piosenek, które w kilku minutach potrafią opowiedzieć całą historię. Za 6 minut 9 pora przekonać się, do kogo dziś uśmiechnęło się szczęście. Dziś całą noc padał u mnie intensywny deszcz, budził, ale jednocześnie koił swym szumem. To było zupełnie jak w japońskiej animacji. W związku z tym, pozdrawiając wypoczynku, poproszę uprzejmie o opus Ruichiego Sakamoto. Tak napisała do nas pani Weronika z Malborka. I pani Weronice tę właśnie płytę opus wysyłamy, a naszą płytę tygodnia, album zatytułowany Mozart Organista, którego pomysłodawcą i wykonawcą jest Andrzej Szadejko, zdobywa dziś pan Marek z Gliwic. Gratulacje dla naszych dzisiejszych zwycięzców. Kolejna szansa na zdobycie płyty tygodnia już jutro, tradycyjnie po 7. No i tak powoli kończymy wtorkowy poranek, dziękując Państwu za wspólnie spędzony czas od 6. Katarzyna Fitzwilliams i Marcin Pesta mówimy do usłyszenia do jutra, a na zakończenie Michał Dębski, który wybrał dziś muzykę, proponuje kompozycję Krzysztofa Komedy z filmu Dziecko Rosemary w jazzowej interpretacji Zoot Sims Quartet.

0: Autopromocja.
1: W 1972 roku nagrał płytę, która właściwie przepadła. Samba, bossanowa, jazz, funk, soul, orkiestrowe aranżacje. Wszystko to było w muzyce brazylijskiego kompozytora Artura Verocaia. Po latach jego nagrania odkryli producenci i raperzy, a zapomniany album stał się kultowy. Verocai powrócił, a swoją europejską trasę rozpoczął w Polsce. O muzyce, która dostała drugie życie, o Brazylii, o komponowaniu i o miłości do dźwięków Artur Verocai opowie Państwu w Nocnej Strefie we wtorek o 22.30. Magdalena Teichmann zaprasza.
0: Autopromocja.
2: Wybiła 9.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Krzysztof Gosztyła.
2: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko. Pora na wiadomości kulturalne. Kraków wspomina Jana Frycza. Aktor przyszedł na świat w tym mieście w 1954 roku. Był z nim związany przez całe życie jako absolwent szkoły teatralnej w Krakowie. Pod Wawelem również debiutował na scenach na deskach Teatru imienia Juliusza Słowackiego. Jak wspomina Anna Polony, Jan Frycz był aktorem niezwykle wszechstronnym. Anna Polony, która uczyła Jana Frycza w krakowskiej szkole teatralnej.
4: To mnie zawsze w nim zachwycało, że miał bardzo szeroki wachlarz możliwości. Ja to bardzo lubię u aktora. On grał charakterystyczne role i potrafił być okrutny i bezwzględny, ale grał też role dramatyczne i był bardzo przekonywający i był zachwycający, nawet powiedziałabym.
2: Był aktorem niezwykle ambitnym, tak, z kolei o zmarłym koledze ze studiów w krakowskiej szkole teatralnej, ale też ze sceny Teatru Starego, mówi aktor Jacek Romanowski.
5: Podziwiałem jego nieprawdopodobną ambicję i taką dociekliwość i jakiś taki rodzaj bezkompromisowości. Bardzo był przez to bywał trudny w trakcie prób, w czasie pracy, ale to

0: To niesamowicie utalentowany człowiek i wielka, wielka strata.
1: Anna Dymna wspomina, że Jana Frycza poznała, kiedy miała 10 lat jeszcze w teatrzyku dziecięcym, mówi artystka.
2: Przyszłam do takiego teatrzyku kociego przy Poczcie Głównej w Krakowie. Prowadził ten teatrzyk Jan Niwiński, aktor z Bagateli. I Janek tam był już w tym zespole. I ja go znam od 10 roku życia, Jasia. Studiowaliśmy, skończyliśmy szkołę. I potem byliśmy wiele, wiele lat w teatrze. Wiem tylko jedno, że takiego drugiego nie ma, bo Janek miał specyficzny, poważny stosunek do zawodu z ogromnym przy okazji dystansem i poczuciem humoru. Więc zawsze był taki niekonwencjonalny i zawsze zagrał tak, jak sobie nie wyobrażałam, że można zagrać. To był Janek.
1: Wspominała Anna Dymna. Jan Frycz odszedł 15 sierpnia w wieku 72 lat. Po raz 18 w Nowej Soli rozpoczyna się dziś największy w Polsce festiwal kina niezależnego. W tym roku na Solanin Film Festival twórcy będą walczyli o nagrody w 5 kategoriach, o których opowie dyrektor festiwalu Karol Kolba.
3: Jeżeli mówimy o głównym konkursie, czyli tym konkursie, który jest wpisany w DNA Solanina bardzo mocno, czyli konkursie filmów krótkometrażowych, w tym roku do selekcji trafiło grubo ponad 600 filmów. Do konkursu trafiło 30, to animacje, filmy niezależne, czyli filmy tych osób do 21 roku życia, dokumenty oraz kinoofowe, fabularne, tworzone już przez studentów.
1: Konkursy zostaną rozstrzygnięte już w sobotę w czasie ogłoszenia laureatów, a wśród gości w Nowej Soli będą m.in. Wojciech Smarzowski, Karolina Gruszka, Andrzej Seweryn i Katarzyna Figura. Berlińska Volksbühne znów w oku cyklonu kontrowersji. Dyrektor sceny 10 dni temu otworzył przed gmachem tymczasowy basen publiczny i nie byłoby w tym nic prowokacyjnego, gdyby nie fakt, że do korzystania z niego zostały zaproszone tylko i wyłącznie czarnoskóre dzieci w z góry określonym wieku. Na reakcję opinii publicznej nie trzeba było długo czekać. Relacja naszej korespondentki.
4: Decyzją dyrektora Volksbühne Matthiasa Lilienthala basen miał być dostępny przez kilka godzin wyłącznie dla czarnoskórych młodocianych. We współpracy ze stowarzyszeniem Each One Teach One teatr chciał umożliwić bezpłatne pluskanie się w basenie czarnoskórym dzieciom w wieku od lat 6 do 14. Pomysł spotkał się natychmiast z krytyką prawicowych polityków, mediów i anonimowych wpisów w mediach społecznościowych. Alice Weidel, przewodnicząca partii AfD, mówiła o apartheidzie. Padał zarzuty wymierzonego w białych odwrotnego rasizmu, wykluczenia innych grup społecznych, arogancji kulturalnych dziwaków oraz marnotrawstwa pieniędzy podatników. Organizatorzy, teatr i stowarzyszenie EOTO nie spodziewali się tak ostrej reakcji i odwołali akcję, aby chronić czarnoskóre dzieci przed drwinami i pogróżkami prawicowego tłumu. Matthias Lilienthal przypuszcza, że jego teatr znalazł się już teraz na celowniku skrajnej prawicy. Otwarcie sezonu ma nastąpić 1 października. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych, Jagoda Engelbrecht.
1: Relacja z Berlina kończy to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania kolejnego wydania o 13 i śledzenia wiadomości na naszym portalu.
5: Pogoda.
1: Pogoda dochodzi do siebie po wczorajszych burzach i oberwaniu chmury. W Warszawie w południe ciśnienie wyniesie dziś 991 hektopaskali, będzie wzrastało. Przed nami wtorek z zachmurzeniem dużym, z większymi przejaśnieniami, to w skali całego kraju. Pod wieczór spodziewamy się również miejscowych rozpogodzeń. Przelotnie spadnie deszcz, na południu i północnym wschodzie mogą znów pojawić się burze. Temperatura to od 18 do 21 stopni, chłodniej tylko na wschodzie oraz lokalnie w rejonach podgórskich, tam spadnie do 16 stopni.
6: Reklama.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
8: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień?
5: W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie.

0: świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Reklama. Tu program drugi Polskiego Radia, już prawie 7 minut po 9.
2: Letni kanon dwójki.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Klaudia Baranowska, nasz program realizuje Wojciech Ciarka. Aura nieco się zmieniła, ale zmiany bywają dobre muzycznie, natomiast zaczniemy od powrotu do świata brzmieniowego Bruce'a Liu z albumu Lunaris.

jakby poza czasem we śnie, wyciszenie, intymność, to preludium Hamol Jana Sebastiana Bacha w opracowaniu Aleksandra Zilottiego, Schmidera pozycja 855a, interpretacja Bruce'a Liu z jego najnowszej płyty Lunaris. No i to bardzo dobry przykład tego, jak na tym albumie spotykają się odległe epoki i brzmienia. Bach oglądane jakby przez, no właściwie tak, romantyczną wrażliwość Zilottiego, no a jeszcze dodatkowo przefiltrowane przez subtelne, współczesne spojrzenie Bruce'a Liu. A teraz z ciszy i skupienia wchodzimy w świat teatru, opery i rozbuchanego temperamentu. Jest ku temu powód. Dziś przypada 276. rocznica urodzin Antonia Salieriego. Warto przy tej okazji na chwilę odsunąć na bok legendę o rzekomym rywalu Mozarta. Salieri był przecież jednym z najważniejszych ludzi operowego Wiednia swojej epoki. Cenionym kompozytorem, kapelmistrzem, pedagogiem, związanym z cesarskim dworem, niezwykle wpływowym w życiu muzycznym końca XVIII wieku kompozytorem. Posłuchamy scen operowych Salieriego z pięknej płyty, czyli

Sylwii Bartoni. Właśnie cały album jest poświęcony temu kompozytorowi. To jedno z nagrań, które ma już ponad 20 lat, przyczyniły się do ponownego zainteresowania operową twórczością Salieriego. Bartoli sięgnęła na nim po 13 arii, w dużej części należących wówczas do repertuaru praktycznie nieobecnego na płytach. Na początek scena z Armidy, rozbudowana. Enon Dejo Segwirla Forsekisa. To mniej więcej i czyż nie powinienem za nią podążyć? Któż wie, przybądź do mnie na złotych skrzydłach. Taki jest początek, a potem zabrzmi jeszcze Visono Sposa Amante z opery La Fiera di Venezia. Cecilia Bartoli, mezzo-sopran, orkiestra wieku oświecenia, dyryguje Adam Fischer.

0: niezrównana, jedyna w swoim rodzaju, Cecilia Bartoli, a z nią orkiestra Wieku Oświecenia pod dyrekcją Adama Fischera. Antonio Salieri w dwóch operowych odsłonach za nami. Przed chwilą Visono Sposa, Amantes, opery na Fiera di Venezia, czyli Jarmark w Wenecji Antonia Salieriego, no a wcześniej bardziej rozbudowana scena z opery Armida tego kompozytora. No i chyba warto właśnie tak Salieriego przypominać jako kompozytora muzyki świetnie napisanej dla głosu, bardzo teatralnej, pełnej temperamentu, koloru i charakteru. No a dziś przypada 276. rocznica urodzin Antonia Salieriego, kompozytora, który urodził się w Leniago w 1750 roku w ówczesnej Republice Weneckiej, niedaleko Werony. No choć był Włochem, niemal całą dojrzałą karierę związał z Wiedniem i dworem Habsburgów, gdzie by należał do najwybitniejszych postaci życia operowego swojej epoki. No i właśnie tym operowym brzmieniem kończymy pierwszą część dzisiejszego kanonu dwójki, a w drugiej, już po codziennej lekturze, towarzyszyć nam będą interpretacje Ondrasza Schiffa.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: Przed nami siódmy fragment naszej lektury powieści chilijskiego pisarza Roberta Bolaño zatytułowanej 2666. Wystarczyła konferencja w Turynie, by bohaterowie naszej historii zaczęli podejrzewać, że uwielbiany przez nich pisarz ukrywa się w Meksyku. Czyta Marcin Przybylski.
3: Nie zastanawiali się nad tym, co Archimboldi robi w Meksyku. Dlaczego ktoś liczący sobie ponad 80 lat jedzie do kraju, w którym nigdy nie był? Nagłe zainteresowanie? Potrzeba naocznego sprawdzenia miejsc akcji pisanej właśnie książki? Mało prawdopodobne, cała czwórka była przekonana, że nie będzie już więcej książek Archimboldiego. Milcząco skłonni byli przyjąć najprostszą, ale i najbardziej zwariowaną hipotezę. Archimboldi pojechał do Meksyku jako turysta, jak tylu Niemców i Europejczyków w wieku emerytalnym. Wyjaśnienie nie trzymało się kupy. Wyobrazili sobie starego Prusaka mizantropa, który budzi się pewnego dnia kompletnie szalony. Rozważyli możliwość otępienia starczego. Odrzucili tę hipotezę i postanowili trzymać się tego, co mówił świnia. A jeśli Archimboldi rzeczywiście uciekał? A jeśli znalazł nowy powód –

żeby uciekać? Z początku Norton nie miała wcale ochoty wyruszyć na jego poszukiwanie. Obraz ich czworga powracających do Europy z Archimboldim za rękę wydał się jej portretem grupy porywaczy. Oczywiście nikt nie miał zamiaru porywać Archimboldiego, ani nawet brać go w krzyżowy ogień pytań. Espinoza chciał go tylko zobaczyć. Pelletier chciał tylko zapytać, kim była osoba, której skóra posłużyła do wykonania maski w powieści pisarza pod tym właśnie tytułem. Morini chciał tylko oglądać zdjęcia, które zrobią sobie w Sonorze. A La Torre, którego nikt nie pytał o zdanie, chciał tylko nawiązać epistolarną przyjaźń z Pelletierem, Espinozą, Morinim i Norton i być może, oczywiście jeśli to nie kłopot, składać im od czasu do czasu wizyty. Tylko Norton miała obiekcję, ale ostatecznie zdecydowała, że pojedzie. Myślę, że Archimboldi mieszka w Grecji, powiedział Dieter Hellfeld. Właśnie tam, chyba że już nie żyje. Istnieje jeszcze trzeci pogląd, że autor publikujący pod nazwiskiem Archimboldi to w rzeczywistości pani Bubis. Tak, jasne, odrzekła nasza czwórka. Pani Bubis. W ostatniej chwili Morini postanowił, że nie pojedzie. Jego wątłe zdrowie, powiedział, uniemożliwia podjęcie tej wyprawy. Marcel Schwob, którego zdrowie było równie kruche, wyruszył w 1901 roku w podróż w jeszcze gorszych warunkach, by odwiedzić grób Stevensona na jednej z wysp Pacyfiku. Peregrynacja Schwoba trwała bardzo długo. Wpierw na pokładzie Ville de la Ciotat, potem Polinezien, a w końcu Manapuri. W styczniu 1902 Schwob nabawił się zapalenia płuc, które o mało go nie zabiło. Schwobowi towarzyszył służący, Chińczyk Ting, który cierpiał nieustanne katusze z powodu choroby morskiej. A może cierpiał na chorobę morską tylko wtedy, gdy morze było wzburzone. Tak czy owak wyprawa upłynęła pod znakiem choroby morskiej i wzburzonego morza. Pewnego razu Schwob, leżąc w swojej kajucie, przekonany, że umiera, poczuł, jak ktoś kładzie się obok niego. Odwróciwszy się, by wybadać, kim jest ów intruz, ujrzał swego skośnookiego służącego, którego skóra była zielona jak sałata. Być może dopiero wtedy uświadomił sobie, na jaki wyczyn się porwał. Kiedy dotarł wreszcie po wielu trudach i znojach na Samoa, nie odwiedził grobu Stevensona. Po części dlatego, że był na to zbyt chory, a po części dlatego, że po co właściwie odwiedzać grób kogoś, kto tak naprawdę nie umarł. Stevenson, to proste odkrycie zawdzięczał Schwob swojej peregrynacji, żył w nim. Morini, który podziwiał Schwoba, w istocie była to raczej serdeczna sympatia, myślał z początku, że jego podróż do Sonory mogła być w pewnym stopniu czymś w rodzaju hołdu dla francuskiego pisarza, a także dla angielskiego pisarza, na którego grób wybrał się francuski pisarz, ale kiedy znalazł się z powrotem w Turynie, zdał sobie sprawę, że nie może jechać. Zadzwonił więc do przyjaciół i skłamał im, mówiąc, że lekarz stanowczo zakazał mu podobnego wysiłku. Pelletier i Espinoza przyjęli jego wyjaśnienia i obiecali telefonować do niego regularnie, by informować go o rezultatach poszukiwań, ostatecznych tym razem, na które wyruszali. Z Norton było inaczej. Morini powtórzył, że nie jedzie, że zabronił mu lekarz, że zamierza pisać do nich codziennie, śmiał się nawet i pozwolił sobie opowiedzieć głupi kawał, którego Norton nie zrozumiała. Włoski dowcip o Włochu, Francuzie i Angliku, podróżujących samolotem, w którym są tylko dwa spadochrony. Norton sądziła, że to kawał polityczny. Tak naprawdę był to kawał dziecinny, chociaż w wersji Moriniego Włoch z samolotu, który tracił najpierw jeden silnik, potem drugi, a potem zaczynał pikować, przypominał Berlusconiego. W rzeczywistości Norton prawie nie otworzyła ust. Mówiła tylko, aha, aha, aha, a potem powiedziała dobranoc, Piero, po angielsku słodkim tonem, który Moriniemu wydał się nieznośnie słodki, a potem odłożyła słuchawkę. Norton poczuła się w pewien sposób znieważona odmową Moriniego, by im towarzyszyć. Więcej

0: do siebie nie dzwonili. Morini mógłby to zrobić, ale jeszcze zanim jego przyjaciele wyruszyli na poszukiwanie Archimboldiego, on, niczym Schwab na Samoa, rozpoczął inną podróż, która nie była podróżą dookoła mogiły Śmiałka, ale dookoła rezygnacji, doświadczenia w pewnym sensie nowego, gdyż owa rezygnacja nie była tym, co powszechnie zwie się rezygnacją, ani nawet cierpliwością, czy też pogodzeniem z losem, ale raczej uległością, pokorą jedyną w swoim rodzaju i niepojętą, doprowadzającą go do płaczu bez żadnego powodu i w której jego własny wizerunek, to jak Morini widział Moriniego, zacierał się stopniowo i nieodwołalnie, jak rzeka, która przestaje być rzeką, albo jak drzewo, które płonie na horyzoncie, nie wiedząc, że płonie. Pelletier, Espinoza i Norton polecieli z Paryża do DF-u, gdzie czekał na nich Świnia. Tam spędzili noc w hotelu i następnego dnia polecieli do Hermosillo. Świnia, niewiele pojmujący z całej tej historii, był zachwycony, goszcząc światłych profesorów z Europy. Aczkolwiek ku jego ubolewaniu nie zgodzili się wygłosić żadnego wykładu ani na Akademii Sztuk Pięknych, ani na UNAM, ani w Colegio de Mexico. W nocy, którą spędzili w stolicy, Espinoza i Pelletier udali się ze Świnią do hotelu, gdzie nocował Archimboldi. Recepcjonista nie miał nic przeciwko temu, żeby zajrzeli do komputera. Przesuwając kursor myszką, Świnia przejrzał wyświetloną na ekranie listę nazwisk gości hotelowych z dnia, kiedy poznał Archimboldiego. Pelletier zauważył, że Świnia ma brudne paznokcie i zrozumiał, skąd wzięło się przezwisko. Jest, powiedział Świnia. To ten. Pelletier i Espinoza spojrzeli na nazwisko wskazane przez Meksykanina. Hans Reiter. Jedna doba. Płatność gotówką. Nie używał karty ani nie korzystał z minibaru. A później wrócili do hotelu, choć Świnia zapytał, czy nie chcieliby poznać jakiejś miejscowej atrakcji turystycznej. Nie, odpowiedzieli Espinoza i Pelletier. Nie chcemy. Norton została w hotelu i chociaż nie chciało jej się spać, zgasiła wszystkie światła, zostawiając tylko włączony telewizor z cichutko nastawioną fonią. Przez otwarte okna jej pokoju wpadał daleki szum, jakby wiele kilometrów stamtąd, w strefie podmiejskiej, ewakuowano właśnie ludzi. Pomyślała, że to telewizor, więc wyłączyła go, ale szum nie ustał. Oparła się o okno i zapatrzyła w miasto. Następnego dnia rano polecieli do Hermosillo i z lotniska zadzwonili do rektora Uniwersytetu w Santa Teresa. Następnie wynajęli samochód i ruszyli w stronę granicy. Gdy wyjeżdżali z lotniska, uderzyła ich specyficzna światłość stanu Sonora. Tak jakby światło zanurzało się w Pacyfiku, tworząc ogromną krzywiznę w przestrzeni. Podróżowanie w takim świetle budziło w człowieku głód. Choć zarazem, a może nawet natarczywiej, myślała Norton, rodziło pragnienie, by ten głód znosić aż do końca.
1: Marcin Przybylski przeczytał siódmy fragment powieści Roberta Bolaño zatytułowanej 2666. Książka ukazała się nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego w przekładzie Katarzyny Okrasko i Jana W. Reitera, a u nas ciąg dalszy jutro o 9.30.
2: Letni kanon dwójki.

Wojciech Ciarka i Klaudia Baranowska. Przedpołudniowo jeszcze witamy Państwa ponownie. Zaczynamy najdłuższą część naszego dzisiejszego spotkania, którą wypełnią interpretacje Ondrasza Schiffa, węgierskiego pianistę, którego już za tydzień, 25 sierpnia, usłyszymy w Warszawie podczas festiwalu Chopiniego Europa. To bardzo cieszy. Ondras Schiff zagra recital na fortepianie historycznym, no a program, zgodnie z zapowiedzią, zostanie podany dopiero z estrady. No, możemy spodziewać się oczywiście repertuaru szczególnie bliskiemu artyście, ale może nas zaskoczyć. Wśród tych ważnych kompozytorów w artystycznym życiu Schiffa jest

między innymi Johannes Brahms, od którego teraz zaczniemy, no bo do jego muzyki od lat Schiff powraca. W 2021 roku zarejestrował oba koncerty fortepianowe z orkiestrą Wieku Oświecenia, grając na historycznym instrumencie. No a teraz przygotował kolejną dużą brahmsowską płytę. 18 września dopiero ukaże się, no ale my zaczniemy od tej nowości już teraz.

Bardzo intymny, późny Brahms, muzyka, która jakby zaczyna się już w półsłowa i równie dyskretnie, czyli zanika. Jedna z tych miniatur, w których kilka minut mieści cały świat czułość zadumę i cień melancholii. Intermezzo A-dur, opus 118, numer 2 Johannesa Brahmsa, to interpretacja nowa Honrasa Schiffa, który gra tutaj na historycznym Blitnerze z lat 50. XIX wieku, czyli instrumencie bardzo bliskim czasom Brahmsa, miękkim, ciepłym, niezwykle zniuansowanym brzmieniu. To nowość, przedpremierowo, fragment albumu z późnymi kompozycjami Johannesa Brahmsa, który ukaże się dopiero 18 września. A teraz Schiff w zupełnie innej skali, nie sam, lecz w dialogu z orkiestrą i z kompozytorem, dla którego no, fundamentalnym dla niego, no bo rzeczywiście Beethoven zajmuje w repertuarze Honrasa Schiffa miejsce szczególne. Pianista nagrał wszystkie 5 koncertów fortepianowych ze Staatskapelle Dresden i Bernardem Haitingiem, a później też zarejestrował komplet 32 sonat fortepianowych do wariacji Diabellego, nawet wracał na 2 odmiennych historycznych instrumentach je zarejestrował. To jedna z tych wieloletnich relacji artysty z kompozytorem, w których interpretacja zmienia się wraz z samym wykonawcą. No i ciekawy jest również obecny moment w życiu Honrasa Schiffa. Urodził się w Budapeszcie. Przez kilkanaście lat nie występował na Węgrzech, nie odwiedzał swojego kraju, protestując w ten sposób przeciwko sytuacji politycznej za rządów Viktora Orbana. Po zmianie władzy zapowiedział powrót, a na początku września ma zagrać 2 recitale w Akademii Muzycznej Liszta w Budapeszcie. Ale wcześniej usłyszymy go w Warszawie. Już za tydzień, 25 sierpnia w Filharmonii Narodowej podczas festiwalu Chopin i jego Europa. No i tu, jak już wspominałam, pozostaje element tajemnicy, no bo wiemy, że zagra Schiff na historycznym fortepianie, ale programu jeszcze nie podał i zostanie ogłoszony dopiero ze estrady. Możemy więc trochę zgadywać, obstawiać, co się pojawi, jaki kompozytor: Bach, Schubert, Brahms, może Haydn, Beethoven albo Mozart. No to rzeczywiście kompozytorzy, do których Schiff wraca przez całe życie i których muzykę szczególnie chętnie pokazuje, konfrontuje też z brzmieniem dawnych instrumentów. Chociaż może zupełnie nas zaskoczy, kto wie. Ja chciałabym usłyszeć na pewno Bacha, Brahmsa, no i Beethovena też. No i teraz do Beethovena właśnie przechodzimy i do tego wspominanego przeze mnie kompletu koncertów fortepianowych. Proponuję 4 z nich. 4 koncert fortepianowy G-dur opus 58 Ludwika van Beethovena. Jeden z najbardziej niezwykłych w całym cyklu. Rozpoczynający się od potężnego wejścia orkiestry. Nagranie powstało w marcu 1996 roku w Dreźnie. Przed nami zatem Honrasz Schiff, a razem z nim Staatskapelle Dresden dyryguje Bernard Haitink.

To nagranie ma już 30 lat. Ondrasz Schiff w partii solowej, a razem z nim Staatskapelle Dresden dyrygował Bernard Haitink. To był czwarty koncert fortepianowy G-dur op. 58 Ludwika van Beethovena. Jedno z bardzo ważnych nagrań wieloletniej beethovenowskiej historii Ondrasza Schiffa. Rzeczywiście utwór wyjątkowy, no bo tutaj Beethoven odwraca tradycyjny porządek koncertu i odzywa się na początku samotny fortepian, spokojnie, niemal prywatnie jakby rozpoczynał rozmowę. No i właśnie taki rodzaj dialogu bardzo dobrze słychać było w tej interpretacji Ondrasza Schiffa i Haitinka, bez nadmiernego patosu, za to z ogromną uważnością na proporcje, na odpowiedź orkiestry i na to, co dzieje się między solistą a zespołem. To Beethoven, taki, można powiedzieć, bardziej rozmawiający niż demonstracyjnie wirtuozowski. No a dla Schiffa Beethoven to rzeczywiście jeden z najważniejszych kompozytorów. Teraz w kanonie dwójki, w tej części pozostajemy cały czas z Ondraszem Schiffem. Orkiestra zniknie, a zostanie sam fortepian. A wraz z nim jeszcze bardziej wiedeński świat. Ondrasz Schiff jest oczywiście niezrównanym interpretatorem Bacha, Beethovena, Mozarta i Schuberta też. A właśnie muzykę Schuberta wielokrotnie wskazywał jako jedną z najbardziej poruszających, jakie kiedykolwiek napisano. Schiff poświęcił Schubertowi kilka albumów. Teraz sięgniemy po jeden z nich, po nagranie, na którym znalazły się między innymi dwie późne sonaty kompozytora z 1828 roku, a także cztery Impromptu, opus 90. Ważny tutaj jest instrument, bo pianista wybrał wiedeński fortepian Franza Brudmana z około 1820 roku, czyli instrument bliski czasom Schuberta, o brzmieniu delikatniejszym, bardziej intymnym niż współczesny fortepian koncertowy. Schiff mówi o jego szczególnie wiedeńskim charakterze, właśnie miękkości, melancholii, łagodności i rzeczywiście potrafi wydobyć z niego niezwykłe bogactwo barw, od takiej niemal szeptanej intymności po bardzo ciemne rejestry. No a instrumenty w ostatnich latach to bardzo ważny element w interpretacjach Ondrasza Schiffa. Przed nami zatem cztery Impromptu, opus 90 Franciszka Schuberta, udojcza pozycja 899, c-moll, s-dur, g-dur i

4 Impromptu Franciszka Schuberta, opus 90 u Deutsche, pozycja 899. To nagranie Andrasza Schiffa. No to niezrównany mistrz fortepianu i niezrównany interpretator Schuberta. Czystość brzmienia, też wnikanie w strukturę dzieła i oszczędność, ale dzięki temu zostało uchwycone delikatne piękno i to romantyczne rozchwianie muzyki Schuberta. Andrasz Schiff z wielką uwagą dobiera instrumenty, na których gra. To też było kluczowe w tym nagraniu. Z 2019 już roku zagrał na jednym ze swoich ulubionych fortepianów, w wiedeńskim instrumencie Franza Brodmana z 1820 roku. Instrumenty tej firmy węgierski pianista, także Brodwooda, ceni znacznie wyżej niż na przykład fortepiany Steinwaya. Andrasz Schiff wielokrotnie wracał do Schuberta, no i zapewne będzie wracał, nie tylko jako solista, ale także jako partner śpiewaków. W 1993 roku ukazał się album Italian Songs, nagrane wspólnie z Cecilią Bartoli, której zresztą interpretacji już dzisiaj słuchaliśmy. Teraz wracamy. Przed nami ten niezwykły duet. To płyta z pieśniami Beethovena, Mozarta, Haydna i Schuberta właśnie. Proponuję dwie pieśni z tego nagrania, z cyklu Wir Canzonen, u Deutsche pozycja 688. To będzie na początek Guardak Bianca Luna, Spójrz jak biały jest księżyc, a potem Mio ben ricordati, Pamiętaj o mnie ukochany.

0: Dwie pieśni z cyklu Franciszka Schuberta, Wir Canzonen, udojcza pozycja 688, Guarda che bianca luna e mio ben ricordati. Śpiewała Cecilia Bartoli, a na fortepianie Ondraż Schiff. To kolejna odsłona niezwykłej wszechstronności tego węgierskiego pianisty. Po Brahmsie, Beethovenie, solowym Schubercie, teraz jako partner śpiewaczki. No i to jakiej artystki tak wyrazistej jak Cecilia Bartoli. No a on pozostał tu dyskretny, niezwykle uważny, nie tylko akompaniował, oczywiście współtworzył dramaturgię tych pieśni, prowadził narrację razem z głosem. I tym nagraniem kończymy tę część kanonu dwójki poświęconą Ondrażowi Schiffowi, artyście, którego słuchaliśmy w bardzo różnych rolach i repertuarze, a już za tydzień będzie można usłyszeć tego znakomitego pianistę na żywo w Warszawie na festiwalu Chopin Jego Europa. No i będzie można przekonać się, jaki program wybierze.
1: Kwadrans bez muzyki.
0: Przypominamy dzisiaj postać błogosławionego ojca Michała Czartoryskiego, dominikanina, którego losy splotły się z Warszawą w sposób wyjątkowy. Urodzony jako książę Jan Franciszek Czartoryski, arystokrata, syn księcia Witolda Czartoryskiego i Jadwigi z Dzieduszyńskich, a wnuk księcia Jerzego Konstantego Czartoryskiego. Kim był? Michał Wójciuk z Muzeum Powstania Warszawskiego.

0: Warszawskiego opowiedział o tym Małgorzacie Niecieckiej Mac.
1: Książę, inżynier, zakonnik i powstaniec, który zginął, bo nie chciał zdjąć habitu. To wszystko jeden człowiek, ojciec Michał Czartoryski.
2: Postać, która w swoim życiorysie łączyła wiele różnych funkcji, wiele różnych, powiedzmy, powołań. Był nie tylko duchownym, ale też i miał epizod wojenny. Tak, on walczył przecież o Lwów, brał udział w tych krwawych, ciężkich walkach. Zresztą jako student Politechniki Lwowskiej bronił tego rejonu, tego terenu podczas ciężkich walk z Ukraińcami, a później uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej, więc odznaczony Krzyżem Walecznych. No to oznaczenie szczególnie istotnej tutaj w jego tej biografii, no podkreślające to, że była to osoba, która silnie była zaangażowana w te, powiedzmy, ruchy niepodległościowe.
1: Umysł ścisły, dyplom inżyniera, nazwisko z wielkimi koneksjami. Ojciec wysłał go w podróż po Europie, pewnie z myślą o karierze. Jan tej kariery nie chciał.
2: Osoba o umyśle wybitnie ścisłym, absolwent Politechniki, właśnie inżynier, przedstawiciel potężnego rodu, może wówczas mało, powiedzmy, potężnego, a niemniej jednak z dużymi koneksjami, tak, no bo to ziemiaństwo, mimo tego, że różnie się układało w tych latach, powiedzmy, zaborów, czy powiedzmy później zamieszaniu w czasie Wielkiej Wojny, tak, to jednak miało, pozostawiło jednak koneksje, tak, ogromne, więc tutaj Jan, prawda, bo takie miał imię chrzcielne, z tych koneksji też korzysta, między innymi no, w swoim peregrynacji po Europie, gdzie ojciec go wysłał, pewnie z myślą o tym, że syn będzie jakoś tam chciał robić karierę gdzieś tam pewnie inżynierską. Jan kariery świeckiej nie chciał robić, ani nawet duchownej. Natomiast wstąpił do seminarium duchownego, diecezjalnego, a później wystąpił z tego seminarium i wstąpił do zakonu dominikanów, no, który jest już specyficzny samo swoją nazwą, tak? Psypana, tak? Canis Domine, zakon kaznodziejski, zakon, który ma takie jakby cztery takie filary, tak? Czyli życie wspólne, modlitwa, studia i kaznodziejstwo, tak? Specyficzna, powiedzmy, no, ten charyzmat zakonny kształtuje też określone postawy. I tutaj, no, jeśli chodzi o naszego bohatera, to on zwrócił swoją uwagę swoich przełożonych. On z racji tego, że już miał studia skończone, więc droga święceń w miarę szybko została uwieńczona powodzeniem. On na początku lat 30. już jest kapłanem, już po święceniach i tych zakonnych, i święceniach prezbiteratu. No, jeśli chodzi o jego zamiłowania i wykształcenie, powiedzmy, architektoniczne, inżynierskie, tak, to rzeczywiście to było zamiłowanie. Tutaj są wspomnienia mówiące o tym, że on cały czas coś majstrował, cały czas coś robił w tym majątku, różne urządzenia, prawda, reperował, jakoś tam uzdatniał. To są relacje z jego członków jego rodziny, gdzie mówią, że on zgrupował wokół siebie młodzież, tak, i pokazywał im, jak co funkcjonuje. Jeśli chodzi o jego życie, działalność już w służbie zakonu, powierzano mu bardzo ważne funkcje, no bo był magistrem nowicjatu w Krakowie, czyli osobą odpowiedzialną za kształcenie młodych zakonników, a jeszcze wcześniej, kiedy przygotowywał się do posługi, to był dziekanem swojego roku. I tutaj takie relacje spotykamy, że on wyznaczał siebie do takich najbardziej ciężkich i takich, no, wręcz upokarzających posług, powierzając swoim kolegom z roku, no, na przykład funkcję podlania kwiatków w zakrystii, tak, czy gdzieś tam w ogrodzie, a sam zajmował się czyszczeniem ubikacji. Tutaj widać wyraźne taką pokorę, wręcz nawet podchodzenie w sposób taki bardzo dosadny do tego, powiedzmy, życia takiego, no, pokornego, uniżania się po prostu, służenia innym. Władze zakonne, wykorzystując jego wykształcenie architekta, skierowali go do pracy przy budowie, rozbudowie kompleksu zakonnego na Służewie. Tam Jan, już wówczas ojciec Michał, takie zakonne imię przybrał, pracował.
1: Budowę klasztoru nadzorował jako inżynier-architekt. ale nie skończył tylko na budowie murów. Sam rysował szkice ornatów, stół, kielichów i świeczników.

budynków, projektował świątynię aż po najmniejszy detal. Klasztor stanął w 1937 roku. Ojciec Michał Czartoryski zdążył zamieszkać w nim, ale ledwie na 2 lata. We wrześniu 1939 roku klasztor zajął Wehrmacht.

0: zdanie.
1: On się w ogóle to znalazł przypadkiem, bo on odwiedzał Kaszniców na Powiślu, tam na ulicy Smulikowskiego, to był jego przyjaciel jeszcze z czasów studenckich. W tym momencie, kiedy on tam był, zastały go właśnie działania zbrojne i on tam już został po prostu, on został odcięty, nie udało mu się dostać już do domu zakonnego. I on po prostu wszedł na placówkę, miejsce postoju dowództwa trzeciego zgrupowania Konrad i spytał się, tam popatrzył po tych młodych ludziach, powstańcach, zobaczył mnóstwo wojskowych, tak, z opaskami, gdzieś tam niektórzy bardziej umundurowani, inni troszkę mniej, z jakąś tam bronią i spytał się, czy macie jakiegoś kapelana, bo odpowiedziano mu, że nie mamy, no to ja będę waszym kapelanem, no i on tak u nich po prostu został i tam sprawował prace duszpasterskie, czyli udzielał sakramentów, sprawował liturgię świętą. Wszelką pomoc niósł też w szpitalu. Niedaleko powstała taka placówka szpitalna na rogu Tamki i Smulikowskiego. Firma Alfa Laval tam miała swoje lokale i on tam właśnie działał. I no i tam był do końca, tak? Znaczy jego ta epopeja, powiedzmy, powstańcza, ona była dość krótka, tak? No bo we wrześniu, na początku września Niemcy przeprowadzili gwałtowną ofensywę na Powiśle i tutaj wkroczyły te oddziały najbardziej takie brutalne, cechujące się największym taką brutalnością, odpowiedzialne za różne formy ludobójstwa. Między innymi na Woli żołnierze SS Sonderregiment Dirlewanger, tak? I oni po prostu zmasakrowali tutaj tych powstańców na Powiślu, wdarli się tam do tego punktu sanitarnego. To już wiadomo było, co się będzie działo. W pewnym momencie któryś tam z tych ludzi przebywających proponował mu, żeby on się po prostu przebrał, żeby on jakoś zdjął sutannę, jakoś tutaj mu oferowano taki kombinezon roboczy, że może by udawał po prostu jakiegoś cywila, ale on odmówił. Jak Niemcy wkroczyli, no to go razem z tymi innymi osobami wyciągnęli, tak, i on został po prostu rozstrzelany i jego zwłoki zostały spalone. Te jednostki niemieckie operowały dość brutalnie i tutaj no, były takie miejsca na terenie Warszawy, gdzie nie respektowano praw ludności cywilnej, no bo tam generalnie została ludność cywilna, tak, no i ranni powstańcy, tutaj w tym akurat punkcie, gdzie przebywał ojciec Michał. Są wspomnienia właśnie mówiące o ojcu Michale. Na przykład no, Muzeum Powstania Warszawskiego w ramach swojej pracy archiwizowania, zbierania, dokumentowania historii mówionej. Tutaj zebraliśmy szereg relacji. Mamy relację pani, która wzięła ślub właśnie, który właśnie ojciec Michał błogosławił. No i ona wspomina go po prostu jako człowieka bardzo takiego dobrodusznego. Tutaj na zdjęciu wykonanym w Powstaniu Warszawskim widzimy ojca Michała prowadzącego liturgię mszy świętej, ołtarz polowy, klęczący ludzie, młodzi i ksiądz, no prawdopodobnie śpiewający psalm, bo tutaj posługę pełnił no, do końca. No był bardzo wysoki, miał w tej sutanie no, taki dosyć charakterystyczny wygląd.
0: I tu warto się zatrzymać.
1: Ojciec Michał uczył nas postawy po prostu, postawy życia. Wiemy, że z relacji jego kolegów, zakonników, wiemy, że łacina sprawiała mu wielki problem. On tam mylił różne wyrazy właśnie często w czasie sprawowania liturgii. Miał różne defekty też fizyczne, głuchotę, tak, częściową spowodowaną ciężką chorobą przybytą w dzieciństwie. Jego postawa, tak, jego sposób bycia, że zwykły człowiek, tak, człowiek, który ma różne problemy, tak, z samym sobą, tak, ze swoim ciałem, może być tym właśnie wzorem, tak, dla innych.

0: no ludzie byli nim zafascynowani. Powstańcy tego uwielbiali, on się zgłosił tam jako ochotnik na kapelana, wcale nie był, bo przy wojsku jest instytucja kapelana, tak? Znaczy kapelan to jest jako stopień wojskowy, no kapitan, tak? Tutaj no są specjalni, prawda, duchowni, którzy żyją z tym wojskiem, są specjalne procedury, tak? I oni też funkcjonują w tym środowisku wojskowym, natomiast on się tam zgłosił sam, tak? Sam z siebie. Więc to już świadczy też o tym, o jego potrzebie, tak, służenia, tak, o bycia z ludźmi. Wiemy, że udzielał spowiedzi, wiemy, że uczestniczył w pogrzebach, pomagał ludziom w tych ciężkich, często ciężko momentach, no i był z nimi do końca.
1: Został z rannymi. Rozstrzelano ich razem. Było to 9 września 1944 roku. Michał Czartoryski miał 47 lat. W 1999 roku Jan Paweł II wyniósł go na ołtarze jako błogosławionego męczennika. Jan, późniejszy Michał Czartoryski, urodził się w Pełkiniach, a pobliski Jarosław obrał go za swojego patrona miasta.
2: Dzisiejszy kwadrans bez muzyki przygotowała Małgorzata Niecicka-Mac.
3: Letni kanon dwójki.

Wojciech Ciarka i Klaudia Baranowska. Jesteśmy cały czas razem. Witamy Państwa ponownie. Tak sobie tutaj w kanonie jeszcze wakacyjnie trochę spędzamy czas. Trzecia część przed nami już. Rozpoczniemy ją od interpretacji Wildefrank. To jedna z najwybitniejszych skrzypaczek swojego pokolenia, która już jutro będzie obchodziła 40. urodziny. Norweska artystka debiutowała jako solistka już jako 10-latka, 2 lata później. Zwrócił na nią uwagę Maris Jansons, no a później jej mentorką została Anne-Sophie Mutter. Dziś Wildefrank nie tylko już za chwilę kończy 40 lat, ale jest jedną z najbardziej cenionych skrzypaczek europejskich estrad. Podziwiana za techniczną swobodę, także wyjątkową osobowość. Na początek coś bardzo intymnego proponuję. Taki wstęp.

La Pluskvamshjärtat Claude'a Debussy'ego, znakomite nagranie, no bardzo je lubię, więc jak jest okazja, to bez chwili zastanowienia po nie sięgam. A interpretacja Wilde Frank na skrzypcach towarzyszył jej na fortepianie José Gallardo. Tytuł można przetłumaczyć przewrotnie jako wolniej niż wolno, ale no nie jest to muzyka zupełnie nieruchoma. Debussy sięga tu po popularny w paryskich salonach wals lent, powolny walc, i traktuje go z właściwą sobie elegancją, odrobiną dystansu. Melodia płynie swobodnie, niemal leniwie, a taneczny rytm jest raczej wspomnieniem walca niż zaproszeniem do tańca. Nagranie pochodzi z albumu Hommage Wilde Frank, płyty poświęconej, wypełnionej właściwie miniaturami, utworom związanym z wielką tradycją skrzypcową. To repertuar, który no, rzeczywiście pozwala lepiej usłyszeć tę kameralną, intymną stronę gry Wilde Frank. I właśnie od takiego tonu zaczęliśmy, bardzo blisko, niemal szeptem, a teraz zmieniamy skalę całkowicie. Wilde Frank spotka się z wielką orkiestrą w jednym z najbardziej efektownych koncertów skrzypcowych XX wieku. Przed nami koncert D-dur, opus 35 Ericha Wolfganga Korngolda. No to jest po prostu świetna interpretacja z 2015 roku. Warto do niej wracać, a sam koncert powstał w 1945 roku. W szczególnym momencie życia kompozytora, no bo Korngold, który po emigracji, ucieczce do Stanów Zjednoczonych, stał się jednym z twórców symfonicznego języka Hollywood. Po wojnie chciał powrócić do muzyki koncertowej, bardziej klasycznej i wielkich form. I ten koncert był jednym z najważniejszych dzieł otwierających ten nowy etap. Zadedykował go Almie Mahler, a prawykonawcą w 1947 roku został Jascha Heifetz. Ale Hollywood, to brzmienie z tej muzyki wcale nie znika, a przeciwnie. W każdej z trzech części Korngold wykorzystał temat ze swoich wcześniejszych partytur filmowych, między innymi z filmu Atak po świcie, Juarez, Antony Edwards, a także Książę i Żebrak. Stąd ten niezwykły rozmach, szerokie, niemal takie operowe melodie, nasycona harmonia, bogata paleta barw orkiestry, a przy tym

partia skrzypiec wymagająca ogromnej swobody i wirtuozerii. I przed nami właśnie to dzieło, koncert skrzypcowy D-dur op. 35 Ericha Wolfganga Korngolda, Wildefrank w partii solowej, a z nią HR Symphony Orchestra, dyryguje James Gaffigan.

Koncert skrzypcowy D-dur op. 35. Richa Wolfganga Korngolda w partii solowej Wilde Frank grała też HR Symphony Orchestra, dyrygował James Gaffigan. To interpretacja, w której Wilde Frank bardzo pięknie równoważy oba oblicza tej muzyki, czyli z jednej strony szeroko prowadzona kantylena, pełna blasku, z drugiej lekkość, precyzja i nerw w najbardziej wirtuozowskich fragmentach. No jest w tym duża przejrzystość, ruch, ogromna paleta barw, no i to jest jedno z najwybitniejszych nagrań tego dzieła właśnie dzięki Wilde Frank, która już jutro będzie obchodziła 40. urodziny. A ten filmowy rys, który przed chwilą tak wyraźnie było słychać w koncercie Korngolda, nie jest przypadkowy, bo Korngold wykorzystał w nim tematy ze swoich hollywoodzkich partytur, dlatego granica między muzyką koncertową a filmową właściwie zaciera się. No, Hollywood było dla niego nie epizodem, ale kolejnym rozdziałem tego samego języka, późnoromantycznego, symfonicznego, niezwykle obrazowego. No i właśnie do tego świata zajrzymy teraz bezpośrednio i posłuchamy muzyki filmowej Ericha Wolfganga Korngolda.

0: scena miłosna z muzyki do filmu Przygody Robin Hooda z 1938 roku. Muzyka Ericha Wolfganga Korngolda grała BBC Philharmonic. Orkiestrę prowadził Ramon Gamba. No i właśnie tym filmowym Korngoldem zamykamy dzisiejszy kanon dwójki. Bardzo Państwu dziękuję za wspólne przedpołudnie. Klaudia Baranowska, zapraszam na jutro. Do usłyszenia.
1: Przypadki słowa przedstawia Iwona Smolka.
2: Najnowszy tom Bogusława Kierca nosi tytuł Trenowanie. Od narodzin syna do jego śmierci. Dzień po dniu wiodą drogi życia. Jest to podróż przez egzystencję, przez uczucia i poznawanie siebie samego. Odbywa się nieustanne trenowanie odchodzenia, żegnania się z życiem, odzyskiwania nadziei i tracenia jej. Poezja metafizyczna, często mistyczna, balansuje między wiarą a zwątpieniem, między poczuciem samotności a poczuciem najgłębszego zespolenia.
3: Dla Miłka. Źle się ukryłem. Już mnie namierzyły te czujne czułki czułości niebieskiej. Już się przybliża do mnie Tobiasz z pieskiem i z archaniołem Rafałem, tak miłym, że się wydaje człowiekiem bez cienia jakichś niebiańskich cech. Pogodny chłopak, starszy od chłopca z pieskiem, gdyby dopadł mnie wczoraj, pewnie bym się zarumienił jedynie. Ale w tej jego człowieczej postaci chyba bym go nie rozpoznał. Nie mógłbym pojąć, że tak łatwo można chcieć się powierzyć komuś, żeby pieczę miał nad naszymi przygodami. Dałem się uwieść jego czystemu spojrzeniu i wtedy z chłopcem i pieskiem mnie przeniósł do tej kryjówki naszej w Bielsku Białej. Kocham cię, Miłkowi. Kocham cię, pierworodny mój synu, i śmieje się, usłyszawszy to zdanie podniosłe, jakby wezbrały we mnie młodzieńcze nadzieje, których spełnieniem i anielskim posłem byłeś. Wszystkiego, co się wbrew przewidywaniom tym objawiło i tym, co się miało stać niknącemu, który nieledwie się skłania ku entelechii, kiedy jego ciało odgrywa stale wigor czerstwego młodzika, a duch się nie poddaje banalności przemian. Dziwi się, że doszczętnie w nicości nie znika, gdy niebo oblekając, tym ciężej uziemia zapaleńca, co w żywym płomieniu miłości pławi się, nie poznawszy, w czyim śnie zagościł. Jedyność. Miłkowi po 50. Mogę ci już powiedzieć, bo jesteśmy w biegu po półmetku. Śpiewali nam jak zwykle 100 lat. No dobrze, jeśli taka będzie Boża wola, to przeżyjmy. Na razie tylko mówię, nie gub tych ułamków sekundy, śnienia w okamgnieniu, kiedy się wieczność wciska w ciasne dżinsy, niby tak.

0: Ta nastolatka, którą podglądasz zza szyby niebiańskości i nagle jakby cię ktoś przeniósł w nieziemskie wysokości. Ponad szybowanie, znane mistrzom awiacji miłosnych, jeżeli ci się uda z jedyną sekretnie pojednać. Po których znów jedynie samotny zostaniesz w tym, w którego cię tamten jeden zechciał wcielić i w którym się szamocze twoja dusza biedna. Pamiątki. Mam te różne pamiątki od ciebie. Te rzeczy, z których światło miłości dobija się do mnie, żeby z nieukojonej żałoby uleczyć i we śnie i na jawie łagodnie przypomnieć to, co się nie pamięci i tak nie oddaje. Ale kiedy je znowu mam w rękach, to blisko ciebie znów jestem. Zwiedzam obiecane kraje, odsłaniające twoją nieustanną bliskość.
1: Wiersze Bogusława Kierca z tomu Trenowanie czytał Mateusz Weber. Jutro ciąg dalszy. Zapraszam, Iwona Smolka.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia, minęło południe.
1: Źródła.
0: Za konsoletą Wojciech Ciarka, przy mikrofonie Aleksandra Tykarska. Dzień dobry, zapraszam Państwa na wtorkowe wydanie magazynu Źródła, w którym dzisiaj poopowiadamy o pasji muzykowania i pasji śpiewania. Muzykowania poprzez archiwalne wypowiedzi muzykantów ludowych, którzy dzielili się z nami tym, co ich urzekało w muzyce, w muzykowaniu, a także z czego można było zrobić instrumenty, jak sobie z tym radzili, oraz bardzo współcześnie o tym, gdzie dzisiaj można dzielić się pasją śpiewania. Śpiewania pieśni tradycyjnych, o których w audycji opowie nam dzisiaj Marta Domachowska.
2: Lepiej było u matuli słuchać muzyki. Chłopcy grali i śpiewali, gdy wysłowiki. A teraz mi tak niemiło, za mąż wydawać nie było, matulu moja. A teraz mi tak niemiło, za mąż wydawać nie było, matulu moja. Lepiej było u matuli w okienku stoić, co niedziela, co świąteczko ładnie się stroić. A teraz mi tak niemiło, za mąż wydawać nie było, matulu moja. Po cóżeś mnie moja matuś za mąż wydała, kiedy ja się w gospodarstwie nie rozpoznałam. Gospodarstwie trzeba robić, rano wstajać, prędko chodzić, matulu moja. W gospodarstwie trzeba robić, rano wstajać, prędko chodzić, matulu moja. Po cóżeś mnie moja matuś za mąż wydała, kiedy ja się w gospodarstwie nie rozpoznałam. Ani uprać, ani uszyć, trzeba mi się jeszcze uczyć, matulu moja. Ani uprać, ani uszyć, trzeba mi się jeszcze uczyć, matulu moja. Dziękuję ci, moja matuś, za wychowanie, za to, żeś mnie wychowała jak malowanie. Za to, żeś mnie wychowała, ręce, nogi nie połamała, matulu moja. Za to, żeś mnie wychowała, ręce, nogi nie połamała, matulu moja. Dziękuję ci, moja matuś, za posag wielki, za te cztery

0: pastelki, bydę sobie wysmażała, na talerze wykładała, jeśli bydzie co, matulu, jeśli bydzie co. A zaprzągaj mój jasieńku te cztery klacze, pojedzi ma, zobaczy ma nasze pałace. Dwa pokoje, cztery łóżka, a na jednym jest poduszka, matulu moja. Dwa pokoje, cztery łóżka, a na jednym jest poduszka, matulu moja.
1: A w źródłach zapraszamy teraz wszystkich Państwa, którzy zainteresowani są albo tym, żeby rozpocząć śpiewanie pieśni tradycyjnych, albo może tym, żeby dołączyć do spotkań, czy do takich rozśpiewów, których dużo przecież jest w tym roku latem. Najbliższa okazja ku temu zbliża się już w Toruniu w czwartek w Muzeum Etnograficznym. Odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Żywot pieśni. Pieśni żywota. Prowadzi je badaczka, etnografka, etnolożka Marta Domachowska, z którą łączymy się teraz w audycji. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Zacznijmy może od tej małej gry słów, która kryje się w nazwie tego cyklu. Co chciałaś nią wyrazić i co w niej zawrzeć? Żywot pieśni i pieśni żywota.
2: Tak właśnie troszeczkę z rozmysłem, a troszkę ze względu na brzmienie tego zestawu. Żywot pieśni jest pierwszy, dlatego że bardzo żywo interesowało mnie to, jak te pieśni dzisiaj we współczesnym świecie mogą funkcjonować. Te spotkania zaczęły się w 2011 roku i już wtedy widziałam, że rozkwit jakby takiego ruchu, zainteresowania muzyką tradycyjną, w tym również śpiewem tradycyjnym, czyli takiego aktywnej kontynuacji albo odzyskiwania tradycji dla siebie osobiście przez uczestników rozmaitych warsztatów. To jest coś, co rozkwita, więc pomyślałam sobie, że dobrze byłoby przedstawić gościom muzeum, naszym uczestnikom naszych spotkań, właśnie taki obraz tej muzyki, którego może nie znają, to znaczy być może znają ją z nagrań albo z takich przedstawień scenicznych. Natomiast to, co dzisiaj dzieje się z tymi pieśniami, myślę, że w dużej mierze jest zasługą właśnie używania ich i śpiewania. Po prostu jest to ich żywot, przedstawia się w tym, jak wlewamy w nie własne doświadczenia, własne potrzeby komunikowania różnych spraw. No a pieśni żywota oczywiście są kontynuacją tego wątku i bardzo się mocno z nim wiążą, czyli myślę, że dla każdego, kto te pieśni różne tradycyjne wykonuje, jest jasne, że one opowiadają w pewnym sensie o tematach uniwersalnych. Oczywiście, że pozwalają poznać żywot czy przebieg życia, czy przebieg dnia naszych przodków. Ale też myślę, że mogą być spokojnie opowieścią o naszym współczesnym życiu, tak? Przynajmniej w moim doświadczeniu jest i myślę, że wielu uczestników tych spotkań mogłoby to potwierdzić.
1: Przez wakacje było kilka takich spotkań i one mają różną tematykę, nawiązującą nieco do tego żywota, czyli do tematów społecznych, egzystencjalnych. Przez te kilkanaście już lat prowadzenia tego cyklu, czy jest jakaś tematyka, która jest dla ciebie szczególnie ważna, którą w tych pieśniach twoim zdaniem najlepiej się wyraża?
2: No, mogę powiedzieć znowu, że przypisywanie kolejnym spotkaniom tematów to jest oczywiście wytrych do tego, żeby nie zwariować z nadmiaru pięknych piosenek i nie rozpłakać się, że trzeba z wielu z nich zrezygnować, bo w spotkaniu mieści się pewnie 8-10 utworów wraz z tymi, których nie śpiewamy, tylko je prezentuję w nagraniach. Więc to jest bardziej oczywiście taki zabieg organizacyjny, ale rzeczywiście te tematy są dopasowane do kalendarza obrzędowego czy rolniczego, bo dawniej to on właśnie organizował życie zarówno społeczne, jak i osobiste w dużej mierze. W związku z tym mogę powiedzieć, że dla mnie nie ma takiego tematu, który byłby bardziej pociągający niż inne, bo każdy z nich daje mnie przy przygotowywaniu tych spotkań przestrzeń do tego, żeby dowiedzieć się jeszcze więcej o tym, jak wyglądało

dawniej życie w społecznościach wiejskich, ale mogę powiedzieć, że dla naszych odbiorców, czy właśnie uczestników, bo taki jest nasz zamysł, żeby odbiorców zamieniać w aktywnych uczestników, myślę, że takim magnesem są zawsze pieśni obrzędowe związane po prostu z bezpośrednim ich doświadczeniem, bo być może mało kto dzisiaj wie, co to jest tłoka, na przykład, więc pieśni związane z pracą mogą

0: Wiele osób organizują wokół wspólnego śpiewu, na przykład w kościołach, w okresie przedwielkanocnym, czy kolędy, albo pieśni także pogrzebowe, czy pieśni za dusze zmarłych. Tutaj zawsze zauważam taki boom, jak frekwencyjnie patrzymy na te statystyki.
1: Czyli w czwartek skupicie się na których pieśniach, na jakiej tematyce?
0: Pośród gromady. To jest taki temat, który pozwoli nam skupić się właśnie na pieśniach związanych z życiem w społeczności wiejskiej, które zupełnie inaczej było związane z tymi wszystkimi, no właśnie, więziami, było związane z wieloma osobami, zupełnie inaczej niż nasze dzisiaj takie indywidualne życia we współczesności. Więc będziemy mogli posłuchać i zaśpiewać pieśni związanych z życiem rodzinnym, społecznym, w tym właśnie wspomniane pieśni pogrzebowe, pieśni za dusze zmarłych, czy związanych ze wspólną pracą, ale też normami, na przykład dotyczącymi relacji międzyludzkich, czy tego, co wolno, co nie wolno. Nie zabraknie na pewno pieśni i obrzędowych, i lirycznych, pieśni przestróg, przyśpiewek o różnych tematach. To jest zawsze bardzo cenne, bo przyśpiewki naprawdę opowiadają o wszystkim. A może nawet zabłąka się jakaś ballada do naszego wspólnego śpiewania.
1: Z jakich źródeł korzystasz, wybierając te pieśni?
0: Przede wszystkim z dostępnych nagrań, i tych wydanych, i tych, które muzeum gromadzi w swoim archiwum, tutaj z okolic Kujaw, Pałuk. Bardzo mi zależy na tym, żeby te nagrania, zwłaszcza te, które nie zostały opublikowane jeszcze, mam nadzieję, żeby one też miały swoje życie w czasie tych spotkań i żeby można je było usłyszeć, bo to jest taka rzecz, którą nie każdy, w ogóle nie każdy wie o istnieniu tych nagrań, jak również nie każdy ma do nich dostęp, więc to jest taka moja jedna z wielu misji związanych z tymi spotkaniami, ale też bardzo mi zależy na tym, żeby promować współczesne wydawnictwa, te, które właśnie nowo powstają, albo zapowiadać te, które są w planach różnych instytucji czy organizacji. Staram się też prezentować projekty i zapowiadać wydarzenia związane z muzyką tradycyjną, w których można wziąć udział, tak żeby zarażać osoby chętne do takiego aktywnego udziału, albo też po prostu, żeby pokazywać, w jaki sposób, jakie są konteksty dziś współcześnie wykonywania tych pieśni, czy też innych rodzajów aktywności muzycznych związanych z tradycją. Bardzo chętnie także korzystam z nagrań Polskiego Radia, z płyt serii Muzyka Źródeł, prezentujących monografię regionów, a także portrety śpiewaków i śpiewaczek.
2: Otwieraj ta swoje bramy, nieś im winiec pozłocany, plon, nieś im a plon, gospodo.

gospodarzom w dom, a jego mośkiej by zając chodzi za nią, podrygając plun niesima plun. Gospodarzom w dom, przed dworem stoi kosa, nasz ekonom niby osa, plun niesima plun.

0: On gospodarzą dom.
1: Do kogo skierowane w takim razie są te spotkania? Na przykład to najbliższe. Kto się może zgłosić na takie spotkanie?
2: Nasze spotkania skierowane są do młodzieży i dorosłych i zależy mi na tym właśnie, żeby nie określać takiej konkretnej grupy niszowej i stąd też te spotkania nie są, one są cykliczne, czyli co miesiąc odbywa się jedno, dawniej też czasami się powielały te spotkania, więcej niż jedno w miesiącu się odbywało, ale obecnie zależy nam na tym, żeby ten przekaz, że to nie jest stała grupa i nie trzeba mieć doświadczeń w śpiewie, żeby docierał do naszych odbiorców, bo jest wiele takich okazji właśnie warsztatów, taborów, szkół tradycji, gdzie zapaleńcy i pasjonaci tego właśnie tematu spokojnie mogą odnaleźć dla siebie coś takiego, czego szukają. Natomiast ja bardzo

0: bardzo cenię sobie obecność na naszych spotkaniach tych osób, które właśnie nie są członkami tak zwanego środowiska, czy tej niszy wielbicieli muzyki tradycyjnej, tylko kieruję te zaproszenia do tak zwanych zwykłych ludzi. To znaczy, oczywiście proszę się nie czuć zniechęconymi, ja wszystkich pasjonatów chętnie widzę też na tych naszych spotkaniach, no ale bardzo dla mnie jest ciekawym takim zjawiskiem to, że naprawdę jest mnóstwo ludzi, którzy nie znają zupełnie tej tradycji i to jest niezwykle cenne w moich oczach, że mogą w taki aktywny sposób albo po prostu przychodząc posłuchać, zapoznać się z nią i też troszeczkę zadzierzgnąć relacji z nią, bo to jest chyba najbardziej taki wyraźny efekt spotkań tego typu, nie prelekcji, nie wykładów czy prezentacji, ale właśnie no, takiego immersyjnego doświadczenia aktywnego uczestnictwa, czy współtworzenia po prostu treści spotkania.
1: Czyli pośród gromady temat najbliższego spotkania z cyklu Żywot Pieśni, Pieśni Żywota. Powiedz na koniec jeszcze, jakie są szczegóły, o której to spotkanie się zaczyna, gdzie dokładnie, jak się na nie zapisać, jeżeli takie zapisy są potrzebne.
0: Nie prowadzimy zapisów, przyjść może każdy bez zapowiedzi. Spotkanie zaczyna się o godzinie 18 i trwa 1,5 godziny. I takim szczególnym wymiarem tego, że się spotykamy w muzeum, jest to, że nasze spotkania odbywają się w przestrzeni wystaw, więc dodatkowa ta warstwa jest jeszcze informacji na temat życia dawnych społeczności wiejskich, wizualna.
1: A do Muzeum Etnograficznego w Toruniu już na ten czwartek, ale też na nadchodzące tygodnie i miesiące zapraszała Marta Domachowska. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję serdecznie.

To Kujawiak Namolny, Janusz Prusinowski i Jacek Hałas, nagranie z płyty Kujawy z serii Muzyka Źródeł. I to jako ilustracja do rozmowy z Martą Domachowską, z którą przed chwilą łączyliśmy się, zapraszając na Żywot Pieśni, Pieśni Żywota, już w ten czwartek, jak państwo słyszeli. Na takie warsztaty dzisiaj łatwo się dostać. My natomiast właśnie między innymi po to, żeby wzmacniać pasję muzykowania czy to śpiewania, my natomiast teraz w audycji przeniesiemy się w czasy, kiedy o takie warsztaty było bardzo trudno, o spotkania z muzyką, naukę tego, jakie są melodie, jak je śpiewać, też było trudno, a na dobrą sprawę wszyscy uczyli się wtedy od rodziny, od zasłuchanych gdzieś

znajomych, przy okolicznościach takich jak wesela, jak wspólna praca. Do tych czasów teraz przenosimy się w audycji, sięgając po nagrania archiwalne i wypowiedzi muzyków o tym, jak oni łapali bakcyla muzykowania, a także o tym, jak czasami sami musieli produkować, stwarzać swoje instrumenty i gdzie te inspiracje do muzykowania znajdywali. Zagłębiamy się teraz w archiwa Polskiego Radia.

Wziąłem skrzypki i wierzcie mi państwo, nie wiem, i tak mi coś jakoś melodie skądś szły. Nie wiem sam skąd, czy ja wiem z tej miłości, z tej ziemi kochanej. Po tatulu mam skrzypeczki, siądę z nimi w choineczki, zagram na niej wej ochotnie, aż się echo o wieś grzmotnie. Odbije się, w bór poniesie, porozbudza ptaszki w lesie. Razem cudnie będziemy grali, tak aż zorza się rozpali, aż się jasne słonko zbudzi, uśmiechnie się do chat, do ludzi, a ludzie, co rano wstają, zadziwią się, zasłuchają, że ptaszki, co z zorzą wstały, tak się cudnie rozśpiewały. O tym nie będą wiedzieli, że ja jestem w tej kapeli. No i to te skrzypeczki to już ze mną chodziły. Mam w futeraliku na górze, położyłem, kiedy wnuczek to jemu wyszykuje, niech tam sobie ma po dziadku, po pradziadku jeszcze.

0: U nas na ziemi limanowskiej to można grać na tych najtańszych instrumentach. Na listkach z bzu, wiosną, kiedy bez kwitnie, takie listki są miękkie, zielone.
1: Później się robiło znowu, jak już żyto uschło, to już się robiło te słomcoki. To się tak robi, że się użyna żytnie źdźbło na kolanku i nacina się, i dziurki się porobi i już jest ten instrument, ten słomcok.

0: Teraz zagram na burkocu. Tu w Limanowej te burkoce to robi taki bednarz Ryczak Jan. Normalną kunewkę się wzięło, co się włada nosiło.
1: I uzyskuje się właśnie dźwięk zbliżony do kontrabasu. No, mamy tutaj oprócz tego w kapeli pana Edzia, króla, który ślicznie gwizdzie na małym paluszku.
2: Po prostu zginam sobie troszkę paluszek, wkładam do ust i...

0: nazywam się Baca Franciszek z Jaworska. Jaworsko to jest taka wioska, nieduża, pomiędzy górami, uboga. Ludzie, jak wszędzie, lepsi i gorsi. No to tak powiedzieć, że kapela istniała jeszcze przed wojną. Ja właśnie w tej kapeli grałem. Gdy miałem już 9-10 lat, to już zacząłem grać na desce. Później sąsiad zbił taką skrzyneczkę. To już nie kwiczało tak, tylko grało. A później z grosza do grosza uskładam sobie 3 złote. Przed wojną to masa pieniędzy. To już był majątek dla takiego chłopca jak ja. Ale mnie brakowało. Rok czasu chodziłem do tego, co mi te skrzypce obiecał sprzedać, żeby mi sprzedał za 3 złote. Uparł się, nie sprzedał. 3,50 musiałem kosztować. To ja proszę, tatusiu, dajcież tam te 50 groszy. A nie miałbym ci na co dać, tylko na takie głupstwa. No. To ciocia się zlitowała, dołożyła mi te 50 groszy. Te skrzypce to były kupione, pamiętam, w Porąbce Uszewskiej na tak zwanym Godowie. To był taki maniak, dziwak ten chłop. I od te skrzypce zrobił na to, żeby grały. Tu widzisz, ile w Łosieni Godo w Smycku jest. Jak zaharnasi z Godo, otworzy z okna, hołoty się naslatuje i Godo wiece zarobi. Tak mi tłumaczył. No to ja się cieszę, myślę sobie, jak to takie dobre skrzypce, to lecę do domu. Kupię te skrzypce, niósł mi jak relikwie. Po prostu spał z nimi. Po wszędzie to tatuś nie dał grać. To w niedzielę po południu gram sobie. Którym palcem, żeby jakąś melodię wygrać. A mama go, ej chłopak, chłopak, pisys i pisys, posadłbyś ty zlepi na pole gdzie. No to ja tak przez 2 lata, pitolu. I muszę powiedzieć, że ja byłem majkut od urodzenia, wszystko robiłem lewą ręką i nie miał mi kto po łapach dać, żebym się uczył prawą ręką grać. Dobrze grać, to ja wiem, jak to się powinno grać. Tośmy tak się cieszyli, a my tam po paru groszy zarobili. Cośmy chodzili po zabawach, po weselach na okolice, to nazwali nas majkuciarzami. Kto grają? Majkuty grają.
1: Daj tata na struny. Ty się najpierw na skrzypcach naucz grać, a potem będziemy o struny.

0: każdej wiosce jest kapela, co rolników rozwesela. W niej to wszelakie zwierzęta mają swoje instrumenta. Kacka, kwace, krace, wrona, a gęś, gęga, przestrasona, koza, meci, owsa, beci, a na płocie sroka, skrzeci.
1: Sławni byli muzykanci. Tutaj był taki Serafin, co go sławnym nazywali. On tam wygrywał tymi skrzypkami na głowie, na plecach, w rozmaite sposoby tym smykiem ciągał i to mu wychodziło tak samo, jakby w ręku trzymał. Ludzie się dziwowali, że tak umie ładnie grać. Miał skrzypki z Lubaniem, miał i ze 200 lat, być może nawet więcej. Jeździł panie tam z tymi skrzypkami nawet do Warszawy grać na Dworzec Królewski. Tam oklaski jem bili.
0: To ja biłem w tej kapeli ludowej. Ten Serafin tam okazywał swoje spryty i na głowie grał i nawet brali naukowe ludzie w Warszawie próbować. Nikt nie mógł tego popaść. A dzisiaj na harmoniach starodawnych, półtonowkach, jak i w naszej kapeli, w tej starej chacie w muzeum, i znowu się z latami, jedni stąd, drudzy stąd, trzeci stąd, no ale jakoś na razie to jeszcze sobie radzimy.

a nie potrzeby się mordować, takie zgrabne. I człowiek robi dwoje basów na roz. Jedne te małe takie, a drugie troszkę większe. No i tak się teraz ciesę, tak. Ani nie majstrowaty, ani nic. Jakbym siedził, takem zrobił i zadowolony, że coś w życiu potrafił zrobić. Cię, bo ja jest taki. Ja kupa różnych rzeczy z nim robić, a nic się nie usył. Starsze latałem, ale okropną uciechę, że na tych skrzypcach gram właśnie, swoik.

O szczerej pasji muzykowania i śpiewania słuchaliśmy dzisiaj w magazynie Źródła. Kolejne wydanie audycji już jutro o 12. Na dziś już koniec. Aleksandra Tykarska, dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.

0: Głosy z przeszłości.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. W tym cyklu przypominamy gawędy Jarosława Abramowa-Newerlego, zmarłego przed tygodniem pisarza, satyryka, kompozytora, autora słuchowisk, współtwórcy Studenckiego Teatru Satyryków. W nagraniu z 2001 roku pisarz opowiada o bohaterach swojej książki Lwy mojego dzieciństwa, przenosząc słuchaczy na warszawski Żoliborz.
2: Znów wracamy na podwórko do warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej. Drugi mój znajomy nadesłał mi takie uzupełnienie niezwykle ciekawe Lwów mojego podwórka. Mianowicie pan inżynier Wojciech Jankowski. To jest znana postać Żoliborza przez też osadzenie rodzinne na Żoliborzu. Otóż Wojtek Jankowski jest synem Janiny Jankowskiej, inżynier, architekt, która była projektantką budowy naszego przedszkola, do którego ja chodziłem do krasnali, średniaków i starszaków i które dokładnie opisałem. To przedszkole do dzisiaj istnieje przy ulicy Suzina i było projektowane przez panią Janinę Jankowską według życzeń i wizji doktora Aleksandra Landego, znów postaci legendarnej Żoliborza, który kierował przychodnią dla dzieci, poradnią dla dzieci na piątej kolonii i który był pionierem nowoczesnej, współczesnej pediatrii. Według jego zaleceń było prowadzone to przedszkole. To znaczy myśmy tam wtedy już chodzili na rentgena, na kwarcówki, które były zmorą mojego dzieciństwa, bo jak opisałem, największe zmartwienie moje to były piegi. To znaczy ja byłem takim małym, piegowatym lwem, do tego rudawym, o rudawej czuprynie. Koledzy mnie przezywali ryży fajans. Ja niesłychanie cierpiałem. Jeżeli ktoś mnie przezwał, to miałem cały dzień z głowy. No narcyz byłem straszny. No i te kwarcówki wywoływały te piegi w zimie, więc ja tych nie lubiłem. Nosiliśmy takie okulary. Zmorą było oczywiście picie tranu. Nawet nie pomagało, że dostawało się jako przekąskę z razowy chleb z solą, żeby to lepiej smakowało. No i doktor Landy zalecał również hartowanie na mrozie i zimnym powietrzu przy tego. I właśnie opowiadała mi Krzysia Brzezińska, Lindeneberg, wnuczka doktora Landego, że raz przyszła pani architekt Barbara Brukalska, która projektowała, była współautorką projektu warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej na Żoliborzu ze swoim synkiem i że to niemowlę było w mróz, prawda, prawie niezawinięte, bo tak było hartowane i to była lekka przesada. Ja w książce stwierdziłem, że znam 5 generacji rodziny Landych, bo znałem jeszcze prababcię Krzysi Brzezińskiej, czyli matkę do

doktora Landego i to wszystko dokładnie opisałem. W każdym razie, wracając do tego listu pana inżyniera Wojciecha Jankowskiego, to właśnie on dodał tam do wspomnień bardzo zabawne historie. Po pierwsze, celem tego było dopisanie swoich wspomnień o opisanym przeze mnie moim protektorze na podwórku Stefanie Puławskim, który opiekował się mną, był o 6 lat starszy ode mnie i bronił mnie czasami, jak ja się tam poskarżyłem do niego. Wspomnienia dopisał o Stefanie Puławskim, bardzo ciekawe, o synu Adama Pruchnika, który zginął podczas wojny Szarku Pruchniku. Dopisał również bardzo ciekawą historię o tradycji warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej. Od niego na przykład dowiedziałem się z listu, kto dokładnie projektował warszawską spółdzielnię, kiedy powstała. I tu w jego liście właśnie mam nawet bardzo takie ciekawe rzeczy, które chciałbym może z tego listu przytoczyć, bo są bardzo interesujące, już w tej chwili unikalne. Na przykład po pierwsze dał mi mapę starego Żoliborza WSM-u. Właśnie nazwa ulic, jak to się wtedy nazywało i gdzie sięgało. Była założona w 22 roku. Prawda, budowę osiedla WSM na Żoliborzu rozpoczęto w końcu 25 roku na działce położonej po wschodniej stronie placu Wilsona, nieoficjalnie nazywanego wówczas placem Stefana Żeromskiego, pomiędzy ulicami Krasińskiego i Mickiewicza. No i tutaj wszystkie te kolonie, które powstały na początku. I układ urbanistyczny osiedla, plany mieszkań i architektura budynków były podporządkowane programowi wynikającemu z celów, jakie wytyczyła sobie Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Dla jego realizacji WSM skupiła wokół siebie grupę architektów i urbanistów wywodzących się ze środowiska awangardy i wyłonionych w toku konkursów na projekty poszczególnych obiektów osiedla. Do grupy tej należali m.in. Bruno Zborowski, który projektował kolonię pierwszą, moją trzecią i piątą, kotłownię, pralnię z kąpieliskiem i niezrealizowany projekt zespołu wychowawczego. Barbara i Stanisław Brukalscy, kolonia czwarta, siódma i dziewiąta. Jan Chmielewski i Juliusz Żakowski, kolonia ósma, Stanisław Filipkowski i Jan Grefe, urbanistyka części zachodniej, Janina Jankowska, to jego matka, przedszkole i urządzenia dla dzieci. Dzięki temu w okresie poprzedzającym II wojnę światową powstał zespół osiedlowy o wyraźnym obliczu przestrzennym, odgrywający znaczącą rolę urbanistyczno-architektoniczną w młodej dzielnicy. I tutaj opisuje no, unikalność tego osiedla. Było tam wszystko zaprojektowane, tak jak ja pamiętałem ze wspomnień. Mieliśmy przedszkole własne, poradnie dla dzieci, kąpielisko wtedy w tej kotłowni, salę teatralną i kinową. To było pierwsze kino. On tutaj mówi o tym, że w tym czasie to było pierwsze kino i pierwsza sala koncertowa na Żoliborzu. I tu niezwykła ciekawostka. Nie wiedziałem na przykład, że był teatr przed wojną właśnie na Żoliborzu i w WSM-ie prowadzony przez wielką aktorkę Irenę Solską. Tu taka niezwykła ciekawostka. No, był bardzo ważny teatr Baj, założony przez grupę skupioną wokół Jana Wesołowskiego dla Baja. Specjalnie pisała bajki, które dziś są klasyczne, o Szewczyku Dratywce, o niebieskich migdałach. Maria Kownacka, która mieszkała na piątej kolonii, i Jan Wesołowski komponował te znane piosenki Chodzi, chodzi baj po ścianie. Ja o tym wszystkim piszę to przy okazji również tego, że moja mama była tam główną śpiewającą aktorką i o całym środowisku bajowców pisze

0: bardzo dokładnie w lwach mojego podwórka, ale nie wszystko oczywiście zapamiętałem i tutaj Wojciech Jankowski dopisuje bardzo w tym drugim prywatnym takim liście, bo tutaj to jest właściwie taki opis warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej, ale w tym drugim liście, który mi się teraz zapodział, ale zaraz go odnajdę gdzieś, oto kochany panie Jarku, co się zaczyna, to tu bardzo śmieszną rzecz napisał właśnie o wspomnianym doktorze Landym i Baju, że zapamiętałem jedną śpiewaną przez kukiełkę przedstawiającą doktora Landego piosenkę. I tutaj jest w takim charakterystycznym sibirackim zaciąganie. W Rosji sowieckiej ja praktykował, w opiece nad dzieckiem swobodu ja miał, leczył ja dzieci, kobiety i krów i stawał się chory, kto przedtem był zdrów. I to zapamiętał, jak również tutaj jest drugi taki dosyć śmieszny moment, kiedy Helena Syrkusowa, to była znów znana postać architekt, żona słynnego architekta Szymona Syrkusa i oni też pracowali w tej pracowni architektonicznej WSM-u i byli projektantami osiedla WSM-u na Rakowcu i byli pionierami budownictwa przed wojną. Otóż on miał tam kolegę Krzysia Ładosza, który był synem znanego recytatora Henryka Ładosza i wspaniałym imitatorem i dowcipnisiem. Ja tego Krzysia Ładosza znałem, a Jarosław Ładosz, starszy jego brat, to po nim w jakimś sensie noszę imię, bo moja mama była nauczycielką śpiewu w tej szkole, gdzie Ładoszowie chodzili i właśnie ja to jest taki śmieszny fragment w lwach mojego podwórka cytuję, że kiedy uczennice przyszły na moje podwórko i ja w wózku byłem, to zapytały pani Basiu, a jak się syn nazywa, więc mama mówi Jarek. One mówią, o Boże, a dlaczego pani tak nazwała po tym Jarku? On im dokuczał. Trochę nie mogła pani innego imienia wymyśleć. Wspomnę o jeszcze innych występujących w lwach ludziach. Jednym z popularniejszych kolegów szkolnych był Krzysiek Ładosz. Miał liczne przezwiska. Ładyński, Łucznik, od marki roweru, Zardzewiałek, nadział się kiedyś na zardzewiały gwóźdź i bardzo się tym obnosił. I Jadźwink, Jadźwink, to ostatnie wzięło się stąd, że jego ojciec, który prowadził w szkole zajęcia z recytacji, opowiadał na jednej z lekcji, jakoby Ładoszowie pochodzący z pozłęcego Mazowsza wywodzili się od Jadźwingów. Krzysiek był bardzo sympatycznym kolegą. Zawsze miał coś zabawnego do powiedzenia, znał różne piosenki i anegdoty. Pewnego razu na lekcji języka polskiego, kiedy jedna z dziewcząt deklamowała z przejęciem wiersz o wyprawie Kolumba po słowach wtem spojrzał na bocianie gniazdo, a stamtąd okrzyk ziemia, włączył się krzykiem do kwiatów, do doniczek, do balkonów. Bo wtedy, jak wiadomo, ci domokrążcy i handlarze, starzyzny i nie tylko chodzili. To było jedno z moich refrenów dzieciństwa.
1: Do opowieści Jarosława Abramowa-Newerlego wrócimy jutro o 12:45.

0: Wybiła 13.
1: Wojka, jesteś na miejscu. This is Gregory Porter.
0: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko, pora na wiadomości kulturalne. Amerykańska artystka wizualna, a prywatnie partnerka Keanu Reevesa, Aleksandra Grant, przygotowuje projekt nowej kurtyny dla Teatru Polskiego we Wrocławiu. Artystka, która ma polskie korzenie sięgające Nowej Rudy, podczas ostatniej podróży do Polski odwiedziła to miasto na Dolnym Śląsku razem ze swoją mamą. Kurtyna, którą projektuje, zostanie pokazana widzom podczas uroczystego otwarcia dużej sceny Teatru Polskiego we Wrocławiu po remoncie, czyli w czerwcu 2027 roku, zapowiada dyrektor sceny Michał Zadara.
2: Kurtyna przyjedzie od nas ze specjalistycznej fabryki produkującej kurtyny i opracowującej kurtyny przyjedzie do Wrocławia już z pewnymi elementami wykonanymi w technice druku cyfrowego, ale tutaj na miejscu będzie na niej będziemy malować. Aleksandra Grant osobiście będzie malowała, ale oczywiście to jest taki metraż, że do tego też będzie miała wiele asystentek.
0: Co będzie na kurtynie? Będą na niej słowa pochodzące ze sztuk granych przez lata na wrocławskiej scenie. O finansowej stronie projektu nowej kurtyny Teatru Polskiego mówi Michał Zadara.
2: Część tych pieniędzy z Unii, które mamy na remont, idzie na zakup kurtyny i to są chyba jakieś 40 do 50 tysięcy złotych. Potem plus sam koszt honorarium artystki to są mniej więcej 50 tysięcy jednorazowego honorarium plus farba. Plus koszty osób, które będą z Aleksandrą Grant, za które już jej studio płaci.
0: Autorka nowej kurtyny Teatru Polskiego we Wrocławiu, Aleksandra Grant, na co dzień mieszka i pracuje w Los Angeles oraz w Berlinie, a swoje prace wystawiała już w muzeach i galeriach na całym świecie. W najważniejszym prawosławnym sanktuarium w Polsce rozpoczynają się uroczystości Święta Przemienienia Pańskiego. Na Górę Grabarkę docierają już pierwsze pielgrzymki, między innymi z Hajnówki, Bielska Podlaskiego, Białegostoku i Warszawy. Wierni niosą ze sobą drewniane krzyże.
3: Wyjątkowa pielgrzymka, wyjątkowy czas.
4: Zawsze z rodziną idziemy, w podzięce, w prośbie.
5: Jak idziesz, to jest ciężko i myślisz, chyba nie dam rady. Ale jak już przejdziesz całą trasę, to czekasz, kiedy będzie kolejny raz.
6: Pielgrzymi z tak naprawdę całej Polski.
7: Jest to takie nietypowe miejsce, bo nawet sosny rosną w kierunku cerkwi.
0: W przygotowaniu uroczystości zakonnicom pomagają też młodzi wolontariusze i wolontariuszki, którzy porządkują teren, pilnują porządku, przygotowują pielgrzymom jedzenie oraz oczyszczają święte źródełko.
8: Siostry za każdego obozowicza odmawiają modlitwy naszej intencji.
9: Dzień w dzień, od rana do wieczora pracujemy.
10: Ludzie zjeżdżają się z całej Polski, bo i mamy znajomych z Wrocławia, z Warszawy, z Krakowa.
11: Pomagamy w pielęgnacjach tutaj na górze. Zagrabianie, sprzątanie, pomaganie w klasztorze.
0: Tradycja pielgrzymowania na grabarkę sięga swoim początkiem XVIII wieku. Wtedy według przekazów woda ze źródła uratowała mieszkańców przed epidemią. Na wzgórzu teraz stoją tysiące drewnianych krzyży przyniesionych tam przez pielgrzymów w różnych intencjach. Główne świąteczne uroczystości na Grabarce jutro. A dziś wieczorem w Londynie w katedrze Świętego Pawła wystąpi Ukrainian Freedom Orchestra. Zespół założony w roku 2022 z inicjatywy dyrygentki Carrie Lynn Wilson kontynuuje swoją trasę i misję niesienia przesłania wolności, solidarności i niezłomności. W tegorocznym repertuarze Ukrainian Freedom Orchestry jest m.in. utwór Gloria ukraińskiej kompozytorki Bohdany Froljak, cykl pieśni Rückert Lieder Gustawa Malera oraz siódma symfonia Ludwika

0: van Beethovena. O idei Ukrainian Freedom Orchestra mówi jej pomysłodawczyni Carolyn Wilson.
1: To była natychmiastowa reakcja na próby uciszenia naszego kraju. Ja chciałam muzykom ukraińskim dać głos, by mogli wyrażać się artystycznie i pokazać Putinowi i jego reżimowi, że ukraińska kultura i artyści wciąż są i są niezwyciężeni. I tak do teraz wciąż walczymy. Ale to jedna z pięknych rzeczy, która się narodziła. 75 muzyków orkiestry, którzy robią nie tylko muzykę, ale też mają powód, by występować dla publiki na całym świecie i przypominać wszystkim, że Ukraina potrzebuje ich pomocy.
0: Mówiła pomysłodawczyni Ukrainian Freedom Orchestry Carolyn Wilson. Zespół występuje dziś wieczorem w Londynie w Katedrze Świętego Pawła. Później jedzie do Amsterdamu, Hamburga i Dublina i kończy swoją trasę tradycyjnie w Nowym Jorku. Tam wystąpi 25 i 26 sierpnia, konkretnie w David Geffen Hall. A to były wiadomości kulturalne. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania kolejnego serwisu o godzinie 16 i śledzenia wiadomości na naszym portalu.
2: Zapraszamy na 29. Festiwal Silesia Sonans w Jeleniej Górze. Wystąpią Maciej Obara, Capella Cracoviensis, Wrocław Baroque Ensemble, Aperto String Quartet oraz uczestnicy warsztatów choralnych i orkiestrowych. Supporty koncertów zagrają młodzi muzycy z regionu. Wstęp bezpłatny, obowiązują wejściówki. Szczegóły na www.silesiasonans.pl.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
4: Reklama. Założeniem kultury było, prawda, oddziaływanie na kraj.
5: Iosif Wissarionowicz Stalin.
6: Mówią Polacy do Polaków.
7: Niech żyje Polska!
8: Niech się Polska nie zginęła! That is still true!
9: A wam zagram hymn polski, proszę wstać.
10: Ślady pamięci.
11: W Śladach Pamięci witamy Państwa
12: Rafał Chabielski
11: i Andrzej Mietkowski. To trzecia już odsłona o Jerzym Giedroyciu. Jest rok redaktora paryskiej kultury. Przypominamy w związku z tym różne aspekty, przejawy jego działalności. W moich paryskich rozmowach z Józefem Czapskim pojawił się krótki fragment o bardzo młodzieńczych perypetiach przyszłego redaktora kultury.
13: Giedroyć to jest taka książęca rodzina litewska. Miał dziadka, który zbankrutował, zastrzelił się. W każdym razie zostało po nim dziecko małe, które inni wychowywali i te pieniądze spuścili zupełnie. Także on się urodził zupełnie biedny. Jego ojciec był bardzo ubogi człowiek. I przecież on zgubił się w Rosji. On był bezpryzorny jakiś czas, bo rodzina jego wyjechała do Moskwy podczas pierwszej wojny i potem oni jego jakoś zgubili. I on się tylko potem odnalazł. Co on tam przeżył i co on tam widział, nigdy w życiu nikomu nie mówił. W ogóle to nie istnieje. Ja nie znoszę pytać ludzi, którzy mnie nie opowiadają. I potem był w Warszawie, był w bardzo dobrej szkole jakiejś, gdzie on był źle ubrany, bo był biedny, a tam byli bardzo dobrze ubrani koledzy, bogaci. I wiem, że on na tym bardzo cierpiał, bo sam mi mówił, że za takiego biedaka chodził. Może dlatego dziś jest zawsze tak starannie ubrany.
11: To był Józef Czapski, a tu inny obrazek w ramach wstępu do naszej rozmowy. Warszawski pisarz Marek Nowakowski, współpracownik paryskiej kultury o Jerzym Giedroyciu.
14: W tym słowie redaktor mieściła się cała emanacja jego możliwości, bo nie miał innych. Stworzył małe pismo, małą grupą ludzi, A to pismo było kuźnią właściwie, nieustającą kuźnią walki.

niepodległość. Ale późnią polityka, a nie utopisty, stąd jego konflikty były często z Londynem, w związku z nieprzyjednaniem Londynu wobec Polski komunistycznej. Bo Giedroyć uważał, że każda szczelina, którą się żłobi w tej polskiej rzeczywistości, mała luka, małe kruszywo, które odpadnie z tego bloku spoistego, to już jest szansa, kroczek mały czy pół kroczku do niepodległości.

0: że jej zespół miał z jednej strony pewną wizję strategiczną, którą konsekwentnie propagował, a z drugiej strony wychodził z założeń zasadniczych, demokratycznych, liberalnych, rozumiejąc, że miejsce Polski w przyszłości musi być odmienne od przeszłości, że nie można niszczyć komunizm przez staranie się odbudowania tego, co było, ale że należy stworzyć coś nowego w kontekście szerszym, ogólnoeuropejskim, opartym na zasadach demokratycznych, na filozofii praw ludzkich. I ta wspólnota między zasadami a strategią dała kulturze wyjątkową rolę do odegrania, którą odegrała w sposób wyjątkowo znamienny.
1: Urocze są te opinie Czapskiego o młodzieńczych latach Jerzego Giedroycia. Giedroyć urodził się w roku 1906, więc jego obecność w Rosji, to ta bezprezjorność, tymczasowe sieroctwo jakieś. To jest okres, w którym on ma lat 10-11. On wspominał o tym, ale nie w takim kontekście, jakim mówi Czapski. Nauczył się palić papierosy wtedy i palił te papierosy do końca życia. Jest taka teoria, że Rosja wtedy zrobiła na nim takie wrażenie, które wpływało na jego późniejsze przekonania polityczne. To znaczy takie, z jednej strony trzeba się z tą Rosją jakoś układać, jakoś z nią porozumiewać, ale z drugiej strony to jest coś szalenie niebezpiecznego i trzeba ją trzymać od spraw polskich jak najdalej.
2: Giedroyć wiedział wszystko na temat Rosji, jej specyfiki i właśnie dlatego zapewne na łamach kultury przez wiele, wiele lat gościła ta tematyka i ekspert od spraw sowieckich, rosyjskich, Michał Heller, który jako Adam Kruczek na bieżąco śledził, co dzieje się w prasie sowieckiej. To jego opinia na temat zespołu kultury.
3: Ja uważam, że polityka pana Jerzego jest polityką absolutnie słuszną. Zawdzięczam bardzo dużo spotkaniu z ludźmi, których uważam za wielkich Europejczyków, którzy uczyli swoim postępowaniem, swoimi poglądami, swoim stanowiskiem we wszystkich kwestiach, że oni nie widzą świat jak nieduży kraj Polska albo trochę większy kraj Rosja, a widzą Europę jako całość. Widzą Europę jako miejsce, w którym istnieje wielka cywilizacja.
2: Mówimy o zespole kultury, o redakcji kultury, ale w rzeczywistości sam Giedroyć zdawał sobie sprawę, że to była wyjątkowa garstka ludzi. Inny zespół, inni ludzie nie byliby w stanie podjąć się podobnego dzieła.
4: Eksperyment kultury jest niepowtarzalny, jest wynikiem całego szeregu zbiegów okoliczności, nie tylko mego charakteru, ale znalezienia bardzo oddanej grupy przyjaciół, z którymi te rzeczy mogłem robić. I poza tym, ja zawsze pracowałem w bardzo trudnych warunkach, więc kultura jest ciągle robotą chałupniczą, rzemieślniczą. To jest maleńki warsztat. Ja sobie dzisiaj nie wyobrażam prowadzenia pisma, które miałoby 20 współpracowników, szereg maszynistyk i tak dalej. Marzyłbym, żeby mieć bibliotekarkę, mieć maszynistkę, którą mógłbym dyktować, no, ale nie więcej. Jak mi ktoś mówi, że redakcja składa się z 15 ludzi czy 20 ludzi, jak można tym operować, prawda? Ja tego sobie zupełnie nie obrażam i to jestem kompletnie, byłbym kompletnie bezradny.
1: Ta redakcja specyficzna w cudzysłowie, ona liczyła nawet kilkanaście osób, prawda? Jeśli policzyć na przestrzeni czasu te osoby, które były ważne dla Giedroycia i które się pojawiały w kulturze. Ale one nigdy nie byli ze sobą. To nigdy nie była redakcja takiego pisma czy takiego wydawnictwa, jaką wyobrażamy sobie, to znaczy, że w jakimś miejscu i w jakimś czasie te osoby się spotykają. Jeśli nie wszystkie, to większość z nich i tam coś jest ustalane. Dzięki takiemu pojmowaniu redakcji, dzięki takim trudnościom, ja mam wrażenie także w kontakcie z dużą grupą ludzi, zawdzięczamy epistolografię. No, to, co Giedroyć zostawia po sobie i co jest tak samo ważne, a wedle niektórych może nawet ważniejsze niż kultura. To znaczy list, który stanowi formę nie tylko kontaktu, ale jest także zapisem intencji. Listy służą przedyskutowaniu i dopracowaniu stanowiska. Są rozmową poświęconą temu, co służyło właśnie temu, żeby te teksty dotrzeć. Więc to jest takie laboratorium.
2: Wiesz, o czym mówisz, bo jesteś jednym z wydawców ogromnej epistolografii

0: publikowanej Jerzego Giedroycia. To są dziesiątki tomów, z których dopiero dziś możemy starać się dostrzec ogrom tego dzieła, które prowadził jeden człowiek.
1: Jeśli wyobrazić sobie, że Giedroyć pisze w niektórych wypadkach 30 czy więcej listów dziennie, on był dosyć oszczędny w wypowiedzi, to znaczy to nie są listy bogate narracyjne, one raczej pełnią funkcję, jeśli tak można powiedzieć, instrukcji czy próśb kierowanych do autorów.
0: Czasem rozkazów polowych.
1: Czasem rozkazów polowych, ale tym niemniej, no sam fakt, że jedna osoba jest w stanie korespondować z taką grupą ludzi permanencji, to znaczy kontrolować swoje wypowiedzi, pamiętać o tym, co stanowi przedmiot korespondencji z tymi osobami i co często, kiedy ktoś na to zwraca uwagę, nie mylić się technicznie, to znaczy nie wkładać listów do kopert, do których one nie powinny zostać włożone. On kiedyś wysłał list komuś, już nie pamiętam jakiemu autorowi, nieadresowany do niego. Ten autor mu ten list odesłał i mówił: dziękuję bardzo, na szczęście nie było w tym liście nic takiego, co mogłoby wpłynąć na relacje między nami.
0: Zważyć atmosferę. To jest no, prawie 200 tysięcy listów pisanych, uświadommy to sobie, w czasach przedkomputerowych. Papier, kalka, przebitka, maszyna do pisania i paluszkami w klawiaturę.
1: Tak, i ta uwaga, skrupulatność, z którą traktował list, która się datuje z czasów jeszcze wojennych, bo to, że w siedzibie kultury, no, która jest, Giedroyć mówił, słyszeliśmy to, o chałupniczych warunkach. Zgoda. Ale on może sobie zapanować, ułożyć tę korespondencję tam. Natomiast ta dbałość o to, żeby przechowywać listy, nie tylko listy, ona się datuje od czasów początku współpracy z Czapskim, prefiguracji kultury, czyli od czasów bliskowschodnich, od czasów wojennych. Więc to oni byli wtedy mieszkańcami namiotów, wszyscy. I w tych polowych dosłownie i w przenośnych warunkach, przy tym koczowniczym trybie życia, który narzucała wojna, to archiwum z nim wędrowało, zawędrowało do Rzymu, a potem do Maison Lafitte, w tym domu, w którym już do końca mieściła się siedziba kultury, archiwum zostało zdeponowane i obrastało od tego czasu.
0: Dziś rozmawiamy przede wszystkim o Giedroyciu, wydawcy niezwykłym. Mówiło się o nim ogrodnik polskiej literatury. Wojciech Karpiński wspomina, jakie znaczenie miała ta oficyna wydawnicza.
2: To było odrodzenie intelektualne i odrodzenie pisarskie. Nie miałem wątpliwości, że takich pisarzy jak Witold Gombrowicz, Czesław Miłosz, ale zwłaszcza Witold Gombrowicz, takich pisarzy w polskiej literaturze, w polskiej prozie, zarazem indywidualnych i uniwersalnych, nie było.
0: Te dwa nazwiska powracają najczęściej, gdy mówi się o znaczeniu literatury u Jerzego Giedroycia: Miłosz i Gombrowicz. Tak sam redaktor wspominał nieobecność i jednego, i drugiego w polskiej literaturze oficjalnej nad Wisłą.
3: W pierwszym okresie Miłosz był bardzo mało znany w Polsce. Tak samo bardzo mało znany był Gombrowicz. Gombrowicz właściwie zaczął być znany i ceniony po 1956 roku. Właściwie tylko przez kulturę, bo byli jedyni, którzy go się wydawali.
1: Rzeczywiście trzeba powiedzieć, że Gombrowicz był bardziej znany niż Miłosz, dlatego że niektóre książki Gombrowicza zostały wydane w Polsce w 1956 i 7 roku. To okno cenzuralne wtedy się otwiera, no, potem się zamyka. W przypadku Miłosza jest zupełnie źle, dlatego że on ponosi odpowiedzialność, karę, którą nakłada na niego reżim za zerwanie z systemem komunistycznym. Robi to w 1951 roku i dzięki różnym trikom i pomysłom Giedroycia jego książki, między innymi pod fałszywymi etykietami, docierają do kraju. Tutaj trzeba powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, że w wypadku obu tych autorów z dużą pomocą Giedroyciowi przychodziła taka instytucja jak Radio Wolna Europa. Już pomijając, że referowała każdy kolejny numer kultury, była taka audycja na Czerwonym Indeksie o niezmieniającej się charakterystyce, to znaczy czytania książek wydanych na emigracji. Książek, no właśnie dlatego, na Czerwonym Indeksie, to znaczy takie, które są niedostępne w kraju. I nie były to tylko książki wydane przez Instytut Literacki, ale było bardzo wiele wydanych przez Giedroycia i dzięki temu także twórczość takich pisarzy jak Gombrowicz czy Miłosz do kraju docierała.
0: To była audycja z pod tytułem Lektury książek zakazanych i niedostępnych w Polsce. Czesław Miłosz po latach wspominał z

0: znaczenie swoich kontaktów z redaktorem Giedroyciem. To w paryskiej kulturze, można powiedzieć, wybrał wolność w roku 1951, ale nie zawsze układało się to wszystko bardzo łagodnie. To były dwa twarde charaktery.
1: Moje stosunki z Giedroyciem były pełne awantur. Niemniej Giedroyć publikował moje książki i nie było żadnego innego domu wydawniczego, nie było żadnej innej instytucji tego rodzaju na Zachodzie, która by zgodziła się znosić moje awantury czy idiosynkrazje.
0: Wojciech Karpiński podkreślał wielokrotnie, jak ogromne znaczenie miał numer 5 kultury paryskiej z roku 1951.
2: Ta wielka literatura polska zaczęła się tym wspaniałym numerem majowym kultury paryskiej z 1951 roku, gdy po raz pierwszy na łamach tego miesięcznika w jednym numerze pojawił się pierwszy tekst Czesława Miłosza i pierwszy tekst Witolda Gombrowicza.
3: W tym numerze ukazał się manifest Czesława Miłosza, nie? W którym on informował o okolicznościach i powodach wybrania wolności. I to jest między innymi tekst, który wzbudził cały szereg krytycznych uwag Giedroycia i był przedmiotem awantur, o których Czesław Miłosz mówił. Giedroyć uważał, że on jest źle napisany, że on sprowokuje cały szereg niepotrzebnych ataków.
0: Co też się stało.
3: Tak. Że on grzeszy pewną naiwnością, to znaczy w tych partiach, w których Miłosz opowiada o powodach, dla których uznał za stosowne poprzeć reżim komunistyczny w 1945 roku. No ale w tym jest cały Giedroyć, to znaczy uważa, że mimo mankamentów, kultura jest otwarta dla Miłosza, dlatego, że on jest kapitałem, to znaczy pomijając, że jest wybitnym poetą, jest osobą znaną w kraju, poważaną i wszystko to, co będzie pisał na emigracji, jest warte ocalenia. Wspominałeś o tym ogrodnictwie, o tej opiece nad literaturą. Więc dla samego faktu, ale także dlatego, że to będzie w jakimś sensie politycznie oddziaływało. On kiedyś, zresztą w liście do Miłosza właśnie użył takiego sformułowania. Ja nie jestem wydawcą, wydawanie książek nie jest moim zawodem. Ja traktuję książki jako narzędzie oddziaływania politycznego, więc to trochę buduje jego relacje z autorami i mówi coś o oczekiwaniach. On chętnie by wydawał i widział teksty także literackie, ale o przesłaniu politycznym. No w przypadku Miłosza nie zawsze tak było. Wspominaliśmy o Zniewolonym umyśle. To jest książka, która odegrała ogromną rolę w Polsce. W momencie, w którym się ukazała, w 1953 roku i później.
0: Majowy numer paryskiej kultury z 1951 roku, również początek obecności Witolda Gombrowicza. Z Polski Gombrowicz wyjechał w roku 1939 na pokładzie MS Chrobrego. Wspólnie z Czesławem Straszewiczem zajmowali jedną kabinę. Ten wyjazd do Ameryki Południowej, który miał potrwać czas krótki, zorganizował obu pisarzom Jerzy Giedroyć, jako urzędnik wtedy współpracujący z jednym z ministerstw. Po latach na antenie Wolnej Europy właśnie Czesław Straszewicz zapowiadał fragment dziennika Gombrowicza. Czytał go sam autor.
4: Prezentować Witolda Gombrowicza fatyga całkiem zbędna. Znają go przecież wszyscy, którzy się cokolwiek interesują literaturą. O żadnym współczesnym pisarzu polskim nie mówi się w kraju tyle, co właśnie o nim. Tylko głosu Gombrowicza nikt w Polsce nie słyszał od blisko lat 20 i nawet przyjaciele zapewne nie przypominają sobie jego brzmienia. Prezentuję zatem nie tyle Gombrowicza, co jego żywy głos. Pana jest głos, panie Witoldzie.
5: Poniedziałek ja, wtorek ja, środa ja, czwartek ja, piątek. Piszę ten dziennik z niechęcią.
0: To pierwszy fragment Gombrowicza. Wypowiedź Czesława Straszewicza jest w pozornej sprzeczności z tym, co wcześniej mówił Giedroyć. O tej nieznajomości twórczości autora Ferdydurkę mówił w jego pierwszych latach pisania emigracyjnego. Potem, jak wspomniałeś, po 1956 roku Gombrowicz zaistniał w Polsce, był wydawany i było o nim głośno. Ale jak te książki Giedroycia mogły wpływać na stan kultury narodowej, uwzględniając te wszystkie trudności z docieraniem do kraju?

0: Значит, зачаранием БВ, але зробили, що тим керунку дуже великі вишивки. Навіть у чекаючи до таких хвитів, можна повідати, харцерських, висивання книжки в фальшивих окладках, що дозволяло переходити, принаймні, одноразово, якась книжка з відповідною окладком дочерала. Майже мені то треба було дуже часто змінювати. Для нас спеціально втеді були в дуже трудних варунках, була дуже коштовна, але то допомагало дочерання до краю.
1: Taką książką, która dotarła do Polski w zmienionych okładkach, fałszywych, z innym nazwiskiem autora i z tytułem, to było Zdobycie władzy Czesława Miłosza. Powieść, która została wydana najpierw na Zachodzie, autor został uhonorowany nagrodą bardzo prestiżową, która zbudowała jego pozycję, a dwa lata później, w 1955 roku, na dziesięciolecie, to typowy zabieg Giedrocia, na dziesięciolecie Polski Ludowej, w warunkach odwilżowych, Giedroć uznał, że polską wersję tej książki trzeba no nie tylko wydać, ale także, żeby ona dotarła do Polski. Pozostałe wydawnictwa instytutu, tak samo jak kultura, wędrowały różnymi drogami. Giedroć wykorzystywał osoby, które były, one się pojawiały częściej po 1956 roku na Zachodzie. Wszystkie możliwości, które się nadarzały, były wykorzystywane. Marynarze, sportowcy, nie wszystkie osoby, którym te książki wręczano i proszono, żeby one je zawiozły do kraju, myślę, były ich czytelnikami, ale w początku lat 50. Giedroyć szacował, że samej kultury każdego numeru dochodzi do kraju kilkaset egzemplarzy. Później ta wielkość wzrosła. Książki kultury, w tym charakterystyczną, z tą charakterystyczną okładką, szalenie skromne, były w obiegu krajowym. Giedroyć uważał, że to jest jego obowiązek, że Radio Wolna Europa swoją drogą, ale fizyczna obecność kultury i jego książek dowodzi łączności z krajem i takiej żywej obecności, znaczy obecności w sensie materialnym.
2: W latach 80. przez jakiś czas pracowałem w kulturze i zajmowałem się właśnie wysyłką do Polski. Pamiętam doskonale, że była cała długa lista adresów oficjalnych, na które Giedroyć co miesiąc wysyłał paryską kulturę. To były instytucje związane z reżimem, takie jak Biblioteka Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KCPZPR, ale to była Biblioteka Jagiellońska, to była Biblioteka Narodowa i do bardzo wielu z tych instytucji książki dochodziły. Były umieszczane w księgozbiorach z nadrukiem na przykład w Jagiellonce, w Krakowie, z nadrukiem RES, tak zwane RES-y. Mówiło się o tych zastrzeżonych, zarezerwowanych zasobach. One nie były dostępne na pierwsze żądanie każdego czytelnika, ale znajdowały się w katalogach. Powstały też pierwsze instytucje wspierania zorganizowanego przemytu książek na wschód. International Literary Center w Stanach Zjednoczonych, instytucja współfinansowana przez Centralną Agencję Wywiadowczą, miała za zadanie, no właśnie, finansowanie jak największego szmuglu książek emigracyjnych wydawnictw w kierunku wschodnim. Od wydawców, od Jerzego Giedroycia, od Polonia Bookfund, od Pulsu, część nakładu była wykupywana, no właśnie, jako gratisy do kraju.
1: To, co mówisz, to jest forma pomocy amerykańskiej dla kultury. Giedroyć zawiera umowę z Komitetem Wolnej Europy, bo oficjalnie ta instytucja się tym zajmowała, na objęcie części nakładu i ta kupiona przez Komitet Wolnej Europy część egzemplarzy była rozdawana przybyszom z kraju. A sposób, w jaki oni te książki do kraju zawieźli, to była ich przebiegłość, przemyślność, no i znane im tylko metody. W każdym bądź razie ten mechanizm docierania, takiego fizycznego docierania, został wypracowany na początku lat 50. W 53 roku została uruchomiona Biblioteka Kultury i praktycznie trwał, no jak mówisz, no nieprzerwanie do lat 80., do upadku komunizmu.
2: Były też akcje specjalne, można powiedzieć niezwykłe. Komitet Wolnej Europy w wczesnych latach 50. prowadził tak zwaną akcję balonową, wysyłając do Europy Wschodniej ulotki, odezwy, wezwania, na przykład w ogromnym nakładzie wydrukowane zeznania Józefa Światły, ucieki nieraz z polskiej bezpieki, ale też wysłano jedną z książeczek Miłosza w zminiaturyzowanej formie.
1: Tak, to nie była inicjatywa Giedroycia. Miłosz przyjął to w sposób niesłychanie krytyczny, bo uważał, że to jest dowód manipulowania jego twórczością.

0: twórczością, no pomijając, że nie wydał na to zgody, i nadawanie tej twórczości nie takiego charakteru, jaki on by chciał, żeby ona miała. No, ale trzeba także wspomnieć, jeśli mówimy o tej przebiegłości czy przemyślności Giedroycia, o miniaturach. Lata 80. i on uważa, że niektóre z książek, niektóre z tytułów w formie miniatur, zeszytów historycznych, które są wydawane od początku lat 60. no i kultury, to jest znakomity sposób na docieranie do kraju, dlatego że to jest łatwiejsze do ukrycia, umożliwiające wysłanie daleko większej ilości egzemplarzy niż w tych rozmiarach naturalnych.
1: Tak, to był format mniej więcej A7, bibułkowy papier, rozmiary książeczki 10 na 7 mniej więcej centymetrów, duże nakłady wysyłane transportami, czasami wręcz w zakamuflowanych puszkach z żywnością pomocową do Polski.
0: Można było przy lekturze tych miniatur stracić wzrok, co prawda, no ale popyt na te wydawnictwa dowodził, że wszyscy ci, którzy chcieli czytać, mieli poczucie, że treść tych książek jest ważniejsza niż ewentualne pogorszenie stanu wzroku.
1: Tu program Drugi Polskiego Radia, audycja Ślady Pamięci.
0: Rafał Chabielski
1: i Andrzej Mietkowski. Dziś kolejna odsłona, trzecia już rozmowy o Jerzym Giedroyciu, paryskiej kulturze w roku Jerzego Giedroycia ustanowionym przez Senat Rzeczpospolitej. Wróćmy do tego kręgu współpracowników kultury. Sam redaktor opowiadał, że był jak najdalszy od zrywania kontaktów z tymi, którzy wracali do PRL.
2: Publikowaliśmy pisarzy krajowych pod pseudonimami czy nawet pod nazwiskami. Nie potępialiśmy ludzi, którzy wrócili do kraju. Jest na przykład Stanisław Mackiewicz, którego powrót do kraju spotkał się z ogromnym oburzeniem. Myśmy nie zerwali stosunku z Mackiewiczem, mieliśmy z nim bardzo żywy kontakt. I on pisywał do nas również pod pseudonimami Seryzej. To samo było z Wańkowiczem. To tak samo przyczyniało się do spopularyzowania kultury w środowiskach inteligenckich.
1: To była zupełnie inna postawa niż polskiego Londynu.
0: Tak, znaczy przede wszystkim te protesty wzbudził powrót Stanisława Mackiewicza, który był silnie zaangażowany w politykę migracyjną. Był premierem rządu przez pewien czas. No a poza tym wydawał pismo Lwów i Wilno, wydawało się, że jest takim niezłomnym emigrantem. Natomiast on wrócił w czerwcu 1956 roku, więc w czasie, w którym te nadzieje na liberalizację były dość znaczne, te nadzieje okazują się złudne. On nie może pisać tego, co chce. Spowodowały, że on w sensie współpracy wraca na emigrację, ale wraca nie do Londynu, nie do czasopism londyńskich, w których pisywał przed wyjazdem, tylko właśnie do kultury, wiedząc, że z kolei teksty, które on napisze w Warszawie i wydrukuje w kulturze, znajdą się za jakiś czas w Warszawie. Na początku pod pseudonimem, a potem pod własnym nazwiskiem.
1: Do kręgu najbliższych współpracowników Giedroyć zaliczał Jerzego Stępowskiego. Mieli wspólną pasję Ukrainę. Stępowskiego nagrań nie ma w archiwach Wolnej Europy, natomiast mamy rozmowę Jerzego Giedroycia z Wolną Europą, gdzie Jerzy Stępowski się przewija.
2: To był człowiek o wyjątkowej kulturze, który nas właśnie łączyły cały szereg bardzo wspólnie nam bliskich rzeczy. No, chociażby problematyka ukraińska. Ja myślę, że jeśli idzie o Ukrainę, to chyba był ostatni, prawda?
1: A jeszcze z czasów przedwojennych datuje się bliska relacja Giedroycia ze Stefanem Kisielewskim. W latach 80. dziennikarka Radia France Internationale zapytała podczas paryskiego pobytu Kisiela, do czego najchętniej powraca w Paryżu.
3: Do czego pan najchętniej wraca w Paryżu?
4: Najchętniej. Bardzo lubię bagietki. No i te rogaliki. Tak. No chyba do tego wracam. No i do redaktora Giedroycia, który właściwie mnie stworzył jako pisarza przed lat 50 przeszło. Nie zawsze się zgadzamy, często się kłócimy, no ale jest to człowiek, który zrobił tyle dla polskiej kultury, że warto zawsze z nim porozmawiać.
0: Stefan Kisielewski był współpracownikiem przedwojennym w Buncie Młodych i w polityce. Miał początkowo pisać o muzyce, ale zaczął o polityce. No a potem nawiązuje współpracę w 1955 roku. Ona się różnie układa. On jest posłem do Sejmu.

0: w kole posłów znak. No, uważa, że to go w jakiś sposób ogranicza, jeśli chodzi o krytykę systemu. Ta kwestia przestaje istnieć, mieć znaczenie w 1964 roku. I trochę jak Mackiewicz najpierw, bez ujawniania własnej tożsamości, a potem pod nazwiskiem, zaczyna traktować kulturę tak, jak Jędroć chciał, żeby pisarze ją traktowali. To znaczy, żeby ona przeciwdziałała cenzurze. To znaczy, jeśli jakieś teksty nie mogą się w kraju ukazywać z powodu zawartych w nich przekonań politycznych, które są nieakceptowalne dla władzy, można je publikować w kulturze. I taką rolę dla felietonistyki Kisielewskiego, pisującego w Tygodniku Powszechnym, odgrywa kultura. No a druga ścieżka to są powieści. Tomasz Staliński, które były tym, czym, nie chcę przez to powiedzieć, że one zostały napisane na zamówienie redaktora, ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby tak było, bo one dotyczą zagadnień politycznych. Są jedyną w swoim rodzaju literacką próbą analizy sytuacji politycznej w Polsce Ludowej, co wprawia no, więcej niż zagłopotanie władze komunistyczne, które szaleją, żeby odkryć, kto to jest Staliński.
1: Stefan Kisielewski wspomina, że nie zawsze zgadzali się ze sobą z redaktorem. Redaktor też miał tego świadomość.
2: Przebywanie na emigracji na Zachodzie dawało nam pewną perspektywę, której w kraju nie było. Pewien dystans jest potrzebny, pozwala pewne rzeczy widzieć obiektywniej. Jak w rozmowie kiedyś ze Stefanem Kisielewskim, który kwestionował, że my zabieramy bardzo kategorycznie głos w różnych sprawach, mówił, my jesteśmy w klatce ze lwami. Ja powiedziałem, rozumiem, ja nie jestem w klatce ze lwami, ja siedzę obok, tylko ja siedząc obok, poza klatką, widzę i mogę powiedzieć, uważaj, bo ten lew jest za tobą.
1: Kisielewski był pierwszym chyba redaktorem krajowym, który nie obawiał się odwiedzać kultury. Potem w latach 80. będzie ich znacznie więcej. W latach 70. pojawi się Marek Nowakowski, Kazimierz Orłoś, Zbigniew Herbert. Oni wszyscy będą drukować w paryskiej kulturze. Ale wcześniej, w latach 60. za kontakty z Maison Lafitte można było zapłacić wysoką cenę. Rok 1970. Proces Taterników.
3: Oskarżony Karpiński Jakub doprowadzony z centralnego więzienia w Warszawie, tak?
4: Prokuraturze, nie chodzi tu w istocie o to, kto się z kim porozumiewał i w jakim celu. Chodzi natomiast o książki i artykuły. Chodzi o to, żeby w myśl zasady i nie wódź nas na pokuszenie, ustrzec obywateli PRL przed lekturą rzeczy nieprawomyślnych. W istocie zatem proces ten byłby po pierwsze procesem przeciwko książkom i przeciwko słowu, po drugie procesem przeciwko paryskiej kulturze. No nie można jednak posadzić na ławie oskarżonych ani książek, ani Jerzego Giedroycia. Posadzano na ławie oskarżonych nas. Książki są na stole sędziowskim.
1: Nagranie z PRL-owskiej sali sądowej, dokument dźwiękowy niezwykłego hartu ducha Jakuba Karpińskiego, również jednego z autorów paryskiej kultury jako Marek Tarniewski.
0: Przypomnijmy, proces Taterników to jest proces grupy osób, przewodził im Maciej Kozłowski, jeśli tak można powiedzieć, którzy stąd Taternicy przenosili przez Tatry wydawnictwa paryskiej kultury, książki i kulturę, służyli także informacjami Jerzemu Giedroyciowi, no i stanowili grupę, wobec której on żywił pewne nadzieje na to, że oni będą rozsadnikiem idei kultury w Polsce, że będą wpływali na postawy młodych ludzi. To się nie udało, bo ten szlak przemytniczy i ta inicjatywa została wykryta. Ale można powiedzieć, że ten proces, który był największą operacją propagandowo-policyjną wymierzoną w Jerzego Giedroycia, nie był porażką Giedroycia. On uświadamiał, że za prowadzenie działalności aktywnie sprzeciwiającej się rzeczywistości politycznej trzeba zapłacić cenę. I Taternicy taką cenę zapłacili. Także Jakub Karpiński, to znaczy zapadł tam kilkuletnie wyroki więzienia. Ale Jerzy Giedroyć dowiódł tego, że jest osobą niezachwianą w przekonaniu o tym, że trzeba prowadzić politykę krajową, że trzeba docierać do nowych środowisk i że ta oferta, którą on proponuje, jest ofertą.

0: ofertą przyjmowaną w kraju. Jest ofertą przyjmowaną, jeśli chodzi o aktywność, i jest ofertą przyjmowaną, jeśli chodzi o treść tych wydawnictw, które między innymi Taternicy do kraju dostarczali.
1: W internecie jest niezwykła fotografia historyczna sprzed procesu Taterników. Maciej Kozłowski na szczycie Tatr. Są to bodajże rysy w stroju wspinaczkowym, a u jego stóp z plecaka wyłożone książki paryskiej kultury w charakterystycznych szarych okładkach i obok czekan.
0: Fantastyczne słowa, hart, o którym mówiłeś, Jakuba Karpińskiego. No to jest nagranie osoby, która właściwie w mowie, tłumacząc swoje postępowanie, oskarża reżim komunistyczny. A ma do tego prawo podwójne, nie tylko dlatego, że uważa, że książkom nie wolno wytaczać procesu, ale także dlatego, że jest osobą de facto niewinną. To znaczy, on nie był Taternikiem, on nie należał do tej grupy. On został uznany przez policję polityczną jako osobę, którą można dołączyć do Taterników ze względu właśnie na współpracę z kulturą, na udział w wypadkach 1968 roku.
1: Z aktorów krajowych dekadą wcześniej w paryskiej kulturze pojawia się młody Gniewny.
2: Marek Łasko u nas w naszym domu wybrał wolność, jak to się mówi obecnie, i mieszkał u nas przez dłuższy czas. Wydaliśmy prawie wszystkie jego książki. No dużo by było opowiadać o Marku Łasku, to jest masa anegdot.
1: Zofia Herc, najwierniejsza współpracownica redaktora Jerzego Giedroycia.
3: No przede wszystkim wydaliśmy jego Cmentarze i Następny do raju. To były jednak książki napisane w kraju, których nie mógł tam wydać. No, pisał u nas pięknych 20-letnich i swoje opowiadania izraelskie. Najpierw były też drukowane w Kulturze, a potem wyszły w książce. On był taki dziwny człowiek. Z jednej strony jakiś taki zacięty w sobie. Zresztą miał w sobie dużą dozę kabotynizmu. Pamiętam, jak przyjeżdżali tutaj dziennikarze, żeby robić z nim wywiady. To było po przyjściu Gomułki do władzy. Niby unikał ich, kładł się po prostu na ziemi, nie pozwalał się fotografować, potem się pozwalał. Były to rzeczywiście, no to robił straszne zupełnie sceny.
4: Postać, o której można było opowiadać godzinami.
1: A to sam redaktor.
4: W kolei jego życia, po wyjeździe od nas, był w Berlinie, gdzie znalazł środowisko uchodźców z Polski. Kolegów, dziennikarzy i tak dalej, którzy wtedy z takich czy innych względów, głównie polskiego antysemityzmu, wyjechali. I ci jego przyjaciele wyjechali do Palestyny, do Izraela. Wtedy można było chodzić po Izraelu, operując tylko językiem polskim. To była jakaś przeniesiona polska kawiarnia, polska literatura, polskie obyczaje. Tam. I dzięki temu Łasko mógł żyć. Środowisko zupełnie obcych, prawda, nie polskich, on był kompletnie bezradny. Znaczy nie tylko bezradny, bo to nie jest kwestia znajomości języka, on się po prostu nie chciał asymilować. Nie chciał się asymilować. Może gdyby jego przedwczesna śmierć, może by się zasymilował w Ameryce, która go bardzo pasjonowała.
0: Łasko zjawił się w Paryżu w 1958 roku na zaproszenie Giedroycia, ale który nie uważał, że to był pisarz, który mógł na stałe zostać na Zachodzie. Natomiast uważał, że książki Kłaski, które się nie mogą z powodów cenzuralnych ukazać w Polsce, mogą się ukazać, czy powinny się nawet ukazać w Bibliotece Kultury. Ale Chłasko zdecydował się bez namów ze strony Giedroycia, to trzeba wyraźnie powiedzieć, na pozostanie na Zachodzie. Natomiast uosabiał ten typ literatury, ten typ pisarza, który z punktu widzenia Giedroycia był najcenniejszy, to znaczy człowieka, który ma odwagę cywilną ominięcia cenzury, który swoją wolność stawia na pierwszym miejscu i który bez obaw korzysta z tego, co może mu zaoferować emigracyjny wydawca, to znaczy ukazanie się jego dzieła bez ingerencji cenzorskiej.
1: Zmierzając powoli do podsumowania naszych wspomnień, jeszcze kilka nagrań z kręgu najbliższego kultury paryskiej i Jerzego Giedroycia. Czesław Miłosz. Czym była kultura na tle ówczesnych mód intelektualnych Zachodu?
5: Kultura reagowała na wszystkie zjawiska zachodnie i to takie, które były

0: właśnie odrzucane przez elity zachodnie jako nieortodoksyjne, ponieważ wszystko, co miało związek z komunizmem, jako jakakolwiek krytyka komunizmu, było odrzucane. Natomiast kultura wszystkie zjawiska uwzględniała, łącznie z tymi, które były głosami oporu wobec komunizmu. Takich intelektualistów było niewielu, na przykład przypomnę tutaj nazwisko Artura Kesslera, ekskomunisty. Tego rodzaju postacie kultura kultywowała w pewnym sensie. I na przykład pierwsze tłumaczenia Orwella to były kultury, prawda? Orwellu wtedy nie wolno było wspomnieć. Orwell był owocem zakazanym.
1: Giedroyć uważał, że najważniejsze nazwiska literatury, no przede wszystkim politycznej, świata zachodniego, one się powinny znaleźć w przekładach polskich kultur. Zdawał sobie sprawę z tego, że one są nieobecne w przestrzeni krajowej ze względów no, oczywistych, cenzuralnych. Ale tak jak mówił Miłosz, kultura nie chce oferować czegoś, czy odbijać czegoś, co jest aktualnie modne na Zachodzie, tylko po to, żeby przenieść to do kraju. Giedroyć uważa, że trzeba wybrać z kultury czy z literatury zachodniej rzeczy, które mogą być okazać się rzeczywiście czymś trwałym. I mamy w związku z tym w spisie książek wydanych przez Instytut Literacki no takie rzeczy, które padły tutaj te nazwiska Orwell, Kessler, one są nazwiskami o charakterze nieprzemijającym. To są książki, które się układają w jakąś klasykę wypowiedzi o charakterze antytotalitarnym.
2: Leszek Kołakowski, autor wielkiego dzieła Główne nurty marksizmu i bardzo ważny autor publicystyki politycznej paryskiej kultury.
3: To było po prostu bardzo dobre pismo. Analizy polityczne były wyważone. Giedroyć umiał powiedzieć wyraźnie, że nasza pogarda dla naszych sąsiadów ze wschodu szkodzi nam jeszcze bardziej niż im. To było wszystko to, czego Polacy na emigracji nie bardzo lubili słuchać, a co było niesłychanie ważne dla zmiany mentalności. Giedroyć także wiedział, inaczej niż sobie wyobrażała to emigracja londyńska bardzo często, że tamta Polska dawnego reżimu nie składa się po prostu z garstki agentów Kremla i całego narodu, który wie się do szabli. No bo nie wiemy, że tak nie było naprawdę, prawda? I Giedroyć to wiedział i umiał z tego wyciągnąć wnioski.
2: Można powiedzieć, memento Giedroycia to wypowiedzi na temat Ukrainy, nagrane, pamiętajmy, kilkadziesiąt lat temu, a wskazujące na znaczenie.
4: Bez Ukrainy Rosja nie jest imperium. Musimy za wszelką cenę utrzymać niepodległość Litwy, Ukrainy, Białorusi, bo to jest w naszym życiowym interesie. Gdyby Rosja wchłonęła Ukrainę, to jesteśmy ugotowani, przyjęci zupełnie za gardło.
2: W swojej autobiografii Jerzy Giedroyć uznaje jedną porażkę. Nie miał życia prywatnego, podporządkował je swojej robocie, swojej sprawie. Pytałem o to Józefa Czapskiego, czy kiedykolwiek była rodzina, była miłość, była kobieta.
5: Miał żonę, z którą się rozszedł. Na parę lat ona jego puściła, potem znowu wróciła do niego. Była śliczna i była bardzo inteligentna, bardzo ją lubiłem, ale ją prawie nie znałem. Potem ona dołączyła do niego z powrotem w 1939 roku. I wtedy ona już znowu wróciła do Jerzego i cała Rumunia była z nią. I wejście jego do wojska to było jeszcze ciągle, ona była tam. A potem jak Jerzy wrócił tutaj, to oni się rozeszli. Ja zupełnie tej rzeczy nie znam. Dlatego, bo nigdy Jerzy o tym nie mówił. Nigdy. Ona jest teraz w Paryżu, zdaje się, czy w Londynie. Ale to są takie tereny niebezpieczne, zazdrości, że ja się do tego zupełnie nie udaję. Ale to było, zdaje się, ja mi się zawsze wydaje, że to było jego jedyne naprawdę uczucie. To była ona. To była ta kobieta.
6: I pismo.
5: I pismo. To znaczy pismo i ta kobieta.
1: Tak, pismo na pierwszym miejscu. Kultura, która przestaje się ukazywać zgodnie z wolą redaktora po jego śmierci.

0: jest pismem, które nie wychodzi, ale które jest nadal obecne. Ono zawiera w sobie cały szereg zaleceń, propozycji, uwag, analiz, które mimo tego, że od ostatniego numeru upłynęło już ponad ćwierć wieku, wydaje się być pismem nadal obecnym, nadal aktualnym.
1: To była trzecia i ostatnia odsłona rozmów i wspomnień o Jerzym Giedroyciu w roku Jerzego Giedroycia. Żegnamy się z Państwem na 2 tygodnie.
0: Rafał Habielski
1: i Andrzej Mietkowski. Audycję wydawał Andrzej Zieliński, realizował Wojciech Ciarka.
2: Literacka siesta.
3: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejny fragment lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Jest to nagranie z 1996 roku.
4: Pan Ignacy tak się lękał uwięzienia w murach 90 tysięcy rubli gotówki, że cały dzień tylko o tym myślał. Była chwila, że chciał wprost zapytać Wokulskiego, ale zabrakło mu odwagi. Stach, mówił w sobie, wydaje się dziś tylko z panami i ufa Żydom. A co jemu po starym Rzeckim? Więc postanowił pójść jutro do sądu i zobaczyć, czy naprawdę stary Szlangbaum kupi dom Łęckich i czy, jak mówił Klein, dolicytuje go do 90 tysięcy rubli. Jeżeli się to sprawdzi, będzie znakiem, że wszystko inne jest prawdą. W południe wpadł do sklepu Wokulski i zaczął rozmawiać z Rzeckim, wypytując go o wczorajszy teatr. I o to, dlaczego uciekł z pierwszego rzędu krzeseł, a album kazał doręczyć Rosyjmu przez Piwkego. Ale pan Ignacy miał w sercu tyle żalów i tyle wątpliwości co do swego kochanego Stacha, że odpowiadał mu półgębkiem i z nachmurzoną twarzą. Więc i Wokulski umilknął i opuścił sklep z goryczą w duszy. Wszyscy odwracają się ode mnie, mówił sobie, nawet Ignacy, nawet on. Ale ty mi to wynagrodzisz, dodał już na ulicy, patrząc w stronę Alei Ujazdowskiej. Po wyjściu Wokulskiego ze sklepu, Rzecki ostrożnie wypytał się panów, w którym sądzie i o której godzinie odbywają się licytacje domów. Potem uprosił Lisieckiego o zastępstwo na jutro między 10 z rana a 2 po południu i z podwójną gorliwością zabrał się do swoich rachunków. Machinalnie, choć bez błędu, dodawał długie jak nowy świat kolumny cyfr, a w przerwach myślał. Dzisiaj zmarnowałem blisko godzinę. Jutro zmarnuję z 5 godzin, a wszystko dlatego, że Stach więcej ufa Szlangbaumom, aniżeli mnie. Na co jemu kamienica? Po jakiego diabła wdaje się z tym bankrutem Łęckim? Skąd mu strzeliło dołba latać na włoski teatr i jeszcze dawać kosztowne prezenta temu przybłędzie Rosjemu? Nie podnosząc głowy od ksiąg, siedział przy kantorku do 6, a tak był zatopiony w robocie, że już nie tylko nie przyjmował pieniędzy, ale nawet nie widział i nie słyszał gości, którzy roili się z hałasem w sklepie jak olbrzymie pszczoły w ulu. Nie spostrzegł też jednego najmniej spodziewanego gościa, którego panowie witali z okrzykami i głośnymi pocałunkami. Dopiero gdy przybysz, stanąwszy nad nim, krzyknął mu w ucho: „Panie Ignacy, to ja!” Rzecki ocknął się, podniósł głowę, brwi i oczy w górę i zobaczył Mraczewskiego. „E?” spytał pan Ignacy, przypatrując się młodemu elegantowi, który opalił się, zmężniał, a nade wszystko utył. No co słychać? Ciągnął pan Ignacy, podając mu rękę. „Co z polityki?” „Nic nowego”, odparł Mraczewski. „Kongres w Berlinie robi swoje, Austriacy wezmą Bośnię”. No, żarty. A o małym Napoleonku co słychać? „Uczy się w Anglii w szkole wojskowej i podobno kocha się w jakiejś aktorce”. „A, zaraz kocha się”, powtórzył drwiąco pan Ignacy. „A do Francji nie wraca?” „A jakże się pan miewasz? Skądeś się tu wziął?” „No gadaj prędko”, zawołał Rzecki wesoło, uderzając go w ramię. „Kiedyżeś przyjechał?” „A, to cała historia”, odpowiedział Mraczewski, rzucając

Sadzając się na fotel. Przyjechaliśmy tu dziś z Suzinem o 11:00. Od 1:00 do 3:00 byliśmy z nim u Wokulskiego, a po 3:00 wpadłem na chwilę do matki i na chwilę do pani Stawskiej. Pyszna kobieta, co? Stawska? Stawska, przypomniał sobie Rzecki, trąc czoło. No, znasz ją pan przecie, ta piękna, co to ma córeczkę, co się tak podobała panu. A, ta, wiem, nie mnie się podobała, westnął Rzecki, tylko myślałem, że dobra byłaby z niej żona dla Stacha. Paradny pan jesteś, roześmiał się Mraczewski. Przecież ona ma męża. Męża? Naturalnie. Zresztą znane nazwisko. Przed 4 laty uciekł biedak za granicę, bo posądzali go o zabicie tej... A, pamiętam. Więc to on. Dlaczegoż nie wrócił? Boć przecie okazało się, że nie winien. Rozumie się, że nie winien, prawił Mraczewski. Ale swoją drogą, jak dmuchnął do Ameryki, to po dziś dzień nie ma o nim wiadomości. Pewnie biedak gdzieś zmarniał, a kobieta została ani panną, ani wdową. Okropny los. Utrzymywać cały dom z haftu, z gry na fortepianie, z lekcji angielskiego, pracować cały dzień jak wół i jeszcze nie mieć męża. Biedne te kobiety. My byśmy, panie Ignacy, tak długo nie wytrwali w cnocie, co? A, wariat stary. Kto wariat? Spytał Rzecki zdumionym nagłym przejściem w rozmowie. A któż by, jeśli nie Wokulski? Odparł Mraczewski. Suzin jedzie do Paryża i chce go gwałtem zabrać, bo ma tam robić jakieś ogromne zakupy towarów. Nasz stary nie zapłaciłby grosza za podróż. Miałby książęce życie, bo Suzin im dalej od żony, tym szerzej rozpuszcza kieszeń. Jeszcze zarobiłbyś 10 000 rubli. Stach, to jest nasz pryncypał, zarobiłbyś 10 000? Spytał Rzecki. Naturalnie. Ale cóż, kiedy już tak zgłupiał. No, no, panie Mraczewski, zgromił go pan Ignacy. Ale słowo honoru, że zgłupiał. Bo przecież wiem, że jedzie na wystawę do Paryża i to lada dzień. Tak. A więc nie wolałby jechać z Suzinem, nic nie wydać i jeszcze tyle zarobić? Przez 2 godziny błagał go Suzin, jedź ze mną, Stanisławie Piotrowiczu. Prosił, kłaniał się i na nic. Wokulski nie i nie. Mówił, że ma tutaj jakieś interesa. No, ma, wtrącił Rzecki. O tak, ma, przedrzeźniał go Mraczewski. Największy jego interes jest nie zrazić Suzina, który pomógł mu zarobić majątek. Dziś daje mu ogromny kredyt i nieraz mówił do mnie, że nie uspokoi się, dopóki Stanisław Piotrowicz nie odłoży sobie choć z 1 000 000 rubli. I takiemu przyjacielowi odmawiać tak drobnej usługi... Zresztą bardzo dobrze opłaconej, oburzał się Mraczewski. Pan Ignacy otworzył usta, lecz przygryzł je. O mało, że się nie wygadał w tej chwili, iż Wokulski kupuje dom Łęckiego i że tak wielkie prezenta daje Rosjemu. Aha, już zaczęła się licytacja, mówi do siebie pan Ignacy, idąc na górę. W tej chwili czuje, że ktoś pochwycił go z tyłu za ramię i odwróciwszy głowę, widzi owego majestatycznego pana, który od szlagbauma dostał w cukierni rubla zadatku. Okazały pan widocznie bardzo się śpieszy, gdyż obu pięściami toruje sobie drogę pośród zbitej masy ciał starozakonnych, wołając – na bok parchy, kiedy ja idę na licytację! Żydzi, wbrew swoim zwyczajom, usuwają się i patrzą na niego z podziwem. A jakie on musi mieć pieniądze, mruczy jeden z nich do swego sąsiada. Pan Ignacy, który jest nieskończenie mniej śmiałym aniżeli okazały jegomość, zamiast pchać się tak jak on, zdaje się na łaskę i niełaskę losu. Prąd starozakonnych ogarnia go ze wszystkich stron. Przed sobą widzi zatłuszczony kołnierz, brudny szalik i jeszcze brudniejszą szyję. Za sobą czuje zapach świeżej cebuli. Z prawej strony jakaś szpakowata broda opiera mu się na obojczyku, a z lewej silny łokieć uciska mu rękę aż do ścierpnięcia. Gniotą go, popychają, szarpią za odzież. Ktoś chwyta go za nogi, ktoś sięga do kieszeni, ktoś uderza go między łopatki. Nadchodzi chwila, w której pan Ignacy sądzi, że połamią mu klatkę piersiową. Podnosi oczy do nieba i widzi, że jest we drzwiach. Już, już, zaduszą go.

0: Nagle czuje przed sobą puste miejsce, uderza głową w czyjeś wdzięki, niedosyć starannie zasłonięte połą surduta i jest w sali. Odetchnął.
1: Jerzy Kamas przeczytał fragment lalki Bolesława Prusa. Wrócimy do tej lektury jutro o 13:50.
2: Dwójka, jesteś na miejscu. Guido Balestraci.
3: Minęła 14:00.
4: Koncert w porze lunchu.
3: Adam Suprynowicz, dzień dobry. Program realizuje Wojciech Ciarka. Zostańmy razem do 16:00. Około 15:30, proszę pamiętać, gramy o kolejną płytę na lato, która będzie tym razem albumem z pieśniami Karłowicza śpiewanymi przez Piotra Beczałę z Helmutem Deutschem przy fortepianie. A wcześniej grać nam będzie orkiestra Dęta. Nie byle jaka, bo to fenomenalna sekcja instrumentów dętych plus perkusja ze składu londyńskiej orkiestry symfonicznej, którą poprowadzi Ryan Bancroft. To będzie wspomnienie jeszcze z ubiegłorocznych promsów. Program zaś zdominuje muzyka inspirowana pieśniami ludowymi. Muzyka na orkiestry dęte ma w Wielkiej Brytanii długą tradycję, która jednak na przełomie XIX i XX wieku przeżywała kryzys, jeśli chodzi o nowe, wartościowe kompozycje. Pułkownik John Somerville, komendant Królewskiej Wojskowej Szkoły Muzycznej, zwrócił się wtedy do Ralpha Vaughana Williamsa z zamówieniem nowego dzieła. Williams służył w wojsku w czasie I wojny światowej i nie miał najlepszej opinii o wojskowych zespołach, ale przyjął to wyzwanie. Tak powstała suita pieśni ludowych, które Williams sam zebrał na angielskiej prowincji. I to dzieło właśnie otworzyło koncert London Symphony Orchestra.

17 Come Sunday, My Bonnie Boy i pieśni ludowe Somerset, czyli Folk Song Suite Ralpha Vaughana Williamsa w dziarskim ludowym rytmie otworzyła koncert, którego dzisiaj słuchamy w dwójce. Koncert nagrany podczas londyńskich promsów 30 sierpnia ubiegłego roku. W Royal Albert Hall wystąpiła wtedy grupa instrumentów dętych i perkusji London Symphony Orchestra pod batutą Ryana Bancrofta, który zastąpił w ostatniej chwili chorego Simona Rattla. Takie brzmienie orkiestry dętej rzadko mamy okazję usłyszeć, a czeka nas jeszcze wiele wspaniałości. Z ludowego co do zasady programu koncertu wybijała się nowa kompozycja, mała muzyka puzonowa, Eine kleine Posaunenmusik Guntera Schulera. Ten amerykański kompozytor na przełomie lat 70. i 80. kontynuował serię koncertów solowych i do niej także zalicza się ten utwór, zamówiony przez Johna Swallowa, wybitnego puzonistę, członka New York Brass Quintet, współpracującego też z Chicago Symphony Orchestra za czasów Fritza Reinera i profesora Juilliard School of Music w Nowym Jorku. Gunter Schuller był jednym z twórców tak zwanego trzeciego nurtu, który w Stanach Zjednoczonych na przełomie lat 50. i 60. postulował tworzenie nowych form łączących jazz z muzyką współczesną. Pięcioczęściowa Eine kleine Posaunenmusik powstała w roku 1980 i nie należy już do tego nurtu, tym niemniej zawiera liczne odniesienia do muzyki jazzowej, ale też do klasycznych form, co widzimy w tytułach części, recytaty w scherzo czy chorał. To dzieło przypomnieli na ubiegłorocznych promsach 29-letni puzonista Peter Moore i muzycy londyńskiej orkiestry symfonicznej pod dyrekcją Ryana Bancrofta.

Eine kleine Posaunenmusik, wirtuozowski koncert puzonowy Guntera Schulera z 1988 roku, wykonany fenomenalnie przez młodego północnoirlandzkiego artystę Petera Moora. W 2008 roku, kiedy miał zaledwie 12 lat, wygrał konkurs Młody Muzyk Roku BBC. Był najmłodszym w historii laureatem pierwszej nagrody. Kiedy miał lat 18, został przyjęty do londyńskiej orkiestry symfonicznej jako najmłodszy muzyk tej orkiestry w historii. Po 10 latach odszedł z zespołu, aby kontynuować karierę solową, ale jak słychać, pozostaje z orkiestrą w serdecznych relacjach. Muzyce londyńskiej orkiestry symfonicznej pod batutą Ryana Bancrofta towarzyszyli mu w dziele Guntera Schulera, ale Bis zagrał już oczywiście sam.

Etude Davida Ubera, zmarłego w 2007 roku amerykańskiego kompozytora muzyki na instrumenty dęte. To bis wspaniałego puzonisty Petera Moora podczas ubiegłorocznego festiwalu BBC Proms. Słuchamy dzisiaj koncertu muzyków sekcji dętej i perkusji Londyńskiej Orkiestry Symfonicznej, którzy drugą część owego matinée, poranka symfonicznego, rozpoczęli dziełem filozoficznym, fragmentem muzycznego poematu kosmologiczno-filozoficznego, jak bywa określane oratorium Sir Michaela Tippetta, The Mask of Time, Maska Czasu, napisane w latach 1980-1982, czyli podobny okres jak Eine kleine Posaunenmusik Guntera Schullera. Tippett nie opowiada w nim historii, ale zestawia obrazy, teksty poetyckie, sceny mitologiczne, refleksje naukowe i wydarzenia historyczne, tworząc, jak sam pisze, refleksje na temat relacji człowieka z czasem, jego miejsca w znanym nam świecie i w tajemniczym wszechświecie. Szóste ogniwo tego dzieła nosi tytuł Triumf Życia. I tę właśnie część w 1992 roku, czyli 10 lat po premierze, 87-letni Tippett poddał parafrazie, tworząc utwór na niezwykle rozbudowaną grupę instrumentów dętych i perkusji. Nie jest to zatem opracowanie, ale właśnie parafraza, twórcze rozwinięcie materiału muzycznego z tego fragmentu większego dzieła. Przed nami zatem triumf, parafraza na tematy z oratorium The Mask of Time. London Symphony Orchestra, sekcje dente i perkusji oraz Ryan Bancroft, który całym tym zespołem dyryguje.

Triumfalna muzyka Michaela Tippetta, Triumph, a paraphrase on music from The Mask of Time, czyli triumf, parafraza na tematy z oratorium The Mask of Time. To jest koncert w porze lunchu w Dwójce, jest 14.54 i słuchamy dzisiaj koncertu sekcji dętej London Symphony Orchestra, która brzmi jak cała orkiestra i właściwie gdybyśmy nie wiedzieli, to byśmy tego nie zauważyli chwilami, ale no tak, wracamy teraz do muzyki inspirowanej pieśniami ludowymi, czyli do tego, od czego zaczęliśmy ten koncert. Kiedy Malcolm Arnold na początku lat 50. ubiegłego wieku porzucił karierę trębacza londyńskich orkiestr, aby poświęcić się komponowaniu, wydawca Bernard de Never zgłosił się do niego z propozycją napisania zbioru orkiestrowych tańców angielskich na wzór tańców słowiańskich Dworzaka czy tańców rumuńskich Bartoka. Arnold napisał w

wtedy pierwszy zestaw swoich tańców angielskich właśnie, jednak cały materiał, który może zdawać się ludowy, zmyślił. Pochodzą one z jego własnej inwencji. Potem powstał jeszcze set drugi, ale my posłuchamy pierwszego, English Dances.

English Dances, tańce angielskie, set numer 1 Malcolma Arnolda. Tańce obmyślone na styl angielski. Grali muzycy sekcji dętych London Symphony Orchestra i perkusji oczywiście. Ryan Bancroft dyrygował. Ostatnią część ich koncertu z ubiegłorocznych promsów wypełniły utwory australijskiego kompozytora Percy'ego Grainger'a, który mieszkał na Wyspach Brytyjskich przez kilkanaście lat poprzedzających I wojnę światową. Dał się wtedy porwać idei odrodzenia angielskiej pieśni.

Ludowej. Jeździł w tym celu po Anglii, Walii i Szkocji i zbierał folklor, używając do tego m.in. fonografu Edisona. Co ciekawe, kiedy go później folklor włączał do swojej twórczości, była to perspektywa niejako z zewnątrz, jako Australijczyka. Nie budował na tych melodiach narodowej narracji, ale wydobywał z nich po prostu to, co zdawało mu się szczególnie atrakcyjne. Utwór The Lads of Wamphray inspirowany jest bardzo starą, zachowaną tylko we fragmentach, balladą o rywalizujących ze sobą rodach. Kompozycja powstała w roku 1905.

To chyba nic dziwnego, że muzyka inspirowana angielskim folklorem, brytyjskim folklorem w opracowaniach Percy'ego Grainger'a, Australijczyka, cieszy się taką popularnością, bo to rzeczywiście błyskotliwa kompozycja The Lads of Womfrey, tego kompozytora. Grali muzycy sekcji dętych London Symphony Orchestra oraz sekcji perkusyjnej i dyrygował Ryan Bancroft. Teraz posłuchamy tradycyjnej melodii angielskiej, która zawdzięcza swoją popularność w dużej mierze właśnie Grainger'owi, Country Gardens. Przekazał mu ją etnograf Cecil Sharp, ten usłyszał w temat w wykonaniu Williama Mary Kimbera, muzyka grającego na koncertinie związanego z tradycją tańca Morris w Oxfordshire. Grainger opracował ją na fortepian w roku 1918, a kiedy okazało się, że Country Gardens za każdym razem porywają publiczność podczas jego recitali, zdecydował się wydać utwór drukiem. Nuty zaczęły sprzedawać się jak świeże bułeczki i tak było przez kolejne lata, aż Grainger zaczął być kojarzony niemal wyłącznie z tym opracowaniem. Country Gardens stały się więc źródłem jego frustracji. Na prośbę Leopolda Stokowskiego kompozytor przygotował na początku lat 50. wersję orkiestrową, a potem na jej podstawie wersję na orkiestrę dętą. I w ten sposób zemścił się trochę na własnym utworze, ukazał go bowiem w krzywym zwierciadle.

Przekleństwo Percy'ego Grainger'a, jego własne opracowanie melodii Country Gardens, które tak się podobało także publiczności tego koncertu, który dzisiaj w dwójce odtwarzamy, koncertu muzyków sekcji dętych i perkusji London Symphony Orchestra pod batutą Ryana Bancrofta. Na pożegnanie z nimi jeszcze Lincolnshire Posy Grainger'a z 1937 roku. Jedno z najważniejszych dzieł na orkiestrę dętą powstałych w XX wieku. Tytuł można przełożyć jako bukiet z Lincolnshire i faktycznie Grainger wykorzystuje tu melodie, które zebrał w tym regionie. To także jedno z najwybitniejszych dzieł samego Graingera, który w komentarzu do utworu podkreślał: każda część ma być swego rodzaju muzycznym portretem śpiewaka, od którego pochodzi wykorzystana melodia. Portretem nie tylko jego osobowości, ale również jego sposobu śpiewania. Proszę się wsłuchać, jak wspaniale brzmią ci genialni muzycy.

0: Wspaniale brzmiąca grupa instrumentów dętych, drewnianych, blaszanych i perkusyjnych londyńskiej orkiestry symfonicznej pod batutą Ryana Bancrofta, wypełniająca przepięknym dźwiękiem, niezwykłymi zestawieniami alikwotów londyńską Royal Albert Hall podczas poranka symfonicznego w ramach festiwalu BBC Proms, nie w tym roku, ale w ubiegłym, 30 sierpnia. Tegoroczne promsy powrócą na naszą antenę już w przyszłym tygodniu, a dzisiaj jest teraz 15:35, pora na inne atrakcje.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Płyta na lato.
0: Wczoraj pytałem Państwa o powrót Erika Lu i wygraną w ubiegłorocznym konkursie chopinowskim. Stawką był album z nagraniami tego artysty właśnie z konkursu.

zapytałem, co państwo sądzą o tym powrocie, czy grał dużo lepiej niż poprzednim razem, co państwu zapadło w pamięć z jego występów. Pan Andrzej napisał: powrót był bardziej dojrzały, wyważony w każdej nucie, wręcz krwisty, tam gdzie aż prosiło się o to. Intensywność radosnego uczucia mam jeszcze w pamięci. A pan Jarosław? Eric Lu, kontrowersyjny, ale bliski romantycznej maksymie miej serce i patrzaj w serce, dzięki swojemu introwertyzmowi wykreował piękne muzyczne miraże. Do panów pojadą dwupłytowe albumy Erika Lu, a dzisiaj trochę pośpiewamy. To, co dobrze znamy. Chyba.

Ten album ma już swoje lata. Piotr Beczała i Helmut Deutsch nagrali go w roku 2018 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, w studiu koncertowym Polskiego Radia. Na płycie pieśni Mieczysława Karłowicza, takie jak ta, do słów Czesława Jankowskiego z Nową Wiosną i Garść Moniuszki. Dzisiaj przypominamy ten album wraz z pytaniem do Państwa. Moniuszko czy Karłowicz? I dlaczego? Krótkie wypowiedzi SMS-em do 160 znaków poprzedzone słowem lato wysyłamy na numer 71211. Czas na zastanowienie i wysłanie do północy. Koszt jednego SMS-a to złoty 23 grosze brutto. Dwa najciekawsze uzasadnienia Państwa preferencji nagrodzimy tym właśnie albumem Piotra Beczały i Helmuta.

Piotr Beczała i Helmut Deutsch w trzech pieśniach Stanisława Moniuszki. Znaszli ten kraj, do słów Mickiewicza, według Goethego. Prząśniczka to oczywiście słowa Jana Czeczota i dwie zorze, słowa Teofila Lenartowicza. Z albumu, w którym jednak dominują pieśni Mieczysława Karłowicza. A państwo którego z tych kompozytorów pieśni wolą? Stanisława czy Mieczysława? I dlaczego? SMS do 160 znaków poprzedzony słowem lato wysyłamy do północy na numer 71211. Jutro rozwiązanie naszej zabawy, a dziś jeszcze trzy pieśni Mieczysława Karłowicza do słów Kazimierza Przerwy Tetmajera. Mów do mnie, czasem gdy długo na półsennie marzę i pamiętam ciche, jasne, złote dnie.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: Wiele miast ukraińskich stało się niemal niezdatnych do życia z powodu permanentnych ataków dronów, przyjmujących postać wręcz polowań, nawet na cywilów. Tak jest w Chersoniu czy Kramatorsku. Posłuchajmy wiersza w przykładzie Anety Kamińskiej i interpretacji Andrzeja Mastalerza.
2: Wasyl Hołoborodko, bez tytułu. W tym mieście poczuję, że kogoś nie ma. Samowolnie zajmę budkę telefoniczną i zacznę dzwonić we wszystkie krańce miasta, ale wszędzie odpowiedzą mi moi znajomi, którym przerwałem poranną kawę, oświadczając, że są cali i zdrowi. Ale przecież wiem, że kogoś nie ma i tam zadzwonić się nie da. Zajrzę do wszystkich bram, mieszkań, instytucji publicznych, spodziewając się spotkać tego, kogo nie ma. Wzniosę się nad miastem, zejdę do metra i nie znajdę. Pójdę do kina i na tańce. Przejdę pod oknami wysokich bloków, pójdę do sklepu z zabawkami, ale nigdzie nikogo nie znajdę. I wtedy zrozumiem, że w tym mieście nie ma mnie samego. 1966.

0: Wybiła 16.
1: Dwójka, jesteś na miejscu? Halina Łamonarska.
0: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko, pora na wiadomości kulturalne. Po raz 23 stolica będzie gościć, a jakżeby inaczej, festiwal Warszawa Singera. To spotkanie kultury, historii i współczesności oraz budowanie mostów pomiędzy nimi, zapowiadają organizatorzy festiwalu z Fundacji Shalom. Festiwal rozpocznie się już w najbliższą sobotę, ale program znamy już od dzisiaj. Dyrektorka i szefowa Teatru Żydowskiego Gołda Tencer

0: podkreśla, że będzie on bogaty, zawiera warsztaty, koncerty, wystawy, przedstawienia teatralne, a także spotkania z wybitnymi twórcami i twórczyniami kultury żydowskiej.
1: No jak zwykle wspaniali kantorzy, no i finał w Teatrze Wielkim, Noce na Starym Rynku, będzie w języku angielskim. Muzykę napisał Frank London, a w ogóle jest tyle dobrych rzeczy i dla dzieci, i sesja naukowa jest jak zwykle. No zawsze, słuchajcie, to jest tradycją, że jest kuchnia mamy Soni, czyli mojej mamy i wszystkich mam. Zapraszam, ja zawsze zapominam, że ja też występuję.
0: Oprócz Warszawy, festiwal Warszawa Singera będzie też gościł w Radzyminie i Leoncinie. Rozpoczyna się w najbliższą sobotę, a już dzisiaj w Płocku. Kolorowe stroje, muzyka z różnych stron świata i taniec na płockiej Starówce po raz 14. Rozpoczyna się tam Wistula Folk Festival. Pierwszy z 6 dni, podczas których mieszkańcy będą mogli nie tylko słuchać i oglądać, ale także aktywnie uczestniczyć w międzynarodowych spotkaniach. O tym, na jakie atrakcje mogą liczyć, opowie nasza reporterka.
2: Na początek prezentacja tegorocznych uczestników. Za chwilę artystów i zgromadzonych na Starym Rynku w Płocku mieszkańców przywita prezydent, co będzie oficjalnym rozpoczęciem festiwalu. Potem każdy z zespołów zaprezentuje się w 10-minutowym programie. Będzie okazja do rozmów i wspólnych zdjęć z artystami. A w tegorocznej edycji udział wezmą zespoły z Hiszpanii, Kurdystanu, Łotwy, Ukrainy i Brazylii, a także rodzime zespoły Wisła, Dzieci Płocka i Mazowia. Jutro w Parku Północnym odbędzie się oficjalny koncert inauguracyjny połączony z kolejnym etapem konkursu Wistula Folk Voice. W programie festiwalu są także m.in. potańcówka na Starówce, to w piątek, w sobotę koncert galowy w amfiteatrze, a także niedzielny korowód folklorystyczny ulicami miasta, który poprzedzi uroczysta msza święta, podczas której zespół z Kurdystanu zaprezentuje pieśni religijne. Wistula Folk Festival potrwa do 23 sierpnia. Z Płocka Izabela Stańczak, Polskie Radio RDC.
0: A my z Płocka z nurtem Wisły przenosimy się do Kazimierza Dolnego. Tam dobiegł już końca festiwal Imagine Culture Without Borders. Została po nim wystawa pod tytułem Landed, o przybywaniu do miejsc i do siebie. To międzynarodowa propozycja włoskiej artystki Debory Medici-Guetti, która prosto z Los Angeles przyjechała do Kazimierza Dolnego. Sama wystawa jest wyjątkowa nie tylko ze względu na technikę, ale także na przekaz, jaki ze sobą niesie. Autorka skupia się na otwartości i miejscu, zapowiada kurator Dorota Seweryn-Puchalska.
3: W tym roku to księżna wysłała mi pracę Debory Medici-Guetti, która mieszka w Los Angeles od wielu lat, tam tworzy i spytała się mnie, czy mi się podobają, bo może właśnie pokażemy w tym roku tę artystkę. Kazimierz jest szczególnym miejscem, które nie odbieramy tylko fizycznie. Tu artyści od 200 lat przyjeżdżają i odbierają je szczególnie, to znaczy odbierają je jako coś, co jakby zapisuje w ich pamięci. Właściwie to jest też trochę takie otwarcie się, jeżeli mówimy o tej kulturze bez granic, otwarcie się trochę szerzej i myślę, że to obraz, dźwięk, bo ten festiwal jest głównie muzyczny, ten dźwięk jest tutaj niezwykle ważny i obraz, to się przeplata i to się uzupełnia.
0: Aby wejść w kontakt z tym, co zostało po festiwalu Imagine Culture Without Borders, można zwiedzać wystawę Landed o przebywaniu do miejsc i do siebie. Można ją oglądać w Kamienicy Cejlowskiej w Kazimierzu Dolnym do końca listopada. Ponad 200 figur Wolfganga Amadeusza Mozarta skradziono z wystawy w Austrii, w samym Salzburgu. Niemiecki autor rzeźb mówi o braku szacunku dla sztuki i szuka złodzieja w internecie.
4: Plenerowa wystawa w Salzburgu była częścią obchodów 270. rocznicy urodzin Wolfganga Amadeusza Mozarta. Figury przygotowane przez Otmara Hyrla ustawiono w ogrodzie Mirabel, gdzie miały stać do początku września. Wystawa jednak przedwcześnie zakończono, gdy okazało się, że z 230 rzeźb zostało tylko 20. Niemiecki artysta przeżył przed laty podobną kradzież z otwartej wystawy w Monachium z podejrzeniem, że to widzowie zabierali z parku małe figurki. Teraz twierdzi, że w Salzburgu to była zaplanowana akcja. Sprawę zgłosił policji, wyceniając straty na 20 tysięcy euro, bo rzeźby miały być po wystawie sprzedane na licytacjach startujących od ceny 90 euro. Otmar Hell śledzi też branżowe fora i aukcje, licząc, że w internecie znajdzie tych, którzy, jego zdaniem, nie okazali respektu dla sztuki. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Korespondencja o 200 skradzionych figurkach Wolfganga Amadeusza Mozarta kończy Wiadomości Kulturalne na dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę, zachęcam do słuchania wiadomości jutro od 7 rano i śledzenia ich na naszym portalu.
5: Reklama. Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl.

0: Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej – Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
2: Reklama. Tu program drugi Polskiego Radia, 6 minut po 16.

0: Magdalena Wojtulanis, Elżbieta Szymkowska, Karol Furtak i przed mikrofonem Monika Zając. Dzień dobry, meldujemy się na miejscu. Będziemy z Państwem w audycji Wybieram Dwójkę przez najbliższe dwie godziny. Będą to godziny wypełnione tematami z różnych części Polski i nie tylko. O 16.30 połączymy się z Białymstokiem, by opowiedzieć o nowym festiwalu organizowanym przez Operę i Filharmonię Podlaską. Opera, aria, film z muzyką na żywo i wielka gala. Spotkanie artystów, pokoleń i inspiracji. Tak zapowiadają się pierwsze międzynarodowe spotkania ze sztuką, o których szerzej opowie dyrektorka instytucji profesor Wioletta Bielecka. Wcześniej, bo już za chwilę odwiedzimy Toruń, by opowiedzieć o pewnej niezwykłej postaci, która przyszła na świat 130 lat temu.
1: Jako dwulatka z Torunia wyjechała z rodzicami do Poznania, tam przeżyła blisko 20 lat i stamtąd właśnie wyjechała do Berlina, a z Berlina do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku konkretnie. Już praktycznie w Berlinie rozpoczęła tam swoją karierę portretowania znanych osób, a tam już tylko nabrała wiatru w żagle, można powiedzieć.
0: O kim mowa? Wszystko wyjaśni się już za moment. Z kolei przed 17 odezwie się do Państwa amerykański grafik David Carson.
2: Zazwyczaj zaczynam od grupowania elementów według koloru, które, jak mi się wydaje, mogłyby ze sobą współgrać. Potem zaczynam się nimi bawić i zaczyna się proces odkrywania.
0: Artysta bierze udział w międzynarodowej wystawie kolażu, którą można podziwiać w Galerii Dobra w Warszawie. Tę ekspozycję odwiedzimy za niecałą godzinę. Z kolei po 17 będzie mowa o ilustrowniku, czyli przewodniku po gatunkach i tematach malarskich. O nowej publikacji z dr Grażyną Bastek porozmawia Katarzyna Sanocka. Poza tym proszę spodziewać się przeglądu prasy zagranicznej, dziś z krajów bałtyckich, oraz kolejnej porcji archiwalnych wypowiedzi Czesława Miłosza. I to jeszcze nie wszystko, bo po 17.30 Jan Tomasz Adamus zapowie tegoroczną odsłonę festiwalu, którego pojawienie się na europejskiej mapie sztuki wysokiej jest jego zdaniem nieuchronną koniecznością. Jak to rozumieć? O to na pewno zapytam artystę. No to jeszcze garść podstawowych faktów. Dziś jest wtorek, 18 sierpnia, to 230 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku lwa i zajdzie o 19.55. Dzień będzie trwał 14 godzin i 32 minuty. Imieniny obchodzą Bogdan, Bogusław, Bronisław, Eryk, Helena, Ilona, Laura oraz Ludwik. Składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia i wręczamy prezent w postaci znakomitej muzyki.

0: Royal Northern College of Music Wind Orchestra w drugiej części koncertu Grosso Ejtora Wina Lobosza. Tak muzycznie rozpoczęliśmy wtorkowe wydanie audycji Wybieram Dwójkę, w której pora teraz na wizytę w Toruniu. Toruń świętuje bowiem rocznicę 130 urodzin Lotte Jacobi, jednej z najwybitniejszych fotografek XX wieku, urodzonej właśnie w tym mieście. Wczoraj w samo południe na ulicy Podmurnej odsłonięto mural, wystawę oraz ceramiczną rzeźbę. To właśnie tam rodzina Jacobich mieszkała i prowadziła atelier fotograficzne. Artystka prowadziła swoją pracownię w Berlinie, a potem w Stanach Zjednoczonych. Przed jej obiektywami stawali artyści oraz intelektualiści. A we wczorajszej uroczystości z mikrofonem uczestniczyła Iwona Muszytowska-Rzeszotek z Polskiego Radia PIK.
1: Katarzyna Pietrucka, Muzeum Historii Torunia, Muzeum Okręgowe, kuratorka wystawy o Lotte Jacobi. Wystawa przepiękna, imponująca, bo to w końcu była fotografka gwiazd.
2: Fotografka gwiazd. Generalnie dobytek artystyczny fotografki jest bardzo imponujący. Aż 47 tysięcy negatywów, które ona swoim testamentem przekazała Uniwersytetowi w New Hampshire sama jako swój testament. Oczywiście oprócz jej prac znajdują się też fotografie rodziny pionierów toruńskiej fotografii, bo dziada i ojca, które też pokazujemy częściowo na wystawie, oczywiście w małej ilości. Stąd taki wybór, stąd tyle możliwości. W ogóle oprócz tego, że zrobiła różne cykle tych fotografii, miała świetny kontakt z ludźmi, umiała namówić wiele osób, które jakby troszkę od świata stroniły do różnego rodzaju właśnie uzewnętrzniania się, między innymi właśnie na muralu pokazany Jerome Salinger, autor słynnej powieści Buszujący w zbożu, który podobno żył wiele lat w odosobnieniu, a jednak zrobiła mu wiele pięknych ujęć fotograficznych, artystycznych wręcz.
1: Warto podkreślić, ona nie była przypadkową fotografką. W zasadzie ta pasja wynikała z takiej rodzinnej historii. Tutaj właśnie w Toruniu, przy ulicy Podmurnej, znajdował się zakład fotograficzny rodziny Jacobich.
2: Tak, dokładnie. Ona jest już ostatnią z linii właśnie tych wizjonerów fotografii toruńskiej, bym powiedziała nawet. Jej dziad Aleksander właśnie rozpoczął tutaj swoją drogę zamieszkania, ale także i pracy przy ulicy Podmurnej, stąd ulica Podmurna do tej wystawy. I on właśnie był tutaj w Toruniu najbardziej chyba zasłużonym dla naszej fotografii takiej dokumentującej Toruń, ale i nie tylko, właśnie też tej artystycznej. Fotografował przecież mieszkańców naszego miasta w wielu odsłonach.
1: A później wyjechała

0: do Berlina. Tam kontynuowała swoją karierę, ale w związku z wydarzeniami wojennymi, w związku z polityką wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych.
1: W zasadzie najpierw wyjechała do Poznania. Jako dwulatka z Torunia wyjechała z rodzicami do Poznania. Tam przeżyła blisko 20 lat i stamtąd właśnie wyjechała do Berlina, z Berlina do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku konkretnie pierwotnie. I tam bardzo szybko ze swoją siostrą już w Central Parku czy przy Central Park założyła swoje pierwsze atelier. I już praktycznie w Berlinie rozpoczęła tą swoją karierę portretowania znanych osób, a tam już tylko nabrała wiatru w żagle, można powiedzieć.
0: No między innymi jest autorką przepięknego portretu Einsteina.
1: Einsteina, takiego oryginalnego w kurtce skórzanej, który był w ogóle zrobiony na zamówienie Timesa, ale Times tego nie przyjął, a z kolei fotografia stała się jej taką fotografią wiodącą, która bardzo szybko pokazywana była na wszystkich możliwych wystawach w Stanach.
0: Kto jeszcze na liście?
1: Oprócz tych gwiazd artystycznych, że tak powiem, pisarzy, tancerzy, aktorów, także są osoby ze świata naukowego, politycznego, między innymi Eleonora Roosevelt. No właśnie ten Einstein, Albert w kilku odsłonach, różnych odsłonach, bo akurat z Einsteinem była prawdopodobnie zaprzyjaźniona, bo fotografie były wykonywane już w Berlinie.
0: Jakub Machowski, autor muralu.
2: Inspiracją przede wszystkim było to, jak znanych ludzi fotografowała, bo to jest jednak wybitna postać, Salinger buszujący w zbożu. Byli to prezydenci też, Einstein przede wszystkim, jego zdjęcia, które krążą w internecie, to głównie jej autorstwa, są to najbardziej znane z fajką właśnie. Więc generalnie jakby to najbardziej inspirujące było i wsiąkanie w tą postać właśnie i dowiadywanie się, że rzeczywiście tak znana była i że ona z Torunia pochodzi. No, to było fajne doświadczenie.
0: Jakiś konkretny portret artystki był tutaj inspiracją, czy to jest taka twoja wizualizacja jej twarzy z aparatem?
2: Przede wszystkim chciałem, żeby była w opozycji trochę do tych portretów, które sama wykonywała, które jednak jako zdjęcia portretowe, fotografie, były centralnie skierowane na widza do obiektywu, więc starałem się, żeby ta postać była troszeczkę w opozycji do swoich portretów, żeby się wyróżniała. To była z bardzo charakterystycznej urody kobieta, bardzo atrakcyjna, więc też chciałem, żeby to wybrzmiało troszeczkę i żeby takie tajemniczości trochę dodało, dlatego też ta postać się patrzy w dół i wybrałem też takie zdjęcie właśnie w 100% celowo.
0: No i nieprzypadkowo mural jest czarno-biały, bo takie zdjęcia właśnie wykonywała.
2: Zgadza się, jest czarno-biały, aczkolwiek też tu jakby miało znaczenie to, że musi być to w odpowiedniej stylistyce, żeby nie psuło wizerunek naszej starówki, więc to też musi być zachowane w takiej stylistyce retro troszeczkę, ale tak, zgadza się.
0: Dariusz Przewięźlikowski, autor ceramicznej rzeźby Lotte Jacobi. Lotte Jacobi w kapelusiku, dlaczego?
3: Ponieważ uważałem, że jest to chyba jedno z lepszych zdjęć portretowych, które dostałem, aby zaprojektować i wykonać tą postać. A poza tym stwierdziłem, że w tymże stroju będzie nawiązywała do Galerii Mieszczan Toruńskich, które są w tym momencie w rekonstrukcji. Konserwacji, w rekonstrukcji, które wrócą w tym roku na mury ulicy Podmurnej.
0: No i oczywiście z aparatem fotograficznym.
3: Oczywiście z aparatem fotograficznym, bo jak wiemy, jest to atrybut Lotte Jacobi.
0: Jaką była inspiracją dla ciebie, jeżeli chodzi o właśnie wykonanie tej rzeźby, bo to już kolejna taka produkcja.
3: Ja myślę, że to był dla mnie bardzo poznawczy proces, bo nie była mi bliska. Ja po prostu nie znałem osoby. No bo trudno znać sprzed 130 lat, ale to żart. Ta praca dała mi wiele satysfakcji, bo po pierwsze, aby oddać jakiś charakter postaci, trzeba było ją bliżej poznać, więc no, musiałem zaczerpnąć trochę więcej wiedzy na jej temat. Była to przygoda swego rodzaju.
0: Miałeś okazję ją bliżej poznać? Czym cię ujęła jako artystka?
3: No przede wszystkim to, że pochodziła z Torunia i zdobyła międzynarodową karierę, tym, że spotykała się z tak sławnymi ludźmi. To było niesamowite doświadczenie.
4: W programie urodzinowych wydarzeń do końca tygodnia zaplanowano także wykład, panel dyskusyjny, plener fotograficzny, a także pokaz animowanych fotografii artystki. A to wszystko w Toruniu w związku ze 130. rocznicą urodzin Lotte Jacobi. Słuchają Państwo audycji Wybieram Dwójkę w programie drugim Polskiego Radia już 21 minut po 16:00.

Ensemble Aurora w kompozycji Arcangelo Corellego. My teraz z tej przeszłości wywołanej przez muzykę dawną przenosimy się do bliskiej przyszłości, by zapowiedzieć sobotni koncert z cyklu z klasyką przez Polskę. Fortepian i skrzypce będą głównymi bohaterami tego koncertu, choć raczej należałoby powiedzieć, że bohaterkami będą Roxana Kwaśnikowska i pianistka Julia Kociuban. Te artystki wystąpią przed publicznością zgromadzoną w radiowym studiu Władysława Szpilmana i wykonają m.in. sonatę Adur Cezara Franka, czyli jedno z najwybitniejszych dzieł repertuaru skrzypcowo-fortepianowego. Nowego, ale nie tylko, bo pojawią się także kompozycje Grażyny Bacewicz i Szymona Brzuski. My ten koncert, ten recital będziemy transmitować na antenie dwójki w sobotę od godziny 17, ale mamy też zaproszenie dla tych z Państwa, którzy chcieliby tej muzyki posłuchać na żywo, a

także spotkać się z artystkami. Spotkanie z nimi poprowadzi Klaudia Baranowska. 22 645 22 22. Pod tym numerem czekają na Państwa zaproszenia na sobotni koncert z cyklu Z klasyką przez Polskę.

Dance Bohème z suity z opery Carmen Georgesa Bizeta. Grała Orkiestra Filharmonii Podlaskiej, dyrygował Marcin Nałęczy-Niesiołowski. To nagranie sprzed

0: ponad ćwierć wieku. A my już teraz łączymy się ze studiem Polskiego Radia w Białymstoku.
1: Gość dwójki.
0: Jest z nami profesor Wioletta Bielecka, dyrygentka i dyrektorka Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
0: Będziemy dziś rozmawiać o nowej inicjatywie, o festiwalu, który Pani w tym roku inicjuje. To będą pierwsze międzynarodowe spotkania ze sztuką i misją tego festiwalu jest zachęcanie publiczności do odkrywania magii muzyki na żywo. Od tego chciałam zacząć. Czy ma Pani takie poczucie, że rzeczywiście to jest misja takich instytucji jak właśnie Opera i Filharmonia Podlaska, żeby w dobie nieograniczonego dostępu do nagrań, także do sprzętu, za pomocą którego można w domu czy w każdym dowolnym miejscu słuchać muzyki, właśnie żeby zachęcać do tego, żeby spotykać się w salach koncertowych czy operowych i słuchać tej muzyki razem.
2: Zachęcam serdecznie do nowej naszej inicjatywy. Rzeczywiście, tak jak pani zauważyła, odkryj magię muzyki na żywo. To jest nasze motto festiwalu, pierwszej edycji naszego festiwalu Międzynarodowe Spotkania ze Sztuką. Dedykujemy je wszystkim miłośnikom piękna i wszelkiej twórczości artystycznej, bo wiadomo, że sztuka sama w sobie to najbardziej prawdziwy przekaz ekspresji, dzieł sztuki różnych, dzieł sztuki od utworu muzycznego, rzeźby, obrazu i filmu począwszy, które powstają, wiadomo, pod wpływem emocji, jakim ulegamy i odzwierciedlają nasze stany emocjonalne. I to będzie wyjątkowe wydarzenie kulturalne, które połączy w przyszłości, mam nadzieję, różne dziedziny sztuki. Mogę zapowiedzieć kilka wieczorów, a będzie ich aż cztery. Pierwszy wieczór rozpoczyna się 21 sierpnia. Będzie to opera Carmen Georgia Bizeta. Tym razem w wersji koncertowej. Hiszpańskie rytmy przeniosą nas do świata pełnego gorących emocji. Tragiczna miłość, obsesja i w końcu jakiś dramat na koniec niszczycielskiej namiętności. I tutaj wykonawcami będą orkiestra, chór, chór dziecięcy Opery Filharmonii Podlaskiej, a całość poprowadzi znakomity dyrygent Tomasz Tokarczyk. Właściwie to była jego inicjatywa, która powstała w ubiegłym roku podczas naszego spotkania koncertowego. I doszliśmy do wniosku, że skoro jest to Europejskie Centrum Sztuki, bo mamy to jako jedyna instytucja w swojej nazwie, to warto by nawiązać było współpracę z instytucjami kultury w Polsce i za granicą przede wszystkim, bo jest to Europejskie Centrum Sztuki. Stąd myślę, że będzie to dalej współpraca w ramach kooperacji instytucji, z którymi nawiązałam kontakt ostatnio i podpisaliśmy listy intencyjne. Są to m.in. Litewski Teatr Narodowy Opery i Baletu w Wilnie, Teatr imienia Józefa Kajetana Tyla w Pilźnie i w maju podpisany z Międzynarodowym Festiwalem Muzyki i Tańca w Granadzie. To piękna perspektywa kooperacji na przyszłość, ale wracam do tego pierwszego wieczoru. Oprócz znakomitego zespołu chóralnego orkiestry wezmą udział również znakomici soliści Joanna Motulewicz, Rafał Rubart-Miński, Wioletta Chodowicz, Tomasz Rak, Michał Romanowski, Mateusz Stachura, Anna Wolfinger, Anna Bernacka, Łukasz Kuska i Tomasz Madej.
0: To jest pierwszy wieczór, ale ja od razu zapytam o finał, wyprzedzając fakty, bo tutaj pojawia się ten wątek międzynarodowej współpracy, o której pani opowiedziała, bo podczas gali operowej wystąpią artyści z Litwy.
2: Z Litwy, z Litewskiego Teatru Narodowego Opery i Baletu w Wilnie i to będą Karolis Kaszube tenor i Gabriela Bukinie sopran. Będzie to gala operowa 28 sierpnia. Podczas tej gali wystąpią właśnie soliści z Polski, Litwy i zaprezentują oni najpiękniejsze i najbardziej znane arie, duety oraz chóry. z oper, między innymi Pajace, Ruggiero Leoncavallo,

0: Cyganeria Turandot Giacomo Pucciniego z oper Giuseppe Verdiego z Otella i de Balu Maskowego i z opery Kawaleria Rusticana Pietro Mascagniego.
1: I to będzie, to będzie finał, ale wcześniej właściwie 23 sierpnia w tę niedzielę prawdziwe spotkanie różnych gatunków sztuki, bo oprócz muzyki pojawi się także film. To będzie wykonanie muzyki na żywo do filmu z 1929 roku. Domyślam się, że dla artystów z orkiestry i chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej to jest no, szczególnego rodzaju wyzwanie.
0: No, zespolenie różnych dziedzin, prawda? Film i muzyka na żywo. Film niemy w reżyserii, film niemy Halka w reżyserii Konstantego Meglickiego. To unikalne połączenie filmu z dziełem Moniuszki. Polecam gorąco ten obraz filmowy Stowarzyszenie Rzeczywiście Żywej Orkiestry, Chóru i Solistów, a poprowadzi całość Adam Banaszak w roli Harki Marcelina Roman, Wyjątka Adrian Domarecki, Janusza Mariusz Godlewski. Oprócz tego minęłam drugi wieczór.
1: A tak, bo to ja panią tak tutaj zachęciłam do zmiany kolejności, żeby trochę słuchaczy być może tą kolejnością zaskoczyć, no ale rzeczywiście musimy też wspomnieć o wieczorze, którego bohaterami będą młodzi artyści. To będzie bardziej kameralna odsłona muzyki operowej i nie tylko.
0: Tak, to będą również pieśni Mieczysława Karłowicza, Żeńskiego, a arie Händla, Mozarta, Moniuszki, Pucciniego i będą to laureaci Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej imienia profesor Haliny Słonickiej, który odbył się w Suwałkach w ubiegłym roku, a wystąpią Aleksandra Nowaczyk, sopran, Patrycja Kwiecień, mezzosopran oraz Tiani Liu, baryton. Młodzi adepci sztuki wystąpią w naszym amfiteatrze operowym.
1: Początek międzynarodowych spotkań ze sztuką już w ten piątek, ale zdaje się, że pracowite lato za artystami opery i filharmonii, bo ten wakacyjny czas państwo wykorzystali między innymi na nagrania.
0: Nagrywaliśmy Pawła Łukaszewskiego dwie symfonie. W maju piątą symfonia koncertante na fortepian, chór i orkiestrę. A w tej chwili, na początku, w ubiegłym tygodniu, siódmą symfonię Tedeum Polonia na... odwrotnie powiedziałam, ale bardzo przepraszam. Najpierw była siódma w maju, a w tej chwili piąta. W wykonaniu właśnie fortepian, partię fortepianu wykonał Piotr Biegasik, chór, orkiestra Opery Filharmonii Podlaskiej, a maestro Mirosław Jacek Błaszczyk poprowadził całość nagrań. No i firma, znakomita firma fonograficzna Dux dokonała tych nagrań.
1: Czekamy.
0: Płyta ukaże się pod koniec listopada.
1: Czekamy zatem na to wydawnictwo płytowe. No i też trzymamy kciuki za ten nowy festiwal, Międzynarodowe Spotkania ze Sztuką. Czy można też odebrać tę inicjatywę, pani pomysł, jako taki też rodzaj pożegnania z misją dyrektorki Opery i Filharmonii Podlaskiej?
0: Tak, to nie było zamierzone, ale myślę, że będzie to pożegnanie właśnie 28. Kończę swoją właściwie 6-letnią kadencję, bo przez rok byłam PO dyrektorem opery, a w 21. objęłam już stanowisko jako dyrektor. Chcę również powiedzieć, że to jest druga inicjatywa, te międzynarodowe spotkania ze sztuką, albowiem pierwszą był międzynarodowy festiwal Metastazio bez granic z dyrektorem artystycznym Michałem Znanieckim. I tam dokonaliśmy zamówienia kompozytorskiego opery Joasz Król Judzki Pawła Łukaszewskiego. I było to prawykonanie światowe, nagranie, potem płytowe otrzymało złoty dyplom Międzynarodowej Nagrody Muzyczne Orły. Oprócz tego jeszcze wykonaliśmy kantyki supraskie podczas tego festiwalu, to jest perła absolutna XVII-wiecznej muzyki Kościoła Unickiego. I ta płyta została również nagrodzona Fryderykiem w 2020.

0: 1944 roku.
1: Domyślam się, że pani Białegostoku nie opuszcza, to znaczy ta zmiana na stanowisku dyrektorki opery nie kończy pani współpracy z zespołem?
0: Nie, od 20 lat prowadzę zespół Opery Filharmonii Podlaskiej, który obchodzić będzie swój jubileusz 20-lecia 9 października. Serdecznie zapraszam wszystkich na koncert.
1: To może zapytam jeszcze w takim razie o plany związane także z rozwojem tego zespołu.
0: Jest to specyficzny zespół chóralny, albowiem występuje również nie jako zespół filharmoniczny, również jako zespół operowy. Śpiewamy operetki, muzykale, bierzemy udział w audycjach, warsztatach edukacyjnych, koncertach oratoryjno-kantatowych. No, muszą być bardzo mobilni ludzie, ponieważ praca na scenie wymaga przygotowania aktorskiego, choreograficznego i oni to robią znakomicie. Także różnego rodzaju muzykę śpiewamy i to jest piękne, bo umiemy się przestawiać z gatunku na gatunek muzyczny.
1: No i też tak jak wspomniałyśmy, sporo tych nagrań i to także jest chyba taki ważny element działalności zespołu, taki, który no, zostaje później na lata, można powracać do tych nagrań.
0: Sam zespół chóralny dokonał w ciągu tych 20 lat 37 nagrań płytowych wydanych. Płyty zarówno były wydane przez Operę Filharmonii Podlaską, jak i inne wydawnictwa. Filharmonię Poznańską, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Stowarzyszenie imienia Ludwiga van Beethovena. Także mamy na swoim koncie bardzo dużo nagrań, bardzo dużo laurów, aż 7 Fryderyków w ciągu tych przynajmniej zdobytych 14 lat.
1: Życzymy zatem dalszych sukcesów, a tymczasem zapraszamy na pierwsze międzynarodowe spotkania ze sztuką, które rozpoczną się w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku już w ten piątek. O tym wydarzeniu opowiadała jego pomysłodawczyni, dyrygentka i dyrektorka tej instytucji, profesor Wioletta Bielecka. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję pani serdecznie i dziękuję państwu.

0: Andras Schiff w czwartej części sonaty fortepianowej S-dur Ludwiga van Beethovena. Już 16.48 w audycji Wybieram Dwójkę. Zapraszamy Państwa teraz na czwartą międzynarodową wystawę kolażu do Warszawy. Odwiedził ją niedawno David Carson, amerykański grafik, który zasłynął w latach 90. z odważnego, eksperymentalnego podejścia do typografii. Carson to jedna z najważniejszych postaci światowego designu. Magazyn Graphic Design USA wymienił go wśród 5 najbardziej wpływowych projektantów w historii. Razem z artystą międzynarodową wystawę kolażu odwiedziła Monika Kopcik.
1: Kiedy zobaczyłeś swoje prace wśród innych prezentowanych tutaj w Warszawie, co pomyślałeś o stanie współczesnego kolażu?
2: Nie wiedziałem, czego się spodziewać. Ta wystawa to wyjątkowe spotkanie, bo kuratorce Annie Kłos udało się zebrać grupę ludzi, których prac zazwyczaj nie prezentuje się razem. Na początku pomyślałem, że światła w sali są zbyt przyciemnione, ale okazało się, że takie oświetlenie jest ważną częścią całości i nadaje nastrój ekspozycji. Trzeba najpierw obejść całą wystawę, a dopiero potem znajduje się te prace, które przemawiają do nas bardziej niż inne. I wydaje mi się, że jest coś w tej przestrzeni. Nie tylko w betonowych ścianach, ale też w oświetleniu. A do tego dochodzi jeszcze ten szeroki przekrój różnych technik kolażu, co sprawia, że jest to wyjątkowe wydarzenie. Mam nadzieję, że to pierwsza z wielu wystaw, które uda się zorganizować. Widać tutaj, że wraca zainteresowanie rzemiosłem i pracami wykonywanymi ręcznie. Do tego dochodzi jeszcze kwestia tworzenia ze sztuczną inteligencją. Ja nie uważam, że to jest walka. Myślę, że AI jest dla artystów narzędziem. Nie jestem jej zagorzałym fanem, ale też z nią nie walczę. Jednak szczególnie w Stanach, a także w innych miejscach, które teraz odwiedzam, można wyczuć, że powraca zainteresowanie tym, żeby nie wszystko było idealne i nie wyglądało tak samo jak u innych, którzy korzystają z tego samego oprogramowania. To jest bardzo istotna część mojej filozofii, żeby wkładać w pracę coś z samego siebie. Każdy może kupić to samo oprogramowanie, ale twórcze czerpanie z osobistych doświadczeń, z tego, jak zostaliśmy wychowani, jest niepowtarzalne. Chodzi o to, by w pewnym stopniu, nawet niewielkim, zawrzeć w kolażu coś, czego następna osoba nie byłaby w stanie zrobić, ponieważ nie jest tobą. I właśnie wtedy robi się ciekawie. Wtedy praca staje

0: czuje się lepsza. Jeżeli po prostu wydajesz polecenia systemowi, możesz otrzymać niezłą pracę, ale nie będzie wzbudzała takich emocji, jakie ma niemal każde dzieło, które widzimy na tej wystawie. Nie sądzę, żeby znalazły się tutaj dwa kolaże wyglądające podobnie. No i oczywiście Warszawa i Polska mają niezwykle bogatą historię plakatu, więc w pewnym sensie jest to naturalne miejsce dla takiej wystawy. Myślę też, że dzisiaj trudno jest zrealizować wystawę, na której znajdzie się tak wiele prac małego i średniego formatu. Zwykle ludzie myślą, kolaż? To będą pewnie jakieś wielkie plakaty albo animacje. I jak zainteresować ludzi, żeby przyszli na tę wystawę, skoro nic nie będzie się ruszać ani migać? A wydaje mi się, że udało się to osiągnąć dzięki doborowi prac. To, jak zostały rozmieszczone, co znalazło się, w którym miejscu, jest naprawdę bardzo dobre. Mam kilka ulubionych prac i dostrzegam je od razu, gdy wchodzę do tej sali. Przygotowanie wystawy wymagało naprawdę dużego wysiłku, więc kuratorka zrobiła coś świetnego.
1: First thing you see, and so, yeah, it's good. It's quite an effort, and she pulled it off.
2: About the collection of your work.
3: Są tutaj cztery twoje kolaże. Czy w założeniu tworzą one serię, czy są to osobne prace, które dopiero tutaj zostały zestawione razem?
1: This is the first time they've been together.
0: To pierwszy raz, kiedy te kolaże są pokazywane razem. Niektóre znalazła kuratorka i poprosiła o ich prezentację, a ja również zaproponowałem kilka. To dla mnie w pewnym sensie odkrycie, bo mogę zobaczyć te kolaże na nowo, w innym otoczeniu, ponieważ oczywiście oddziałują na siebie nawzajem, ale jednocześnie zachowują swoją indywidualność. Jestem więc zadowolony i zaszczycony, że mogę uczestniczyć w tej wystawie.
3: A kiedy dziś myślisz o sztuce kolażu, czy postrzegasz kolaż jako technikę bardziej zakorzenioną w świecie społecznym, czy raczej jako coś bardziej abstrakcyjnego, czysto graficzny sposób zestawiania fragmentów?
2: Do you see these links of contemporary world?
1: I'm more drawn to the more abstract collage, so.
0: Mnie bardziej pociąga kolaż abstrakcyjny, więc w moich pracach rzadko zobaczysz coś dosłownego, na przykład zdjęcie człowieka, nogi czy samolotu. Dobrze czuję się pracując w abstrakcyjnej przestrzeni. I myślę, że jedną z najtrudniejszych kwestii jest dla mnie stwierdzenie, kiedy praca jest skończona. Zazwyczaj zaczynam od grupowania elementów według koloru, które, jak mi się wydaje, mogłyby ze sobą współgrać. Potem zaczynam się nimi bawić i zaczyna się proces odkrywania. Czasami coś spadnie na podłogę i mówię, o, to wygląda całkiem nieźle. Chodzi więc zawsze o otwartość na to, co przynosi sam proces twórczy. I właściwie myślałem o tym, o co pytasz, oglądając tę wystawę. Widać tutaj dwa podejścia. Z jednej strony mamy prace skoncentrowane na czymś bardzo szczegółowym, na fragmentach gazet czy starych druków, gdzie widzimy ludzi i prawdziwe sceny. A z drugiej strony mamy kierunek mniej dosłowny. Oba są równie wartościowe. Wszystko zależy od tego, co odpowiada artyście. Mnie fascynuje abstrakcja i sam proces dochodzenia do myśli, no, to już jest skończone, mam kolaż.
1: And the process of at some point going, oh, well, that's done. Oh, that's nice.
4: Z Davidem Carsonem rozmawiała Monika Kopcik. Międzynarodową wystawę kolażu można oglądać w Galerii Dobra w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Do końca miesiąca bierze w niej udział 74 artystów z 24 krajów. A tę pierwszą godzinę audycji wybieram dwójkę jeszcze przed przeglądem prasy zagranicznej. Zakończymy kompozycją Zoltana Kodaja w wykonaniu Filharmoników Wiedeńskich.

0: Autopromocja.
1: Zapraszam na kolejny koncert z cyklu Z klasyką przez Polskę. Już w sobotę, 22 sierpnia o 17:00 w studiu imienia Władysława Szpilmana wystąpią skrzypaczka Roxana Kwaśnikowska i pianistka Julia Kociuban. Usłyszymy sonatę A-dur Cezara Franka i kompozycję Grażyny Bacewicz oraz Szymona Brzucki. Bezpłatne wejściówki można rezerwować pod adresem koncertydwojki@polskieradio.pl. Do zobaczenia i do usłyszenia. Klaudia Baranowska.
2: Koncert powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca. Sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
0: Autopromocja.
3: Słuchają Państwo Dwójki, jest wtorek, 18 sierpnia, właśnie wybiła 17.
2: Przegląd prasy zagranicznej.
3: Zaprasza Kamil Zalewski.
4: Witam Państwa serdecznie w przeglądzie prasy z krajów bałtyckich. No i od razu nad Bałtyk wędrujemy do miasta portowego, do Kłajpedy, gdzie rozpoczęła się 6. edycja festiwalu kłajpeckiego. Tegoroczna odsłona wydarzenia poświęcona jest, co ciekawe, królowej Prus Luizie, której 250. rocznica urodzin przypada właśnie w tym roku. Program obejmuje cztery wydarzenia, premierę oratorium, która miała miejsce, dyptyk współczesnego tańca, a także wieczór muzyki symfonicznej oraz koncert finałowy. Tutaj tak na marginesie, postać królowej Luizy nie została wybrana przypadkowo. W czasie wojen napoleońskich, po zajęciu Berlina przez wojska francuskie, pruska rodzina królewska schroniła się w ówczesnym Memlu. Memel to dzisiejsza Kłajpeda, to niemiecka nazwa tego miasta, tej miejscowości. Luiza wraz z rodziną mieszkała tam przez rok, od stycznia 1807 do stycznia 1808 roku, a miasto stało się w tym czasie faktyczną rezydencją pruskiego dworu. Królowa cieszyła się wśród mieszkańców dużą popularnością, a jej pobyt nawet do dziś

pozostaje częścią historycznej pamięci Kłajpedy, nawet do dziś, bo dziś Kłajpedę, mieszkańcy Kłajpedy to przede wszystkim obywatele Litwy. Jak podkreśla dyrektor Kłajpeckiego Państwowego Teatru Muzycznego Goda Giedraitytė w rozmowie z agencją prasową BNS, właśnie postać Luizy i jej związki z miastem stały się osią tegorocznego programu. Organizatorzy odwołują się m.in. do przekazu, według którego królowa słuchała oratorium Josepha Haydna Stworzenie świata i była nim zachwycona. Dlatego właśnie ten utwór zainaugurował pod koniec ubiegłego tygodnia festiwal. Oratorium zostało zaprezentowane w nowoczesnej oprawie łączącej muzykę z dramaturgią światła i projekcjami wideo. Z kolei w czwartek i piątek publiczność zobaczy dyptyk premierowych spektakli tanecznych. Szwajcarski choreograf Marcel Liman w Decrescendo podejmie temat relacji jednostki ze wspólnotą, natomiast pożyczone pejzaże Agni i Szejko będą opowieścią o związku człowieka z otoczeniem i pamięcią. Z kolei 29 sierpnia w Kłajpedzie wystąpi młodzieżowa francuska Narodowa Orkiestra Symfoniczna, która wykona utwory Straussa i Maurice'a Ravela. Festiwal zakończy się 5 września koncertem Symphonic Adiemus Karla Jenkinsa na dziedzińcu Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Kłajpeckiego. Pozostajemy na wybrzeżu Bałtyku, teraz Ryga, ponieważ do tamtejszego ratusza powraca historyczny posąg Temidy. W zasadzie powrócił oryginalna, pochodząca z XVIII wieku rzeźba bogini sprawiedliwości. Została ponownie ustawiona w pobliżu miejsca, w którym znajdowała się przez blisko dwa stulecia. Wydarzenie poprzedziło kulminację obchodów 825-lecia Rygi, która miała miejsce w sobotę. Mierząca prawie 2 metry i ważąca około pół tony rzeźba z piaskowca powstała w połowie XVIII wieku. Jej autorem jest rzeźbiarz Daniel Kurlawski. Do 1954 roku Temida znajdowała się na szczycie dekoracyjnego frontonu ryskiego ratusza. Budynek spłonął podczas II wojny światowej, jednak sama figura przetrwała. Po wojnie posąg kilkakrotnie zmieniał miejsce. Kilka lat temu rzeźba trafiła pod opiekę władz Rygi i została umieszczona w podziemiach Domu Bractwa Czarnogłowych. Tam była przechowywana i udostępniana zwiedzającym. A teraz przeniesienie ważącego około pół tony zabytku wymagało specjalnych przygotowań. Szyję i ręce Temidy zabezpieczono drewnianymi szynami, a następnie całą rzeźbę umieszczono w wykonanej specjalnie w tym celu drewnianej skrzyni. Z piwnic Domu Bractwa Czarnogłowych wydobyto ją przy użyciu specjalnych płuz. Na fasadzie ryskiego ratusza nadal znajduje się kopia Temidy. Oryginał został natomiast zaprezentowany wewnątrz ratusza, niedaleko swojego historycznego miejsca. Zaglądamy jeszcze do Estonii, gdzie portal publicznego nadawcy ERR zapowiada 10. edycję Dni Filmu Bałtyckiego. Dni Filmu Bałtyckiego odbędą się 25 i 26 sierpnia w Tallinie. Będzie można bezpłatnie zobaczyć najważniejsze litewskie i łotewskie produkcje ostatniego roku. W programie znalazły się filmy fabularne, dokument oraz zestaw filmów krótkometrażowych. Niektórym projekcjom będą towarzyszyć spotkania z twórcami. Estoński portal zwraca uwagę, że wydarzenie odbywa się także na Litwie i na Łotwie równolegle i ma prezentować kulturową różnorodność państw bałtyckich. Jego termin związany jest również z rocznicą tzw. Szlaku Bałtyckiego, kiedy to w 50. rocznicę paktu Ribbentrop-Mołotow Łotysze, Litwini, a także Estończycy chwycili się za ręce. Powstał długi, bardzo długi, żywy ludzki łańcuch łączący Wilno, Rygę, a także Tallin. Wśród litewskich propozycji znalazł się m.in. gość Witolda Sakatkusa. To opowieść o mężczyźnie, który po latach życia w Norwegii wraca do nadmorskiej miejscowości Święta, by sprzedać mieszkanie po zmarłych rodzicach. Ten film to poetycka historia o powrocie do miejsc i ludzi z przeszłości oraz o nieodwracalnym upływie czasu. Pokazany będzie też litewski remont Gabriele Urbonaite, historia pary, która wprowadza się do nowego mieszkania w czasie remontu całego budynku. Ta tytułowa renowacja staje się tłem dla kryzysu w ich związku. W programie jest też dokument dla Ireny Giedrzyczkite, poświęcony Irenie Weisaite, ocalałej z Holokaustu litewskiej intelektualistce. Łotysze pokażą m.in. animowany Boży Pies braci Reitisa i Laurisa Abel, którego akcja rozgrywa się pod koniec XVII wieku w Inflantach. To propozycja dla widzów lubiących czarny humor i prowokacyjne kino. Drugą łotewską propozycją jest Ciemno-niebieska Ewangelia Oskarasa Rupenheitsa, brutalny kryminał przynoszący widza do pogrążonej w przestępczości i chaosie Rygi lat 90. Dni Filmu Bałtyckiego w Tallinie odbędą się 25 i 26 sierpnia. 25 sierpnia z

0: spotkamy się z Państwem ponownie w przeglądzie prasy z krajów bałtyckich. Już teraz serdecznie zapraszam. Do usłyszenia.
1: Ten przegląd przygotował dla Państwa Kamil Zalewski i tak rozpoczęliśmy drugą część wtorkowej audycji Wybieram Dwójkę. Magdalena Wojtulanis, Elżbieta Szymkowska, Karol Furtak i Monika Zając. Będziemy z Państwem do godziny 18, a już za moment to nasze grono w studiu programu drugiego się poszerzy, ale to za chwilę, bo teraz słuchamy muzyki Kamila Saint-Saënsa.

0: Trio Wanderer w trzeciej części tria F-dur Camila Saint-Saensa. Słuchają Państwo Dwójki już 10 minut po 17. Swoją rozmówczynię przedstawi teraz Katarzyna Sanocka.
1: Gość Dwójki.
2: Dzień dobry Państwu, a gościem Dwójki jest dr Grażyna Bastek, historyczka sztuki, zajmująca się malarstwem dawnym. W Muzeum Narodowym w Warszawie jest kustoszką malarstwa włoskiego, a w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego uczy technologii dawnego malarstwa. Jest także propagatorką sztuki i autorką strony internetowej Galeria Osobliwości. Witam bardzo serdecznie.
3: Witam, dzień dobry.
2: Spotykamy się, by porozmawiać o pani

Najnowszej książce, której współautorem jest Marcin Bogusz. To książka, która będzie miała swoją premierę już niebawem, 23 września i jest w jakimś sensie kontynuacją tych publikacji, które stworzyła pani do tej pory, a to między innymi Rozmowy obrazów, Warsztaty weneckie w drugiej połowie XV i XVI wieku, Bellini, Giorgione, Tizian, Tintoretto, a także Ilustrownik, przewodnik

0: animacja pierwszego ilustrownika. Mm,
1: tak, i w ogóle mam wielkie marzenie, żeby to była seria. I mam nadzieję, że PWN, wydawnictwo naukowe PWN podejmie tę serię. Zapowiada się dobrze. Trzeci tom też już jest w planach, aczkolwiek nie ja i nie Marcin jesteśmy autorami, tylko pani doktor Joanna Sikorska. I może pokrótce, tak króciusieńko opowiem o idei tej serii, bo ilustrownik jest neologizmem. To słowo, które wymyśliłam na potrzeby pierwszego tomu, bo całe swoje dorosłe życie zawodowe marzyłam o tym, żeby napisać książkę, która jest ilustrowanym słownikiem. Mniej słów, więcej obrazów. No, chyba nie do końca tak wyszło, bo słów też jest dosyć
2: dużo. Ale obrazów też jest bardzo dużo.
1: Obrazów również. Ale ideą taką podstawową tej publikacji, czy tych wszystkich publikacji, które będą w serii, jest to, że bardzo trudne zagadnienia, trudniejsze, łatwiejsze, tłumaczymy, pokazując je jednocześnie, a nie tylko tłumacząc słowami. To była jakby podstawowa idea tych książek, stąd tytuł i ten neologizm. Pierwszy tom był o, jest przewodnikiem po sztuce malarskiej, czyli o tym, jak malowano, jak były zorganizowane warsztaty malarskie w dawnym systemie cechowym, jakich używano narzędzi, jakich materiałów, jakich procedur. Wreszcie, jak my dzisiaj badamy i konserwujemy obrazy i tak jak się czasem śmieję, było o tym jak, a o tym co jest ten drugi tom, który napisałam wspólnie z Marcinem Boguszem, moim kolegą z Muzeum Narodowego w Warszawie, który w muzeum zajmuje się sztuką średniowieczną. Jest jeszcze historykiem, bo to też jest istotne, bo myślę, że wpłynęło bardzo na postać tej książki. I ten drugi tom jest o tym co, czyli pierwszy jak, drugi co. Czyli jakie tematy, jakie gatunki, właściwie w takiej kolejności powinnam była powiedzieć, jakie gatunki, jakie tematy, ale też jakie typy i funkcje przedstawień. Bo dawne malarstwo było bardzo skodyfikowane, miało określone funkcje, określone cele. Język malarski też do pewnego stopnia był, musiał być czytelny, zarówno dla tych, którzy zamawiają, jak i dla tych, którzy potem na te obrazy patrzą. I tak tę książkę ułożyliśmy. Zaczynamy od gatunków malarskich, czyli na przykład storia, malarstwo historyczne. Potem, żeby trzymać się tej hierarchii gatunków, bo ona była przecież obowiązująca długo w historii sztuki, mamy... No i zgubiłam się.
2: To po kolei o tych rozdziałach zaraz porozmawiamy, dobra, jeżeli pani pozwoli. Ale chciałam jeszcze zapytać o coś, co wydaje mi się bardzo ciekawe. Odbiorcy sztuki średniowiecznej i nowożytnej musieli być na tyle wyedukowani, że potrafili czytać te kody, te symbole. My z biegiem czasu zatraciliśmy tę umiejętność. Tak. I chyba państwa ideą było też to, żebyśmy umieli poruszać się w tej skomplikowanej materii, jaką jest dawne malarstwo.
1: I to dotyczy zarówno kwestii artystycznych, o których traktował pierwszy tom, jak i ikonograficznych, czyli tych związanych z czytaniem tematów, symboli, alegorii. Bo niektóre tematy czytamy łatwo. Myślę, że niektóre religijne tematy chrześcijańskie związane z katolicką ikonografią czy chrześcijańską są dla nas dosyć oczywiste, chociaż pewnie też już nie wszystkie. Trochę gorzej z mitologią, podejrzewam. Jeszcze gorzej z historią powszechną. I tak myślę, że z pokolenia na pokolenie ten taki kanon dawnego wykształcenia zatracamy, a tym samym klucz do rozumienia dawnego malarstwa. Więc po to jest ta druga książka, ten drugi tom, żeby te rzadkie tematy, nie zawsze oczywiste, pokazać. I to są zarówno obrazy tablicowe, jak i te na płótnie. To są też miniatury w dawnych kodeksach, czasem grafika.
2: Czasem widzimy w pani książce, w państwa książce reprodukcje znanych mistrzów, jak na przykład Botticelli, ale najczęściej są to obrazy mało znane i tym bardziej fascynujące.
1: Żeby oczywiście kanon, nie uciekamy od kanonu, ale też pokazujemy, jak bardzo można go rozszerzyć współczesnemu widzowi, jak znakomici mistrzowie działali w średniowieczu, w czasach nowożytnych, o których wiemy mało, a czasem wcale. W dodatku o niektórych nazwiskach, które były absolutnie podstawowe dla dawnych odbiorców sztuki, zapomnieliśmy, albo są hierarchie nasze odwrócone. No dzisiaj hołubimy Johannesa Vermeera, a nikt nie pamięta o Hericie Dau. A przecież to Dał zarabiał pieniądze i był głównym mistrzem na rynku holenderskim w XVII wieku, a o Vermeerze niewielu słyszało. W XIX wieku warto przywołać na przykład Johna Martina. No, gwiazda absolutna romantycznego malarstwa angielskiego, ale wyparł go Turner z czasem, prawda?
2: No William i to Turner. Nazwisko mamy w pamięci.
1: Tak. I można by

0: Tak, przytaczać ci jeszcze wiele nazwisk, tych zapomnianych, tych wyciągniętych, więc żeby trochę zrównoważyć tę niesprawiedliwość losu, przywołujemy mniej znane dzieła, rzadkie tematy i artystów, którzy są też mniej znani współczesnej publiczności.
1: Pierwsza część to przegląd gatunków malarskich. Mhm. Jest ich historia, funkcja, przemiany i oczywiście dzieła. Mhm. Ja zaznaczyłam sobie kilka. Na samym szczycie i czubku tej piramidy malarstwo historyczne, później oczywiście kilka innych, ale są na przykład...
0: Niech mi pani przypomni, jaki jest ten drugi w kategorii.
1: Drugi w kategorii jest alegoria.
0: Tak.
1: Alegoria, vanitas, później akt horyzontalny, tak. Studium aktu, batalistyka.
0: Ale to są tematy w obrębie storii. Gatunek, który omawiamy, to wtedy sobie przypomnę, bo mam dziurę w pamięci.
1: A gatunek, czy to są sceny, bo mam sceny w domu publicznym i wnętrza kościołów na przykład.
0: To już jesteśmy dalej.
1: Jest animalistyka, ale jest też martwa natura z motywami kuchennymi na przykład.
0: No tak, tak, ale to schodzimy niżej, bo mamy, już wiem, malarstwo historyczne, potem jest portret, potem jest malarstwo rodzajowe, potem pejzaż i na końcu martwa natura. Oczywiście w obrębie tych wielkich tematów mamy podgatunki, o których pani wspomniała, bo pejzaż to i marina, i kaprys, i veduta. Też proszę zwrócić uwagę, że w tej hierarchii ustalonej intuicyjnie już w XVI wieku, a skodyfikowanej w XVII we francuskiej akademii, najważniejsze były te tematy, w których trzeba było pokazywać człowieka i jego emocje, czyli właśnie malarstwo historyczne, czy to biblijne, czy mitologiczne, czy historyczne stricte. Potem portret, więc też człowiek. Malarstwo rodzajowe, czyli ludzie, choć anonimowi, ale
1: wesołe towarzystwo na przykład,
0: no właśnie, sceny tu w domach publicznych.
1: Ale one są, nie wiem czy to celowe, ale one są wyżej niż wnętrza kościołów. To jest kontrowersyjne.
0: W dodatku na rozkładówce chyba się łączą, więc nasza wydawczyni Sylwia Ciła zwróciła uwagę na to, że wy wiecie, że na jednej stronie jest scena z domu publicznego i wnętrze kościoła. No. Powiedzieliśmy, że wiemy,
1: tak
0: bo takich kontrowersyjnych zestawień mamy kilka.
1: Jeżeli chodzi na przykład o autoportret, ciekawe są reprodukcje, które pani przywołuje, bo jest na przykład autoportret w medalionie, ale jest też na przykład autoportret w wypukłym lustrze autorstwa Parmigianino. Często te autoportrety w nowożytnym malarstwie pojawiały się gdzieś tak mimochodem, gdzieś na obrazie w tle.
0: Tak. Malarz był częścią postaci przedstawionych w obrazie. No Caravaggio się tak przedstawił w Męczeństwie świętego Mateusza jako jeden z obserwatorów tłumu oprawców świętego Mateusza.
1: Gatunki malarskie to część pierwsza, a następnie kategorie estetyczne.
0: Tak.
1: Jest ich całkiem sporo, wśród nich na przykład idealizacja czy też deformacja.
0: Deformacja, tak. No ale też dekorum, kostumy, tak? Czyli takie kategorie, które ułatwiają ubrać w ryzy, tak? Objąć pewne tematy. Czyli na przykład tematów, zacznijmy od dekorum, od stosowności, bo to łacińskie słowo po polsku tłumaczymy jako stosowność. Czyli nie można tematu wysokiego, czyli sceny religijnej, pokazać tak, jakbyśmy malowali scenę rodzajową, czyli w sposób niegodny. Uwłaczyć świętym, chociaż Caravaggio
1: zaczyna się, prawda? No bo później w tę stronę poszło malarstwo.
0: Czyli tematy godne muszą być przedstawione w stylu wysokim. No to sięga jeszcze tej kategorii stylów, które wypracowała jeszcze retoryka antyczna. I to się powtarza przez kolejne epoki. Albo kategoria kostumer. Czyli, że określone sceny historyczne należy umieszczać we właściwych scenografiach. Mhm. Oczywiście tak, jak je znano i rozumiano w poszczególnych epokach, bo w XVI czy XVII wieku o kostiumach czy wyposażeniach średniowiecznych domów niewiele wiedziano, czy nawet antycznych, więc to były pewne wyobrażenia. Ale już w XVIII wieku w akademiach malarstwa, w akademiach sztuk, no od malarzy żądano takiej wiedzy. To była też element oceny, tak, wartości obrazu, czy on rzeczywiście uwzględnia właściwe historyczne kostiumy postaci, czy też przedmioty, jakie im towarzyszą. Nie zawsze się to też udawało, ale ambicja już była postawiona wysoko.
1: Czy takie same gatunki malarskie, czy kategorie estetyczne, czy te kody i symbole, o których będziemy rozmawiać, czy one były takie same i podobne w malarstwie, nie wiem, włoskim, francuskim, jak i tym na północ od Alp, na przykład w Niderlandach, czy Niderlandy
0: raczej
1: miały swój język?
0: Raczej tak. Ja myślę, że te kategorie związane z funkcją, retoryką, były dosyć podobne. Oczywiście stylistycznie te obrazy się mogą różnić, technologicznie niekiedy również, Są jakieś specyfiki redagowania poszczególnych?

0: szczególnych scen, czy tradycja ikonograficzna, ale takich jakichś drastycznych różnic to nie szukałabym.
1: Typy przedstawień to kolejna kategoria. Mm-hmm. Zastanawia mnie, czy to są typy, które państwo w jakiś sposób na potrzeby tego słownika musieli też te typy przedstawień nazwać i
0: to nie są przez nas wymyślone nazwy. Nie, nie. Historia sztuki tymi nazwami się posługuje już od dawna. Czyli na przykład przedstawienie narracyjne, dogmatyczne. Tak? Dobrze mówię?
1: Tak. Narracyjne, reprezentacyjne, tak, dewocyjne. Tak, tak jest.
0: Tam są też funkcje przedstawień, czyli wyróżniamy na przykład właśnie erotyczne, w których znajdują się te sceny, o których wspominałyśmy wcześniej. Wotywne, tak? Mamy wotywne sceny.
1: Są wotywne, tak jest.
0: Tak, czasem nie wiem, bo myśmy się dzielili z Marcinem tymi tekstami i nie do końca pamiętam cały spis treści.
1: No tak, bo to jest też imponująca ilość i nazw i reprodukcji. A na czym polega w ogóle ta istota stosowanych w dawnym malarstwie typów? W jakim celu się stosuje?
0: Też do celów retorycznych, żeby scena była łatwo odczytana. Też ułatwiało oczywiście to artystom ta kodyfikacja przedstawiania określonych tematów czy typów scen. No na przykład mamy bardzo dużo przedstawionych w książce scen, które dogmatycznych, które tłumaczą dogmaty wiary, na przykład katolickiej. Jak pokazać dogmaty wiary, trudne sprawy, nawet kiedy się je opisuje językiem, a trzeba jeszcze je było dodatkowo przełożyć na język wizualny, tłocznie mistyczne, tak? Jak tego typu rzeczy. To są niekiedy bardzo skomplikowane obrazy, które tą skomplikowaność pokazuje również to, że używają słów. Czasem są komentarze umieszczone w obrębie kompozycji, które tłumaczą, czy to poszczególne postaci, czy to poszczególne alegorie, albo nawet czynności wykonywane przez te postacie. Czyli taki wizualny język potrzebny do wytłumaczenia dosyć skomplikowanych kwestii związanych z dogmatami religijnymi.
1: Tematy to kolejna kategoria, tak, to akurat... szeroka wydaje mi się i mamy tutaj i tematy religijne przecież, ale i te związane z mitologią. Jak państwo się odnaleźli?
0: Właśnie tutaj szukaliśmy jakiś czas klucza, jak ująć tak wiele różnorodnych tematów w historii sztuki i wymyśliliśmy sobie, że przyjmiemy bohatera. Wymyślimy sobie takiego abstrakcyjnego bohatera, który będzie z tematu na temat doświadczał życia. Więc musi być zapowiedziane jego narodziny, bo bohaterowie byli zapowiadani przez proroków. Zarówno ci religijni, jak i ci z mitologii, czyli też religijni. Czyli bohater miał zapowiedziane narodziny. Potem się rodził. Potem był dzieckiem. Dojrzewał. Dokonywały się w jego życiu jakieś przełomy. Zakochiwał się. Zawierał małżeństwo. Potem się nuda zaczyna, ale też różne rzeczy się działy. Czyli na przykład klęska. Albo choroba.
1: Albo zdrada.
0: Albo zdrada. Czy są jakieś pozytywne? Niech pani zerknie.
1: Zaraz, mam nadzieję, że je wynotowałam.
0: Bo mamy tutaj na razie dużo takich nieszczęść.
1: Narodziny, podejrzewanie, ale... miłość, zdradę, triumf. Po śmierć, tak, i to, tak, co następuje po,
0: tak,
1: niej.
0: Tak, czyli od... przed narodzin do pośmierci.
1: Do pośmierci.
0: I tutaj jeszcze ten klucz dużo nam ułatwił, bo on pozwala przedstawić bohaterów z różnych dziedzin, z różnych światów, z różnych kultur. Bo tu bohaterem jest i Herkules, i inni bohaterowie, czy herosi, czy boginie, bogowie antyczni, jak i bohaterowie z ikonografii chrześcijańskiej, jak i też bohaterowie z historii powszechnej. I idąc tym tropem bohatera, możemy opowiadać o różnych obrazach poprzez właśnie to, jak bohaterowie przedstawiani są w obrazach.
1: Ale też dzięki temu słownikowi, ilustrownikowi, być może trochę łatwiej jest dostrzec to, w jaki sposób tradycja antyczna przenikała się i przeradzała się w tradycję chrześcijańską, bo pewne wzorce ikonograficzne po prostu istniały, były zakorzenione i później adaptowane, prawda?
0: Tak, to jest ciekawy wątek. Schematy przedstawiania wizualne, prawda? Nie tylko bohaterowie określenia, ale również sposób ich przedstawiania przetrwał.
1: A taki przykład, który pani przychodzi jako pierwszy na myśl?
0: No akurat chyba taki przychodzi mi do głowy, którego chyba w książce nie opisaliśmy. Na przykład taka matrona z dzieckiem, tak? Czyli bogini płodności, która przeradza się w eklezję Madonnę z dzieciątkiem na kolanach, na przykład Majestas Domini, tak? Różnego rodzaju przedstawienia bogów.
1: Czy Apollo?
0: Tak,
1: Apollo Chrystus.
0: Tak, no myślę, że tutaj

0: typem do Chrystusa może być kilku, nie tylko Apollo, kilku bohaterów antycznych.
1: Jest taki temat, na przykład samotność bohatera. To też bardzo ciekawe, aby takim kluczem opisywać tematy. I tutaj na czoło kto się wysuwa, jeżeli chodzi o takie samotnicze życie w malarstwie nowożytnym?
0: O rany, to nie ja pisałam
1: akurat. A to może pani pisała o cudach, bo to też jest fajny temat.
0: Chyba też, nie? To jest... Niestety Marcin nie mógł dzisiaj być ze mną, bo miał inne zajęcia. Myśmy bardzo długo umawiały ten termin, więc stąd moja samotna tutaj wizyta, ale jak widać Marcina bardzo brakuje. Pozdrawiamy
1: go
0: serdecznie.
1: To ja zapytam inaczej, który z tematów dla pani okazał się interesujący, fascynujący, czy też odkrywczy?
0: Bardzo mnie zaciekawił i rozbawił. Właśnie temat, ten napisaliśmy zresztą wspólnie, niektóre obrazy Marcin, niektóre ja. Sceny w domach publicznych. To było ciekawe, bo okazuje się, że większość takich scen jest w dawnym malarstwie zakamuflowana. Czyli na przykład eleganckie wnętrza Vermeera czy innych małych mistrzów holenderskich mogą przedstawiać eleganckie domy publiczne. Oczywiście nie takie dla gawiedzi, nie takie w karczmach, nie takie tawerniane, bo te są dosyć łatwe do rozpoznania, bo jest zawsze roznegliżowana kobieta, biust, wielki dekolt, kieliszki, muzyka, rubaszne towarzystwo, to jest dosyć oczywiste wtedy. Albo pieniądze, tak, które biegają po stole i są wręczane poszczególnym osobom. Jest sutenerka i potrzebne postacie i klienci i piękne dziewczyny. Ale niektóre sceny, na przykład muzykujące towarzystwa, piękna kobieta upijana winem przez mężczyznę, takie obrazy przecież u Vermeera są, kobieta zabawiająca muzyką. To są tematy, które mogły się odbywać w takich eleganckich wnętrzach domów publicznych w wielkich holenderskich miastach. Bo tak jak i w XIX wieku i pewnie dzisiaj, prostytucja miała swoje kategorie. Tak? Od takich właśnie tawernianych po luksusowe apartamenty.
1: Na zakończenie, czy istnieje w pani kanonie, w malarstwie włoskim na przykład obraz albo obrazy, które zupełnie nie poddają się interpretacjom poprzez taki kanon,
0: to
1: taki kod?
0: To ciekawe pytanie i my zaczynamy tę książkę właśnie od czegoś takiego. Czyli mamy taki rozdział, który nazywaliśmy Między gatunkami. Zaczynamy od obrazu Petera Arcena, XVI-wiecznego niderlandzkiego artysty, który przedstawił na pierwszym planie stragan. Mięso, głowy prosięcia, kury, wszystko, przetwory, sery. No dzieje się tam mnóstwo rzeczy i w tym straganie takie dwa tunele, tak jakby okienka, ale okienka w cudzysłowie, no bo takie widoki w głąb obrazu, w głąb kompozycji. I w jednej widzimy scenę na jakiejś karczmie, gdzie ludzie jedzą i się bawią, a jedzą dużo ostryk, czyli afrodyzjaków, to już jakiś trop. A w drugiej perspektywie, w takiej kulisie, która otwiera się w głąb obrazu, widzimy scenę Reginą, podróż Marii, dzieciątka Józefa, którzy rozdają jałmużnę. Podczas gdy inni ludzie idący do kościoła jej nie dają, czyli pouczenie i moralizatorstwo, i alegoria, i martwa natura, i obfitość takiej malarskiej materii.
1: Więcej takich tajemnic i rozwiązań w książce zatytułowanej Przewodnik po gatunkach i tematach malarskich autorstwa dr Grażyny Bastek i Marcina Bogusza. Dziękuję pięknie za spotkanie i opowieść o symbolach w sztuce. Grażyna Bastek, bardzo dziękuję.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. To audycja Wybieram Dwójkę, jest 17.36. Za nami nagranie uwertury do Ody Alexander's Feast Jerzego Fryderyka Händla. Grała kapella Krakowienzis, a dyrygował Jan Tomasz Adamus, który już teraz się do Państwa odezwie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Jan Tomasz Adamus dziś w roli pomysłodawcy, szefa festiwalu Strzegom a Cappella, którego tegoroczna odsłona odbędzie się już w ten weekend. Muszę zacząć od samego początku. Ten początek, to wszystko zaczęło się

0: od Strzegomskiej Bazyliki?
1: Wygląda na to, że tak. To znaczy Strzegom leży na Dolnym Śląsku i to jest takie miasto, które troszeczkę może kojarzyć się z tymi francuskimi miastami, w których stoją te spektakularne wielkie katedry, bo to jest taki rodzaj proporcji. Rzeczywiście ten kościół jest niesamowity, a przy tym, co ciekawe, mimo swojego ogromu ma bardzo dobrą akustykę, bo czasami w takich wielkich gotyckich kościołach jest z tym trochę problem. Natomiast tutaj rzeczywiście jest fenomenalnie i wygląda na to, że nie można tam nie grać.
0: Nie grać i nie śpiewać. Czy to jest taka świątynia, która sprzyja zwłaszcza muzyce wokalnej?
1: Ja wiem, to jest takie zwykłe jakieś marzenie, może i banalne. Wchodzimy do przepięknego gotyckiego wnętrza i słyszymy polifonię. To wszystko. To jest cały pomysł.
0: Czy na tle innych dolnośląskich miejscowości i innych niezwykłych kościołów, katedr, które przecież pan również odkrywa chociażby podczas festiwalu Bachowskiego w Świdnicy i w okolicach, to rzeczywiście uświadamia, zwłaszcza tej publiczności spoza Dolnego Śląska, ile spektakularnych świątyń w tej części dziś Polski się zachowało? Czy nawet na tym tle ta Strzegomska Bazylika się wyróżnia?
1: Zdecydowanie tak. I to nie tylko na tle dolnośląskim, ale na tle takim, powiedziałbym, europejskim. W tym sensie, że jednak duże gotyckie kościoły nie zawsze są jakimś wyjątkowo dobrym miejscem do grania dość różnorodnego, dość szerokiego repertuaru, ponieważ czasami po prostu pogłos powoduje, czy zbyt duży pogłos powoduje, że szanse są takie nie za duże. Natomiast rzeczywiście w Strzegomiu jest wyjątkowo dobrze i to nie tylko dla polifonii, nie tylko dla rzeczy a cappella, ale też znacznie szerszy obszar repertuaru jest możliwy.
0: To w takim razie powiedzmy, co w tym roku, w ten weekend zabrzmi w tej przestrzeni. Jak zaplanowali państwo te trzy festiwalowe wieczory? Wieczory i nie tylko, właśnie to może warto podkreślić.
1: Tak, więc rzeczywiście Strzegom z tym urokiem wnętrza bazyliki jest dosyć takim niesamowitym punktem, bo nagle pojawił się rodzaj festiwalowego weekendu, który jest taki bardzo zwarty, bardzo czysty, bardzo wyrazisty. W tym roku przede wszystkim jedno z największych arcydzieł w historii muzyki, czyli Nieszpory Monteverdiego. To jest absolutne arcydzieło i w tym wnętrzu będzie na pewno takim wieczorem, który pewnie wielka część publiczności na długo zapamięta. Dyrygował będzie Wimbek i wystąpi zespół Ultramontano połączony z siłami kapeli Krakowiensis. To w piątek 21 sierpnia. W sobotę będzie wieczorem zespół Siaella, to jest sekstet wokalny w zasadzie z Lipska, z Saksonii. Sześć pań, które śpiewają bardzo interesujący repertuar, oczywiście na głosy wyższe. Natomiast w niedzielę, jeśli chodzi o wieczorne koncerty, będzie znana grupa Grand La Voix. Natomiast rzeczywiście ten weekend jest jeszcze wzbogacony o takie malutkie matinee, czyli przedpołudniowy koncert w sobotę w takim miejscu, na które w Strzegomiu mówi się Karmel. To jest miejsce, które kiedyś było z budynkiem klasztornym. Wystąpi Robert Bachara grający na violi d'amore z towarzyszeniem Te Orby, na której zagra Giulio Quirici. Historia tego koncertu jest taka, że rok temu

0: również matinée. Był kwartet Haydna, Wschód Słońca między innymi, i po koncercie podszedł do mnie ktoś z mieszkańców i powiedział, że on odkrył, że kiedyś w Strzegomiu był koncert, podczas którego, kiedyś w sensie przed II wojną światową, podczas którego wystąpił artysta grający właśnie na violi d'amore, i czy byłoby to możliwe, żeby viola d'amore znowu pojawiła się w Strzegomiu. No i zapamiętałem sobie to oczywiście, i niniejszym ta viola d'amore się pojawia.
1: A jak Państwo słyszą, można kierować takie prośby czy sugestie do Jana Tomasza Adamusa, twórcy festiwalu Strzegom a cappella. Zresztą, kiedy Państwo ten festiwal tworzyli już kilka odsłon temu, pisali Państwo, że jego pojawienie się na europejskiej mapie sztuki wysokiej jest nieuchronną koniecznością. Chciałam zapytać, jak to rozumieć i też jak być może zmienia się ta formuła, ten pomysł na festiwal od kiedy został zainicjowany?
0: Historia była taka, że dawniej w Strzegomiu odbywał się jeden pojedynczy koncert. Co roku odbywał się jeden pojedynczy koncert Festiwalu Bachowskiego w Świdnicy, ale w pewnym momencie władze Strzegomia stwierdziły, że chcą iść dalej i chcą mieć jakby bardziej oryginalne, własne przedsięwzięcie. No i tak się wydarzyło. Z jakąś tam małą przerwą kontynuujemy to przedsięwzięcie i ono jest w tym sensie nieuchronne, że tak jak powiedziałem, dla mnie te niezwykłe przestrzenie architektoniczne, one są jako przestrzeń publiczna jakby takim wymarzonym miejscem, w którym po prostu powinna pojawiać się sztuka, i Strzegom jest takim punktem na mapie, którego nie można przegapić.
1: A zatem nieuchronnie zbliża się kolejna odsłona festiwalu Strzegom a cappella. Początek już w ten piątek, a na to wydarzenie zapraszał Państwa jego pomysłodawca, Jan Tomasz Adamus. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Kłaniam się, dziękuję.

Za nami kompozycja Claudia Monteverdiego, to kompozycja z czwartej księgi madrygałów w interpretacji Collegium Vocale Hent pod kierunkiem Filipa Herewehe. To rodzaj zapowiedzi dzisiejszego letniego festiwalu muzycznego, w którym Róża Świadczyńska przywoła koncert właśnie tego zespołu, zarejestrowany w Filharmonii Berlińskiej we wrześniu ubiegłego roku, a w programie utwory Ludwiga van Beethovena i Luigiego Cherubiniego. A ta audycja Wybieram Dwójkę, w której już za chwilę zabrzmi głos Czesława Miłosza, ale to dopiero za mniej więcej 2 minuty.

0: Gillian Weir, BBC Symphony Orchestra i William Davis w drugiej części koncertu Francisa Poulenca. 10 minut pozostało do 18.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Polska roku 82 i cały blok sowiecki coraz bardziej przypominały antyutopię George'a Orwella. Rosyjski dysydent Andrzej Amalryk zapytywał w głośnym wtedy eseju, czy Związek Sowiecki przetrwa do roku 1984. W podobnym kierunku zmierzały pytania, jakie w rozmowie harwardzkiej stawiał Czesławowi Miłoszowi Wojciech Karpiński. Było to latem roku 82, w środku stanu wojennego.
5: W związku z tytułem pana ostatniego wykładu o nadziei, chciałbym, żeby powiedział pan nam trochę więcej o sprawach już bardziej odległych od literatury. Zbliża się rok 1984. Jak pan widzi możliwości nadziei w odniesieniu do Zachodu, do Polski i do Rosji?
6: Tego typu pytania są dla mnie bardzo niewygodne, bo jeżeli mam być zupełnie szczery, nie mam do tego kompetencji. Po prostu nie chcę mieć kompetencji. Chcę uniknąć możliwie tych rozmów, które panowie, zebrawszy się

0: się w kawiarni toczą na temat najbliższych wydarzeń, prawdopodobieństwa. I oczywiście te rozmowy, które znam bardzo dobrze z czasów, powiedzmy, wojny, kiedy przesuwało się armię na stoliku i tak dalej. Szalenie trudno jest o tych tematach mówić. Pan wspomniał 1984. No, jak wiadomo, jest przeciwko Orwellowi wielka kampania w Polsce i w innych krajach, tak. Był to człowiek o nieprawdopodobnej uczciwości, George Orwell, który napisał tę książkę swoją rok 1984, wiedząc, że umiera, był chory na gruźlicę, umiera, jako swoje ostrzeżenie rzucone światu. No i muszę powiedzieć, że to jest niezwykle trafna, przerażająca diagnoza. Zresztą ta książka łączy się z innymi książkami Orwella. Orwell jako eseista, jako ten, który pisał o współczesnej jemu Anglii, współczesnych literatach angielskich, jest zawsze nieomylnie uczciwy. To jest dzieło, które, całe dzieło Orwella zostanie, łącznie z takimi książkami jak o jego zwiedzaniu, powiedzmy, piekła XX wieku, piekła na zachodzie, to znaczy zmywanie talerzy w jakiejś restauracji paryskiej, czy życie żebraków, hobos w Anglii. I tutaj to ostrzeżenie Orwella, rok 1984, całkowicie się sprawdziło, może nie jeszcze nie w stosunku do Zachodu, prawda, ale jego okrutny opis mogliśmy sprawdzić na własnej skórze. My, to znaczy w naszych krajach.
1: Komunistyczni literaturoznawcy w PRL chętnie pochylali się nad Czesławem Miłoszem, pisał Roman Bratny. Miłosz to redaktor techniczny antykomunizmu, wtórował mu Zygmunt Kałużyński. Zniewolony umysł to makulatura wielkiego konfliktu. Na Zachodzie reakcje były bardziej zniuansowane, pisał o zniewolonym umyśle Tony Judd. Miłosz dokonuje błyskotliwej analizy stanu umysłu rozczarowanych idealistów i cyników zmieniających poglądy dla osobistej korzyści.
2: Nasze wtorkowe popołudniowe spotkanie domkniemy nagraniem Piotra Anderszewskiego. To będzie kompozycja Leosza Janaczka. A my już się żegnamy. Magdalena Wojtulanis pozostaje za konsoletą. Za chwilę dołączy do niej Roch Siciński. Trio w składzie Elżbieta Szymkowska, Karol Furtak i Monika Zając. Życzę Państwu pięknego wieczoru.

0: Autopromocja.
1: W 1972 roku nagrał płytę, która właściwie przepadła. Samba, bossa nova, jazz, funk, soul, orkiestrowe aranżacje. Wszystko to było w muzyce brazylijskiego kompozytora Artura Verocaia. Po latach jego nagrania odkryli producenci i raperzy, a zapomniany album stał się kultowy. Verocai powrócił, a swoją europejską trasę rozpoczął w Polsce. O muzyce, która dostała drugie życie, o Brazylii, o komponowaniu i o miłości do dźwięków Artur Verocai opowie Państwu w Nocnej Strefie. Dziś o 22.30. Magdalena Teichma, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: Tu program drugi. Minęła 18.
1: Jazzowy klub dwójki.
0: Przed mikrofonem Roch Siciński. Witam Państwa w kolejnym odcinku europejskiej podróży śladem jazzowych orkiestr i big bandów. Dziś przedostatni wtorek sierpnia, a więc i przedostatni odcinek tej miniserii o dużych składach. Zgodnie z zapowiedzią dziś wracamy na północ kontynentu. Jak Państwo pamiętają, jeden z odcinków jazzowego klubu dwójki był już poświęcony Norwegii, chociaż nietypowo skupiliśmy się wtedy tylko na jednym zespole. Ale o tym dlaczego i dlaczego właśnie na tym zespole opowiadałem w lipcu. Dziś wracamy do krajów nordyckich, zostawiamy już Norwegów, a do 19 powinniśmy zdążyć, choć w ekspresowej formie, spojrzeć na jazzowe orkiestry ze Szwecji, Danii i Finlandii. Zaczynamy od Danii, bo tutaj funkcjonuje jeden z najsłynniejszych radiowych zespołów jazzowych, no i też jeden z najsprawniejszych, jeśli chodzi o kwestie warsztatowe. Oto mała próbka na początek.

Przyznają państwo, całkiem nieźle zgrani muzycy. Jubileuszowe wydawnictwo płytowe na początek naszego spotkania wybrałem dla państwa ten krótki, a jednocześnie imponujący utwór w wykonaniu Danish Radio Big Band. To z jubileuszowego albumu wydanego na 60-lecie istnienia orkiestry i zawierającego niemal 2 godziny muzyki. Wśród kompozytorów Carla Bley, Palle Mikkelborg czy Merlin Mazur. Premiera albumu była w 2024 roku, bo duński Big Band powstał w 64. No i do dziś funkcjonuje w strukturach publicznego radia. Bazą zespołu jest Kopenhaga, a główną dyrygentką, która także często pisze na ten skład, jest Miho Hazama. Artystka, która działa w Danii od dawna, ale to wciąż są nieustanne podróże w jej wydaniu, bo przecież na jej zawodowej mapie ważne miejsca to przede wszystkim Nowy Jork, ale też częste wizyty w Japonii. Ta współpraca z Danish Radio Big Band trwa od lat, bodaj od 7, więc i Hazama pojawia się jako ważna postać na jubileuszowym wydawnictwie. Serdecznie polecam państwu te nagrania, ale no, my przechodzimy do kolejnej płyty, do płyty tegorocznej, zatytułowanej Frames. Zanim muzyka, to muszę jednak dodać jedną rzecz. Big Band liczy 19 stałych członków, a od kilku lat jednym z nich jest polski artysta. Na fortepianie gra Artur Tuźnik. A zatem z płyty Frames wybrałem dla państwa utwór, w którym będzie można usłyszeć m.in. solo pianisty.

Drugi duński zespół, którego dziś posłuchamy, to Aarhus Jazz Orchestra. To też big band o długiej historii, bo początków trzeba byłoby szukać w drugiej połowie lat 70., choć jeszcze pod inną nazwą. Nie chciałbym jednak porównywać dorobku tych dwóch zespołów, bo radiowy big band ma jednak inną rangę niż Aarhus Jazz Orchestra. Tutaj mamy do czynienia z regionalną instytucją, prężnie działającą, instytucją, która jest zresztą u progu przemian. Od listopada zacznie się pierwsza kadencja pierwszego stałego dyrygenta. Wcześniej takiej funkcji w strukturze tego zespołu nie było. Ale na dziś wybrałem album sprzed 2 lat, na którym wystąpił bardzo ciekawy gość specjalny. To Peter Wust, kontrabasista, ale nie tylko kontrabasista. To człowiek 2 zawodów i w obu prezentuje zupełnie profesjonalny poziom. Mówię o tym, żeby nie pomyśleli państwo, że jeden z tych zawodów to takie hobby. Nie. Wust to profesor na Uniwersytecie w Aarhus. Zajmuje się neurologią, a konkretnie badaniami mózgu pod kątem procesów zachodzących podczas słuchania muzyki. A więc muzyk-naukowiec. Nie takie częste połączenie. Basista ma też stanowisko profesorskie, no właśnie, nie tylko na uniwersytecie, ale też w Royal Academy of Music, więc w obu tych placówkach działa, choć w nieco innych tematach. Jego wcześniejsza współpraca z orkiestrą polegała nawet na tym, że pomiędzy utworami na koncertach opowiadał o tym, co dzieje się w mózgu podczas odbioru muzyki. My zaprezentujemy państwu samą muzykę bez naukowego komentarza. To utwór z albumu New Views. Gra Peter Wust i Aarhus Jazz Orchestra. Jednak na pierwszy plan wysuwa się tutaj solista, saksofonista Mikael Olsen, grający na barytonie.

lekkostrawna propozycja od Aarhus Jazz Orchestra, nagranie zatytułowane High Five. Słuchają Państwo Dwójki. Dziś w audycji duże jazzowe składy z krajów nordyckich. Przechodzimy do Szwecji. A że o tej porze w Dwójce bliżej nam do jazzu środka, to nie posłuchamy Fire Orchestra Matsa Gustafsona, co jest pewnie jednym z pierwszych szwedzkich kojarzeń, jeśli chodzi o duże albo i bardzo duże zespoły. Podobnie jak w wypadku Danii, zaczniemy od Big Bandu, w którego szeregach jest również polski muzyk. Norrbotten Big Band to znów orkiestra regionalna, więc zaplecze finansowe gwarantuje region, gwarantuje samorząd. A muzycy grają bardzo regularnie, również jeżdżą w trasy, nagrywają, biorą udział w produkcjach radiowych i telewizyjnych, ale też angażują się w działalność edukacyjną. Repertuar jest mocno zróżnicowany, wszystko zależy od projektu. W tym roku mija 40 lat od powstania tego składu, a od wielu lat szefem artystycznym jest dobrze znany polskiej publiczności saksofonista Joachim Milder. Znany nad Wisłą przede wszystkim dlatego, że kilka lat temu współpracował z triem Marcina Wasilewskiego, ale nie tylko oczywiście. Wracając do Big Bandu, posłuchamy czegoś z ostatniej płyty. To zeszłoroczne nagranie orkiestry z Genevieve Artadi, którą mogą niektórzy słuchacze kojarzyć z kolei z grupy Nowhere. Wokalistka, multiinstrumentalistka, kompozytorka. Nie żeby to była najciekawsza płyta w dorobku Norrbotten Big Band, ale staram się sięgać po aktualne nagrania. I naturalnie wybieram utwór, w którym usłyszymy solo polskiego muzyka. To Michał Tomaszczyk, puzonista. Puzonista, który wybrał życie w Szwecji no już jakiś czas temu, ale jest też obecny na polskiej scenie. Jak pamiętamy, emigracja nie przeszkodziła mu w zdobyciu Fryderyka, ale to było 5 lat temu.

Gromko oklaskiwani Genevieve Artadi, Norbotten Big Band i utwór, a właściwie fragment z albumu Another Leaf z solo Michała Tomaszczyka na puzonie na koniec. Ponieważ dziś skupiamy się na Danii, Szwecji i Finlandii, to chciałbym zaprezentować po dwie orkiestry z każdego z tych krajów. Zatem teraz przenosimy się w okolice Göteborga, by posłuchać Bohuslän Big Band. To kolejny zawodowy zespół. Tutaj nie ma jednego stałego szefa artystycznego, ale dość regularnie władze zespołu zapraszają liczących się artystów na rezydencję, czy proponują przygotowanie autorskiego programu. Są więc nazwiska z regionu, jak świetna Katrin Winfeld, ale są też topowe gwiazdy, tak już w perspektywie światowego rynku, jak Vince Mendoza, czy wspomniana już dzisiaj Micho Hazana. A o Bohuslän Big Band jeszcze głośniej zrobiło się na arenie międzynarodowej w tym roku przy ogłoszeniu nominacji do nagród Grammy. Oczywiście w kategorii Best Large Jazz Ensemble Album. Tutaj na statuetkę miała szansę ich płyta nagrana z Danilo Perezem. Skończyło się na nominacji, no bo jak być może państwo pamiętają, złoty gramofon trafił do Christiana McBride'a, a nie Danilo Pereza. No ale to i tak zawsze dobry powód do marketingowego szumu, takiego zamieszania, żeby zrobiło się głośniej o danej instytucji czy zespole. No a jak brzmiał sam album? Oto kompozycja Expeditions z tego krążka zatytułowanego Lumen.

Słuchają państwo jazzowego klubu Dwójki. Przed nami ostatni z trzech krajów, którymi dziś się zajmujemy, którym dziś się przyglądamy, a więc pora na Finlandię i znów dwa zespoły. Najpierw posłuchamy Sointi Jazz Orchestra, czyli jesteśmy w stolicy, w Helsinkach. Stali słuchacze jazzowych audycji w Dwójce mogą pamiętać, że zarówno pod kątem festiwali, jak i zespołów, artystów czy wytwórni, no jest to scena bardzo atrakcyjna, bardzo interesująca, a zatem nie dziwi, że jest tu bardzo ciekawy, duży skład. Sointi Jazz Orchestra powstała kilkanaście lat temu z inicjatywy kompozytora Rasmusa Siniego, a więc nie jest to orkiestra regionalna, a zespół, no powiedzmy, niezależny, oddolny. To właśnie Rasmus skrzyknął muzyków, założył stowarzyszenie, a potem zdobył finansowanie, więc tą niezależnością też nie będę przesadzał, bo oczywiście orkiestra działa projektowo i żyje z grantów. No ale w tym roku znów udało się zdobyć 3-letni grant, więc przyszłość zespołu powinna przynieść kolejne koncerty i kolejne nagrania. Mamy do czynienia z zespołem pełnowymiarowym, jeżeli mówimy o kategoriach dużych jazzowych składów. Występuje tu zwykle 17 albo 18 muzyków. Na dziś wybieramy płytę sprzed 2 lat, z października 2024 roku, bo patrzę na zegar i nie ma się co rozgadywać. Tytuł albumu to Jahy Weiset.

Nagranie sprzed 2 lat, album zatytułowany Jachy Weisset, a liderem tego zespołu, ale także autorem tej muzyki Rasmus Soini. To nie jest tak, że ta orkiestra nie występuje z solistami z regionu czy ze świata, bo w dorobku tego składu można znaleźć no, jedne z najważniejszych nazwisk, czy obecnie na rynku skandynawskim, jak Matthias Eich albo Mariusz Neset, czy no, w ogóle postaci, które od dekad stanowią markę samą w sobie, jak Anders Jormin chociażby. No ale jeżeli jesteśmy przy Finlandii, a właściwie jeżeli jesteśmy w Helsinkach, to nie tylko Soini Jazz Orchestra, ale także UMO Helsinki Jazz Orchestra. Jedno miasto, dwa różne składy i teraz właśnie czas na ten drugi. UMO jest tak naprawdę miejskim

zespołem grającym bardzo dużo, około 100 koncertów rocznie, funkcjonuje jako instytucja kulturalna Helsinek. Chociaż jesienią tego roku zmieni model kierownictwa, wówczas zostanie powołany taki trzyosobowy zespół artystyczny. Te trzy funkcje to coś na zasadzie kompozytora rezydenta, pierwszego dyrygenta oraz artysty solisty rezydenta. Może to trochę skomplikowane, ale jak już do tego dojdzie, to opowiemy Państwu, jakie efekty to przyniesie. Tymczasem powracamy do płyty, która wydana została przez miejscową, czyli helsińską wytwórnię. Jedną z naszych ulubionych we wtorki, bo mowa o We Jazz Records. To najpierw muzyka, a potem kilka słów o niej.

promenada. Pierwszy utwór otwierający album Agata 2. Kerkko Koskinen to autor muzyki, autor kompozycji stworzonych dla UMO Helsinki Jazz Orchestra, na froncie której wystąpiła jako solistka saksofonistka Linda Fredriksson. To nagranie nie najnowsze, jego premiera miała miejsce w marcu 2023 roku. Wspomniałem o tym labelu, o tej wytwórni, jednej z naszych ulubionych we wtorkowych audycjach jazzowych, We Jazz Records, ale tak naprawdę to koprodukcja trzech firm, Ricky Tick Records i Grotto Editions, również powinienem tu wymienić. No a wszystko złożyło się w bardzo nastrojowy i taki przemyślany, prowadzący od punktu A do punktu Z album. Warto więc go słuchać w ułożonej przez autorów i autorkę kolejności, a będzie się miało wrażenie mocno filmowego, takiego obrazowego, muzycznego efektu. Co Państwu polecam, ale oczywiście już we własnym zakresie, bo nasz czas dobiega końca, więc ja, by nie zmieniać pomysłu artystów tworzących płytę Agata 2, teraz zaprezentuję Państwu kolejny, następujący po pierwszym, drugi utwór już na do usłyszenia. Dziękuję za dziś, Roch Siciński. Za tydzień będziemy podróżować dalej, już na końcówce szkolnych wakacji i na końcówce naszej podróży tropem orkiestr jazzowych na Starym Kontynencie.

0: Dwójka. Jesteś na miejscu. Jacek Braciak.
1: Naszego programu słuchają Państwo we wtorek, 18 sierpnia, minęła 19.
0: Książka do słuchania.
1: O tej porze powracamy do powieści Jacka Bochyńskiego Boski Juliusz, czyta Andrzej Mastalerz.
2: Cezar nie przemówił. W tym momencie ktoś ukazał się u wejścia do świątyni. Widocznie przybysz miał ważną sprawę, skoro go tu wpuszczono. Nastąpiła nieprzewidziana przerwa w obradach, gdyż okazało się, że jest to posłaniec z listem do Cezara i Gajusz Juliusz ociągał się przez chwilę, rozpoczynając niby mowę i usiłując jeszcze przeczytać list. Laluś umiał wykonywać kilka czynności naraz. Kato siedział tak blisko, że zdołał zaobserwować wszystkie manewry z listem. Pismo musiało być krótkie. Cezar szybko je przeczytał, ale nie zmienił się na twarzy. Kato wiedział, że Laluś jest zawsze opanowany. Gdy Cezar schował list, zaczęło wynikać coś niesłychanego z mowy, którą wygłaszał. Początkowo trudno było zrozumieć, czemu ma służyć przewlekły wstęp. Cezar mówił o zaletach obiektywizmu. Tu w Senacie całkiem niepotrzebne są takie uczucia jak nienawiść, sympatia, litość albo gniew. Co się tyczy przodków, bo zdaje się, ktoś wspomniał stare tradycje, przodkowie umieli nie poddawać się namiętnościom i dzięki temu oszczędzali na przykład Kartagińczyków podczas wojen punickich. Warto podkreślić ten godny naśladowania precedens historyczny. Są jeszcze inne. Kato powstrzymał się od uwagi, że istotnie są inne i że historia zna również jego pradziadka, który polecał bezwzględnie zburzyć Kartaginę, o czym Cezar chyba słyszał. Wciąż jednak nie było wiadomo, do jakich wniosków zmierza mówca. A Cezar kontynuował.

Zebraliśmy się, by wyznaczyć karę współmierną z przestępstwem. Zachodzi pytanie, czy istnieje kara współmierna. Jeśli istnieje, Cezar gotów się na nią zgodzić. Ale skoro zbrodnia przerasta wszelkie pojęcie ludzkie, a takie sformułowanie również padło, będzie może trzeba zrezygnować z kary współmiernej i uciec się do zwykłych przepisów prawa. W tym, co mówili dotychczas ojcowie deputowani, jest pewna rzecz niezupełnie zrozumiała. Malowano pięknie i z patosem obrazy strasznych nieszczęść. Porywa się dziewicy, wydziera matkom nieletnie dzieci, płonie miasto. Wszędzie tylko szczęgoręża, mnóstwo trupów, krwi i płaczu. Obraz niewątpliwie wstrząsający. Ale w jakim celu tyle razy go przedstawiano? Czy po to, by zgromadzeni senatorowie stali się wrogami spisku? Jeśli po to, wysiłki były zbyteczne. Senatorowie są wrogami spisku z tej prostej przyczyny, że nikomu własne krzywdy nie wydają się nigdy za małe i nikogo nie trzeba specjalnie pouczać o rozmiarach jego cierpień. Lepiej będzie wskazać, jak poważna odpowiedzialność spoczywa na senatorach. Weźmy człowieka tej rangi moralnej, co Decius Silanus. Cezar zaczął bardzo pochlebnie o mężu Servilli. Któż nie ceniłby takiego charakteru i takiego opanowania? Niestety, Decius Silanus przejawił dziś niepotrzebne zdenerwowanie. Czy obawa przed rozruchami kazała mu zgłosić wniosek trochę niezwykły? Ale mamy przecież Cycerona. Znamy przezorność naszego konsula. Wiemy, że dostatecznie silnie i dobrze uzbrojone straże czuwają nad bezpieczeństwem ojczyzny. Chyba więc nie lęk powodował Silanusem. Raczej wrażliwość i mylne przekonanie, iż można znaleźć karę współmierną ze zbrodnią. Otóż kara śmierci nie jest współmierna. Bo cóż oznacza śmierć? Naturalną konieczność i ulgę. Teraz Cezar mówił dla Cycerona, jakby ze zmrużeniem oka. No, mój filozofuniu, ty chyba wiesz najlepiej, co o tym sądzą twoi mistrzowie stoicy. Żaden rozumny człowiek nie wzdryga się przed śmiercią. Ludzie mężni ulegają jej chętnie. Śmierć to po prostu wypoczynek w nieszczęściu. Tak, tak, filozofuniu, umiemy na pamięć tę gadaninę, a jakże? Słowem, wniosek Deciusza Silanusa ani nie zapewnia rzeczywistej kary, ani nie zgadza się z tradycją i prawem. Bo trzeba jeszcze dodać, że prawo nie przewiduje dokonywania egzekucji na obywatelach rzymskich bez sądu. Cezar jakby skończył. Efekt mowy zdawał się piorunujący. Senatorowie zamarli. Nawet Cato zupełnie oniemiał. Cezar jednak umyślnie przeczekał chwilę, po czym rzucił pytanie retoryczne. Czy z tego, co powiedział, wynika, że chce pozostawić aresztowanych bez kary? Wcale nie. Należy ich wtrącić do więzień i rozmieścić w różnych miastach italskich, a majątki skonfiskować. Wyrok ma być bezterminowy i w żadnym wypadku nie może podlegać apelacji, to wszystko. Cato zdecydował się tymczasem na stanowczy krok. Laluś przebrał miarę. Kilku spłoszonych mówców oświadczyło zaraz, iż Cezar ich przekonał i obecnie są przeciwni karze śmierci. Cato wiedział. Póki będzie się toczyć tak fałszywa gra, w której Cezar występuje przebrany za patriotę, a każdy mówi co innego niż myśli, prawda i godność nie zwyciężą w żaden sposób. Maski zostaną więc zrzucone. To mniej więcej postanowił Cato. Niech zapanuje jasność. Znalazł się przecież dowód winy Cezara. Wystarczyłoby właściwie samo przemówienie, ta jawna obrona morderców i podpalaczy. Ale jest oczywistszy dowód. Skoro Cezar wypowiedział się przeciwko karze śmierci po nadejściu tajemniczego listu, można być pewnym, że list coś zawiera. Podczas gdy Cato przygotowywał się do stanowczego kroku, w świątyni zabrzmiały słowa

konsula. Widzę, ojcowie deputowani, że na mnie skierowane są twarze i oczy was wszystkich. Po czym Cycero, nie szczędząc teatralnych gestów i przechwałek osobistych, wygłosił mowę, która przeszła do historii jako czwarta katylinarka. Ale mowa ta, choć efektowna, była beztreściwa. Nie odegrała więc poważniejszej roli w przebiegu wydarzeń. Wkrótce potem załamał się Decius Sylanus. Zdumiony Cato usłyszał mętne wyjaśnienia, co jego szwagier w istocie myślał, a czego bynajmniej nie myślał. Mianowicie myślał i powiedział, że jest za najwyższym wymiarem kary, jednak wcale nie szło w tym wypadku o karę śmierci. Jak wiadomo, dla obywatela rzymskiego najgorszą karę stanowi nie śmierć, lecz uwięzienie. Jak wiadomo? Komu wiadomo? Chyba tylko ludziom słabego ducha. Cato dorwał się wreszcie do głosu i zaczął od ataków na szwagra. O nieszczęsny kraju! O ziemię wielkich przodków i małych potomków! Przebudź się, Decjuszu! Ocknijcie się i wy, senatorowie, z tego gnuśnego snu. Zobaczcie grozę położenia. Nie mówimy o podatkach ani o pomocy dla sprzymierzeńców. Katylina chwyta nas za gardło. Idzie o istnienie lub nieistnienie Rzymu. W tych sprawach nie zmienia się zdania, Decjuszu. Nie pora na dwuznaczności. W tych sprawach miewa się tylko jedno rzetelne, śmiałe zdanie. Ale zaszło coś potworniejszego niż wykręty Decjusza Sylanusa. Oto wróg republiki może występować w senacie. Hańba i zakłamanie chcą święcić triumfy. Cezar usiłuje bronić zbrodniarzy. Szef ludowców ma w ustach same frazesy, a w zagłębieniach togi dowód zdrady. Tak, ojcowie deputowani. Cezar otrzymał tajne pismo przez umyślnego posłańca. Przeczytał je ukradkiem i schował. Kto przysłał ten list? Co w nim napisane? Niech Cezar pokaże. W rozumowaniu Katona był tylko jeden błąd. Mianowicie Cato mylił się, sądząc, że Cezar należy do spisku. Więc kiedy Cato zapalał się coraz bardziej, Cezar nadal nie zmieniał wyrazu twarzy i taka sytuacja trwała przez pewien czas w świątyni zgody przed oczyma całego senatu. Cezar już jakby poruszył ręką, chciał może wydobyć list, ale się jeszcze ociągał. Wiedział, komu poda pismo, co stąd wyniknie i jakie to będzie miało znaczenie dla tamtego. Tamten jest przecież uosobieniem cnoty. Tamten nieskazitelny, chodząca moralność, wzbudza nabożną cześć samym imieniem swego rodu. Tamten, symbol czystości, nie dotknął ciała kobiety, póki się nie ożenił. Asceta, ideał, święty. Gdy przyszedł kiedyś do teatru, zmieniono program, żeby nie pokazywać nagich tancerek. Dowiedział się o tym, taktownie zrezygnował z oglądania widowiska, nie chcąc psuć przyjemności innym widzom i dostał za tę decyzję oklaski. W pobliżu tamtego nie porusza się pewnych tematów, nie mówi pewnych dowcipów i oczywiście nie robi nic nieprzyzwoitego. Teraz tamten, który nigdy nie kłamał, który w każdej sprawie był uczciwy, nigdy dwulicowy, nigdy interesowny, tamten święty Cato wobec tych wszystkich senatorów w oczy otwarcie i manifestacyjnie zarzuca Cezarowi peryfidię i zdradę, każe tu zaraz pokazać list, bo nie wiadomo od kogo ten list, może od Katyliny. Cezar jednak nie otrzymał listu od Katyliny. Tylko naiwny Cato potrafił coś takiego wymyślić, ponieważ dopatruje się w ludziach i zjawiskach zawsze jakiegoś albo-albo. Ten pryncypialista nie umie wytłumaczyć sobie świata w sposób mniej prymitywny. Dla niego nie ma sytuacji pośrednich, nie ma względności postaw, jemu wszystko musi wypaść albo biało, albo czarno, inaczej rzeczywistość nie zgodziłaby mu się z kanonem. Pewnie trzeba by wówczas założyć sandały, nie odmrażać uszu i sypiać niekoniecznie z żoną. Cóż za katastrofa!

istotnie. Cezara łączyło coś z Katyliną, ale to było dawno, zanim jeszcze sam Katylina oszalał. Cezar ma trochę większe ambicje i subtelniejsze metody. Nie będzie jak pospolity rzezimieszek brał udział w podpalaniu miasta. Doprawdy nie upadł na głowę. A przecież gdy Kato tak się tu trzęsie przed Cezarem i wyciąga rękę po rzekomo zbrodniczy list, gdy ten maniak purpurowieje w imię swojej strasznej wiary i niewzruszonych kanonów, Cezar nie wie, o, wcale nie wie, czy to

0: kąsał uporczywie, byle ze skutkiem. Ostatecznie przygotowywał od dawna takie właśnie ukąszenie w cnotkę. W najczulsze i najwstydliwsze miejsce. W idealik. A Kato po raz któryś z rzędu krzyczy, żeby Cezar pokazał list, bo jednak trzeba stwierdzić, kto jest kim i kto do kogo pisze. No więc dobrze, mówi Cezar. Możemy nie robić z tego sekretów. Podaje Katonowi pismo. List jest od twojej siostry, Servilli. Teraz dopiero na twarzy zmiana. Uśmiecha się. Czasami pisują do mnie kobiety. Przecież ukąszenie chwyciło. Kato wziął list i zaczął czytać, jakby nie dowierzał. Coś się tam również działo z Decjuszem Sylanusem, ale on nie czytał. Kato miał szybko dość. Zabierz sobie to, warknął. Zabierz ty, ty! Nie umiał znaleźć słowa. Ty pijaku! Pijaku? Wszyscy wiedzieli, że Cezar właściwie nie pił. Aluzja do jakiejś kolacji z Servilią? Owszem, kolacja mogła się zdarzyć, jednak replika wyglądała śmiesznie. Była w końcu obosieczna. Tego dnia, 5 grudnia roku 63, Kato nie mówił już o Cezarze. Powiedział co innego. Powiedział, że ta zbrodnia, którą dziś tu mamy, ojcowie deputowani, osądzić, którą mamy, ojcowie, ukarać, może być sądzona póty, póki jej nie popełniono. Niech o tym ojcowie pamiętają.
1: Do powieści Jacka Bochońskiego Boski Juliusz w interpretacji Andrzeja Mastalerza powrócimy jutro.
2: Letni festiwal muzyczny.
1: Magdalena Wojtulani za konsoletą, Róża Świadczyńska w studiu. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziś w wieczornej części naszego wieczoru przeniesiemy się, naszego dnia, naszego programu, przeniesiemy się na Berliner Festspiele, jeden z największych festiwali europejskich, którego część muzyczna odbywająca się co roku we wrześniu ściąga do Berlina czołowe światowe zespoły. 5 września ubiegłego roku w Filharmonii Berlińskiej wystąpiły dwa z nich, paryska Orchestre des Champs-Élysées oraz chór Collegium Vocale z Gandawy. Oba zespoły znane nam doskonale, oba wystąpiły też pod dyrekcją swego szefa artystycznego, świetnie Państwu znanego Filipa Herewecha. Na afiszu znalazły się dwa dzieła, które historia muzyki łączy ze sobą w sposób szczególny, wiążąc ich powstanie niejako z rewolucją francuską. Trzecia symfonia Es-dur Eroica Beethovena oraz Requiem C-moll, czyli pierwsza msza żałobna C-moll Luigiego Cherubiniego. Kompozytora, który w czasach francuskiej restauracji rządził, jeśli mogę tak rzec, muzycznym Paryżem, zyskując respekt nawet u bońskiego geniusza. Msza żałobna Cherubiniego, dzieło zamówione jeszcze przez Bourbonów w 1816 roku, zabrzmiało 5 kwietnia 1827 podczas nabożeństwa żałobnego, dosłownie kilka dni po pogrzebie Beethovena, a dziś zabrzmi u nas jako dopełnienie beethovenowskiej eroiki. Symfonii, której pierwotna dedykacja na zawsze, jak wiemy, wiąże nazwisko Beethovena z Napoleonem i demokratycznymi ideami rewolucji, jakie miał w przekonaniu kompozytora ucieleśniać Bonaparte. Jak się okazało, dość złudne było to przekonanie, co miało stać się dla Beethovena jakże bolesnym rozczarowaniem. Wiemy, że większa część pracy kompozytora nad trzecią symfonią przypadła w wakacje 1803 roku, tuż przed wznowieniem przez Napoleona działań wojennych przeciwko sprzymierzonej z Austrią Wielkiej Brytanii. Beethoven zmagał się już wówczas z postępującą głuchotą, a zarazem coraz bardziej poszukiwał nowych środków wyrazu i nowego języka. Jak doskonale pamiętamy, po ogłoszeniu się przez Napoleona cesarzem i jego samozwańczej koronacji w maju 1804 zawsze

Wiedziony miał wycofać swą dedykację i wymazać nazwisko Bonapartego z pierwszej strony rękopisu. Jakkolwiek się to odbyło, czy, jak chce legenda, drąc tę stronę w przypływie furii, czy też w inny sposób, trzecia symfonia zyskała jedynie przydomek eroika i dedykację dla księcia Franca Józefa Lobkowica, wiedeńskiego arystokraty, mecenasa i przyjaciela Beethovena. Historia zbyt dobrze znana, by ją dzisiaj rozwijać, teraz tylko przypomnijmy, że przed nami dzieło absolutnie wyjątkowe w dziejach symfoniki, nie tylko ze względu na swe potężne, zupełnie nietypowe jak na owe czasy rozmiary, ale przede wszystkim z uwagi na iście rewolucyjny charakter formy i zastosowanych przez 33-letniego Beethovena środków. Począwszy od słynnych akordów anonsujących heroiczny charakter całości przez wprowadzenie trzeciego tematu w tej ogromnie rozbudowanej części pierwszej, potem umieszczenie na drugim miejscu marsza żałobnego, sugerującego śmiertelność wyobrażonego bohatera, po ostro kontrastujące z marszem Scherzo, no i zupełnie niezwykły finał Allegro Molto w formie tematu z wariacjami, słynnego tematu użytego wcześniej przez kompozytora w jednym ze swych kontredansów na orkiestrę, także w finale baletu Twory Prometeusza oraz w fortepianowych wariacjach i fudze Es-dur z 1802 roku. No i jak zawsze będziemy nie tylko z radością słuchać znanych dźwięków tego prometejskiego tematu, ale także jego fascynujących przeprowadzeń w szeregu 10 wariacji zwieńczonych triumfalnie, jak na eroikę przystało. Oto już przenosimy się do Filharmonii Berlińskiej, gdzie trzecią symfonię Es-dur op. 55 Beethovena wykonała grająca od 35 lat na instrumentach historycznych orkiestry Champs-Élysées pod batutą jednego z największych autorytetów w tej dziedzinie, Filipa Herewech.

Tak wybrzmiewała w Berlinie Sinfonia Eroica, czyli trzecia symfonia S-dur opus 55, słynna Eroica Ludwika van Beethovena. Muzyka symbolizująca zwycięstwo światła nad ciemnością i heroizm wyobrażonego bohatera, a w szerszej perspektywie heroizm czasów, w jakich powstawała, i osobistą determinację kompozytora pokonującego własną słabość. Publiczna premiera tego obrośniętego znaczeniami dzieła miała miejsce 7 kwietnia 1805 roku w Teatr an der Wien pod dyrekcją kompozytora. Wszystko to Państwo wiedzą. My zaś słuchaliśmy wykonania utrwalonego 5 września ubiegłego roku w berlińskiej Filharmonii przez Orchestre des Champs-Élysées pod batutą Filipa Herewecha. Jednego niewątpliwie z najwybitniejszych dyrygentów naszych czasów, który potrafił wydobyć z Eroiki nie tylko jej dramatyzm i patos, ale także detale genialnej beethovenowskiej orkiestracji, a zwłaszcza charakterystyczne brzmienie instrumentów dętych blaszanych na czele ze wspaniałym chórem rogów w skercu. Ale oczywiście pamiętamy, że Eroica to także marsz żałobny, marsz, którego nastrój łączy się z dziełem dopełniającym programu berlińskiego koncertu. A jest nim Requiem C-moll, pierwsza z dwóch mszy żałobnych Luigiego Cherubiniego, konserwatywnego Włocha urodzonego w 1760 roku, osiadłego wszakże we Francji, do której udał się za młodu jako ceniony twórca klasycznych oper. Z taką też

renomą trafił do konserwatorium paryskiego, gdzie nauczał przez cały okres napoleoński, a po powrocie monarchii stanął na jego czele jako dyrektor i szef królewskiej orkiestry. Zyskał ogromne wpływy, choć młodzi kompozytorzy na czele z Hektorem Berliozem zarzucali mu konserwatyzm i akademicką rutynę. Zresztą być może Państwo pamiętają sam Fryderyk Chopin, któremu Elstner radził z oper się unieśmiertelnić. Po przyjeździe do Paryża w końcu 1831 roku pisał o poznaniu Cherubiniego, a w liście do swojego dawnego profesora to właśnie Cherubiniego zaliczył do grona suszonych pupek, choć nie wiadomo, na ile znał jego twórczość i czy słyszał kiedyś jego rekwiem. Dzieło okolicznościowe powstałe w 1816 roku na zamówienie ostatniego króla Francji, Ludwika XVIII, dla uczczenia pamięci jego zgilotynowanego 23 lata wcześniej starszego brata Ludwika XVI. Premiera rekwiem 21 stycznia kolejnego roku pod batutą kompozytora była wielkim wydarzeniem. Odbyła się w paryskiej Bazylice Saint-Denis, głównej nekropolii francuskich królów, zbezczeszczonej w okresie rewolucji. No i tam właśnie za panowania Ludwika XVIII na powrót przeniesiono szczątki Ludwika XVI i jego żony Marii Antoniny. Wykonanie zyskało ponoć ogromny aplauz, a 10 lat później rekwiem c-moll zabrzmiało podczas nabożeństwa żałobnego odprawianego kilka dni po śmierci Beethovena, który nawiasem mówiąc niezwykle cenił Cherubiniego i podziwiał zwłaszcza jego rekwiem. Co ciekawe i co warto byśmy zauważyli, od samego początku Cherubini nie planował w nim udziału solistów, co miało podkreślać koncertowy charakter dzieła. Zatem udźwignięcie dramatycznej narracji powierzył kompozytor wyłącznie chórowi i orkiestrze, zredukowanej tu obsadowo, co miało wzmóc ekspresję wokalną i kondensację emocji. W muzyce dominuje dramatyzm i mroczny nastrój obecny od pierwszych części mszy, introitus kyrie, krótkie graduale przechodzi dynamiczne dies irae, otwarte dźwiękiem puzonów i uderzeniem gongu. Potrójna fuga wieńczy medytacyjne ofertorium, zaś po zwartym sanctus i serenicznym pije Jezu następuje finałowe Agnus Dei. Słuchamy wykonania, które stało się udziałem Collegium Vocale z Gandawy, to słynny chór Filipa Herewehe i prowadzonej przez niego Orchestre de Champs-Élysées. Słuchamy, przypomnę, rekwiem c-moll Luigiego Cherubiniego.

Kończy się rekwiem C-moll, czyli msza żałobna numer 1 Luigiego Cherubiniego, włoskiego paryżanina, którego dzieło zamówione przez Bourbonów zostało wykonane ku czci Ludwika XVI dla upamiętnienia jego egzekucji i powrotu doczesnych szczątków do Bazyliki Saint-Denis, gdzie premierą w styczniu 1817 roku dyrygował sam kompozytor. Zaś 10 lat później rekwiem Cherubiniego zabrzmiało także podczas nabożeństwa żałobnego po śmierci Beethovena pod dyrekcją Johanna Nepomuka Humla. Utwór ceniony nie tylko przez bońskiego mistrza, ale także przez kompozytorów romantycznych, którzy wyrażali się o nim z najwyższą atencją, zarówno Mendelssohn, jak też Schumann i Brahms. Rekwiem C-moll Cherubiniego. Utwór, który znalazł sobie stałe miejsce w XIX-wiecznej oprawie rozmaitych, bo zarówno świeckich, jak i religijnych uroczystości we Francji. My zaś słuchaliśmy wykonania danego w Filharmonii Berlińskiej 5 września ubiegłego roku przez połączone zespoły Collegium Vocale z Gandawy i Orchestre de Champs-Élysées pod batutą eksperta nie tylko w dziedzinie romantycznych mszy żałobnych Filipa Herewehe. Ta interpretacja, którą poprzedziła trzecia symfonia Es-dur Eroica Beethovena, została utrwalona, przypomnę, podczas berlińskiego

Fest Szpile. No i tak kończy się dzisiejsza retransmisja w naszym letnim festiwalu muzycznym, retransmisja koncertu z Berlina. Jest za 5,5 minuty 21. Wtorkowy wieczór w dwójce trwa w najlepsze do 22. Przypomnę jeszcze, że Rekwiem Cherubiniego poznaliśmy i my podczas festiwalu Chopin i jego Europa w roku 2019 w wykonaniu wówczas zespołu Collegium 1704 i Collegium Vocale 1704 prowadzonych przez Wacława Luxa. No a sam festiwal już za kilka dni rozpocznie się ponownie w Warszawie, dokładnie 23 sierpnia koncert inauguracyjny, a potem także cała seria wydarzeń, z których aż 6 będziemy w dwójce transmitować, a wiele także rejestrować i później Państwu odtwarzać. Wrócimy jeszcze do programu Chopina i jego Europy. A teraz chciałabym, żebyśmy pozostali jeszcze przez najbliższe kwadranse z zespołami Filipa Herewehe. Na początek proponuję Państwu utwór, który także został wykonany podczas festiwalu Chopin i jego Europa. To było w sierpniu 2021 roku. Wówczas w interpretacji Collegium Vocale z Gandave i Orchestre des Champs-Élysées zabrzmiało Requiem de Moll Gabriela Forego, ale później jeszcze sam chór z zespołem instrumentów dętych paryskiej orkiestry wykonał bardzo piękny utwór Johannesa Brahmsa, śpiew pogrzebowy na chór mieszany i instrumenty dęte op. 13, co teraz przed nami.

Muzyka Johannesa Brahmsa, jego pieśń pogrzebowa, opus 13. Niezwykle poruszający, momentami wręcz dramatyczny utwór z 1858 roku. Dzieło łączące głosy mieszanego chóru z 12 instrumentami dętymi i kotłami. Być może to studium przygotowawcze do powstałego 10 lat później niemieckiego Rekwiem. A słuchaliśmy wykonania chóru Collegium Vocale z Gandawy z Towarzyszeniem Muzyków Orkiestry Champs-Élysées. To zapis z 31 sierpnia 2021 roku. To wykonanie odbyło się wówczas w Teatrze Wielkim Operze Narodowej podczas 17. Festiwalu, Międzynarodowego Festiwalu Chopin i jego Europa. Za kilka dni, w niedzielny wieczór 20

23 sierpnia festiwal rozpocznie się po raz 22. Całe wydarzenie zainauguruje koncert Orkiestry Symfonicznej w Montrealu, prowadzonej przez Rafaela Payare, z udziałem solisty, świetnie nam znanego kanadyjskiego laureata konkursu chopinowskiego Kevina Chena, a w programie Sinfonietta nr 1 Krzysztofa Pendereckiego koncert fortepianowy F-moll Fryderyka Chopina i 10. symfonia E-moll Dmitra Szostakowicza. Następnego dnia zaś kolejny laureat ostatniego konkursu chopinowskiego, tym razem jego zwycięzca Eric Lu, także Stowarzyszeniem Muzyków Orkiestry w Montrealu w koncercie fortepianowym E-moll Chopina, a w programie także Wyspa Radosna Claude'a Debussy'ego i poemat Życie bohatera Ryszarda Straussa. O wydarzeniach festiwalu Chopin i jego Europa będziemy oczywiście Państwa informować teraz 5 minut po 21. Jeszcze przez ponad pół godziny chciałam pozostawić Państwa ze znakomitymi zespołami Filipa Herewehe, ponieważ nie usłyszymy ich w tym roku na festiwalu. No i przyznam szczerze, że troszkę będę za ich obecnością tęsknić. Wracam zatem do nagrania płytowego, do albumu wydanego w 2014 roku, na którym znalazło się oratorium Pory Roku Józefa Haydna, wykonane przez wspomniane zespoły pod dyrekcją Filipa Herewehe, Kolegium Vocale i Orkiestry Champs-Élysées. W wykonaniu wzięli udział także soliści Christina Landshammer, sopran jako Hanna, Maximilian Schmidt, tenor jako Łukasz i Florian Bösch, bas jako Szymon. A słuchamy drugiej części oratorium Der Sommer, czyli Lato.

Letnia burza, jak to latem, gwałtownie się zerwała i równie szybko minęła, a po burzy nastał pogodny wieczór i wszyscy udali się na spoczynek. Tak kończy się druga część oratorium Jahreszeiten, pory roku Józefa Haydna, Lato, a śpiewał chór Collegium Vocale z Gandawy, któremu towarzyszyła orkiestra de Champs-Élysées oraz oczywiście słyszeliśmy jeszcze troje solistów. Christina Landhammer, sopran jako Hanna, Maximilian Schmidt, tenor w partii Łukasza i bas Florian Bösch jako Szymon. Blisko stąd do czarodziejskiego fletu, chociaż przecież samo dzieło Haydna jednak o 10 lat późniejsze. Premiera miała miejsce w 1801 roku, a my słuchaliśmy nagrania płytowego z roku 2014. Za 17,5 minuty 22 trwa letni festiwal muzyczny w Dwójce. Mówimy o festiwalu Chopin i jego Europa podczas dzisiejszego wieczoru, na którym no, nie spotkamy w tym roku zespołu Filipa Herewehe niestety, ale posłuchamy za to trzech światowej klasy współczesnych orkiestr z Montrealu, z Pittsburgha i z Amsterdamu. Wystąpi także nasza orkiestra prowadzona przez Martynę Pastuszkę, orkiestry Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Orkiestra Filharmonii Narodowej. Posłuchamy również laureatów konkursu chopinowskiego, Kevina Chena, Erika Lu i Bruce'a Liu. Wystąpią także inne laureatki, dobrze nam znana, Sitong Wong. Wystąpi Martin Garcia Garcia, również Łukasz Geniuszas i Vincent Ong. To tak z grubsza, oczywiście także Tianyu Liu, to prawdziwe gwiazdy tegorocznego festiwalu, ale wśród pianistów pojawią się nie tylko ci związani z Chopinem i z konkursem chopinowskim, bo posłuchamy przecież także Andrasa Schiffa czy Aleksandra Kantorowa, który z Orkiestrą Symfoniczną z Pittsburgha pod dyrekcją Manfreda Honecka wykona pierwszy koncert fortepianowy demol Johannesa Brahmsa. No i właśnie na zakończenie chciałam Państwu zaproponować trzy interpretacje brahmsowskie w wykonaniu tego świetnego francuskiego pianisty. To będzie fragment pierwszej sonaty C-dur, a także dwie ballady, pierwsza i trzecia z opusu 10.

0: Brahms w interpretacji Aleksandra Kantorowa, trzecia i pierwsza ballada, wcześniej fragment sonaty C-dur. Więcej w wykonaniu tego pianisty 30 sierpnia, a dzisiaj w Letnim Festiwalu Muzycznym to już wszystko. Róża Świadczyńska, kłaniam się Państwu i do usłyszenia.
1: Rozmowy na lat.

0: Program Drugi Polskiego Radia, Jakub Kukla. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie i z radością zapraszam na spotkanie z artystą, którego głos wymyka się prostym klasyfikacjom. Zresztą profesjonalne śpiewanie przyszło dopiero w dorosłym życiu. Najpierw Vincenzo Capezzuto ukończył studia baletowe. Współpracował m.in. z Teatrem San Carlo czy English National Ballet. Od niespełna 20 lat występuje również jako śpiewak. Lista nagrywanych przez niego płyt konsekwentnie się wydłuża, a za działalność wokalną i taneczną, w szczególności za promowanie włoskiej kultury i tradycji, był wielokrotnie nagradzany. Śpiew i taniec traktuje jako różne ścieżki do tego samego celu. Już za chwilę włoski artysta opowie m.in. o relacji ciała i głosu oraz o spotkaniu z Krystyną Pluhar, które znacząco zmieniło jego życie artystyczne. Vincenzo Capezzuto, tancerz, choreograf, śpiewak, mówiąc krótko, artysta, światowej sławy artysta. Witam serdecznie.
1: Hello, nice to meet you and thank you very much.
0: Cofnijmy się do początków. Czy taniec i śpiew były naturalną częścią codzienności w rodzinnym domu?
2: To było bardzo naturalne. Można powiedzieć, że byłem bardzo roztańczonym i rozśpiewanym dzieckiem. W zasadzie tańczyłem i śpiewałem przez cały czas. Wprawdzie nikt w rodzinie nie był tancerzem, ale wśród bliskich mojego ojca wszyscy w zasadzie muzykowali. Niektórzy grali w orkiestrze, a mój dziadek był dyrygentem. Więc coś wisiało w powietrzu. Ja tańczyłem cały czas. Tak jest to w każdym razie przedstawiane we wspomnieniach rodzinnych. Tańczyłem bez przerwy, więc przypuszczam, że taniec miałem w genach i śpiew. Słuchałem sporo muzyki klasycznej, ponieważ studiowałem taniec. W akademii słuchaliśmy więc dzieł największych kompozytorów, od Czajkowskiego do Prokofiewa. Ale była też muzyka pop. Byłem, a w zasadzie jestem, miłośnikiem amerykańskiej muzyki pop. Byłem po prostu bardzo ciekawy tej muzyki. Wszystko nadawało się do tańczenia albo do śpiewania. Kiedy byłem nastolatkiem, uwielbiałem Madonnę i Michaela Jacksona. A potem pojawił się Prince. Uwielbiałem ich wszystkich. Oprócz tego byłem wielkim fanem muzyki lat 60., włoskiej muzyki z lat 60. Takich artystów jak Mina, ponieważ moja mama i mój tata ich kochali. To uwielbienie przeszło w pewnym momencie również na mnie. Do dziś uwielbiam tę muzykę. Adriano Celentano, Gianni Morandi, wszyscy włoscy śpiewacy lat 60. Ale Madonnę i Michaela Jacksona uważałem za absolutnie największe gwiazdy. Naprawdę ich podziwiałem.
1: But Madonna, Michael Jackson was my really, really pop star. I was really looking up to them.

0: Michael Jackson był także wielkim tancerzem, czyż nie?
1: Był wielkim talentem, prawdopodobnie największym talentem, jaki kiedykolwiek mieliśmy, a na pewno jednym z największych. Ruchy, ale też głos. Jego głos był bardzo podobny do mojego pod względem skali. Dlatego łatwo przychodziło mi śpiewanie jego piosenek.
0: Porozmawiamy dziś jeszcze o twoim głosie, ale wróćmy do tańca. Kiedy zdałeś sobie sprawę, że taniec to najbliższy ci rodzaj ekspresji?
2: Such a very hard question. I never discovered, I just knew that it was...
1: To bardzo trudne pytanie. Nie było takiego momentu, po prostu podskórnie to czułem. Taniec był jak oddychanie, jak mówienie, jak patrzenie.

0: Nie, to było coś bardzo naturalnego. Odkąd byłem dzieckiem, to był dla mnie sposób na wyrażanie siebie. Wprawdzie nie byłem nieśmiały, ale kiedy pojawiała się muzyka, zaczynałem tańczyć, ponieważ dla mnie to był najbardziej oczywisty sposób na komunikowanie się z otaczającymi mnie ludźmi. To było dla mnie od zawsze oczywiste.
1: Więc taniec to tak naprawdę ty.
0: Tak to chyba można ująć. To bardzo sympatyczna wizja. Taniec to ja.
1: Nie tylko głos, ale całe ciało jest twoim instrumentem. Jak dbasz o formę?
0: Trenuję cały czas. Tańczę, ćwiczę, ruszam się cały czas. Nie mogę się zatrzymać. Uprawiam trekking, spaceruję. Oczywiście, kiedy mam zajęcia w Akademii Tańca, kiedy uczę studentów, muszę pokazywać wszystkie kroki, więc wtedy też dużo się ruszam. A co do mojego głosu, nie robię nic specjalnego. Po prostu nawilżam struny głosowe i staram się możliwie najlepiej wysypiać. Ale nie popadam w paranoję. Po prostu dużo snu i dobre nawilżanie. To najlepsze, co można zrobić dla głosu.
1: To brzmi bardzo prosto.
0: Nie jest. Na przykład, kiedy podróżujesz, musisz uważać na aklimatyzację. Musisz uważać na zmiany temperatur. Nie możesz pić alkoholu. Musisz pić dużo wody. Musisz się wysypiać. Nie możesz dużo mówić. Nie możesz wychodzić z innymi, ponieważ oni prawdopodobnie po posiłku zapalą papierosy. Będą pić alkohol. Więc to nie jest łatwe, ale to jest droga, na którą się zdecydowałam.
1: Czy znakomita włoska kuchnia jest wyzwaniem? Musisz uważać na zbyt dużo makaronu albo pizzy?
2: Not at all. I eat everything.
0: Wcale nie. Jem wszystko. Jestem wielkim miłośnikiem jedzenia. Kiedy jestem w Polsce, zawsze chcę spróbować pierogów. Jestem bardzo wielkim fanem pierogów i ogólnie lubię jeść sporo. Jak dotąd nie mam problemów z sylwetką, więc zajadam się wszystkim.
1: Kiedyś powiedziałeś, że nie lubisz być nazywany kontratenorem. Jak zatem opisałbyś własny głos?
0: Prawdopodobnie tak powiedziałem nie dlatego, że nie lubię kontratenorów, ale dlatego, że nim po prostu nie jestem. Kontratenor to technika, to głos jak twój, który jest w stanie robić falsetto, więc w zasadzie to sztuczny twór. Kiedy mówię, mój głos jest dość wysoki, więc w zasadzie śpiewam swoim naturalnym głosem, jak kontralt albo bardzo wysoki tenor, tyle, że nie muszę korzystać z falsetu. A więc kontratenor to konkretna technika, a u mnie to po prostu naturalny głos. Tak wysoki naturalny głos u mężczyzny jest rzadkością, stąd pewnie całe zamieszanie. Przyzwyczaiłem się już do tego.
1: A co z techniką wokalną? Czy kiedyś brałeś lekcję śpiewu, aby rozwinąć głos albo żeby nad nim lepiej zapanować?
0: Tak, ale nie za dużo. Głos to sprawa bardzo osobista, a szczególnie mój rodzaj głosu. Nie jestem śpiewakiem operowym, nie śpiewam bel canta. Śpiewacy operowi posługują się specyficzną techniką. Ja natomiast rozwinąłem swoją własną, aby śpiewać repertuar, który mnie interesuje. Od XVI wieku do pieśni neapolitańskich z XVIII stulecia. Moje podejście techniczne jest bardzo specyficzne i dopasowane do mojego głosu. Wiem dokładnie, jak się rozgrzać, dokładnie wiem, jak później posługiwać się głosem i dziś już mniej więcej rozumiem, jak to działa. Mniej więcej, bo to jednak tajemniczy instrument. Nigdy nie masz pewności, co się stanie. Głos to odzwierciedlenie twoich uczuć, ale też twojego samopoczucia. Czasami nie czujesz się dobrze, ale musisz śpiewać i bardzo trudno to opanować, ponieważ to pierwsza ekspresja tego, w jakiej jesteś kondycji. Więc nadal przyglądam się głosowi. Ta droga nigdy się nie kończy.
1: Można więc powiedzieć, że głos

0: To twój naturalny dar.
1: It is, but then you have to drive it, you know, like a car.
2: Tak, ale musisz nauczyć się go prowadzić, jak samochód. Masz ładny samochód, ale musisz jeszcze nauczyć się nim jeździć. Śpiewanie tak zróżnicowanego repertuaru oznacza odmienne podejście do muzyki. Kiedy wykonujesz muzykę XVII wieku, to jest to zupełnie inny świat niż muzyka pop. Madonna to coś zupełnie innego niż pieśni neapolitańskie, a te z kolei różnią się od muzyki tradycyjnej innych regionów. Wiem, jak muszę obchodzić się ze swoim głosem, kiedy śpiewam Monteverdiego, i wiem, co robić, kiedy śpiewam piosenki z lat 60. To wymaga innego podejścia. I tak właśnie rozumiem technikę. To sposób dostosowania mojego głosu do wymagań konkretnego repertuaru.
0: Czyli kiedy śpiewasz podczas jednego występu utwory Monteverdiego i piosenki Miny, używasz różnych technik?
1: Kind of. I use different approach, I would say.
2: W pewnym sensie, ale właściwie używam trochę innego podejścia. Zasadniczo jednak staram się zacierać różnice. Idea mojego programu Amore Italiano polega na łączeniu dwóch światów w jeden. Tak, żeby słuchacz się pogubił i żeby nie wiedział, czy śpiewam właśnie piosenkę Miny, czy fragment Monteverdiego. A zatem, na ile to możliwe, staram się mieć takie samo podejście do głosu.
1: If I'm singing a Mina song or Monteverdi song. So that's why I try to be to have the same approach of voice, you know. That's the idea. Yeah.
0: Jak ważne było twoje pierwsze spotkanie z Krystyną Pluhar?
1: Oh, it was incredibly important.
2: Och, było niezwykle ważne. Prawdopodobnie dzięki Krystynie odkryłem repertuar barokowy. Usłyszała mnie i uwierzyła w moje umiejętności jako śpiewaka. W szczególności, jeśli idzie o muzykę dawną. Wiele się nauczyłem, nadal dużo się od niej uczę, ponieważ pracujemy razem już od chyba ponad 16 lat. To spotkanie było niezwykle ważne.
0: A czy pamiętasz, co zaśpiewałeś jej po raz pierwszy?
1: Tak,
2: dokładnie pamiętam. Zaśpiewałem Si dolce al tormento Monteverdiego. Yeah.

0: Jaka była jej reakcja?
1: Pamiętam, jak patrzyła na mnie zaskoczona, zdumiona, a ja nie mogłem wyczuć, jakie w zasadzie zrobiłem na niej wrażenie, dobre czy złe. Pomyślałem, no cóż, zobaczymy. Ale dzień później wysłała mi e-mail, zaoferowała mi pracę, więc okazało się, że wywarłem na niej bardzo pozytywne wrażenie.
0: Czy podchodzisz inaczej do śpiewania i do tańczenia, czy może rozumiesz oba te elementy jako nierozłączne części twojej artystycznej ekspresji?
1: Och tak, oba te elementy są dla mnie komplementarne. To znaczy, kiedy jestem na scenie i śpiewam, to jest dla mnie jak taniec. A kiedy jestem w studiu albo na zajęciach, taniec jest dla mnie jak śpiewanie. Więc w zasadzie to naprawdę to samo. Wiem, że czasami trudno to zrozumieć, ale tak jest. Taniec i śpiew są dla mnie równie ważne.
2: Really feel it, you know. They're equally important for me. Yeah.
0: Twoje programy łączą różne światy, różne dźwiękowe światy. Czy myślisz, że muzyka nie ma granic?
2: I'm really sure music has no boundaries. That's my flag.
1: Jestem całkowicie pewien, że muzyka nie ma granic. To moje motto, ponieważ naprawdę interesuje mnie fuzja muzyki, łączenie, eksperymentowanie. Dla mnie sztuka polega właśnie na tym, na eksperymentowaniu.

To dla mnie esencja artyzmu. W przeciwnym razie kopiujemy to, co było wcześniej. Kręcimy się w kółko, nie ma ewolucji, zaczyna brakować świeżości. Moim zdaniem warto eksperymentować i próbować nowych rzeczy, co nie oznacza, że to się zawsze udaje. Czasem coś po prostu nie wychodzi, ale przynajmniej miło jest próbować i eksperymentować. Aż wreszcie uznajesz, że coś działa, że to interesuje.

0: Wspomniałeś o Madonnie, wspomniałeś o Michaelu Jacksonie, ale kiedyś powiedziałeś, że Mina była najlepszą piosenkarką na świecie. Co czyni ją tak wyjątkową w twoich oczach, a właściwie w twoich uszach?
1: Wow, it's something that is not explicable.
2: Wow, to coś, czego nie da się wyjaśnić. Mina to jak tsunami, to dźwiękowe tsunami, to fizyczne tsunami, to charyzmatyczne tsunami. Mam Minę w swoim DNA, jest niesamowita, ma głos jak orkiestra, można w nim usłyszeć wszystkie instrumenty, a przy tym ma najlepszą intonację, jaką kiedykolwiek słyszałem w życiu. Postęp, który poczyniła w 20-letniej karierze telewizyjnej, był obłędny. Ona ma teraz 86 lat i wciąż śpiewa. Nadal śpiewa niesamowicie. Naprawdę ją podziwiam. To ten moment, kiedy poznajesz coś wyjątkowego, coś nadzwyczajnego, co wykracza poza codzienność. Mina była taka i sprawiała wrażenie całkowicie naturalnej. Oczywiście ciężko pracowała, ale to się wydawało takie całkowicie naturalne. Nie wyczuwa się u niej żadnego fałszu, kreacji, udawania. Bardzo to doceniam, bo to też dotyczy tancerzy. Taniec to często ogromny wysiłek. Jesteś w ciągłym ruchu. Brakuje ci czasem tchu, ale musisz pokazać, że czerpiesz z tego przyjemność. Inaczej to nie działa. Więc może sekret bardzo dobrego występu polega na tym, że publiczność nie zauważa wysiłku artysty. Dla mnie osiągnięciem jest być szczerym. Artysta musi być szczery. Musi się odsłonić. Nie może udawać. I wtedy, jeśli popełnisz błąd, to on nie razi, ponieważ jesteś szczery. Przecież każdy popełnia błędy, ale kiedy jesteś szczery, ludzie to widzą, mogą się z tym utożsamić, ponieważ widzą prawdę. To trochę jak gra genialnego aktora. Przypomnij sobie na przykład, jak gra Meryl Streep, albo jak śpiewa i tańczy Michael Jackson. Kiedy popełnisz jakiś błąd, ale byłeś szczery, to i tak czujesz zadowolenie. I to jest dla mnie najbardziej satysfakcjonująca rzecz. Brak doskonałości. Wiem, że nie interesuje mnie doskonałość. Oczywiście nuty, frazy muszą być dobrze wykonane, ale nawet jeśli coś idzie nie tak, ponieważ poniosła cię jakaś intencja, sprawiając, że coś nie było doskonałe, to nie ma znaczenia. Tak uważam. Tak, wiem, to bardzo osobiste podejście.
1: I know I'm not interested in perfection. So that's my point of view. It's very personal, I know, but it's my point of view.
0: A jaka artystyczna idea stała za zespołem Soquadro Italiano? Być szczerym i łączyć różne światy muzyczne?
1: Yes, to put together different kind of form arts.
2: Tak, połączyć różne rodzaje form sztuki, języki sztuki. Na przykład taniec z muzyką elektroniczną, muzykę dawną, muzykę klasyczną, teatralną, jak komedia dell'arte. Mamy wiele pomysłów. Koncepcja polegała na spojrzeniu na świat muzyki w inny sposób, co nie oznacza, że musi to być słuszny sposób, ale miał być inny, po prostu, aby dać ludziom wybór, podoba się lub nie. Więc przyglądamy się sztuce z trochę innego punktu widzenia, z ciekawością, z otwartością na eksperymenty, tak żeby powstało coś nowego i odświeżającego.
1: We have a look in a different way with curiosity and also to coming up with something new or something fresh, I would say.
0: Czy możesz sobie wyobrazić śpiewanie bez poruszania się?
1: No. And it happens sometimes and I suffer a lot.
2: Nie, ale czasem zdarza się, że muszę i wtedy bardzo się męczę. Kiedy na przykład występuję z innymi śpiewakami,

0: nutkami. Wszyscy stoją z wyciągniętymi przed sobą nutami. To ja się oczywiście dopasowuję, ale to nie dla mnie. To udręka. Myślę, że wiesz, o co mi chodzi, skoro o to właśnie pytasz. Męczę się, bo to nie ja. Uczę się wszystkiego na pamięć. Wiesz, opery, arie, wszystko. Studiuję miesiące wcześniej, bo chcę wejść na scenę i się poruszać, czuć się swobodnie, być wolnym. Więc żeby czuć się swobodnie, muszę nauczyć się wszystkiego na pamięć. Kiedyś zostałem zaproszony, jakieś 2 lata temu, żeby wykonać partię ewangelisty w Pasji Bacha. Było to dla mnie wielkie wydarzenie, ale pomyślałem, o mój Boże, nigdy w życiu nie pomyślałbym, że mogę być zaproszony do zaśpiewania pasji. Domyślasz się, o czym mówię. Niemiecki język, surowość bachowskiej muzyki. Dotąd myślałem, że trzeba być niemieckim tenorem, żeby wejść w ten świat. Ale potem powiedziałem sobie, że skoro zaproponowali mi tę partię, muszę to zrobić po swojemu. Więc studiowałem tę pasję przez 8 miesięcy, wkuwałem na pamięć od pierwszego recytatywu do ostatniego, a to przecież 2 godziny i 15 minut muzyki. Zasypiałem ze zmęczenia nad partyturą, ale uznałem, że muszę dokładnie rozumieć, o czym jest mowa. Ostatecznie było to dla mnie niesamowite doświadczenie. Byłem pośród publiczności, chodząc, śpiewałem partię ewangelisty. Wyobrażasz sobie? Dla mnie to było osiągnięcie roku. To było naprawdę trudne, ale dało mi bardzo dużo satysfakcji. Walking and singing. Can you believe it? I mean, for me was my achievement of that year. I said I have to do it.
1: And it was really hard, but I was so rewarded. Muzyka barokowa, czy szerzej muzyka klasyczna, jest często kojarzona z zasadami, z tradycją. Jak balansujesz między szacunkiem dla tradycji, a artystyczną wolnością i szukaniem nowych możliwości?
2: I answer this question with a sentence from a very important contemporary composer called Luciano Berio.
0: Odpowiem na to pytanie zdaniem bardzo ważnego współczesnego kompozytora Luciano Berio. Powiedział zdanie, które naprawdę odzwierciedla moje podejście. Berio mówił, piękna muzyka istnieje. Później ludzie, niektórzy ludzie, umieszczają na niej datę albo etykietę. Barok, klasycyzm, a to nie ma znaczenia. Piękna muzyka to piękna muzyka. Od wieków mamy tendencję do ustalania, jak coś trzeba grać albo śpiewać. Ale dla mnie to zbyt sztywne, w tym sensie, że jeśli jesteś wierny istocie utworu, to jest to najważniejsze. Rzecz w tym, żeby oddać istotę tego, co kompozytor napisał. Chodzi o muzykę i tekst. Równocześnie pokolenia się zmieniają, więc musimy też zmieniać podejście do tej muzyki. Musimy osadzić ją we współczesnym kontekście. W przeciwnym razie zatracimy relację z tą muzyką. Nie będziemy mieć z nią żadnego związku. Tam muszą się znaleźć jakieś elementy, które dotyczą nas tu i teraz. To jest wyzwanie. Nie wiem, jak wygląda sytuacja w Polsce, ale we Włoszech na przykład muzyka klasyczna trafia w zasadzie tylko do starszych ludzi. Więc co możemy zrobić, aby przybliżyć nowe pokolenie do tej muzyki? Myślę, że każdy artysta może coś zrobić. W naszych interpretacjach pojawia się na przykład saksofon. Jest też klarnet, kontrabas, instrumenty perkusyjne. A z drugiej strony mamy też teorbę, klawesyn. Staramy się łączyć różne światy. Wydaje mi się, że 20- lub 30-latek szybciej zareaguje na grający saksofon, a później może zainteresować się całą resztą. A z czasem może że i tę muzykę pokocha. Więc musimy budować mosty, które połączą ten świat z tamtym światem. Inaczej klasyczna muzyka będzie jak duch, jak zombie. A przecież muzyka barokowa ma coś do powiedzenia o nas dziś, tu i teraz. We have to find bridges that connect that world with this world. Otherwise it's like a ghost, it's like a zombie, you know. And for me, baroque music has something to say still, something to say, really.
1: Więc, o ile dobrze rozumiem, przesłanie jest takie. Jeśli nie zmienisz podejścia, możesz trafić do muzealnej gabloty.
2: Yeah, probably, you know, when...
0: Tak, Prawdopodobnie tak. To się czasem dzieje, kiedy wśród publiczności pojawia się 20 osób. Musimy sobie zadać pytanie, dlaczego to się dzieje. I musimy znaleźć na to pytanie odpowiedzi. Ja tej odpowiedzi nie znam. Ale próbuję wypracować swoją drogę. Muzykę barokową próbuję przyswoić bardzo głęboko. Tak bardzo.

żeby stała się częścią mnie, żebym mógł ją opowiedzieć jak własną historię, ale cały czas z szacunkiem dla tradycji. Kiedy śpiewam na przykład Lament Nimfy Monteverdiego, pierwsze, na czym się skupiam, to przesłanie. Chcę oddać to, czego ten utwór dotyczy. W tym wypadku cierpienie kobiety, która została zdradzona. Ona cierpi, bo kochanek ją zdradził.

0: tekst jest punktem wyjścia, najistotniejszym elementem. Potem dochodzą pozostałe, intonacja, styl. A kiedy to już wszystko się zgadza, może pojawić się choćby i saksofon, klarnet, gitara, czy co tylko chcesz. I to jest dla mnie magiczne.
1: This is the text for me. The lyrics has to be out. So for me, the most important thing. Then you have the intonation, the way of singing. But then the music can be sax, clarinets, guitar, whatever you want. You know? And that's the magical thing for me.
2: Powiedziałeś swego czasu, że twoim celem nie jest po prostu wykonywanie muzyki, ale przede wszystkim opowiadanie historii. Każdy występ jest wymianą energii między artystami a publicznością?
1: Yeah, I think all the time there is a live performance. It's all about an exchange of energy and
0: tak, myślę, że za każdym razem, kiedy występuje się na żywo, to jest przede wszystkim wymiana energii i emocji. Dlatego teatr na żywo jest tak niesamowicie ważny. To coś absolutnie wyjątkowego, coś, czego nie da się powtórzyć. Szczególne chwile, więc telefon musi być naprawdę wyciszony, a ty naprawdę musisz tam być, cieszyć się każdą sekundą.
1: Enjoy each second.
2: Vincenzo Capezzuto. Thank you very, very much.
1: Thank you, Jakub. Thank you to all the people listening to us and dziękuję.
2: Mówił Vincenzo Capezzuto. Jakub Kukla, dziękuję Państwu serdecznie. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia. Io parlavo con gli amici.

0: Autopromocja.
1: Ja bardzo lubię rybę pieczona w soli. Zazwyczaj to jest albo branzino, albo dorada. I to jest niesamowite, bo ta ryba utrzymuje całą swoją wilgoć, a przy tym jest niezwykle delikatna.
2: O śródziemnomorskich smakach Tessa Gabor.

0: Toni Borawska opowie w kolejnej audycji z cyklu Ludzie i świat śródziemnomorza w sobotę o 12:00. Dorota Gacek zaprasza.
1: Autopromocja. Dwójka. Jesteś na miejscu. Jarosław Gajewski.
2: Program Drugi Polskiego Radia jest 31 minut po godzinie 10:00.

Magdalena Teichma, dobry wieczór, witam Państwa. W nocnej strefie goście pojawiają się raczej rzadko, a dzisiejszy gość nie dość, że będzie rzeczywiście wyjątkowy, to zajmie prawie całą godzinę. Będzie to, proszę Państwa, Artur Verukaj, brazylijski kompozytor, gitarzysta i aranżer, który ostatnio pojawił się w Polsce z okazji koncertu na festiwalu OFF w Katowicach, gdzie wystąpił wraz z orkiestrą AUXO.

Kompozycja Mapa z debiutanckiej płyty brazylijskiego artysty Artura Verocaia. Był to rok 1972 i kiedy ta płyta się ukazała, nikt nie przypuszczał, a już na pewno jej autor, że prawdziwe życie tego nagrania rozpocznie się dopiero kilkadziesiąt lat później. W 1972 roku brazylijska muzyka popularna z pewnością była w bardzo ciekawym momencie. Z jednej strony bossa nova, samba, muzyka popular brasileira, tropicalia i wszystkie jej eksperymenty, a nad tym wszystkim wisiała wojskowa dyktatura, która kontrolowała życie kulturalne i także cenzurowała teksty piosenek. Artur Verocai miał wtedy 30 kilka lat, był już doświadczonym aranżerem, pracował z najważniejszymi artystami Brazylii.

brytyjskiej sceny, między innymi z Iwanem Linsem, z Georgie Benem, Elis Reginą, Gal Costą, ale jako solista pozostawał właściwie nieznany. Na swoją płytę zaprosił znakomitych muzyków i stworzył wówczas coś, co wymykało się w zasadzie kategorią, ponieważ wszystkie te gatunki brazylijskie, które wcześniej wymieniłam, i nie tylko brazylijskie, spotykały się właśnie tutaj z jazzem, z soulem, z funkiem i przede wszystkim z rozbudowaną muzyką orkiestrową. Wszystko to trwało zaledwie 29 minut, ale było rzeczywiście muzyką bardzo gęstą i bardzo ambitną. Wytwórnia Continental, dla której Vero Kai pracował przy płytach innych artystów, zaproponowała mu właśnie nagranie tego albumu. No i Vero Kai zgodził się pod jednym warunkiem: jeżeli ma go nagrać, to ma być to płyta zrobiona całkowicie po jego myśli. Jak się okazało, oczywiście zleceniodawcy nie do końca chyba wiedzieli, na co się piszą. Vero Kai wykorzystał bez ograniczeń to pozwolenie. W nagraniach uczestniczyli także znakomici muzycy brazylijscy, m.in. Paulo Mora, Nivaldo Ornelas, Toninho Horta, Elio Del Miro, Robertinho Silva, Luis Alves. Vero Kai wykorzystał smyczki, sekcję dętą, rozbudowaną sekcję rytmiczną, a także raczkujące wówczas syntezatory. No niestety w 1972 roku prawie nikt tego nie docenił i płyta przeszła niemal niezauważona. Vero Kai wycofał się wówczas z kariery solowej. Przez lata zajmował się przede wszystkim muzyką reklamową i jego debiut zaczął powoli znikać z pamięci. Także istotne jest to, iż płyta powstawała właśnie w czasie dyktatury wojskowej i niektóre teksty napisane wspólnie z Vitorem Martinsem musiały mówić o tej politycznej rzeczywistości nie wprost. Na przykład utwór Pelas Sombras odnosił się do działalności tajnej policji, a Prezenci Gregu, czyli dosłownie tłumacząc grecki prezent, do dyktatury jako do czegoś, co zostało społeczeństwu podarowane jak koń trojański. I zamiast tej otwartej deklaracji politycznej pojawiały się różne metafory, obrazy, sugestie. Muzyka była muzyką kompozytora, który dostał do dyspozycji orkiestrę i najlepszych muzyków swojej generacji. Postanowił sprawdzić, jak daleko może się posunąć w obrębie tak prostej formy jak piosenka. No ale tak, płyta sukcesu nie odniosła. Została słabo wypromowana przez wytwórnię. Krytycy w dużej mierze ją zignorowali, a sprzedaż była bardzo niewielka. Pojawiała się czasem ta płyta w jakichś nocnych audycjach radiowych, ale w zasadzie nic wielkiego się nie wydarzyło. Dla Artura Vero Kaia było to ogromne oczywiście rozczarowanie, tym bardziej, że przed nagraniem tej płyty był jednym z najbardziej obiecujących aranżerów brazylijskiej sceny. Tak jak wspomniałam, poświęcił się po tej porażce, jeśli można tak to nazwać, przede wszystkim muzyce komercyjnej, pisał różne dżingle, dobrze zarabiał, ale oddalał się od tej muzyki, którą naprawdę chciał tworzyć. No i wtedy wydarzyło się po latach coś, czego Artur Vero Kai w zasadzie nie mógł przewidzieć. Otóż płyta zaczęła żyć własnym życiem. W latach 80. i 90. zaczęli odkrywać ją różni kolekcjonerzy, DJ-e, poszukiwacze rzadkich brazylijskich nagrań. Oryginalne egzemplarze winylowej płyty stawały się bardzo trudne do zdobycia. W pewnym momencie cena oryginału wynosiła nawet $1000 i aż wreszcie jego muzyka trafiła do świata hip-hopu. Producenci hip-hopowi usłyszeli bardzo krótkie, sugestywne partie instrumentów, docenili te orkiestrowe przejścia, harmonie i brzmienia, które w zasadzie
były dla nich stworzone do samplowania. Także utwory Verokaja zaczęli wykorzystywać m.in. MF Doom, Little Brother,

czy Ludacris. W 2003 roku album, debiutancki album Verokaja został wznowiony w Stanach Zjednoczonych i od tego momentu legenda tej płyty zaczęła w zasadzie rosnąć lawinowo. W 2009 roku w Los Angeles po raz pierwszy autor zagrał swój debiutancki album na żywo w całości z orkiestrą. No a w 2026 roku historia zatoczyła kolejne koło. Artur Verokaj 8 sierpnia przyjechał do Polski na OFF Festival do Katowic, gdzie wystąpił razem z AUXO, orkiestrą kameralną miasta Tychy. No i co więcej, ten koncert w Katowicach otworzył europejską trasę po OFF Festiwalu. Orkiestra i brazylijski kompozytor wystąpili jeszcze w Oslo, w Göteborgu, w Helsinkach, a dzisiaj grają w Londynie. Proszę Państwa, ja również miałam okazję być na owym koncercie, na OFF Festiwalu i miałam okazję spotkać się z Arturem Verokajem, który podzielił się w rozmowie różnymi historiami ze swojego długiego życia. Tak więc za chwilę posłuchamy o fascynacjach kompozytorskich, o spotkaniach z brazylijskimi muzykami, o tym, jak to jest usłyszeć po latach własne kompozycje w zupełnie nowym kontekście. No i oczywiście, co Artur Verokaj robił, kiedy udawał, że wcale nie komponuje muzyki, a zajmuje się reklamami. Towarzyszyć nam będzie oczywiście owa słynna płyta z roku 1972. Przed chwilą słuchaliśmy kompozycji Mapa, teraz zabrzmi kompozycja Sylwia, a o reszcie opowie już Państwu sam Artur Verokaj.

0: I jestem tutaj, aby opowiedzieć trochę o mojej pracy, o tym, jak komponuję, jak właściwie znalazłem się tutaj po tych wszystkich latach, kiedy przemierzałem świat. I teraz to świat przyjeżdża do mnie. Mam 81 lat, a świat wciąż mnie woła, żebym do niego przyjechał. Nie mam jednego sposobu komponowania. To wszystko przychodzi i odchodzi. Czasami biorę gitarę i od razu udaje mi się zagrać cały utwór za pierwszym razem. I wtedy właściwie wychodzi już gotowy. To tak, jakby muzyka, zanim ją z siebie wydobędziesz, powstawała gdzieś w nieświadomości, i może bardziej w podświadomości. Są utwory, które właśnie w ten sposób napisałem. Wziąłem gitarę i zagrałem całość. Oczywiście bez tekstu. Tekst powstaje później. Czasami natomiast pojawia się tylko jakaś fraza muzyczna i od niej zaczynam rozwijać resztę. Ale ta fraza od razu pojawia się z zasugerowaną harmonią, z pewnym kontekstem harmonicznym, bo komponowanie melodii, a dopiero potem jej harmonizowanie jest trochę sztuczne. Moim zdaniem te rzeczy powinny pojawiać się razem. Melodia i harmonia. Intencja harmoniczna już jest w twojej głowie. Kiedy tworzysz melodię, harmonia jest już gdzieś za nią.
1: Czym jest dla pana brazylijskość w muzyce? Czy chodzi bardziej o rytmy, o harmonię, czy może o sposób prowadzenia melodii?
2: Muzyka brazylijska, ela tem muita coisa, muita melodia, muita romantismo até.
0: Muzyka brazylijska ma w sobie dużo romantyzmu i afektu, także rytmów. Jest bardzo bogata, składa się z wielu różnych elementów. Są w niej również wpływy z zewnątrz. Przecież Brazylia także jest częścią świata. Moja muzyka nie jest muzyką korzeni, wyrastającą bezpośrednio z tradycji. Jestem człowiekiem miasta. Wychowałem się w południowej części Rio de Janeiro. Dorastałem słuchając radia, a w radiu, tak samo w telewizji, można było usłyszeć najróżniejszą muzykę z całego świata. Dlatego moje wpływy są również bardzo klasyczne. Villa-Lobos, Ravel, Debussy i cała ta tradycja. Oczywiście także wszystko to, co usłyszałem jako dziecko. Kiedy słuchasz muzyki przez całe życie, gromadzisz informacje w głowie. Właśnie dlatego mówiłem o nieświadomości. Nieświadomość jest trochę niczym Bóg. Wszystko jest w niej zawarte. To ona cię uczy, karze i rozlicza. Ta cała nieświadomość jest naprawdę niesamowita. To naprawdę ona często robi te wszystkie rzeczy. Czasami coś tworzysz i sam nie wiesz, jak właściwie to zrobiłeś. Czasami tworzę aranżacje. Nie jestem przecież tylko kompozytorem, jestem też aranżerem. I zdarza mi się komponować właśnie w trakcie pracy nad muzyką. Bywa, że siedzę przy komputerze, poruszam myszką i bez żadnego instrumentu wchodzę w świat harmonii, tworząc coś zupełnie szalonego, niespodziewanego. Wchodzisz w świat harmonii, w świat muzyki, który przypomina morze. Zanurzasz się w harmonii, jak w morzu. Melodia jest na powierzchni morza, a harmonia znajduje się głębiej, pod wodą. Jest zanurzona. I kiedy tam schodzisz, czasami robisz rzeczy, o których sam nie wiesz, dlaczego je zrobiłeś, dlaczego umieściłem właśnie tę nutę w tym miejscu. Oczywiście mamy też technikę kompozytorską, korzystamy z niej. Ale czasami nieświadomość przewyższa technikę i prowadzi nas w zupełnie inne miejsca. To nie jest więc tylko kwestia techniki czy sposobów.
1: W pana języku muzycznym, w harmonii jest coś, co wykracza poza muzykę brazylijską. Kiedy

0: Słucham pańskiej muzyki, słyszę w niej na przykład Bacha i innych kompozytorów. Co daje panu muzyka Bacha, czego nie daje muzyka brazylijska?
1: Kiedy zacząłem uczyć się gry na gitarze klasycznej i zagrałem pierwszy utwór Bacha, przeżyłem coś w rodzaju mentalnego orgazmu. Pomyślałem, jak to w ogóle możliwe? Poczułem się, jakbym zobaczył Boga. To było coś niesamowitego. Tak właśnie było. Ale nie jestem sam. Muzyka Bacha działa na świat od 500 lat. Bach jest ojcem muzyki. Ale oczywiście są też inni. Na tym świecie jest wielu muzycznych bogów, którzy na nas wpływają. Ogromny wpływ miał na mnie również Villa-Lobos, Milton Nascimento, Tom Jobim czy Wes Montgomery. Każdy z nich ma zupełnie własne oblicze, własny styl. Ale kiedy muzyka pochodzi z serca, to trafia głęboko i zostaje.
0: Wspomniał pan o muzyce Miltona Nascimento. Jest pan z Rio de Janeiro, ale słyszę bardzo silny związek pańskiej muzyki z muzyką z Minas Gerais. Skąd wzięła się ta więź? Co jest takiego szczególnego w muzyce z Minas?
1: Poznałem
2: Miltona Nascimento w 1968 roku. Został zakwalifikowany do Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Rio i ja też tam wtedy byłem z moją muzyką. Tak rozpoczęła się nasza znajomość, także z Toninho Hortą, który był fantastycznym brazylijskim muzykiem i kompozytorem. Mieliśmy ze sobą bardzo dużo kontaktu, dużo wymienialiśmy się muzyką. Toninho często przychodził do mojego domu. Milton wiele razy jadł u mnie kolację. To było naprawdę wspaniałe. Milton pojawił się z zupełnie inną propozycją niż ta, która dominowała wówczas w brazylijskiej muzyce. Ale lubiliśmy te same rzeczy. Było między nami bardzo dużo podobieństw. Milton był nowatorem, ale zawsze było w tym serce i jego ogromny talent, niezwykła emocjonalność. To właśnie w nim rozpoznawałem siebie, on rozpoznawał siebie we mnie, podobnie Toninho i wiele innych osób z naszego środowiska.
0: Współczesna muzyka brazylijska brzmi dziś zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy był pan młody. Co zniknęło z tego dawnego języka muzycznego? Czego najbardziej panu brakuje? Co sądzi pan o współczesnej muzyce brazylijskiej?
1: Kiedy byłem mały, bardzo dużo słuchałem radia. Kiedy dorastałem, miałem około 13 lat, byłem w okresie dojrzewania, wtedy pojawiła się bossa nova. Właśnie wtedy zacząłem grać muzykę. Jestem dzieckiem bossa nowy. Zacząłem od bossa nowy i bardzo ją lubiłem. Moja siostra uczyła się wówczas u wielkiego kompozytora brazylijskiego Carlosa Liry. Brałem jej zeszyt z lekcjami i próbowałem z niego grać. Tak właśnie zacząłem grać na gitarze. Nie pobierałem nawet lekcji, a już grałem z tego zeszytu. Szukałem różnych rzeczy z czystej potrzeby, z pasji do muzyki. I tak właśnie wszystko zaczęło się od bossa nowy. Później zacząłem szukać innych dróg, bo muzyka to przecież nie tylko bossa nowa. Na świecie jest mnóstwo wspaniałych rzeczy. Poszedłem więc dalej, zacząłem interesować się muzyką klasyczną. Bach, Villa-Lobos, sam Chopin. Uwielbiam Chopina. Chopin jest fantastyczny. Trochę uczyłem się gry na fortepianie i moja nauczycielka mówiła, że Chopin jest fantastyczną szkołą gry na fortepianie.

0: Também Ravel, quando passei a
1: Beethoven również, kiedy zacząłem zajmować się orkiestracją, bardzo zafascynowali mnie Ravel i Debussy. To właśnie była moja droga. Ale na świecie muzyka bardzo się zmieniła. Dzisiaj na świecie jest niewiele melodii, jest niewiele harmonii. Nie ma melodii połączonej z harmonią. Wszystko opiera się na dwóch, trzech akordach. Muzyka stała się zbyt łatwa do zrobienia. Naciskasz przycisk i pojawia się perkusja, potem klawisze. Czasem ludzie przysyłają dziś aranżerowi utwory, które nie mają ani melodii, ani harmonii. Są tylko jakieś klimaty, a potem perkusyjny beat. I ty musisz dopiero skomponować w tym wszystkim muzykę, żeby rzeczywiście stało się to utworem. Tak to dziś wygląda. Mam czasem wrażenie, że muzyka jest dziś bardzo uboga. Naprawdę, bardzo uboga.
2: A czy są jacyś współcześni brazylijscy artyści, których pan ceni?
1: Oczywiście jest ich kilku, na przykład Seu Jorge, świetny wokalista, którego uwielbiam, to mój przyjaciel. Jest Marisa Monte, wspaniała artystka, właśnie teraz współpracujemy i napisaliśmy razem utwór. Jest też Criolo, który również jest moim muzycznym partnerem i wielu innych. Czasem narzekam, ale w Brazylii jest mnóstwo świetnych artystów.

0: Pana pierwszy solowy album, wydany w 1972 roku, dziś jest absolutnym klasykiem. Technologia nagrywania była wtedy zupełnie inna niż obecnie. Czy gdyby w 1972 miał Pan dostęp do technologii, którą mamy dzisiaj, czy zrobiłby Pan coś inaczej?
1: W tamtych czasach możliwości nagrywania były bardzo ograniczone. Miałem do dyspozycji jedynie studio czterokanałowe. Musiałem więc sam zaplanować całą stronę realizacyjną. W głowie musiałem opracować sposób nagrania, który pozwoliłby uzyskać dobry, wysokiej jakości dźwięk. W tamtym okresie bardzo dużo nagrywałem i robiłem bardzo dużo aranżacji. Tak więc widziałem, z jakimi problemami ludzie mierzyli się podczas nagrań. W samej wytwórni Polygram, dziś Universal, widziałem, jak to wszystko wyglądało. Robiono redukcję liczby ścieżek, co powodowało utratę jakości i stwarzało mnóstwo problemów. Dlatego zaplanowałem sposób nagrania tak, aby nie tracić jakości. I dzięki Bogu chyba mi się udało, bo płyta do dziś się sprzedaje. A minęło przecież ponad 50 lat. Poza tym z wykształcenia jestem inżynierem. Dobrze radziłem sobie z naukami ścisłymi, z planowaniem i tymi podobnymi rzeczami. Studiowałem inżynierię lądową. Lubiłem też brać do ręki długopis czy ołówek i wszystko dokładnie planować. Przy czterech kanałach trzeba było naprawdę dokonywać cudów, żeby wszystko dobrze zabrzmiało.
0: Pańska płyta, o której rozmawiamy, rozpoczyna się utworem Kaboklu i od razu w nim dzieje się coś niezwykłego. Nad sekcją smyczkową pojawia się dźwięk syntezatora, jakby z innego świata. Co to był za instrument?
2: Naquela época não tinha nenhum sintetizador no Brasil.
1: W tamtym czasie w Brazylii nie było jeszcze w zasadzie żadnych syntezatorów. Ale powiedziano mi, że niejaki Luiz Paulo miał taki instrument. Był członkiem zespołu Vibana i miał sprzęt sprowadzony z zagranicy. Ten syntezator nie miał jednak klawiatury. Była to mała skrzynka pełna otworów. Wkładało się w nie specjalne wtyczki, a ich odpowiednia kombinacja dawała konkretny efekt. Użyłem go właśnie jako źródła efektów dźwiękowych. Przez jakiś czas eksperymentowałem z nim, próbując zrozumieć, co można dzięki niemu zrobić. Przeanalizowałem.

0: cały ten sprzęt, żeby zobaczyć, jak można go wykorzystać na płycie i co będzie brzmiało odpowiednio. Było tam tyle różnych rzeczy, tyle szalonych dźwięków, że najpierw trzeba było usiąść i zastanowić się, co właściwie można wykorzystać. Użyłem również efektu phaser, który był w tym syntezatorze. Phaser zmienia i podkreśla poszczególne zakresy częstotliwości. W rezultacie co jakiś czas wybija się inna nuta. Podczas miksu przepuściłem przez ten efekt także sekcję smyczkową. Na lewym kanale umieściłem prawdziwe smyczki, a na prawym smyczki z efektem phaser. Powstało w ten sposób coś, co cały czas się zmieniało. Ponieważ były tam akordy złożone z 7 dźwięków, co jakiś czas wybijała się inna nuta akordu. Dawało to taki trochę naturalny efekt, coś jak zachód słońca.
1: Dawało efekt, meio de natureza, de, sei lá, de pôr do sol, de sol.

0: Czy korzysta Pan dziś z nowoczesnej technologii, z cyfrowych instrumentów w programach komputerowych? Czy używa ich Pan podczas pracy i czy ta technologia wpłynęła na Pana sposób komponowania?
1: Olha, eu em casa eu brinco com esse negócio, com o computador, quer dizer,
2: w domu bawię się komputerem, piszę aranżacje, ale robię to w programie muzycznym. Nie tworzę elektronicznych podkładów ani niczego takiego. Uważam, że to strasznie nudne. Wolę postawić tam muzyków i pozwolić im zagrać tak jak dawniej. Na przykład Anita, brazylijska piosenkarka. Ktoś przychodzi, naciska przycisk i wszystko jest gotowe. Ona tylko śpiewa. Wcale nie uważam, że to jest złe. Dla niej jest to świetne rozwiązanie, bo bardzo dobrze śpiewa i tak dalej. To postęp, technologia. Ale ja wciąż jestem człowiekiem starej szkoły. Lubię słuchać, jak brzmią prawdziwe.

0: prawdziwe skrzypce. Weźmy 12 skrzypiec, z których każde gra tę samą nutę. Powstaje całe bogactwo harmonicznych niuansów. Nie istnieje jedna idealnie dokładna nuta, jedna idealna częstotliwość. Każdy instrument jest odrobinę wyżej albo odrobinę niżej. I właśnie to daje bogactwo brzmienia. To samo można usłyszeć na stadionie piłkarskim. Tysiące ludzi śpiewają hymn i każdy śpiewa trochę inaczej, w innym tonie, bo tłum jest rozstrojony. A jednak, kiedy słuchasz całości, pojawia się jeden konkretny ton. Wszystko razem brzmi właściwie. To zabawne, prawda? Dlaczego tak jest? Bo kiedy tak wiele osób śpiewa razem, powstaje pewna wypadkowa, która daje właściwy ton. Nie wiem, to jest szalone. To po prostu akustyka, zjawisko akustyczne.
1: Muszę pana o to zapytać. Czy po ukazaniu się tej pierwszej, rewolucyjnej jak na owe czasy płyty, był pan rozczarowany jej odbiorem?
0: Tak, trochę mnie to bolało. Zostałem zapamiętany jako jakiś szalony aranżer. Ludzie z wytwórni nie rozumieli, o co mi chodziło. Świetnie obrazuje to ostatni utwór na płycie Karina. Bardzo swobodny, właściwie free jazzowy kawałek. W tamtym czasie mieliśmy w Rio wielu różnych muzyków, których uwielbiałem. Był na przykład Marcial, który grał na puzonie w orkiestrze TV Globo. Znałem go, bo również tam pracowałem. Robiłem aranżację, a on występował przy tych wszystkich telewizyjnych programach, przy tych nudnych rzeczach, które robi się w telewizji. Ale miał ogromny potencjał akustyczny. Potrafił grać naprawdę szalenie. I w jednym z utworów na mojej płycie właściwie zamienia się w słonia. To jest totalny free jazz. Myślę, że ludzie z wytwórni przestraszyli się, że mógłbym zrobić coś takiego na płycie jakiegoś wokalisty. Uznali, że chyba kompletnie zwariowałem, skoro nagrałem coś takiego. To była po prostu kwestia niewiedzy, pewnego rodzaju mentalnej głupoty. Nie mieli wystarczającej wrażliwości, aby zrozumieć, że to była moja płyta. Nie płyta Gal Costy, nie Elis Reginy, nie kogokolwiek innego. Moja płyta. A na swojej płycie mogę robić, co chcę. Kiedy natomiast pracuję nad płytą kogoś innego, biorę pod uwagę osobowość tego artysty i tworzę aranżację zgodną z jego wizerunkiem i jego muzyką. Myślę, że oni tego nie zrozumieli, albo może byli zazdrośni, nie wiem. Może zazdrościli mi tego, że zrobiłem coś, na co nikt wcześniej nie miał odwagi. Tak, trochę mnie to wtedy zabolało. W pewnym momencie przestałem nawet robić aranżacje. W zasadzie przestano mi je zlecać. A aranżacja jest czymś bardzo osobistym. Jeśli ktoś powierza ci aranżację, to dlatego, że ci ufa. Uważa, że zrobisz to lepiej niż ktoś inny. Uważa cię za właściwą osobę do wykonania tej pracy. A w wyniku tamtej sytuacji przestałem być właściwym człowiekiem. Stałem się tym niewłaściwym.
1: Z czasem pańska muzyka zaczęła żyć własnym życiem. Nowi artyści zaczęli sięgać po fragmenty pana utworów, między innymi w świecie hip-hopu, wykorzystując je w samplach. Co pan poczuł, kiedy zdał pan sobie sprawę, że pana muzyka zaczyna funkcjonować w ten sposób?
0: W 2009 roku zaproszono mnie do występu podczas koncertu Timeless. Był to hołd, który złożyli mi na festiwalu poświęconym kompozytorom. W związku z tym, że moja muzyka była wcześniej samplowana w Stanach Zjednoczonych. Przyjechałem tam i nie mogłem uwierzyć w to, co widzę. Teatr miał 1200 miejsc i był pełny. Kiedy wszedłem na scenę, ludzie zaczęli krzyczeć.

0: estrado.
1: Pomyślałem, co tu się dzieje.
0: Começaram a gritar.
1: Moja muzyka naprawdę im się podobała. Ta płyta była jak śpiący olbrzym. Jak w tej historii o magicznej fasoli. Kto się zasadził, ona wyrosła wysoko. To było właśnie coś takiego. Olbrzym spał przez wiele, wiele lat, a kiedy wreszcie go odkryto,

0: Byłem nawet szczęśliwy, chociaż oczywiście wolałbym, żeby stało się odwrotnie, żebym odniósł sukces, kiedy płyta powstała. Ale tak się nie stało. Chronologicznie wszystko potoczyło się więc odwrotnie. Ale dziś ta płyta sprzedaje się w Londynie, w Rio, ukazuje się w kolejnych wydaniach i reedycjach. Nadal się sprzedaje, nadal żyje. Ma już 54 lata. Tyle czasu bowiem minęło od jej powstania.
1: Co zmieniło się w pana myśleniu o muzyce i o procesie komponowania między tym 1972 rokiem a dziś?
0: Jeśli chodzi o proces komponowania, chyba nic się nie zmieniło. Nie, naprawdę niewiele się zmieniło. Jestem wciąż tym samym człowiekiem. Tym samym szalonym człowiekiem, tylko starszym. Jak to powiedzieć? Dojrzalszym. Tak, dojrzalszym.

0: tymi muzykami przyjęli mnie naprawdę bardzo dobrze. Byli niezwykle serdeczni, z ogromnym zaangażowaniem podchodzili do wszystkiego. Bardzo dobrze mi się z nimi pracowało. Byli całkowicie oddani temu, co robili.
1: Jak polska orkiestra gra muzykę brazylijską? Czy czuje pan jakieś istotne różnice?
0: Powiedziałbym, że jeśli chodzi o smyczki, właściwie nie ma żadnej różnicy. Być może trochę inaczej wygląda kwestia rytmu. W Brazylii rytm jest przecież podstawą tego, co robię. Tamtejsi muzycy są bardziej przyzwyczajeni do grania samby i innych brazylijskich rytmów. Ale tutaj było naprawdę świetnie i nie było żadnego problemu. Zagrali bardzo dobrze. Sekcja dęta również była znakomita. Właściwie nie widzę wielkiej różnicy, ponieważ muzyka jest zapisana. Wszystko jest na papierze. Muzyka jest językiem uniwersalnym. Możesz pojechać do Chin i tam zagrają tę muzykę w taki sam sposób, jak w Brazylii, w Polsce czy gdziekolwiek indziej. Bo muzyka jest jedna. To jeden język. Prawda?
1: A czy partytura była bardzo szczegółowa? Czy zostawił pan orkiestrze i muzykom trochę swobody? Czy mieli możliwość stworzenia własnych solówek albo dodania czegoś od siebie?
0: Tak, ponieważ w mojej muzyce jest bardzo dużo jazzu. Lubię, kiedy muzycy również mogą coś od siebie wnieść. Zostawiam im więc przestrzeń, żeby pokazali, co potrafią. Uważam, że to nawet bardziej sprawiedliwe niż sytuacja, w której wszystko pozostaje wyłącznie w mojej głowie. Oni współpracują ze mną, wykorzystując swoje umiejętności, swój talent. Wnoszą do mojej muzyki coś od siebie i dzięki temu wzbogacają moją pracę. Uważam, że to wspaniałe.
1: Co czuł pan wczoraj, kiedy zobaczył pan wszystkich tych ludzi, także tak wiele młodych osób na publiczności, słuchających pana muzyki i orkiestry?
0: Byłem szczęśliwy. Naprawdę się cieszyłem. To było świetne. Mój koncert jest czymś zupełnie innym od tego, do czego ci ludzie są przyzwyczajeni. Kiedy tego słuchają, mają wrażenie, że jest to jednocześnie trochę muzyka popularna, trochę muzyka orkiestrowa, trochę symfoniczna. To mieszanka różnych stylów. A jednak wszystkie moje utwory coś łączy. To są moje aranżacje. Mają bardzo wyraźne, charakterystyczne cechy. To właśnie łączy wszystkie style, w których się poruszam. A ludzie, którzy przyszli na koncert, bardzo dobrze znają mój pierwszy album. Czasem wystarczy, że zaczynasz grać intro do Dedicado a Ella i już ktoś zaczyna klaskać, bo pamięta tę płytę.
1: Na koniec chciałam zapytać jeszcze o ten okres po wydaniu pierwszej płyty. Dlaczego pan wtedy zamilkł? Czy przestał pan wtedy komponować własną muzykę, czy nadal pan pisał utwory?
0: Już tłumaczę, co się wtedy wydarzyło. W tamtym czasie właśnie się ożeniłem. Potem zaczęły pojawiać się dzieci i tak dalej. Miałem rodzinę, którą musiałem utrzymać. Potrzebowałem więc pieniędzy i zacząłem pracować w reklamie. Komponować muzykę, dżingle, ścieżki dźwiękowe do reklam i różne tego rodzaju rzeczy. I tak to się potoczyło, ponieważ moja płyta, mówiąc w cudzysłowie, nie odniosła sukcesu, byłem trochę rozczarowany, ale nigdy nie porzuciłem gitary. Gitara była moją pasją. Komponowałem wtedy różne rzeczy. Pisałem na przykład szoru i dużo muzyki przeznaczonej właśnie na gitary, ale orkiestra to już był zamknięty rozdział. Nie myślałem już o orkiestrze. Myślałem przede wszystkim o tym, jak zarobić pieniądze i utrzymać rodzinę. Poza tym, zebranie orkiestry w Rio de Janeiro było wówczas bardzo trudne. Bez sponsora nie było możliwości, aby zgromadzić muzyków, wynająć teatr i zaprezentować moją płytę. Muzyka instrumentalna.

0: Chciałabym zapytać pana także o orkiestrę AUXO, z którą występował pan wczoraj. Co pan poczuł, kiedy po raz pierwszy usłyszał pan swoją muzykę w wykonaniu polskiej orkiestry?
1: Eu adorei tocar com a orquestra polonka.
2: Bardzo podobała mi się praca z orkiestrą AUXO. To wspaniali ludzie, niezwykle życzliwi i pełni klasy. I niezależnie od tego, że są świetni

Ona była wówczas czymś bardzo trudnym. W 1972 roku właściwie nie istniała przestrzeń dla tego rodzaju muzyki. Ale oczywiście cały czas komponowałem, także w ostatnich latach, kiedy jest mi źle, kiedy jestem przygnębiony, siadam przy komputerze i zaczynam komponować. Nikt nawet nie wie, że to robię. Powstają kolejne utwory na gitarę i inne rzeczy. Napisałem nawet koncert na gitarę i orkiestrę. Tylko że z takich rzeczy nie ma pieniędzy. Ale nieważne. Mija czas, wychodzisz z tego gorszego nastroju, bo komponujesz. I wtedy myślisz, o, ale fajną rzecz zrobiłem. I od razu zmienia się sposób myślenia.

To była słynna kompozycja Karina Artura Verocaja, zamykająca płytę z roku 1972, o której sam Artur Verocaj dziś Państwu w Nocnej Strefie opowiadał i z której także materiał zabrzmiał podczas koncertu Artura Verocaja wraz z orkiestrą AUXO 8 sierpnia na festiwalu OFF w Katowicach. A my pozostaniemy jeszcze przy muzyce Artura Verocaja. Przesłuchaliśmy prawie całą tę kultową płytę z 72 roku. Zostały nam jeszcze trzy krótkie utworki. Między innymi Prezenci Gregu, ten, o którym mówiłam na samym początku. To właśnie ta alegoria do dyktatury wojskowej panującej wówczas w Brazylii.

Płyta, która zyskała drugie życie kilkadziesiąt lat później. Słuchaliśmy dziś słynnego albumu Artura Verocaja, jego debiutu z roku 1972, debiutu jako samodzielny artysta, jako samodzielnego artysty. No i tak jak sam Artur Verocaj dziś mówił, ta płyta to był tak zwany uśpiony olbrzym, który czekał właśnie na swoje przebudzenie i musiał poczekać aż kilkadziesiąt lat. No a właśnie po tych kilkudziesięciu latach Artur Verocaj dał się namówić na nagranie kolejnej płyty z własnymi kompozycjami. Stało się to w roku 2007. Tak powstał album Encore. 11 oryginalnych nowych kompozycji nagranych z gościnnym udziałem różnych zaprzyjaźnionych muzyków, między innymi zespołu Azimut, świetnego brazylijskiego tria, które rzeczywiście eksperymentuje, jeśli chodzi o eksperymentuje, jeśli chodzi o materię dźwiękową, między innymi syntezatorową, ale to także zespół, który ma takie bardzo rozpoznawalne już brzmienie na scenie brazylijskiej,

Bardzo silna, także rytmiczna sekcja w zespole Azimut. Posłuchajmy teraz trzech kompozycji, które powstały po 35 latach jako encore bis do tego pierwszego albumu. Artur Verokaj mówił w wywiadzie, że jego język kompozytorski chyba się nie zmienił, ale teraz państwo będą mogli sami sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest.

Tak brzmiała muzyka Artura Verocaja po 35 latach od wydania pierwszego albumu, bo aż tyle dzieliło album pierwszy i drugi. 2007 rok to była muzyka, która przed chwilą zabrzmiała. Album Encore, czyli po prostu bis. Bis też nosiła tytuł piosenka, która zabrzmiała przed chwilą i towarzyszył tutaj Verocajowi także zespół Azymut. A jeśli chodzi właśnie o kompozycję i czy też aranżę bohatera dzisiejszej audycji, to w przepięknej aranżacji i wykonaniu przepięknej aranżacji i wykonania doczekała się piosenka Kaboklu, o której także mowa była dziś w audycji. Wykonał ją na swojej najnowszej płycie Seul Jorge, jeden z najbardziej znanych brazylijskich piosenkarzy. Posłuchajmy teraz dwóch fragmentów tejże płyty. Będzie to właśnie wspomniana kompozycja Kaboklu, a także utwór Vento di Maio autorstwa Lo Borgesa.

Seo Georgi ze swojego ostatniego albumu, pierwszego od lat aż 16. To muzyka z albumu The Other Side. Muzyka, która rzeczywiście 16 lat czekała na wydanie. Ona powstawała długo i skrzętnie w studiu i w zaciszu

domowym. Dziś słuchamy dużo takich orkiestrowych aranżacji, filmowych nieco, bardzo też rozbudowanych, ale teraz czas na bardziej kameralną muzykę i też będzie to muzyka związana poniekąd z Seu Georgim i z Arturem Verocajem, ponieważ artysta, którego posłuchamy, to niejaki Roger, taki nosi pseudonim, pełne imię, nazwisko to Roger José Curie, muzyk z Rio de Janeiro, który właśnie także towarzyszył Arturowi Verocajowi i towarzyszył i towarzyszy w tej trasie europejskiej, która się właśnie odbywa. Śpiewał jego piosenki między innymi na scenie OFF Festiwalu, a kilka lat temu nagrał w Stanach Zjednoczonych swoją płytę solową Curie Man.

Kolejny brazylijski artysta to był Roger, czyli Roger José Cury ze swojej solowej płyty z roku 2023. Dziś mówimy dużo o takich powrotach po latach, czasami niespodziewanych. I to była też historia kompozytora, muzyka, wokalisty z innej zupełnie części świata, z Libanu, Rogera Fakra, którego nagrania stały się rzeczywiście sensacją kilka lat temu. Posłuchajmy, jak Roger Fakr grał rok temu w studiu Radia France Inter Paris.

Roger Fakr z Libanu i jego piosenki z lat 70. tu wykonane na żywo w studiu Radia France Inter Paris. Było to wiosną zeszłego roku. Towarzyszył mu także inny libański artysta, Sharif Megarbane. Natomiast teraz posłuchajmy muzyka, z którym Roger Fakr także współpracował. Będzie to Issam Hajali, frontman bardzo znanego libańskiego zespołu łączącego jazz i folk z wpływami właśnie irańskimi czy arabskimi. To był zespół Ferkat al-Ard. Natomiast zanim Ferkat al-Ard powstał, to Issam Hajali w Paryżu nagrał swój album solowy, w którym właśnie Roger Fakr także brał udział. To były utwory przede wszystkim do twórczości poetyckiej palestyńskiego pisarza Samiha El-Kassema.

Poetycka suita limańskiego kompozytora Issama Hadżaliego. Był to rok 1977, muzyka nagrana pomiędzy Paryżem a Bejrutem. I na koniec już posłuchajmy muzyki nowszej o wiele. To zeszłoroczny album dwóch sióstr z Chennaju. Duet Mandolin Sisters, muzyka karnatycka zagrana na elektrycznych mandolinach. Brzmi to dość egzotycznie, ale brzmienie elektrycznej mandoliny rzeczywiście bardzo, bardzo pasuje do tego rodzaju muzyki, a mandolinę do muzyki karnatyckiej wprowadzi słynny Upalapu Srinivas. To wszystko, co już na dziś dla Państwa przygotowałam. Była tu ze mną Magdalena Wojtulanis przez 2,5 godziny. Dziękujemy już Państwu. Magdalena Teichman. Dobranoc, do usłyszenia.

Dobry wieczór, tu program Drugi Polskiego Radia, minęła pierwsza. Jak zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji. Przez najbliższą godzinę dyspozycyjni będziemy w kwestii muzyki polskiej. Andrzej Zieliński, kłaniam się nisko i zapraszam na fantazję polską, którą rozpoczniemy jak codziennie w tym tygodniu od muzyki Feliksa Janiewicza. Ukazała się w końcu nowa płyta w pełni poświęcona koncertom skrzypcowym tego wirtuoza, kompozytora, nauczyciela, organizatora życia muzycznego. I Krzysztof Komarnicki w książeczce do tego wydania rozprawia się dość brutalnie z pewnymi mitami, które narosły wokół postaci Janiewicza, bo chociażby encyklopedia muzyczna piórem Andrzeja Sitarza, biografa Janiewicza, prawi o tym, że przypuszczalnie wirtuoz skrzypiec brał lekcje u Haydna, na co Komarnicki pisze, że absolutnie taka sytuacja nie miała miejsca, mimo że panowie Haydn i Janiewicz się poznali. Podobnie w kwestii dedykacji Mozarta dla Janiewicza w przypadku Andante KV-470, większość polskich źródeł wciąż podaje, że taka dedykacja miała miejsce, a z kolei Komarnicki pisze, że to pomyłka badacza sprzed kilku dekad, kiedy to Janiewicza pomylono z Janiczem. Ale to wszystko nie odbiera

zasług Janiewiczowi, bo był to wybitny skrzypek, który podbił swego czasu Wyspy Brytyjskie, ba, nawet zrewolucjonizował życie muzyczne tego kraju, a przede wszystkim Edynburga, zorganizował w końcu tam pierwszy festiwal muzyki instrumentalnej. A my dziś słuchamy kolejnej pozycji z płyty wydanej pod patronatem programu Drugiego Polskiego Radia, kolejnego koncertu, wczesnego, jeszcze z okresu francuskiego, czyli końcówki XVIII wieku. Trzeci koncert skrzypcowy A-dur Feliksa Janiewicza gra Bartłomiej Nizioł. Towarzyszy mu Wrocławska Orkiestra Barokowa pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka.

Bartłomiej Nizioł i Andrzej Kosendiek, który prowadził Wrocławską Orkiestrę Barokową, wykonali trzeci koncert skrzypcowy Feliksa Janiewicza. Kolejny w Fantazji Polskiej z tej najnowszej płyty wydanej pod patronatem Dwójki już jutro. A teraz, jak codziennie w tym tygodniu, sięgamy po muzykę Tomasza Sikorskiego. To nazwisko zna każdy adept sztuki muzycznej, w końcu chyba wciąż obowiązują podręczniki do harmonii pióra ojca Tomasza, czyli Kazimierza Sikorskiego. Tomasz zatem pochodził z domu muzycznego, inteligenckiego. Początki edukacji odbywały się oczywiście w konspiracji, w końcu przyszedł na świat zaledwie kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej. Gra na fortepianie, ale jak wskazywał Zygmunt Krause, od praktycznie samego początku chciał też komponować. A że fortepian był pod ręką, to najczęściej pisał właśnie na ten instrument, choć to się na przestrzeni dekad zmieniało. Dziś w Fantazji Polskiej przed nami utwór, którym debiutował Sikorski na warszawskiej jesieni, Antyfony, a po nich Diario 87.

pióro, które nakreśliło tę dziwną linię. Waga róży w Persepolis. Waga róży w

Wody, które nie wiedzą, że są Gangesem. Pośród tylu utraconych rzeczy nie istnieje ani jedna, która nie rzucałaby teraz długiego cienia i która nie decydowałaby o tym, co robisz dzisiaj lub zrobisz jutro. Nie ma chwili, która nie mogłaby być kraterem piekieł. Nie ma chwili, która nie mogłaby być wodą raju. Nie ma chwili, która nie byłaby naładowana jak broń. W każdej chwili możesz być Kainem lub Siddhartą, maską lub twarzą. W każdej chwili może ci wyjawić swą miłość Helena Trojańska. W każdej chwili może się zdarzyć, że kur już zapiał 3 razy. W każdej chwili klepsydra pozwala upaść ostatniej kropli. Czyha w półmrokach Turnera w spojrzeniu pewnej kobiety, w starożytnym brzmieniu heksametru, w nieświadomym niczego świcie, w księżycu świecącym nad horyzontem lub w metaforze.

Veneca, Shenam, secunde na secunde. Sentencja Rzymianina zaciera się. Noce drążą.

Symbolicznie dziś w Fantazji Polskiej tę część audycji poświęconą oryginalnej muzyce Tomasza Sikorskiego rozpoczęliśmy od debiutu jego na warszawskiej jesieni, czyli Antyfon, a zakończyliśmy na jednym z ostatnich dzieł Sikorskiego, skomponowanego na rok przed śmiercią, Diario 87, i na recytatora i taśmę. I teraz odpowiedź, jak dux i comes, a może bardziej echo twórczości Tomasza Sikorskiego, czyli muzyka inspirowana Sikorskim, ale skomponowana współcześnie, tym razem przez Kasię Głowicką. Jej Presence, które znalazło się na płycie Solitude of Sounds in Memoriam Tomasza Sikorski, wydanej przez Boot Records. Presence, obecność Kasi Głowickiej wykona Sabolcz Esteni.

Sabolcz Esteni przy fortepianie wykonał Kasi Głowickiej utwór Presence, inspirowany twórczością Tomasza Sikorskiego. Do niej, do muzyki tego kompozytora powrócimy jutro w Fantazji Polskiej. A dziś żegnamy się muzyką Krzysztofa Pendereckiego, jego menuetem z trzech utworów w dawnym stylu. Gra Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej, dyryguje Antoni Witt. Andrzej Zieliński, do usłyszenia.

Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła godzina druga. Przed mikrofonem Grzegorz Dąbrowski. Witam Państwa i zapraszam na muzyczną noc Euroradia. Sezon letni w pełni. Także i my w naszej nocnej audycji odwiedzamy wakacyjne festiwale i koncerty skąpane w słońcu. Dziś przenosimy się na kolejny koncert promenadowy festiwalu BBC Proms. W londyńskim Royal Albert Hall 22 sierpnia minionego roku wystąpiła Orkiestra Symfoniczna BBC pod dyrekcją Dalii Stasewskiej. W programie znalazły się utwory Tomasa de Hartmana i Henryka Mikołaja Góreckiego. A całość otworzył początkowy chór z 61. kantaty Jana Sebastiana Bacha Nun komm der Heiden Heiland w orkiestrowym opracowaniu Ottorina Respighiego.